wraca w Re. Nowe nagranie grupy Człowiek. Człowiek to Karol Stolarek głównie, czyli człowiek znany z Państwu z grupy Bruno Schulz. A tak przy okazji to człowiek renesansu. Doktor sztuk pięknych, malarz, także poeta, ale również wokalista, co zresztą dało się przed momentem również usłyszeć. Kto teraz? Teraz będzie Marcin Szczurski. Znamy go m.in. z piosenki Taksówka. Tu z Miką Urbaniak za chwilę się pojawi w tym utworze. Potem poszedł troszkę bardziej popowe klimaty. Jego nowy singiel to utwór pod tytułem Zostań. Gdyby nie te zaśpiewy takie dziwne w środku, to pewnie byśmy grali tę piosenkę troszkę częściej. Ale ja myślę, że jest na tyle przebojowy, że raz na jakiś czas nie zaszkodzi.

Marcin Szczurski w dwóch nagraniach w nowym utworze został, a wcześniej znany już Państwu z Anteny Trójki i Taksówce. To jeszcze może dwie nowości przed nami. Justyna Styczkowska i jej syn w kolejnej wersji piosenki sprzed lat, nagranej przed laty z Grzegorzem Ciechowskim, a potem urodziny Natalii Zastępy.

Styczkowska, Myszkowski i Zakara. Chwilę potem Natalia Zastępa w nowym nagraniu Urodziny. Ja czekam na kolejne piosenki Natalii, która chyba ciągle poszukuje swojego miejsca na muzycznej scenie. Ja kibicuję jej od dawna. Głos ma niesamowity, także bardzo lubię słuchać ją w każdej piosence, którą nową nam udostępnia. Po dwóch paniach teraz będzie Majka Jeżowska w duetach. Majka była gościem rezydencji w niedzielę, dzień przed

Majka Jeżowska wraz ze Stanisławem Sojką, Krystyną Pojenko i ze Swiernalisem. W związku z tym, że Paweł Swiernalis dość często pojawia się w Nocnej Polsce, to teraz proponuję po trzy piosenki dwóch pozostałych gwiazd. Może na początek Stanisław Sojka. Wielki przebój, Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska i Stanisław Sojka świetnie wykonali tę piosenkę. Ale pozostałe utwory to także duet z Korą, czyli Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą, oraz utwór Czas jak rzeka. Stanisław Sojka, trzy razy w trójce, raz z Korą.

Czas jak rzeka, czas nas uczy pogody i nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Trzy razy Stanisław Sojka, ten ostatni utwór wraz z Korą zaśpiewany i w związku z tym, że teraz będzie kolejna Krystynę Prońko, wspomnianą zresztą już przed momentem, to również od duetu. Zaczniemy od duetu z oratorium Kolęda Nocka. Piękny utwór w świetnym wykonaniu, moim zdaniem oczywiście, wraz z Teresą Haremzą. Psalm o gwieździe, a potem też dwie piękne piosenki Krystyny Prońko, czyli Może pisać to Palcem po wodzie oraz Czas do snu, utwór troszkę zapomniany.

Psalm o Gwieździe, zaśpiewany przez Krystynę Reprońko wraz z Teresą Charemzą. Ja, jeśli ktoś nie słyszał całego oratorium, to pewnie znajdą gdzieś Państwo w internecie całość. Tam mnóstwo naprawdę pięknej muzyki skomponowanej przez Wojciecha Trzcińskiego, teksty Ernesta Bryla. Wszystko się zgadza. Tam nie było żadnych przypadkowych utworów, dźwięków ani słów. Po duecie z Teresą Charemzą Krystyna Reprońko śpiewała piosenki Może pisać to palcem w wodzie. Tu tekst do tego utworu napisała Małgorzata Maliszewska. Zresztą swoją drogą to podobno był list tak naprawdę, a nie tekst piosenki pierwotnie. I czas do snu. A skoro Krystyna Reprońko wspominała o śnie o Dolinie w tym nagraniu, to może w tej chwili właśnie sen o Dolinie. Zespół Budka Suflera, a potem Krzysztof Cugowski wraz z zespołem Marrakesz, a także Demony Wojny. To piosenka napisana przez Marka Kościkiewicza.

Krzysztof Cugowski, 3 razy, wraz z Budką Suflera. Sen o Dolinie, wraz z Marrakeszem Był taki ktoś. I z Markiem Kościkiewiczem jako autorem piosenki Demony Wojny. Więc może Marek Kościkiewicz jeszcze z nami przez chwilę pozostanie. Nowy zespół Marka Kościkiewicza to formacja Szamoko. Mają pierwszy singiel pod tytułem Cud. Pewnie Marek niedługo pojawi się tu w Nocnej Polsce, troszkę więcej o tym wszystkim opowie, bo piosenka dla Marka zupełnie nietypowa. Więcej elektroniki, mniej gitar. No to więc może tak, będzie Szamoko, potem będzie Marek w swoim wielkim przeboju Tylko Błękit. No i Artur Gadowski też w piosence Kościkiewicza Ona jest ze snu.

Marek Kościkiewicz był bohaterem trzech ostatnich utworów. Jego nowa formacja Szamoko, potem piosenka Wielki Błękit, a także piosenka nagrana wraz z Arturem Gadowskim. I może Artur Gadowski jeszcze przez chwilę z nami pozostanie. I tu współautorem utworu, który za chwilę, jest Krzysztof Jareczewski, co oczywiście spowoduje, że chwilę później pojawi się kto? A sprawdzimy.

Artur Gadowski i Inny Wymiar. Wspomniałem, że współautorem tego utworu jest Krzysztof Jaryczewski, więc może Jary w tej chwili przez chwil parę dla nas pośpiewa. Będzie Stół, czyli Jary oddział zamknięty, będzie Jesteś tu, to piosenka Jary Band. Gościnnie wraz z zespołem zaśpiewa Urszula. I potem coś zupełnie sprzed lat, z pierwszego składu oddziału zamkniętego, utwór pod tytułem Obudź się. Chociaż jeśli ktoś nie ma ochoty się jeszcze budzić, w końcu środek nocy, to niech spokojnie słucha radia leżąc, siedząc lub robiąc cokolwiek, co mu sprawia przyjemność o tej porze.

Krzysztof Jarczewski, trzy razy w Nocnej Polsce. I w czasach, kiedy Krzysztof dochodził do sił, kiedy zmagał się z chorobą, oddział zamknięty przez chwilę funkcjonował, a wokalistą grupy wtedy był Jarek Wajk. Moim zdaniem to był najlepszy wybór zastępcy Krzysztofa, jaki mógł się pojawić. Widziałem parę koncertów z tym właśnie wokalistą. Robił duże wrażenie. Szkoda, że potem nagle zniknął. Chyba największy przebój wylansowany razem z oddziałem zamknięty przez Jarka Wajka to piosenka pod tytułem Rzeka i ona właśnie w tej chwili w Nocnej Polsce w Trójce.

Oddział Zamknięty i Jarek Wajk w Wielkim Przeboju Rzeka. Ja pamiętam takie nagranie do programu Luz, kiedy zespół Oddział Zamknięty występował w czymś, co wydaje się było swego rodzaju starą szopą i realizujący cały obraz i światło, zresztą również Robert Sojka, mój swoją drogą wieloletni przyjaciel telewizyjny i nie tylko, wymyślił sobie, że

za oknem tejże szopy ustawi reflektor, żeby oświetlał scenę tak, jakby księżyc oświetlał w nocy grających muzyków i robiło to niezwykłe wrażenie. Po oddziale zamkniętym grupa Fotones. Jeśli ktoś lubi tę formację, to w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty właśnie opowieść o płycie When I Die. Będzie i Tomek Lipiński, który zresztą ostatnio był gościem w czwartek w audycji przy stole Michała Nogasia. Będzie również Marcin Ciempiel, a także, jak to się ładnie mówiło kiedyś, animatorzy kultury, czyli Maciej Chmiel oraz Grzegorz Brzozowicz. Przez długie lata kierownik, właściwie kierownik czy dyrektor, nie pamiętam jaka była dokładnie funkcja, klubu Riviera Remont. To był niezwykle prężnie działający klub studencki w latach 80. między innymi w Warszawie. Więc może teraz Fotones w dwóch nagraniach. 15, 10, 5 i Again, Again.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań niedawnego jubilata, obecnie już 60-latka Stephena Malkmusa, jednego z ważniejszych amerykańskich muzyków, gitarzystów, wokalistów i kompozytorów lat 90., przede wszystkim lat 90. W wiek XXI Stephen Malkmus wszedł odważnie z pierwszym albumem solowym. Słuchaliśmy fragmentów tego wydawnictwa przed tygodniem. Dzisiaj tylko jeden utwór, którym się z Państwem przywitałem, Jenny and the S-Dog. Solidny, pewny debiut. Teoretycznie podpisana płyta tylko jako Stephen Malkmus, ale w nagraniach uczestniczyli już członkowie grupy The Jigs, która została dopisana do nazwiska Stephena Malkmusa na kolejnym albumie. I teraz właśnie piosenki z tego wydawnictwa. Pig Lip, rok 2003, Stephen Malkmus and The Jigs. Before we were on our way up the ramp of death,

Słuchaliśmy nagrań Stevena Malkmusa i grupy The Jigs z płyty Pig Lip, wydanej w roku 2003. Tytuły piosenek: Ramp of Death, Do Not Feed the Oyster, Vanessa from Queens i Dark Wave. Muzyka podobna do tej, którą Steven Malkmus stworzył z grupą Pavement, ale mniej nieprzewidywalna, a nieco łatwiejsza w odbiorze. No i do tego romantyczne teksty też pojawiły się w piosenkach Stevena. Teraz już rok 2005 i kolejny album sygnowany przez Stevena Malkmusa, Face the Truth.

Baby, Come On, a wcześniej No More Shoes i Mama. To były piosenki z albumu Face the Truth, płyty Stephena Malkmusa, trzeciej po rozwiązaniu grupy Pavement. Dojrzały artysta i dojrzały człowiek, dlatego że w międzyczasie Stevenowi urodziło się dwoje dzieci. W tym samym 2005 roku David Berman wydał kolejny album pod szyldem Silver Juice i znowu zaprosił do nagrań Stephena Malkmusa, tym razem bardziej w roli gitarzysty niż współkompozytora. I za chwilę trzy fragmenty z płyty Tanglewood Numbers. Jako pierwszy utwór Punks in the Beer Light.

The Farmer's Hotel. Jedyny utwór z płyty Tanglewood Numbers, którego współkompozytorem był Malkmus. Wcześniej dwie piosenki autorstwa Davida Bermana, tylko Davida Bermana.

Remana, Punks in the Beer Light i Sometimes a Pony Gets Depressed. Kolejny album sygnowany nazwą Stephen Malkmus and the Jigs ukazał się w roku 2008 i na płycie pojawiła się w roli perkusistki po raz pierwszy Janet Wise, połowa duetu Quasi, także znana ze świetnej amerykańskiej żeńskiej grupy Sleater-Kinney.

To był Steven Malkmus z grupą The Jigs z płyty Real Emotional Crash, wydanej w roku 2008. Tytuły piosenek Hopscotch Willie, Out of Reaches i Gardenia. W roku 2011 ukazał się piąty album Stevena Malkmusa po rozpadzie grupy Pavement, a pierwszy, którego producentem został Beck. Beck nie narzucał się z pomysłami Malkmusowi, ale i tak słychać jego rękę i ucho w nagraniach z płyty Mirror Traffic.

Tigers, Senator i Stick Figures in Love. To były piosenki skomponowane przez Devena Malkmusa, a wyprodukowane przez Becka. Wszystkie pochodzą z płyty Mirror Traffic, która okazała się w roku 2011. Teraz przechodzimy już do nagrań z kolejnego albumu Stevena i grupy The Jigs.

Lariat, Jay Smooth i Cinnamon and Lesbians. To były piosenki z płyty Wig Out at Jackbacks, Stephen Malkmus and the Jigs, album z roku 2014. Ostatnia płyta z grupą The Jigs ukazała się w roku 2018 i to było całkiem niezłe pożegnanie. Sporo gości, Kim Gordon na przykład z grupy Sonic Youth, czy Chris Funk z grupy The Decemberists. Jeśli chodzi o muzykę, to mieszanka popu i folk rocka z taką odrobiną psychodelii w tle. I naprawdę sporo fajnych melodii. Sparkle Heart to tytuł płyty, a pierwszy z niej fragment zatytułowany jest Middle America.

Słuchaliśmy muzyki z płyty Sparkle Heart. Steven Malkmus z grupą The Jigs z roku 2018. Tytuły piosenek Middle America, Bike Lane i Shiggy. Rok później ukazał się album sygnowany przez Stevena Malkmusa solo i artysta sam zagrał na wszystkich instrumentach, z tym, że tym razem położył nacisk na brzmienie elektroniczne, a nie gitarowe jak do tej pory.

Victor Borgia, Rushing the Acid, Fred i Grown Nothing. To były piosenki z najbardziej eksperymentalnej płyty w dorobku Stevena Malkmusa, Groove Denied. Album się ukazał w roku 2019. Kolejna płyta Stevena, Traditional Techniques, która ukazała się rok później, to już powrót do muzyki gitarowej, folkowo-rockowej najogólniej rzecz biorąc, a wśród gości między innymi Matt Sweeney, gitarzysta i wokalista grupy Chavez.

Xeon Man, utwór Stevena Malkmusa z płyty Traditional Techniques. Na gitarze zagrał Matt Sweeney. Wcześniej z tego samego albumu The Greatest Own in Legal History i Flowing Robes. Parę lat po ukazaniu się płyty Traditional Techniques doszło do założenia super grupy pod nazwą The Hard Quartet. Oczywiście Steven Malkmus, przypominam, kiedyś Pavement, gitara i śpiew, Matt Sweeney, gitara, kiedyś grupa Chavez, Jim White, perkusja, kiedyś grupa The Dirty Three i wreszcie Emmett Kelly, wokalista, gitarzysta, basista, znany z grupy The Cairo Gang. Nazwali się The Hard Quartet i w roku 2024 wydali płytę, z której nagrania zakończą dzisiejsze nasze spotkanie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, tu Trójka. Mamy sobotę i 6 czerwca. Najważniejszy dzień w życiu Maji Chwalińskiej. Na serwis zaprasza Agnieszka Drozd.
1: No właśnie, trzymamy kciuki za Maję. Tenisistka powalczy dziś w finale French Open. Kolejne starcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykańskie wojsko zestrzeliło drony zmierzające ku cieśninie Ormus. Nie złote algi, a przyducha. Wiadomo już, co zatruło ryby w Odrze na wysokości Szczecina. Maja Chwalińska powalczy dziś o wielkoszlemowy tytuł na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Jej rywalką w finale będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Polka, która do turnieju głównego sensacyjnie przeszła przez wymagające kwalifikacje, rozpala dziś emocje kibiców. Eksperci z zapartym tchem przyglądają się jej technice. Była zawodniczka, a obecnie trenerka Joanna Kalawa podkreśla, że styl gry Mai to na tle dzisiejszych rywalek absolutny finezyjny unikat.
2: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie. Jej styl jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
1: Wielki finał w Paryżu dziś o 15. Amerykanie przechwycili kilka irańskich pocisków balistycznych i dronów wystrzelonych w kierunku cieśniny Ormus i Zatoki Perskiej, poinformowało amerykańskie dowództwo centralne. Amerykańskie wojsko zestrzeliło 4 irańskie drony kamikadze i przeprowadziło atak na irańskie stacje radarowe.
3: Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych CENTCOM 4 irańskie drony kamikadze zostały zestrzelone, zanim dotarły do cieśniny Ormus. CENTCOM ocenił, że stanowiły one bezpośrednie zagrożenie dla ruchu morskiego. Armia USA zaatakowała także irańskie nadbrzeżne stacje radarowe w prowincji Hormozgan oraz na wyspie Keszm. CENTCOM podkreślił, że działania te miały na celu obronę przed kolejnymi atakami. Amerykańskie siły pozostają czujne i gotowe do odpowiedzi na nieuzasadnioną irańską agresję w ramach samoobrony, oświadczyło dowództwo. Incydent wpisuje się w serię napięć mimo formalnie obowiązującego zawieszenia broni pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem. We wtorek siły USA zestrzeliły kilka irańskich pocisków

0: balistycznych oraz drony. Prezydent Donald Trump bagatelizował wówczas te incydenty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy Balcerzowic szacują straty po trąbie powietrznej, która w ubiegły weekend przeszła przez ich miejscowość i powoli myślą o odbudowie swoich domów. Potrzebne będą przede wszystkim dachówki oraz inne materiały budowlane, dlatego apel do przedsiębiorców skierował starosta strzelecki Waldemar Gajda.
2: Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem.
1: Wsparcie dla mieszkańców zapewni rząd. Przewidziano doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, do 200 tysięcy na odbudowę lub remont domów oraz do 100 tysięcy na naprawę budynków gospodarczych. Trąba powietrzna, która w zeszłą sobotę przeszła przez Balcerzowice, uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów. Żywioł pozrywał dachy, zniszczył ściany, powybijał okna, uszkodził samochody i sprzęt rolniczy. To nie złote algi odpowiadają za śnięcie ryb i skorupiaków w Odrze w okolicach Szczecina. Wyniki pobranych kilka dni temu próbek wody podał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na rzece i jej rozlewiskach trwa akcja sprzątania martwych ryb. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
3: Po rozlewisku Odry pływają patrole Straży Rybackiej, ale też zaangażowani w akcję wędkarze, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
4: Wszyscy są na wodzie i zbierają te ryby. Ryby są przez wiatr zepchnięte w trzcinowiska i po prostu trzeba tych ryb szukać i je wyciągać z trzcinowisk. Każda taki kilogram ryby wyciągniętej z wody to jest mniej przyduchy.
3: Przyducha zdziesiątkowała też żyjące w Odrze skorupiaki, a ich niestety nie da się wyciągnąć. Woda ma nadal złe parametry. Choć złotej algi w niej nie ma, to jest bardzo dużo azotu i fosforu, a co za tym idzie, masowo mnożą się glony. To złe wieści, tłumaczy Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
5: Ma to znaczenie w kontekście ryb takie, ponieważ intensywny rozwój fitoplanktonów prowadzi do zaburzeń tlenowych w wodzie.
3: Wraz ze zmianą pogody ruszył nurt w Odrze i jest szansa, że wkrótce napłynie bogatsza w tlen woda. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Klimat.
1: Zdecydowanie jest czym oddychać. O poranku jakość powietrza jest bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają obecnie za 10% energii, ale od 9 do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy w sieci będzie nadmiar energii z OZE i warto to wykorzystać. W lasach centralnej Polski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze jest ono małe. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziś w całym kraju pogodnie, umiarkowane zachmurzenie możliwe tylko na południowym wschodzie i tam też możliwy przelotny deszcz. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem około 18. Oczywiście mówimy o tej maksymalnej.
9: Autopromocja.
10: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
11: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
9: Autopromocja.
8: 5 minut po godzinie 6.
7: Zapraszamy do Trójki.
8: Audycję realizuje Maciek Załęcki, przygotowała ją Monika Suszek. Telefon od Państwa będzie odbierał Stanisław Stanley-Perzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i w takim składzie zapraszamy na 3 najbliższe godziny. Muzycznie poranne ZD3 zaczynamy od wizyty w dżungli.

To była oczywiście grupa Guns N' Roses na trójkowym zegarze prawie 11 minut po godzinie 6 i mam dla Państwa bardzo dobrą informację, ponieważ w pracy pojawił się Stanisław Perzyna, podkręcił wąs, jak mówi Maciek Zabęcki, i przyszedł, a to znaczy, że można już do nas telefonować. 22 7 3, ten numer się nie zmienia, proszę do nas dzwonić i mówić, dlaczego Państwo już nie śpią. Byliśmy w dżungli, a tam na pewno też są muchy.

0: 22,7 trójek. Przypominamy, żeby do nas telefonować w takiej oto sprawie, dlaczego państwo już takim bladym świtem na nogach. Stanisław Perzyna odbiera te telefony, uwija się jak w ukropie, zaraz będziemy ich słuchać. A teraz ręka do góry, kto lubi poranny śpiew ptaków. Ja podnoszę, Maciek Załęcki się zasłuchał, podnosi także. Ptasie poranne radio zaczyna grać, gdy my jeszcze słodko śpimy. Pierwszy już około trzeciej swoje trele rozpoczyna drost śpiewak, a później rudzik, kos, sikora, zięba i jest tylko głośniej i radośnie. Dlaczego ptaki śpiewają rano? Sprawdzał Jacek Frenzel.
1: Pierwsze ptaki zaczynają śpiewać, gdy jest jeszcze ciemno.
2: Ten zegar, tak zwany ptasi budzik, to jest potrzeba biologiczna gatunku.
1: Sebastian Manderski, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
2: Po pierwsze, nie słychać innych odgłosów, czyli ptaki mają swój czas, kiedy słychać tylko na przykład ten jeden gatunek, więc mogą doskonale usłyszeć inne samce, które odzywają się ze swoich terytoriów. Dzięki temu mogą łatwiej obronić swoje terytorium. Pierwsze przed świtem odzywają się śpiwaki. Wszystkie gatunki drozdów bardzo wcześnie zaczynają śpiewać, czyli to śpiewak, czy to kos, czy to paszkot, a następnie kolejne gatunki dochodzą jak rudzik, sikory, zięby. I tak naprawdę w okresie późnowiosennym czy wczesnoletnim te ptasie śpiewy bardzo szybko zanikają. To znaczy już o godzinie 8 rano te śpiewy się w większości kończą.
3: Przede wszystkim wynika to po prostu z fizyki, akustyki, czyli ośrodka, w którym się rozchodzi ten dźwięk.
1: Dr Marcin Tobułka, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Powietrze jest wilgotne, to ten dźwięk się rozchodzi dużo lepiej. Dlatego wiele ptaków śpiewa właśnie bardzo wcześnie rano, a niektóre śpiewają po prostu w nocy. Jest więcej gatunków, które bardzo intensywnie śpiewają tym bladym świtem lub jeszcze przed wschodem słońca. Na przykład słowik, który potrafi całą noc śpiewać. Ale wiele z tych gatunków też śpiewa później w ciągu dnia, szczególnie w takim najgorętszym okresie lęgowym.
2: U ptaków śpiew to przede wszystkim oznakowanie swojego terytorium, czyli informacja dla innych osobników tego gatunku. To jest moje miejsce, jest ono zajęte, będę go bronił i proszę sobie stąd iść.
3: Przede wszystkim tutaj chodzi, żeby się dobrze zareklamować przed samicami, też dobrze zaznaczyć swoją obecność w terenie. No i w związku z tym śpiewają właśnie od najwcześniejszych godzin rannych. Ptaki po prostu reagują na pojawienie się słońca, no i te, które są typowo dziennymi gatunkami, śpiewają już, jak tylko nam się po prostu rozjaśnia.
0: Tę rozśpiewaną relację przygotował Jacek Frenzel. Polecam państwu aplikacje, które można ściągnąć na smartfona, rozpoznające śpiew ptaków. Ja się sam tym bawię, jest tym naprawdę bardzo dużo frajdy. 22,7 trójek, pytamy państwa, dlaczego państwo już nie śpią.
4: Teraz w sobotę czemu nie śpimy, więc odpowiedź, bo jedziemy na bieg rzeźniczka w Bieszczady do Cisnej, na festiwal biegów rzeźnika. Dzisiaj 28 kilometrów jedzie. Trzymajcie kciuki, pozdrawiam.
0: Będziemy trzymali, doskonale znam tę imprezę, bywałem na niej nieraz. Wczoraj chyba był ten królewski dystans biegu rzeźnika, ale rzeźniczek też fajny dystans. Tam nie tylko się biegnie, dużo się także chodzi, zbiega i podziwia przepiękne Bieszczady. A teraz The Clash.

0: London Calling, a co z telefonami do nas? 22 i 7 trójek. Pytamy, dlaczego państwo już nie śpią.
1: Ja chciałem powiedzieć, że już nie śpię, bo wczoraj przez rzecz przeszła taka porządna dosyć burza i z tarasu musiałem kanarki pozabierać, bo kanarki boją się deszczu i niskiej temperatury. Teraz kanarki już powynosiłem, bo zrobiło się spokojnie.
0: 22 i 7 trójek, przepiękny, malowniczy telefon. Jestem państwu winien informację, co przygotowaliśmy do 9. Oczywiście będziemy w Paryżu przed finałem Roland Garros. O starciu Maji Chwalińskiej z Mirą Andrzejewą porozmawiamy z obecnym na miejscu Mirosławem Żukowskim z Rzeczypospolitej. O tym, jak ograniczyć skutki siedzącego trybu życia, głównie w pracy, ale i jak walczyć z tak zwanymi popcornowymi mózgami, nadwątlonymi smartfonami, ze znakomitym neurochirurgiem doktorem Łukaszem Rakaszem, ze śpiewaczką operową Agnieszką Kadłubowską o między pokoleniowych warsztatach wokalnych, a z Wojciechem Zarembą i z jego zaprzyjaźnionymi fotografami prosto z Gany o wernisażach polsko-ganijskich, które lada chwila startują w naszym kraju.

0: Zerkam na Maćka Załęckiego, realizującego audycję. Bujał się tutaj tak cudownie, prawda, Maćku, że świetny utwór. 25 minut po godzinie 6, numer telefonu do nas 122 i 7 trójek.
1: Jesteśmy Marta i Radek ze Szczecina i jedziemy właśnie do Wrocławia na świętowanie 50-lecia uzyskania dyplomów przez moich rodziców. Są lekarzami weterynarii i mój tata zorganizował obchody złotych dyplomów, czyli 50 lat od ukończenia studiów.
0: Proszę serdecznie uściskać rodziców i zakładamy, że skoro rodzice są weterynarzami, to na tym party pojawią się też zwierzęta. 22 i 7 trójek, proszę dawać znać, dlaczego państwo nie śpią. A teraz The Strokes.

0: 22,7 trójek. Pytamy państwa, dlaczego państwo już na nogach, ale zanim odbierzemy kolejne telefony, to posłuchamy o tym, jak wypoczywają Polacy. Mamy przecież przedłużony weekend. No i sprawdzimy, czy odpoczywamy na wycieczkach w lesie, czy gdzieś daleko w Europie. To sprawdzał Rafał Muniak.
1: W narodzie coraz więcej luzu, bo czym cieplej, tym częściej myślimy o wakacjach.
2: Pozwala oczyścić głowę z takich bieżących spraw.
1: Jednak zwyczaje wypoczynkowe się zmieniają, bo coraz częściej dłuższe urlopy zamieniamy na częstsze, ale krótsze wyprawy.
3: Do Transylwanii, 4-dniowy wypad.
1: Warto?
3: Chcemy poznać jedynie takie 3 podstawowe miasta, ale przede wszystkim chyba chodzi o to, żeby oderwać się od pracy. Intensywne zwiedzanie, bo to też mi pomaga zapomnieć o trudach codziennego dnia związanych z pracą zawodową.
4: To daje nam przede wszystkim bardzo mocne odstresowanie. Jesteśmy bardziej szczęśliwi, bardziej zadowoleni. Nad morze dla mnie to jest największy relaks, największa miłość, założyć płetwy i po prostu pływać w morzu.
1: Czasami nasze urlopy ogranicza praca i ważna funkcja.
2: Nie jestem w stanie wybyć na tydzień czy na dwa, ale jestem zwolennikiem takich krótkich wyjazdów weekendowych. W sąsiedztwie Wielkopolski, chociażby Uniejów, bardzo ładna miejscowość, Rydzyna, 2 noclegi. Coś innego zjeść w innym miejscu jak najbardziej.
1: Polacy zwiedzają na potęgę, przyznaje Monika Twardowska z jednego z biur podróży w Gnieźnie.
5: Klienci, którzy wolą krótsze wyjazdy, powodem tego jest to, że mamy coraz lepszą infrastrukturę, jeśli chodzi o połączenia lotnicze. Chodzi tutaj o to, żeby na chwilę odpocząć od tej takiej szarej rzeczywistości.
6: A jakie kierunki są takie najbardziej popularne?
5: Na przykład Malta. Takie przy krótszym wylocie jest Cypr. Fajnie jest sprzedawana też Hiszpania w postaci Barcelony, Alicante. To są takie krótkie wypady, no, ale dlaczego tak jest? Ponieważ mamy połączenia samolotowe. To jest duży plus.
6: Jakie są ceny teraz przelotów? Czy rzeczywiście te przeloty są nadal atrakcyjne? Paliwo podrożało.
5: Tak,
6: niektóre linie odwoływały nawet loty.
5: Przeloty w tej chwili podrożało od około 30-40%. No, natomiast nie widzimy, żeby jakoś był odpływ klientów. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli lecimy za 99 zł na przykład do Dubrownika, ale zdarzało się na przykład przeloty za 29 zł, na przykład z Poznania do Londynu. Czy Rzym w granicach tam 110 zł?
1: Zwłaszcza, że każdy wypoczynkowy wydatek się nam

0: płaci, zapewnia psycholog Katarzyna Struglińska.
1: Dla jednego urlop tygodniowy będzie wystarczający, dla jednego 3 dni i też gdzieś tam się zregeneruje, że nasz organizm potrzebuje tego urlopu. Nasza głowa zaczyna odpoczywać, kiedy my gdzieś jesteśmy indziej niż na przykład w domu. Chociażby wyjazd do lasu, do parku czy też nad jezioro już sprawi, że nasza psychika bardziej zacznie odpoczywać.
2: Polish Barbados i Galapagos, a welcome.
3: 22,7 trójek, ale jeszcze dodam, że ten materiał przygotował, te relacje przygotował Rafał Muniak, ale także mail do nas, krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Ja otrzymałem takiego maila, popytamy, dlaczego państwo nie śpią. Pan Zbyszek napisał, że nie śpi, no bo tak, kto jak nie pan, ale pan zrozumie mój problem. Maja Kwalińska, tenis, piekielnie istotny mecz, a Maja trenuje w Bielsku Białej. Pan Zbyszek jest z Bielska Białej. Pamięta pan zwycięstwo pod Beskidzia na Legii, piękny gol Patejuka przewrotką? Pamiętam. To była Legia z Ljubojem. Pod Beskidzie wygrało zresztą nie jeden mecz raz z Legią. Dziś to pod Beskidzie w finale barażu zagra w Bielsku Białej z Sandecją o powrót do pierwszej ligi. Pod Beskidzie o 13.45, Maja o 15.00. Jak to ogarnąć i połączyć? Jakoś się da. Teraz posłuchamy znakomitego utworu. To będzie popis liryczny prawnika ze Szczecina.
4: Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet, autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatr.

inaczej. To o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. Bo to dziecko nawet z chorym akcentem może być zdrowe. A ten dziad kierowca rzuci jazdę furą i wskoczy na rower. Kelner da mi czarną kawę. Tak zwyczajnie.

0: To był Łona i Weber. 22 i 7 trójek. Dlaczego państwo już na nogach?
1: Chciałam powiedzieć, że nie śpię, ponieważ cierpię na bezsenność i nie śpię od 2.30. Potwierdzam, o 3.00 zaczynają śpiewać ptaki, ponieważ mieszkam w Parku Krajobrazowym Dolinki Podkrakowskie, no to tych śpiewaków jest bardzo dużo. A teraz od godziny 6.00 jadę do pracy i słucham oczywiście trójki. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego snu i dobrego dnia.
2: Wracam z Warszawy, z lotniska do Łodzi, do domu, bo moja szanowna małżonka wylatywała dzisiaj do Mediolanu i zamiast dowodu wzięła prawo jazdy. Robiłem po prostu...

0: do Brygady Ryzykownego Ratunku. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
1: Ja chciałem powiedzieć, że jadę z wielką uwagą, pieczołowitością, aby mi nie zgasł kaganek na zajęcia z pilnymi studentami studiów niestacjonarnych, którzy dziennie dzisiaj będą walczyć. Pozdrawiam serdecznie.
2: Wszystkie telefony wspaniałe, natomiast ten ostatni naprawdę ujmujący. Proszę nie otwierać okien na propos tego kaganka, a czyni pan dobro. 22 i 7 trójek.

0: 20 minut zostało do godziny 7, 22 i 7 trójek.
1: Dzisiejszy poranek zacząłem o godzinie 3 rano, a byłem na pilnowaniu upraw rolnikom przed szkodami od zwierzyny. Zrobiłem kilka pięknych zdjęć. To były bezkrwawe łowy. Przesyłam zdjęcia na adres e-mailowy trójki. Pozdrawiam wszystkich.
0: Zaraz będziemy szukać oczywiście tych zdjęć i je oglądać, a w tak zwanym międzyczasie posłuchamy Dawida Podsiadły.

0: Kwadrans został do godziny 7. Proszę Państwa, będzie większa ochrona pasażerów latających samolotami. Po miesiącach walki pomiędzy Radą Unii Europejskiej, która stała po stronie linii lotniczych, a Parlamentem Europejskim, obie instytucje, po wtorkowym i wczorajszym spotkaniu są bliskie porozumienia, którego efektem będą szersze prawa pasażerów. Paweł Turski.
1: Nad zmianą przepisów urzędnicy i politycy pracują od 2013 roku. Wstępny zarys regulacji zaprezentowano jednak dopiero podczas zeszłorocznej polskiej prezydencji. Pierwsza propozycja przepisów zakładała drastyczne zmniejszenie praw pasażerów.
2: Wprowadzimy dwa progi czasowe w zakresie opóźnień lotów. 4 godziny dla podróży poniżej 3,5 tysiąca kilometrów i wszystkich lotów wewnątrz Unii. 6 godzin dla podróży powyżej 3,5 tysiąca kilometrów.
1: Mówił w czerwcu ubiegłego roku ówczesny przewodniczący spotkania Grupy Rady do Spraw Transportu, Telekomunikacji i Energii, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obecnie odszkodowanie za opóźniony lot należy się już, gdy opóźnienie wynosi 3 godziny. Zmiany przedstawione przez Radę Unii Europejskiej zmniejszyłyby liczbę wypłacanych odszkodowań nawet o 85%. Na to zgody Parlamentu Europejskiego nie było.
3: Dla linii lotniczych, które zarabiają krocie, to jest tylko jeden przypadek na kilkadziesiąt milionów.
1: Magdalena Adamowicz, eurodeputowana, Koalicja Obywatelska.
3: A dla takiej osoby, która leci, to są bardzo poważne dramaty.
1: Nad kompromisem urzędnicy pracują intensywnie od kilku dni. We wtorek rozmowy zakończyły się bezowocnie o 5 rano. Wczorajsze nagłe spotkanie także nie zakończyło się konsensusem. Wciąż są kraje, które blokują porozumienie. Mówił mi już w nocy członek Komisji Transportu i Turystyki, eurodeputowany Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Najbardziej Francja. Air France najbardziej. Ryanair, Irlandia. Pytanie też o stanowisko Niemiec. Oni cały czas zastanawiają się. Kwestia jest teraz negocjowana, ostatnia godzin i wielkości odszkodowania za spóźniony samolot. Poniedziałek będzie kluczowy.
5: Lwia część tych opóźnień to są rzeczy związane z usterką maszyny lub kwestiami operacyjnymi.
1: Tłumaczy powody, dla których liniom zależy na zmianie przepisów Mariusz Petrowski z portalu flyforfree.pl. Pozostając przy odszkodowaniach, nowe przepisy, co już uzgodniono, zobligują operatorów do wysyłania mailem pasażerom opóźnionego lotu formularza roszczeniowego.
5: Do tej pory to była taka gra w kotka i myszkę. Przewoźnik robił wszystko, żebyśmy się nie dowiedzieli o tym, że możemy ten wniosek złożyć. Utrudniał złożenie wniosku, opóźniał wysłanie odpowiedzi na nasze roszczenia.
6: Czy się zdarzyło kiedyś, że państwu zgubiono bagaż?
7: Mężowi kiedyś bagaż przyleciał kilka dni później.
8: Nie zdążyli przepakować.
6: Ile dni pan czekał?
8: 4 dni. Trzeba było sobie radzić z tym, co się ma.
6: Ciężko było pewnie.
8: Tym bardziej, że wędrowaliśmy w góry, więc trzeba

0: mogło sobie radzić w dżinsach zamiast w sportowych strojach.
1: Kompromis to zawsze sytuacja, w której druga strona też musi odpuścić. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zrezygnowali już z zakazu sprzedawania biletów bez bagażu podręcznego. Wybór połączenia gwarantującego przewóz tylko z rzeczą osobistą będzie wiązał się jednak z koniecznością kliknięcia odpowiedniego pola podczas zakupu.
2: Jedziemy na 7 dni, to po co brać więcej?
3: A się zdarzyło kiedyś panu dopłacać?
4: Nie, jeszcze nie. Dokładnie się pakuje.
3: Ale to się miarką w domu?
4: Miarką w domu i na dopych.
3: Później się kopie ten plecak w tej miarce.
4: Tak, kolanem. Bez dopłaty.
1: Bez sprytu i bez dopłaty. Już wkrótce będą dostępne też inne rzeczy.
5: Drobne zmiany. Czasem zdarzy się jakaś literówka, jak robimy rezerwacje. Poza tym osoby, które podróżują z dziećmi, nie będą musiały płacić specjalnie za wybór dodatkowego miejsca, tylko będą te rodziny mogły siedzieć razem.
1: Negocjowane zmiany, by weszły w życie, muszą zostać zaakceptowane przez Komitet Pojednawczy, w skład którego wchodzą zarówno europosłowie, jak i przedstawiciele państw członkowskich. Termin na przyjęcie przepisów mija 15 czerwca.
6: Jeżeli przepisów nie uda się przyjąć do 15 czerwca, 13-letnia praca nad zmianami wyląduje w śmietniku. Absurd. Pracę nad nowelizacją aktu o prawach pasażerów lotniczych będzie trzeba wówczas zacząć od nowa.
7: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
6: Ale dzisiaj proponujemy Deep Spot, czyli miejsce, gdzie można zanurkować w najgłębszym basenie do nurkowania w Europie, w Mszczonowie pod Warszawą. Co trzeba zrobić, żeby wygrać takie pierwsze nurkowanie o wartości 462 zł? Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73 533. Koszt tego SMS-a to 3,69 zł. I dokończyć takie zdanie. Pierwsze nurkowanie z butlą to jak? 73 533. Pierwsze nurkowanie z butlą to jak? I o to państwa pytamy. Proszę dawać znać, a teraz Ruth Smanuwa.

0: Równo 6 minut zostało do godziny 7.22 i 7 trójek.
1: Tu Sebastian, nie śpię, ponieważ jadę dzisiaj na zawody rowerowe Bike Orient na orientację do Białych Brzegów.
2: Dzisiaj przygotowuję pyszny kompot z rabarbaru, będzie do obiadu, a na deser ciasto truskawkowo-rabarberowe, typowe wiosenne ciasto. Pozdrawiam serdecznie, Ania z Chełmży.
3: Otóż my też już od 4 rano na nogach wracamy z nadmorza, z miejscowości Wicie, także słuchamy radia, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy redakcję. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo.
0: To my bardzo dziękujemy za te wszystkie telefony. Proszę do nas telefonować. Przypominamy numer 22 i 7 trójek. Mail do mnie to krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Proszę dawać na razie znać, dlaczego państwo nie śmieją. Na razie. No bo po 7 to tutaj zrobi się już, pojawi się dużo więcej tematów, już są pierwsi goście i to jest taka, to jest takie przedstawicielstwo ganińsko-polskie. Będziemy gościć Wojciecha Zarembę, znakomitego fotografa oraz jego przyjaciół z Gany, także znakomitych fotografów. Także proszę nas słuchać i po 7 i po 8, a teraz proszę słuchać Bon Jovi.

0: Autopromocja.
1: Zapadła grobowa cisza.
2: Przypominamy drugie słuchowisko, które zaprezentujemy w konkursie na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Klub Komediowy oraz program trzeci Polskiego Radia przedstawiają Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
4: Romantyzuje pani dawny ustrój.
5: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę.
6: Zapraszam nie po raz ostatni na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Do usłyszenia dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
7: To Trójka, sobota, 6 czerwca. Przypominajmy najważniejszy dzień w życiu Mai Chwalińskiej. Serwis i Agnieszka Drost.
8: Imię Maja odmieniane dziś przez wszystkie przypadki o 15:00 finał na kortach Rolanda Garrosa. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego jest w Warszawie. Tematem nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Tłumy w Tatrach. Toprowcy ostrzegają, że wysoko w górach są warunki zimowe. Od kwalifikacji po wielki finał, po bezprecedensowej walce, Maja Chwalińska ma dziś szansę na wygranie wielkoszlemowego French Open. Wojciech Jurow, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, w którym tenisistka trenowała przez ponad 10 lat, mówi, że bez względu na wynik finału Maja już jest zwyciężczynią.
9: Ona ten turniej już wygrała. No, osiągnięcie jest niesamowite. Dlatego też trochę mówiłem, że może się już w tym momencie bawić tą grą, bo ona to już wygrała tak naprawdę.
8: A temat powróci w sporcie po serwisie. Do Warszawy przyjechał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj Budanow spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, mówi rzecznik resortu Maciej Bebiur.
10: Temat oczywiście był jeden główny tutaj, to była kwestia nazwy tej jednej z jednostek wojskowych. Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
8: A dziś Kryło Budanow ma rozmawiać z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jest wola, by przyspieszyć proces akcesyjny państw Bałkanów Zachodnich, ale wszyscy muszą spełnić kryteria merytoryczne, podobnie jak pozostałe państwa, które dołączyły do Unii. To ustalenia szczytu Unia Europejska-Bałkany w Tivacie w Czarnogórze. Rozmawiano również o bezpieczeństwie i rozwoju odporności na zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne oraz o wydarzeniach w Rumunii, gdzie eksplodował dron morski, mówił w drodze do Warszawy premier Donald Tusk.
11: Mamy do czynienia ze zdarzeniami, które będą powodowały pewną destabilizację w tych miejscach, które są blisko wojny, blisko tych sytuacji frontowych. I nie ulega wątpliwości, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, takiej ostrożności, ale też chciałbym, żeby wszyscy nasi sąsiedzi zrozumieli, że sytuacja wymaga

0: koncentracji, powiedziałbym. No, chcę być ostrożny w formułowaniach.
1: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że agresja Rosji staje się coraz bardziej bezpośrednim zagrożeniem dla krajów wschodniej części Unii Europejskiej. Częstsze patrole policyjne, nocne dyżury strażników miejskich oraz 46 nowych kamer monitoringu to tylko niektóre zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w Gdańsku. Niebawem w różnych częściach miasta pojawią się też plakaty, które mają zachęcić do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących tego, jak przygotować się na zagrożenia, mówi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: Taki jeden moduł szkoleniowy to około 2 godzin, gdzie będą mogli Państwo dowiedzieć się o tym, o czym bardzo często mieszkańcy mówią. Jak rozumieć sygnały alarmowe, jak się należy wtedy zachować, co należy mieć przygotowane i spakowane w domu już dzisiaj, niezależnie od tego, czy mamy sytuację kryzysową, czy nie mamy.
1: Szkolenia będą realizowane dzięki rządowemu programowi ochrony ludności i obrony cywilnej, a w ramach tego projektu Gdańsk zakupił też łódź patrolową dla Straży Miejskiej. Słońce, deszcz i możliwe burze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR-u, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
3: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
1: Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszenia się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt. Raki, czekan oraz kask. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Zszedł prosto z rysów i opowie o sporcie. Adam Malecki.
6: Raki, czekan oraz kask, oczywiście. Maja Chwalińska zagra dzisiaj w wielkim finale Rolanda Garrosa. O tytuł wielkoszlemowy w Paryżu, który w przeszłości 4-krotnie padał łupem Igi Świątek, powalczy z urodzoną na Syberii Mirrą Andrijewą. Panie zagrają ze sobą pierwszy raz. Czego spodziewa się Maja?
7: Piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
6: No to co Mai mówi Mirra? Nigdy wcześniej przeciwko niej nie grałam i oczywiście przez ostatnie 2 tygodnie prezentuje się znakomicie, właściwie już przez 3 tygodnie, prawda, bo przeszła przez kwalifikacje. Naprawdę prezentuje niesamowity tenis. Nie do końca wiem jeszcze, jak gra, nie znam dobrze jej stylu, po prostu postaram się jak najlepiej przygotować do finału. Początek meczu na korcie centralnym Filipa Szatriera o 15:00. O tej samej porze jutro zagrają w finale panowie reprezentujący Niemcy Aleksander Zwieriew, który pokonał w 4 setach Czecha Jakuba Mensika, zagra z Flavio Kobollim. Włoch nie rozegrał swojego spotkania półfinałowego, bo też jego rodaka Matteo Arnaldiego zwalił z nóg wirus. Dodam jeszcze, że do półfinału Challengera w Birmingham, rozgrywanego już na wierzchni trawiastej, awansował Kamil Majchrzak. A w Chinach od zwycięstwa do zwycięstwa kroczy reprezentacja polskich siatkarek. Polki wygrały 3. spotkanie z rzędu, tym razem z Serbią 3-2. Są liderkami w grupie, a jutro zagrają z Chinkami. Z Francuzkami za to grały nasze piłkarki w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone przegrały w Gdańsku 0-2 i niestety są pewne już spadku do niższej dywizji Ligi Narodów. W Manchesterze śmigają żużlowcy w 2 rundach Grand Prix. W pierwszej odsłonie triumfował Max Frick. Na podium towarzyszyli mu rodacy z Australii Brady Kerr i Jack Holder. Bartosz Zmarzlik upadł w biegu finałowym, został wykluczony, zajął 4. miejsce, ale na pocieszenie jest liderem klasyfikacji generalnej. Początek dzisiejszego ścigania o 20:00. W Warszawie już bez udziału reprezentacji Polski trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-osobowej. Znamy pary ćwierćfinałowe w turnieju mężczyzn. Zagrają Serbia z Holandią, Łotwa z Litwą, Niemcy z Austrią, a Francja ze Stanami Zjednoczonymi. A za oceanem w NBA koszykarze New York Knicks wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 105-104 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-0. Niestety Jeremy Sochan nie pojawił się na parkiecie. Kolejne 2 spotkania odbędą się w Nowym Jorku.
5: Nie może być po ptokach, jeżeli Knicksi wygrają obydwa spotkania.

0: U siebie będzie już koniec rozgrywek w NBA. Dziś w całym kraju pogodnie, umiarkowane zachmurzenie tylko na południowym wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem około 18.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po godzinie 7.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Audycję realizuje Maciek Załęcki, przygotowała ją Monika Suszek. Telefon od państwa odbiera Stanisław Paźrzyna. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Słuchamy Mariana.

0: Marian spadł ze schodów i bardzo się zmienił. Zmieniła się także tutaj struktura studia M2 w Radiowej Trójce, ponieważ pojawili się pierwsi goście w porannej audycji i zapraszamy do Trójki. Dobrze znany z naszej anteny znakomity fotograf Wojciech Zaręba. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Mary Sarkody. Hello.
2: Hello.
0: And Teo Seto Poku.
3: Hi.
0: Czyli fotografowie z Gany. Wojtku, ty rozpoczniesz tę rozmowę. Co to za projekt? Co to za wizyta twoich gańskich przyjaciół?
1: Krzysztof, serdecznie dziękuję, że nas zaprosiłeś, bowiem możemy przedstawić coś, nad czym pracowaliśmy cały rok. Mianowicie mamy tutaj w Polsce 5 wystaw, które w tej chwili już trwają. 2. Trwa wystawa w Płocku, w domu Darmstadt. Trwa wystawa w Gdyni, w Gdynia Film Centrum. Teraz jedziemy do Zamościa, do Galerii Stylowa. Następnie jedziemy do Muzeum Fotografii w Janowie, gdzie będzie kolejna wystawa i na koniec jest wielki finał w Warszawie, w Galerii Stratos na ulicy Skorupki 5, gdzie będzie wystawa kończąca. Każda z tych wystaw ma inny charakter. 4 wystawy poświęciliśmy właśnie dla Teo i dla Mary. To są wspólne wystawy w tych pierwszych 4 miastach, gdzie oni właśnie prezentują swoje zdjęcia o różnym zakresie. Natomiast najważniejszą rzeczą w tych zdjęciach jest pokazanie emocji, bowiem bez względu na to, czy jesteśmy biali, czy czarni, te emocje, które przeżywamy, nas bardzo łączą i na tych zdjęciach właśnie widać. Jeżeli ktoś przyjdzie i zobaczy, popatrzy, to będzie widział, że tak naprawdę w oczach tych ludzi są te same troski, te same radości, te same zmartwienia, jakie my mamy codziennie. Mam nadzieję, że to trochę nas zastanowi, że tak naprawdę świat jest jeden i my jako ludzie też jesteśmy w sumie różni, ale tak naprawdę tacy sami. Na koniec będzie wystawa w Warszawie, gdzie będę prezentował zdjęcia poświęcone dzieciom. To są zdjęcia pod patronatem UNICEF-u. Będzie bardzo dużo atrakcji. Będą muzycy z Afryki, z Burkina Faso, z Gany, z Somalii. Będą tancerki, będą modelki. To, co załóżmy, możemy też się pochwalić i zachęcić. To pierwsze 100 osób dostanie pyszną czekoladę z Gany. Gana jest największym producentem na świecie
0: kakao.
1: No może tam Wenezuela trochę jest lepsza albo gorsza, to w zależności od pory roku. Natomiast każdy dostanie pyszną czekoladę. Będą super wachlarze, co będzie można, załóżmy, wykorzystać w gorące, mam nadzieję, polskie dni. No i będzie dużo fotografii, dużo muzyki. Co jest atrakcją, to jak się dowiedział bardzo znany polski kontrabasista Piotr Rodowicz, że będzie ta muzyka z Gany, to on powiedział: Wojtek, nie mogę tego odpuścić, przyjdę, zagram z nimi na kontrabasie, dasz radę to mi załatwić? Mówię: stary, przychodź, będzie czat, damy radę, będzie muzyka, będą tańce.
0: I będzie czekolada. Obawiam się, że wszyscy się nie zmieszczą po tym zaproszeniu kapitalnym.
1: Nie, serdecznie zapraszam, będzie dużo
0: wszyscy
1: miejsca.
0: Wszyscy się zmieścimy.
1: Tak.
0: Wojtku, teraz zabawisz się w tłumacza.
1: Dobrze.
0: It's question to you, Mary. Powiedz mi, jakie emocje będzie można zobaczyć na twoich fotografiach?
1: Dear Mary, please explain what kind of emotion can we see in your photography?
2: Okay, so in my photography I like to express the emotions of people, tell how determined they are, how happy they are. I don't just photograph what people like, but I want to tell the story through the emotions of people.
1: Na mojej fotografii chcę przedstawić Państwu emocje ludzi poprzez ich historię, tak żeby widz mógł zrozumieć, jak bardzo ludzie są zdeterminowani w konkretnych sytuacjach i jak je przeżywają.
0: The same question to you.
3: Okay, in my photography, I like to express mixed emotions.
1: W mojej fotografii chcę przedstawić mieszankę

0: emocji,
1: like sorrow, seriousness, laughter during events.
0: Jak po prostu powagę sytuacji, emocje, smutek, ale też radość.
1: Also how shocked we are during events based on some situations as well.
0: Co może ja dodam od razu, żeby wyprzedzić trochę fakty, to Theo zrobił piękną relację z koronacji króla w Ganie, gdzie widzimy na każdym zdjęciu powagę sytuacji, bowiem taka koronacja to jest też niewiadoma, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś z przeciwnych rodzin nie będzie chciał zbojkotować tej koronacji i spowodować, żeby do niej nie doszło. W związku z tym wszyscy są ubrani na czarno, co pokazuje powagę sytuacji. Wszyscy są bardzo skoncentrowani. Wszyscy czekają, aż cała ceremonia będzie miała swój finał. I to na zdjęciach Theo bardzo widać. Tam widać po prostu tą powagę, że wszyscy czekają, wydarzy się, nie wydarzy, przeżywają to, no ale też widać powagę rodzin, które niestety nie mogą się pochwalić tym, że ich członek rodziny będzie królem i jak oni też na swój sposób przeżywają tą porażkę.
2: Świetna historia, to jeszcze jedno pytanie do Mary. Za co kochasz fotografię?
0: Mary, why do you love photography?
3: Photography helps me to express myself. Mm-hmm.
0: Also, fotografia pomaga mi wyrazić siebie.
3: It helps me to connect with people.
0: Pomaga mi połączyć się z ludźmi.
3: And also, through photography, I'm able to inspire children.
0: Również poprzez fotografię mogę dotrzeć do dzieci. Chcę zaznaczyć, że Mary posiada własną fundację, fundację poświęconą dzieciom i pomocy dzieciom, ale również zarażeniem ich, że tak powiem, hobby, żeby dzieci miały co robić, nie tylko były na ulicy, ale również, żeby miały jakiś cel i jakąś radość, a fotografia tą radość daje.
3: So photography is my purpose and it's what I love to do.
0: Fotografia to jest mój cel i jest to to, co w życiu kocham robić.
2: Pięknie. To jeszcze jedno pytanie do Theo. Theo, co ci się najbardziej podoba w Polsce? Jak w ogóle się tu odnajdujesz?
0: How do you find the Poland and what most interesting for you and what do you like much more?
1: Poland is a very beautiful country, you know. The atmosphere in case of people is very friendly. Mm-hmm. The people are receptive.
0: Polska jest pięknym krajem. Ta atmosfera w Polsce jest bardzo piękna. Ludzie są bardzo asertywni.
1: Though we believe in our works like the photography, but the reception, how people accepted our sofa exhibitions was seriously unexpected.
0: Bardzo, bardzo Theo przeżywa, bo tak jak jego wystawy i prace zostały do tej pory przyjęte na spotkaniach, jakie mieliśmy w trakcie wystaw, są nieprzewidywane. Nie przewidywał takiego gorącego, ciepłego przyjęcia i się bardzo, bardzo z tego oczywiście cieszę.
2: Bardzo wam serdecznie dziękuję. Wojtku, jeszcze na zakończenie przypomnij te terminy wystaw i gdzie one będą.
0: Proszę państwa, serdecznie zapraszamy do gorącej atmosfery, do muzyki, do tych dźwięków, do czekolady, do Stratosa 15 czerwca o godzinie 19, ulica Księdza Ignacego Skorupki 5. Będziemy na was czekać, będziemy razem tańczyć, śpiewać, oglądać fotografie. Będzie super.
2: Mary Sarkody, Theo Set, O Pokój, Wojciech Zaręba. Thank you very much.
3: Thank you so much. Thank you.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia.
0: Dziękujemy bardzo. Dane.

0: 25 minut po godzinie 7.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com.
0: I proponujemy Państwu do wygrania pierwsze nurkowanie z butlą o wartości 462 zł. Co trzeba zrobić, żeby takie nurkowanie wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533. Koszt tego SMS-a to 3 zł 69 groszy. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. I ważna rzecz, co trzeba zrobić, żeby tę nagrodę wygrać? Proszę dokończyć takie zdanie. Pierwsze nurkowanie z butlą to jak? 73 533. Jeszcze raz przypominamy zdanie do dokończenia. Pierwsze nurkowanie z butlą to jak?
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com.
0: I zaraz pojawi się w naszym studiu, powinien pojawić się kolejny gość, znakomity neurochirurg, dr Łukasz Rakasz. Czekamy na niego.

0: Równo 29 minut po godzinie 7 w studiu zapowiadany gość, neurochirurg dr Łukasz Rakasz. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy na te tematy, na które się umówiliśmy, to odkryłeś przede mną nieznane mi karty. Kochasz także fotografię a propos gości, których mieliśmy przed chwilą.
1: Tak, ja bardzo lubię fotografię. To się zaczęło, jak z mamą wywoływaliśmy zdjęcia i tam pamiętam taki wielki rzutnik krokus, z którego...
0: Maciek Załęcki kiwa głową, że kojarzy.
1: Też pamięta.
0: Czarno-biały.
1: Tak, ja mam nadzieję, że dużo ludzi pamięta takie rzutniki i tam się magia działa, bo z tej białej kartki papieru nagle pojawiało się zdjęcie, jak się z jednego do drugiego preparatu te kartki papieru przekładało. Super to było, naprawdę.
0: Wspaniale. To teraz porozmawiamy na te tematy, o których chciałem z tobą porozmawiać. Zaczynamy od siedzącego trybu życia, który nas w jakiejś mierze deprawuje, który przyspiesza starzenie, napędza choroby metaboliczne. Co robić, żeby ten tryb siedzący chociażby w robocie przerywać?
1: Wiesz co, no nie siedzieć. Jest takie bardzo fajne...
0: Maciek wstał.
1: Jest takie bardzo fajny trik, że możemy sobie ustawić telefon, że co 30 minut, żebyśmy... chociaż na chwilkę wstali i przeciągnęli się i po kolejnych 30 minutach, żebyśmy 2 minuty sobie zrobili jakiegoś chociaż małego wysiłku fizycznego. Fajnym trikiem... Schody. Fajnym trikiem jest to, że bierzemy małą butelkę do picia i wtedy musimy co jakiś czas wstać, podejść do tego dyspozytora, żeby tej wody nabrać. To nie jest duży wysiłek fizyczny, to tak naprawdę nie jest wysiłek fizyczny, tylko chodzi o to, żeby się ruszyć, żeby nie siedzieć przy tym biurku cały czas.
0: A to jest rzeczywiście tak, jak się mówi, że siedzenie zabija podobnie do papierosów? Bo spotkałem się z takim sloganem.
1: Ja nie wiem, czy podobnie do papierosów, chyba aż tak nie, ale to, że zmieniliśmy ten tryb życia na siedzący, to jest duży problem, bo kiedyś mimo wszystko myśmy musieli wysiłek fizyczny kultywować i to była część naszego życia. Natomiast w tej chwili te wygody wokoło stały się tak duże, że praktycznie ludzie nie muszą się ruszać, jeżeli tego nie wyrobią sobie, tego nawyku.
0: Często siedzimy trzymając smartfon w ręku i będziemy teraz mówili o tak zwanych popcornowych mózgach, o pewnej pladze, która dotyka zwłaszcza nasze dzieci. Czy ty jako neurochirurg dostrzegasz tę mgłę mózgową u dzieciaków, które siedzą od wczesnego dzieciństwa w smartfonach?
1: Dostrzegam problem taki, że ludzie mają zaburzoną koncentrację. Ludzie nie potrafią się nudzić, nie potrafią się skupić na dłużej na jednym zadaniu. I to jest problem nie tylko wśród dzieci, ale w tej chwili wśród młodzieży. Komunikacja jest dosyć trudna, bo trzeba zainteresować młodych ludzi w zupełnie inny sposób. Na przykład jako wykładowca akademicki zupełnie inaczej się prowadzi w tej chwili zajęcia, niż się prowadziło kiedyś. Czy to jest źle? No to jest jakaś ewolucja i to jest jakiś postęp i chyba do tego musimy się przystosować, ale mimo wszystko jest fajnie trenować swój umysł do tego, żeby dłużej mógł skupić się na jakimś zadaniu.
0: Jak go trenować?
1: Skupiając się dłużej na, jak,

0: jakimś zadaniu. Mhm. Wiesz, czytając książkę, medytując, robiąc jakieś aktywności, które muszą ten umysł nakierować na jakąś działalność na dłużej, mimo tego, że nie chcemy tego, mimo tego, że mamy 100 tysięcy innych dystraktorów, wracajmy umysłem do tego, co mamy do zrobienia. I tak jak wszystko, tak jak trening sportowy, mózg też jest mięśniem, który trzeba trenować. Im więcej wysiłku poświęcimy, im więcej zaplanujemy sobie takiego treningu, tym lepiej.
1: A to prawda a propos tego, że mózg jest mięśniem, że sięgając po telefon cały czas wysyłamy mu takie strzały dopaminowe i on jest w końcu tak zmęczony, że się częściowo wyłącza. Tak jak z mięśniem zmęczonym.
0: Tak, to jest prawda. I on jeszcze działa w ten sposób, że aplikacje są w ten sposób tworzone, żeby było click per minute. I to jest dla nich jednostka, za którą jest płacone. Czyli my mamy w tym telefonie spędzić jak najwięcej czasu i my mamy ten telefon mieć przed oczyma jak najdłużej. I to jest wartością dla ludzi, którzy tworzą aplikacje. I mechanizmy, jakimi oni się posługują do tego, żeby nasz umysł zafiksować na tym telefonie, są w tej chwili bardzo, bardzo wyrafinowane. Także jesteśmy na straconej pozycji, ale jeżeli o tym myślimy, jeżeli będziemy wiedzieli, że tak jest, będziemy mogli z tym walczyć.
1: I jeszcze jeden ostatni wątek, o którym ty chciałeś rozmawiać. Powiedziałeś mi, przypominam, dr Łukasz Rakasz jest neurochirurgiem, porozmawiajmy o wprowadzonym obowiązku noszenia kasku do 16 roku życia.
0: Tak, bo
1: jeżdżąc na rowerze.
0: Bardzo głośno o tym mówiłem i mówię nadal, że prewencja jest dużo, dużo skuteczniejsza od leczenia. I dlatego apeluję do wszystkich, żeby zakładali kaski na głowę, jak będą robili jakąkolwiek aktywność, która predysponuje do tego, żeby sobie mózg uradzić. Ale nie tylko to. Ja chciałbym też pokazać wszystkim wam, że to prawo, które zostało ustanowione, to jest prawo ustanowione przez nas, dla nas, po to, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy nie musieli wydawać pieniędzy na rehabilitację, leczenie młodych ludzi. Także jak widzimy młodego człowieka, który jedzie na hulajnodze z zawrotną prędkością, zatrzymajmy go i zapytajmy się, dlaczego nie ma kasku. Być może to będzie ta cegiełka, którą my dołożymy do tego, żeby po pierwsze respektować prawo i zaszczepić to w młodych ludziach, a po drugie, żeby działać prewencyjnie w stosunku do urazu głowy.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dr Łukasz Rakasz, NL Sport, pół Polak, pół Węgier, odwiedził dzisiaj studio radiowej Trójki. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: sporo gości w trójkowym studiu, a my przecież ciągle pytamy państwa, dlaczego państwo już nie śpią.
1: Dzisiaj przygotowuję pyszny kompot z rabarbaru, będzie do obiadu, a na deser ciasto truskawkowo-rabarberowe, typowe wiosenne ciasto. Pozdrawiam serdecznie, Ania z Chełmży.
0: No i komu teraz nie burczy w brzuchu? 22 i 7 trójek, proszę meldować, dlaczego państwo już na nogach.

Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens?

0: Świetny, nieco zapomniany utwór Krajobrazy i Raz Mentalizm. 22 i 7 trójek.
1: Wsiadłem dopiero do samochodu, jadę na działkę, robię swoim synom bramkę prawdziwą. Jadę ją pomalować.
0: Przypominam sobie, jak miałem, nie wiem, może z 9, może 10 lat, jak na warszawskim Brudnie, na naszym boisku takim betonowym pomiędzy blokami postawili bramki i szykowaliśmy się do pierwszego meczu. Nie spałem całą noc. A pan dlaczego już nie śpi?
2: Ja chciałem zameldować, dlaczego nie śpię. Mam dwa powody. Po pierwsze, dzięki temu dłużej zyskam z dnia, czyli jakby dłużej będę żył. A po drugie, teraz się muszę robić.
0: No to a propos dłuższego życia.
3: Kierunek. Długowieczność.
0: Nieraz z profesorem Markiem Postułą opowiadaliśmy w tej audycji o badaniach w kontekście starzenia na tak zwanym modelu mysim, na makakach, ale nigdy do tej pory o pingwinach, prawda, profesorze?
4: Zgadza się. No, świat zwierząt jest taką inspiracją, czy też modelem eksperymentalnym w badaniach, no nie tylko nad procesami starzenia, ale my mówimy w naszej audycji głównie o procesach starzenia, zdrowego starzenia. I rzeczywiście nie przypominam sobie, żebyśmy mówili o pingwinach, aż żeby być już bardzo szczegółowym, o pingwinach królewskich.
0: Tak jest, to są pingwiny królewskie, które podzielono na dwie grupy. Na takie, które żyją na wolności i takie, które mieszkają w ogrodzie zoologicznym.
4: Tak, no rzeczywiście, bo patrząc na to, jakie gatunki zwierząt możemy spotkać w ogrodach zoologicznych. Do takiego gatunku należą rzeczywiście pingwiny królewskie. Myślę, że w każdym ogrodzie zoologicznym możemy spotkać. No i grupa naukowców wpadła na pomysł, aby przyjrzeć się bliżej, jak te zwyczaje i środowisko, które zostało stworzone przez człowieka dla wygody tych zwierząt, jak wpływa na ich wiek biologiczny.
0: No i jak to wygląda, profesorze?
4: To jest bardzo ciekawe rzeczywiście znalezisko, no bo trzeba sobie wyobrazić, że rzeczywiście pingwiny żyjące na wolności żyją zdecydowanie krócej. Ta średnia wieku wynosi mniej więcej 13,5 roku. Trzeba wziąć pod uwagę, że te pingwiny padają łupem różnego rodzaju drapieżników żyjących w obszarach zamieszkiwanych przez ten gatunek.
0: No, muszą też walczyć z czasami z ogromnymi sztormami.
4: No i oczywiście, no i jeszcze dodatkowo.

0: no nie mają opieki weterynaryjnej, a tutaj można powiedzieć, że w ogrodach zoologicznych mają takie szklarniowe warunki chowu, czyli mają, to można porównać do modelu życia współczesnego człowieka w krajach wysoko rozwiniętych, do których należy również Polska, czyli to są takie warunki szeroko pojętego nadmiaru. I rzeczywiście ten nadmiar żywności, ta doskonała opieka weterynaryjna powoduje, że te pingwiny w warunkach ogrodu zoologicznego żyją zdecydowanie dłużej, bo aż 21 lat, ale okazuje się, że zdecydowanie szybciej się starzeją.
1: I co jest powodem?
0: Przede wszystkim to, że okazuje się, że ten gatunek pingwinów naturalnie wykształcił sobie ewolucyjnie takie
2: posty
0: przerywane, ale uwaga, posty przerywane trwające nawet 8 tygodni, które następnie przechodzą w okresy wysokiej aktywności fizycznej. No i to jakby powoduje, że my wiemy, że główne interwencje związane z interwencjami związanymi opóźnieniem procesów starzenia to jest właśnie restrykcja kaloryczna, czyli ograniczenie kalorii i aktywność fizyczna. Można powiedzieć, że ewolucyjnie te pingwiny same w sobie wykształciły naturalne sposoby przeciwstarzeniowe, no co niestety człowiek im zepsuł w ogrodach zoologicznych, podsuwając im nadmiar jedzenia, bo one niestety cierpią bardzo często na nadwagę. No i co za tym idzie, ten wiek biologiczny im znacznie przyspiesza, bo one są średnio starsze niż ich rówieśnicy w warunkach naturalnych o 2,5 do 6,5 lat.
1: Tam w tym badaniu też jest mowa, że można porównać tą szybkość starzenia się z osobami palącymi i niepalącymi.
0: Dokładnie. No właśnie okazuje się, że to nadmiarowe cieplarniane warunki powodują, że te procesy starzenia przyspieszają, tak jakbyśmy u człowieka porównali osobę palącą papierosy do osoby niepalącej, co oczywiście jest bardzo ciekawym i dość obrazowym porównaniem.
1: Profesorze, twoja ulubiona interwencja we własnym życiu?
0: No myślę, że jednak to jest aktywność fizyczna na pierwszym miejscu.
1: Ale post przerywany też wchodzi w rachubę.
0: Ale jest mi obca restrykcja kaloryczna również.
3: Uwielbiam nomenklaturę profesora Marka Postuły. Zawsze mówi o interwencjach, ale polecamy właśnie te dwie interwencje, czyli aktywność fizyczną oraz restrykcję kaloryczną. Żyje się zdrowiej i zakładamy, że będzie się żyć długo w dobrym zdrowiu. 22 i 7 trójek. Zaraz posłuchamy kolejnych telefonów w sprawie takiej, dlaczego państwo nie śpią, ale prosiłem także o kontakt mailowy pod adresem krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. Pani Ania napisała: witam, nie śpimy, ponieważ jedziemy na pierwszą dla naszych dzieci dwudniową wycieczkę w góry z noclegiem w schronisku. To dla nich ogromne przeżycie. Pierwsza dwudniowa wędrówka z dużym plecakiem, a nie butelką pod pachą i małym plecaczkiem. U nas piękne słońce i dobre nastroje. Pozdrawiamy Ania, Marcin, Janek i Hanusia. 22 i 7 trójek.
4: Chcę powiedzieć, że ja jestem żołnierzem obrony terytorialnej, który właśnie jedzie na ćwiczenia, na rotacje i słucham sobie o mózgu, słucham sobie o tym, żeby nie siedzieć. Ja akurat dzisiaj będę mało siedział, więc pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy i życzę państwu dobrego dnia.
5: Jadę do Łaziny Królewskich na zajęcia z ornitologii. Uczestniczę w takim ciekawym programie Ornitologia dla uważnych. No i uczymy się świata ptaków właśnie w Łazienkach Królewskich.
3: I wtedy nie ma w rękach smartfonów, zakładam. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Proszę do nas telefonować.

0: autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam w niedzielę.

0: kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Max

0: Różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Żegnamy reklamy.
13: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła ósma, mamy 6 czerwca i to jest najważniejszy dzień w życiu Mai Chwalińskiej. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost.
14: Jeszcze tylko 7 godzin ruszyło końcowe odliczanie przed finałem French Open. W Rumunii dziś nadzwyczajne posiedzenie i narada w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Cele do wynajęcia. Szwedzi zapłacą Estonii za trzymanie swoich więźniów. Na ten mecz czeka cała Polska. O 15 maja Chwalińska zagra w finale French Open. Jej występ będą wspólnie oglądać w strefie kibica mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, z której pochodzi zawodniczka. Mecz półfinałowy okazał się hitem nie tylko sportowym, ale i frekwencyjnym, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Bartosz Matylewicz.
15: Przede wszystkim duma z tego, co osiągnęła Maja Chwalińska i bardzo mocno liczymy, że w trakcie finału emocje będą podobne. Maja swoją przygodę tenisem zaczynała w ramach sportowej talentiady i tak na dąbrowskich kortach krok po kroku budowała swoje doświadczenie, które dzisiaj procentuje na międzynarodowych kortach.
14: A więcej o Maji i finale French Open w sporcie po serwisie. Po awanturze, jaka wybuchła po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i imienia bohaterów UPA, do Warszawy przyjechał specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanów. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które nacechowane będą wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
16: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii, panem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
14: Dziś przed południem Kryło Budanow ma się spotkać z ministrem obrony narodowej. Prezydent Rumunii Nicușor Dan zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Odbędzie się ono w Konstancy, gdzie doszło do incydentu.
17: Prezydent chce rozmawiać nie tylko o wzmocnieniu obrony rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, ale również o obronie nieba. W ostatnich dniach, poza wybuchem ukraińskiego drona morskiego, rosyjski bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz. Oba zdarzenia wywołały debaty o bezpieczeństwie Rumunii, która graniczy z Ukrainą i należy do NATO. Tymczasem szef resortu obrony Radomir Uca poinformował, że Ukraina wysłała sygnał do Rumunii dopiero po 4 godzinach od wykrycia bezzałogowej łodzi przez marynarzy z Konstancy. Razem z ministrem spraw wewnętrznych Predoju zwróciliśmy się z prośbą o spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem obrony Ukrainy. To kraj w stanie wojny, gdzie sprawy niekoniecznie dzieją się w oczekiwanej przez nas kolejności, ale jednocześnie łatwiej nam zareagować, jeśli zostaniemy wcześniej poinformowani. Powiedział mi Ruca. 4 ukraińskie drony wpłynęły na wody terytorialne Rumunii po zagłuszeniu ich przez Rosjan. Piotr Piętka, Polskie Radio.
14: Fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów nadzoruje postępowanie w tej sprawie przeciwko Wojciechowi S. Jest on podejrzany o to, że pod koniec maja w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu nadał przesyłkę adresowaną do Żandarmerii Wojskowej z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem broń chemiczna, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
3: czym wywołał czynności instytucji.

0: i użyteczności publicznej w postaci straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, służb medycznych. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Prokuratura zapowiada badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego. Szwecja wynajmie więzienie w Estonii. Parlament w Sztokholmie ratyfikował umowę między państwami. Zgodnie z nią Szwedzi zapłacą Estończykom m.in. ponad 30 milionów euro za utrzymanie 300 więźniów.
2: Estońska telewizja publiczna podaje, że pierwsza grupa około 100 osadzonych może zostać przewieziona do więzienia w Tartu już w sierpniu. Do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 200, a później nawet 600. W związku z tym estońska służba więzienna planuje zatrudnić 300 nowych pracowników. Kandydaci muszą być obywatelami Estonii, znać język estoński, mieć co najmniej średnie wykształcenie, a także nienaganną opinię. Na początek mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości niecałych 2,5 tysiąca euro miesięcznie. W Szwecji liczba osadzonych gwałtownie rośnie. Stąd decyzja władz, aby wynająć część niewykorzystanej infrastruktury więziennej w Estonii. Estoński rząd liczy, że projekt przyniesie korzyści finansowe i pozwoli utrzymać infrastrukturę więzienną, a także przeszkolony personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Zgodę na wynajem więzienia muszą jeszcze wydać estońscy deputowani. Głosowanie w środę. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Równo 5 minut po godzinie 8 spojrzałem w niebieskie oczy Adama Maleckiego, on opowie o sporcie. Dzień dobry Adamie jeszcze raz.
5: Dzień dobry Państwu. Maja Chwalińska, Mirra Andrzejewa, tak się prezentuje skład wielkiego finału Rolanda Garrosa w Paryżu. To będzie 10 mecz rozegrany przez Polkę w tym turnieju. Zaczynała przecież od kwalifikacji, zresztą jest pierwszą kwalifikantką w historii, która zagrał tytuł. Tego jeszcze wieża Eiffla nie widziała. Wczoraj Maja wyszła na kort, miała trening otwarty dla publiczności, rozdawała autografy, a potem odpoczynek i regeneracja. Ciało dostało przecież mocno w kość, mówi trener przygotowania fizycznego Igi Świątek i Mai Chwalińskiej Maciej Ryszczuk.
6: Tak naprawdę nie ma już na tym etapie, ani na tych troszeczkę wcześniejszych etapach zawodniczki, która nic nie czuje, bo to są bardzo intensywne pojedynki, często 2-3 godzinne, więc ciało nie zostaje obce. Jakby zawsze jest jakiś wpływ na to, więc każda z dziewczyn myślę, że ma mniejsze lub większe problemy. Maja sobie świetnie z nimi radzi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w finale.
5: A początek finału o 15:00, o triumf w turnieju mężczyzn w niedzielę zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Z Paryżem już na początku zmagań pożegnał się Kamil Majchrzak, przerzucił się z nawierzchni ziemnej na trawiastą i w Challengerze w Birmingham jest już w półfinale.
7: Bardzo się cieszę, że rozegrałem kilka meczów na trawie, bo to zawsze jest na początku niewiadoma, jak się na niej będziemy odnajdywać, jak się do niej szybko przystosujemy. W półfinale zmierzę się z Finem Virtanenem, który wygrał dosłownie ten turniej w zeszłym roku i broni tutaj tytułu, więc spodziewam się kolejnego bardzo trudnego zadania.
5: To teraz z kortu tenisowego skaczemy na parkiet siatkarski. Bo też nasze siatkarki grają w turnieju Ligi Narodów w Chinach. Po tym jak pokonały Belgię i Czechy, wczoraj rozprawiły się z Serbkami. O wygranej zadecydował tiebreak. Polki są liderkami w grupie przed Brazylią i Czechami, a w kolejnym meczu zagrają jutro z Chinkami. Liderem klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix pozostaje Bartosz Zmarzlik. Wczoraj w Manchesterze zajął 4. miejsce. W biegu finałowym upadł i został wykluczony. Wygrał Australijczyk Max Frick, a drugi był jego rodak Brady Kearse, który traci do Zmarzlika zaledwie punkt. Dzisiaj druga odsłona ścigania w Manchesterze. Taśma w górę o godzinie 20, a kolejny sport... Kolejny sport w Trójce za godzinę.
4: Ale poczekaj. I mówimy Roland Garros, a nie Roland Garros, bo...
5: Bo, jak mówił nam Tomasz Wolfke, są tam pewne korzenie baskijskie, dlatego Garros.
4: No właśnie, a Tomasza Wolfkego trzeba słuchać, bo to człowiek bardzo światły i wszechstronnie wykształcony, jeżeli chodzi
5: choćby
4: o...
5: Choćby w brydżu.
4: No tak, on jest mistrzem brydżowym. Odmówił nam wizyty w trzeciej stronie medalu, dlatego...
5: W turnieju trzymamy mocno kciuki za Tomasza Wolfkę.
4: Mam nadzieję, że tam nie unosi się dym papierosowy, tak jak w latach na przykład 80. czy 90. podczas turniejów brydżowych. Dzisiaj w całym kraju pogodnie. Nieumiarkowane zachmurzenie tylko na południowym wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem około 18.
8: Autopromocja. Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia.

0: każdą sobotę od 10 do 13.
1: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Abemus Papam.
15: Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
19: 12 po 8.
3: Zapraszamy do Trójki.
19: Monika Suszek, Maciek Załęcki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na ostatnią godzinę porannego ZT3.

0: 16,5 minuty po godzinie 8, to poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i kolejna bohaterka tej audycji, śpiewaczka operowa, śpiewaczka klasyczna, tak zostałem poprawiony, Agnieszka Kadłubowska. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie i witam Cię, Krzysztofie.
0: Jaka jest różnica pomiędzy operową a klasyczną? Jest jakakolwiek w tej nomenklaturze?
1: Właściwie można nazwać w dwojaki sposób, i operowa, i klasyczna. Natomiast niektóre śpiewaczki klasyczne zajmują się jakby nie śpiewaniem, znaczy nie śpiewają w operach. One po prostu wykonują różnego rodzaju inne klasyczne jakby utwory, które nadają się do przestrzeni na przykład kościelnych albo do przestrzeni jakby innych sal,
0: rozumiem,
1: nie scen operowych.
0: No to już teraz każdego dnia człowiek się uczy.
1: Tak.
0: Chciałbym sobie porozmawiać, bo tak zapowiadaliśmy tę rozmowę o międzypokoleniowych warsztatach wokalnych, które prowadzisz. Byłem zaskoczony, gdy rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, że ta rozpiętość wieku jest naprawdę ogromna.
1: Tak, to jest niesamowite, bo rozpiętość wieku jest od 5 roku życia do 70. I jest coraz więcej osób, które z ogromną przyjemnością i chęcią przychodzą na te warsztaty i rozwijają się, co jest niesamowite, moim zdaniem.
0: Jak wyglądają takie warsztaty?
1: Takie warsztaty wyglądają bardzo sympatycznie.
0: No to na pewno. A ty je prowadzisz, no to muszą być sympatyczne.
1: Tak. Znaczy, no, śpiewamy. Bardzo dużo śpiewamy. Bardzo dużo też rozmawiamy o muzyce, o rozluźnieniu, o technice śpiewu. Ja mam taką troszeczkę

0: wizję, żeby przekonać ludzi do tego, że śpiew to nie napięcia i spięcia, a jednak rozluźnienie i komfort wykonawczy, więc jakby to jest głównym takim moim celem i ten cel powoli, powoli się realizuje.
1: Szybko przychodzi progres?
0: Jest mi trudno ocenić, ale pracuję z grupką osób, które są non-stop na moich warsztatach i nieważne, czy są płatne, czy bezpłatne, zawsze jest ich od 18 do 20 paru.
1: To jest taka grupa, nad którą można zapanować? Jednej osobie?
0: Można. Można. Nie jest to proste, ale pewnego rodzaju dyscyplina, oczywiście miła dyscyplina, powoduje, że nie jest to dużym problemem. Ale pracuję właśnie od 2 lat i muszę powiedzieć, że progres jest ogromny. Mam w planach nagranie z nimi płyty, bo już mamy 3 utwory napisane specjalnie dla nich.
1: Okej, a jak dogadują się ci mali śpiewacy z tymi starszymi?
0: Ojejku, ja mam wrażenie, że to jest tak normalne.
1: Naturalne, tak?
0: Tak, naturalne. Ta 5-letnia dziewczynka, która śpiewa przecudnie, doskonale się dogaduje z panią, która ma 70 lat, więc nie ma żadnego problemu, kompletnie.
1: Bardzo ważna rzecz. Czy ty do tej grupy jeszcze przyjmujesz nowych potencjalnych śpiewaków?
0: Powiem szczerze, że przyjmuję, ale już z taką nutką jakby do szkolenia wcześniejszego, dlatego że te osoby są już na jakimś poziomie wokalnym, więc ciężko jest jakby wprowadzić kogoś, kto jeszcze nie, no jakby nie zna tej techniki i mojego podejścia do śpiewu.
1: I jeszcze jeden wątek związany z twoim zawodem. Dlaczego tak bardzo ciężko na przykład w Warszawie kupić bilety na operę?
0: Dlatego, że tyle ludzi chce słuchać tej muzyki.
1: A to prawda, że ciągle ci sami kupują ludzie te bilety?
0: Nie, no, ja bym się z tym w ogóle nie zgodziła, ze względu na to, że ciągle słyszę od moich przyjaciół. I nieważne, czy to jest pani, która pracuje w księgowości, czy też osoby, które zajmują się ogromnym biznesem. Mówią mi, słuchaj Agnieszka, ostatnio byliśmy, nie wiem, na zakończeniu sezonu Filharmonii Narodowej. Było ekstra. Ja mówię, wow, ekstra. No to miło mi to słyszeć, jestem z was dumna. Więc naprawdę proszę tak na to nie patrzeć. Oczywiście ciężko jest dostać bilety, gdy przyjeżdża jakiś znany śpiewak czy znana śpiewaczka, bo no, bilety są wykupione nawet rok do przodu.
1: A, więc, nawet, tak?
0: Tak, nawet.
1: Są drogie?
0: Są drogie. Są drogie, ale są też tańsze bilety. Oczywiście te miejsca są troszeczkę gorsze, ale myślę, że opera jest dostępna i naprawdę proszę próbować, jeżeli nie możecie państwo kupić biletu w kasie, to często bilety są zwracane tuż przed spektaklem, ponieważ ktoś, nie wiem, czy zachorował, czy coś się stało, że nie może przyjść i można wtedy szybciutko taki bilet złapać i właśnie na taki spektakl pójść i posłuchać pięknej muzyki.
1: I pięknych głosów.
0: I pięknych głosów.
1: Ty masz piękny głos i chciałbym się poprosić o to, żebyś zaprezentowała taką próbkę pięknego głosu. Maciek Załęcki usiadł, który realizuje audycję, żeby tutaj, wiesz, dźwiękiem dyrygować.
0: O matko.
1: No to poprosimy cię, żebyś coś zaśpiewała nam.
0: Ojejku, nie wiem właściwie, co dla państwa zaśpiewać, ale może zaśpiewam fragment Lacrimozy Artura Małeckiego i Wlasty Traczyk, ponieważ jutro mogę zaprosić państwa na koncert do Ostrowi Mazowieckiej, które odbędzie się w parafii w Niebowzięcia na Świętej Maryi Panny o godzinie 18:45.
1: A w kościołach dobrze się śpiewa, dobra jest akustyka? Pewnie różnie.
0: Różnie jest z akustyką w kościołach, ale muszę powiedzieć, że coraz częściej spotykam świetnie akustyczne przestrzenie kościelne.
1: No to naprawdę. Zobaczymy, jak jest z akustyką w studiu M2.
0: To jest bardzo wyciszone, więc myślę, że...

0: Aż mnie ciarki przeszły, coś niewiarygodnego. Agnieszka Kadłubowska, takie rzeczy tylko w Trójce. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: To był Phil Collins i będzie Mirosław Żukowski, który jest w Paryżu. To znany dziennikarz Rzeczpospolitej, nieraz goszczący w Radiowej Trójce, nie tylko w audycjach sportowych. Dzień dobry, Mirku.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Wyspany przed tym dzisiejszym finałem?
1: Tak, tak, oczywiście. No chociaż tutaj śpi się trudno, bo jednak człowiek po tych emocjach związanych z meczami, no to wydaje mi się, że ja przynajmniej nie przestaję myśleć o tym, co będzie dalej. Czy to jest rzeczywiście, czy zakończenie tego snu, tego, nie wiem, tego stanu łaski, w którym jest Maja, czy ten finał będzie tego wszystkiego ukoronowaniem? No, oczywiście Maja nie jest faworytką, ale nie była faworytką w żadnym spotkaniu, może nie licząc kwalifikacji.

0: identyfikacji, prawda? I się wszyscy zastanawiamy, czy wreszcie logika tenisowa, taka czysta siła, czysta, powiedziałbym, matematyka, czyste tenisowe wyrachowanie zwycięży, czy też ten stan łaski będzie trwał. No i oczywiście mamy nadzieję, że tak będzie. I nie tylko my, bo to ja we wszystkich wypowiedziach, o które mnie proszą media w Polsce, podkreślam, że nie tylko my kibicujemy Maji. Cały tenisowy świat kibicuje Maji z powodu tego, jak ona gra, jak ona po prostu pokazała ludziom, że można w dalszym ciągu zwyciężać, grając no, zupełnie inaczej.
1: Najlepszym dowodem na to, Mirku, jest to, jak zareagowała publiczność po ostatniej piłce półfinałowego spotkania z Dianą Schneider. Wszyscy stali i skandowali Maja, Maja.
0: Oczywiście. No, trzeba brać pod uwagę to, że większość tych ludzi, przynajmniej polskiej publiczności, to są tacy, którzy kupili bilety, będąc przekonani, że kupują bilety na IGĘ, prawda? A dostali no Maję, tak. ale nikt nie jest rozczarowany. Rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy wychodzili z trybuny, i oni wszyscy byli zachwyceni, bo trudno się temu mają nie zachwycać. A dziennikarze, którzy tutaj są, mam na myśli dziennikarze z całego świata, pisząc swoje komentarze i pytając nas o różne wrażenia, dają wyraz temu, że oni są zachwyceni nie tylko tym, jak Maja gra, ale też jak się normalnie zachowuje. No. Po prostu jest miłą, skromną, cichą, spokojną dziewczyną, bardzo przyzwoicie mówiącą po angielsku, która się komunikuje ze światem normalnie i absolutnie nie daje po sobie poznać tego, że nagle, że przeżywa tydzień, który zmienił jej życie. Bo to Diana Schneider powiedziała bardzo ładnie na konferencji prasowej, że są takie tygodnie, które zmieniają życie sportowca. I to jest właśnie taki tydzień. I wydawałoby się, że Maja powinna eksplodować z euforii. A nic takiego się nie dzieje. Ona zachowuje się jak normalna dziewczyna, która, nie wiem, chciała ciastko, a dostała tort.
1: Świetne porównanie. Mirku, wspomniałeś o tym, że w żadnym z meczów turnieju głównego Maja Chwalińska nie była faworytką, natomiast Mira Andrijewa jest zdecydowanie najwyżej notowaną zawodniczką z którą ona w Paryżu zagra. To jest numer 8 na światowej liście.
0: Oczywiście, to jest numer 8, to jest po pierwsze, a po drugie, no oczywiście Maja grała z zawodniczkami znakomitymi. Kalińska jest bardzo dobrą zawodniczką, uderzającą mocno. Schneider również próbowała, kiedy zobaczyła, że ta kombinacyjna gra, której próbowała, nic nie daje, próbowała grać mocno, ale Mira Andrijewa to jest inny poziom, jeśli chodzi o szybkość piłki, return, serwis również.
1: Ale też kombinacyjne granie.
0: Kombinacyjna gra. Ona potrafi wszystko. No, trzeba też pamiętać, że jednak Maja uniknęła do tej pory spotkania z Sabalenką, którą usunęła Schneider. Uniknęła spotkania z takimi zawodniczkami jak, nie wiem, Rybakina, Ostapienko, Coco Gauff, które grają bardzo mocną piłkę. I zobaczymy, co się będzie działo w tej chwili. No, oczywiście to, co powiedziałem, nie chciałbym, żeby zostało zrozumiane jako umniejszanie jej sukcesu, bo przecież pamiętamy, że Iga Świątek, wygrywając Wimbledon, też nie wygrała z żadną zawodniczką z czołowej dziesiątki światowego rankingu. Taką okazję trzeba umieć wykorzystać. I Maja robi to znakomicie, ale chciałbym, żeby przede wszystkim w naszej rozmowie wybrzmiała jedna rzecz, że to jest powrót do tenisa, którego miało nie być. Ja się boję jednocześnie, mając nadzieję, że to się skończy jeszcze lepiej po tym finale, ja się boję, że to okno zostało otwarte na krótko z tym świeżym powiewem Mai, że jednak tenis wróci kobiety do tej siłowej gry, jak to ktoś z moich zagranicznych kolegów nazwał, takiego tenisowego fast foodu. I to fantastyczne danie, które serwuje nam Maja, my go posmakujemy, się nim zachwycimy, będziemy je zawsze pamiętali, ale to długo nie potrwa. Dlatego ja bym powiedział, że Maja, chwilotrwaj, wykorzystaj to i później, i przede wszystkim jest jedna niezwykle ważna rzecz,

0: Maja jest już chyba na 20 czy 21 miejscu światowego rankingu przed tym finałem, żeby to mądrze wykorzystać. Mądrze wykorzystać sportowo, życiowo, finansowo. Są już oczywiście sponsorzy, którzy się budzą, którzy widzą, że to jest ten moment, kiedy warto w Maję zainwestować. Ale żeby to było trwałe, żeby to było coś więcej niż, nie wiem, sukces Emmy Raducanu, prawda? Porównują tutaj Maję Chwalińską do Emmy Raducanu, która 5 lat temu z kwalifikacji przechodząc wygrała US Open. Ale no, trzeba pamiętać, że ona miała wtedy, była nastolatką i to było rzeczywiście nieprawdopodobne. Maja ma już za sobą poważną tenisową przeszłość i poważne życiowe zawirowania, prawda, związane z tenisem i jej karierą. Także ja myślę, że Maja jest lepiej uzbrojona na ten sukces niż była
1: Emma Raducanu. Mirku, musimy kończyć.
0: Ale ludzie, którzy ją otaczają, muszą się wykazać taką samą mądrością jak ona.
1: Mamy wrażenie, że wokół niej są jednak tacy ludzie i pozostajemy z tym wrażeniem. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Mirosław Żukowski prosto z Paryża, który będzie oglądał na korcie Filipa Chatriera dzisiejsze spotkanie. Przypominamy o 15:00. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 22 minuty zostały do godziny 9. Od rana pytaliśmy, dlaczego państwo nie śpią.
1: Nie śpię, ponieważ niektórzy, żeby mogli leżeć, inni muszą pracować. No ja niestety musiałem stać i doić krowy, bo same się nie wydoją. Także dla tych, co mają wolne i mogą leżeć i nie pracować, życzę wszystkiego dobrego.

0: go, a my dojarze doimy i robimy swoje. Pozdrawiam, Adam z Wielkopolski.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana, panie Adamie. A teraz rozwiązujemy nasz konkurs.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
1: Pytaliśmy państwa, prosiliśmy właściwie o dokończenie takiego zdania. Pierwsze nurkowanie z butlą to jak? I pani Anna napisała to jak noc poślubna. I pani wygrywa konkurs Deep Spota. Proszę cieszyć się nurkowaniem w najgłębszym basenie do nurkowania w Europie.

0: Pearl Jam z płyty Yield, Given to Fly, 8.42 na trójkowym zegarze. Czy kartka w kalendarzu może stać się nielegalną? Czy pamięć może być przestępstwem w Chinach, gdzie partia nieraz przepisywała historię tak? 4 czerwca 1989 roku, kiedy w Polsce rodziła się demokracja, w Chinach czołgi brutalnie stłumiły prodemokratyczne protesty studenckie. Chińskie władze zrobiły wiele przez 37 lat, żeby Chińczycy zapomnieli o jednej z najczarniejszych kart w ich historii.
1: Tomek w Azji.
2: Dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy przyjadę do Pekinu w samym centrum miasta, na ścianie bloku mieszkalnego tzw. dzielnicy dyplomatycznej, wciąż widać wgłębienia w betonie. Wówczas były one jednym z nielicznych śladów tego, co wydarzyło się 4 czerwca na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. To ślady po pocisku wystrzelonym w czasie pacyfikacji, które dość szybko ukryto. Szefowa Pekinu

0: chińskiego biura Newsweeka, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, była świadkiem tamtych wydarzeń.
1: I saw it from a distance. What I saw was...
0: To, co widziałam z daleka, to było morze chińskich żołnierzy w strojach bojowych, leżących na brzuchach, mierzących do mnie z karabinów szturmowych. Słychać było cały czas helikoptery, którymi podejmowano z placu Tiananmen zwłoki zabitych. Dochodziły do nas plotki, że kremują tych ludzi bez identyfikacji.
1: Many victims would be just cremated without...
0: Melinda była jedną z osób, które na własne oczy widziały wydarzenia, które zmieniły historię Chin. Na obrzeżach Tiananmen wciąż dochodziło do różnych sytuacji, jak na przykład to słynne zdjęcie mężczyzny z siatkami stojącego przed czołgiem, zrobione z balkonu hotelu Pekin, w którym mieszkali zagraniczni dziennikarze. Próbowaliśmy dzwonić do każdego, kto wiedział, co dzieje się w innej części miasta, ponieważ słyszeliśmy, że rozlew krwi dalej na zachód od Tiananmen był o wiele gorszy niż to, co mogliśmy zobaczyć po naszej stronie. Młode pokolenie Chińczyków naprawdę nie wie, co działo się 4 czerwca na Tiananmen. Starsze pokolenia pamięć wypierają albo wyparły, bo to pamięć niebezpieczna. Za wspominanie wydarzeń na Tiananmen grozi więzienie. Kiedy 2 dekady temu po raz pierwszy będę robić materiał rocznicowy, studentka jednego z prestiżowych chińskich uniwersytetów, która pomagała mi w pracy, ode mnie dowie się, co działo się na placu położonym w jej mieście, kilka kilometrów od jej domu. To ważne, żeby pamiętać. Jak ważne, niech świadczy nie tylko historia ofiar Tiananmen, ale i Hongkongu. Jest 2018 rok. Z archiwów wówczas jeszcze niezależnego dziennika South China Morning Post można dowiedzieć się, że w byłej brytyjskiej kolonii w nocnym czuwaniu ku czci ofiar Tiananmen w Parku Victoria wzięło udział 100 tysięcy osób. Hongkong był wówczas jedynym miejscem na mapie Chin, gdzie można było legalnie upamiętnić ofiary. Matka, która zabrała ze sobą kilkuletnie dziecko, mówi, jak ważna jest pamięć, że pamięć o tych wydarzeniach przekaże synowi. Nie przekaże. Te dźwięki to nie odgłosy z Tiananmen, ale z pacyfikacji protestów w Hongkongu. Zaledwie 3 lata później chińskie władze stłamszą tam resztki swobód obywatelskich. Władze nie przebierają w środkach wymuszanej zbiorowej amnezji. Przedwczoraj, w 37. rocznicę wydarzeń na Tiananmen w Hongkongu, do więzienia trafia kobieta, która na palcach rąk pokazywała 2 cyfry, 4 i 6, zakazanej daty wydarzeń, które według chińskich władz nigdy się nie wydarzyły.

0: to jeszcze zaprosimy Państwa do kina.
1: Fajny film.
2: Jeśli filmowy weekend, to w tym tygodniu najlepiej w Krakowie. Dobiega końca 66. Krakowski Festiwal Filmowy pod patronatem Trójki, a w studiu Trójki w

0: W Polskim Ogrodzie Sztuki ze mną Magdalena Walo, rzeczniczka prasowa festiwalu. Potwierdzasz moje słowa?
1: Potwierdzam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co możemy robić jeszcze dziś i jutro w Krakowie?
1: Możemy spędzać czas w krakowskich kinach studyjnych, bo jesteśmy właściwie w każdym z nich i jesteśmy obecni właśnie dzisiaj przez cały dzień, a jutro w wybranym jednym obiekcie będzie można zobaczyć filmy nagrodzone, a kto wygra, dowiemy się już dzisiaj wieczorem podczas uroczystej gali. Ja bardzo wyczekuję, jestem niesamowicie ciekawa, co też nasze gremia jurorskie wybrały.
0: No jest tych gremiów kilka, jest tutaj wiele konkursów, więc i nagrodzonych będzie sporo. Czyli dzisiaj jeszcze w sobotę cały dzień regularne projekcje, wieczorem ważna ceremonia w kinie Kijów, tak?
1: Tak jest, znowu wracamy do kina Kijów, zapraszamy na tę ceremonię, bo ona jest otwarta dla wszystkich. To nie jest tak, że to jest jakieś zamknięte wydarzenie, zapraszamy. A po tej ceremonii, jak co roku, będzie pokaz wybranych filmów nagrodzonych, więc można od razu nadrobić i dowiedzieć się, skonfrontować z tytułami, które wybrali jury.
0: Czyli creme de la creme w Krakowie. No i warto też dodać, że wielu z nagrodzonych na festiwalu będzie miało szansę na przykład powalczyć później o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli słynne Oscary.
1: Tak, Krakowski Festiwal Filmowy znajduje się w takim prestiżowym gronie wydarzeń, które otwierają ścieżkę oscarową akurat w kilku kategoriach, więc wszyscy laureaci właśnie tych nagród, które poznamy dziś wieczorem, będą mieli szansę właśnie potem ubiegać się o te złote statuetki. Ale też rekomendujemy do europejskich nagród filmowych, także bardzo prestiżowe tutaj rzeczy się dzieją.
0: No właśnie, przed nami te dwa ostatnie dni festiwalu w wersji stacjonarnej, ale dodajmy, że jeszcze mamy wiele możliwości i tu już wcale nie musimy być w Krakowie, bo oglądać festiwalowe filmy online w całym kraju.
1: Tak, wczoraj ruszyliśmy z KFF VOD i potrwa to wydarzenie do 19 czerwca. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć aż 96 tytułów. To też jest bardzo ciekawe, że mamy filmy, które prawdopodobnie dostaną też nagrody, bo tak się zwykle zdarzało i będzie można sobie zobaczyć właśnie te filmy w swoim zaciszu domowym, ale też są filmy krótkometrażowe, filmy z sekcji pozakonkursowych. No i do tego jesteśmy też bardzo dostępni, ponieważ nie dość, że filmy są dostępne w całym kraju, to również są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, bo są z audiodeskrypcją czy z napisami rozszerzonymi. Bardzo się cieszymy, że możemy też w ten sposób poszerzać swój repertuar i otwierać się na wszystkie osoby.
0: Czyli krótko mówiąc, zapraszamy na ostatnie dni, te stacjonarne 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego pod patronem Trójki, no a później jeszcze do oglądania filmów online i to już możemy zrobić z każdego miejsca w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również, no i zapraszam jeszcze do tych naszych kin. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, Magdalena Walo, rzeczniczka prasowa Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Maciek Załęcki audycję zrealizował, Monika Suszek ją przygotowała, Stanisław Stanley-Perzyna odebrał mnóstwo telefonów od Państwa, za które bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski i zostawiam Państwa z Taco Hemingwayem.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa.

0: gdy pisze.
1: Autopromocja.
2: Zapadła grobowa cisza.
3: Przypominamy drugie słuchowisko, które zaprezentujemy w konkursie na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
4: Klub Komediowy oraz program Trzeci Polskiego Radia przedstawiają Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
5: Romantyzuje pani dawny ustrój.
6: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę.
7: Zapraszam nie po raz ostatni na scenę teatralną Trójki Michał Sufin, reżyser i autor.
3: Do usłyszenia dzisiaj po 19:00. Barbara Marsinik, polecam.
1: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
14: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 20

29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.

0: nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 czerwca, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. 18-latka zginęła w tragicznym pożarze domku letniskowego w powiecie konińskim. Poważny incydent w zaporowskiej elektrowni atomowej. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Mai Chwalińskiej. Polka zagra w finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Od zawsze miała zmysł taktyczny, wspomina wicedyrektor szkoły podstawowej nr 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej Andrzej Krowicki.
7: Kiedy grała na przykład zawody międzyszkolne w piłkę siatkową, to widać było przed przebiciem piłki na drugą stronę, że zerka kątem oka, jak ustawione są przeciwniczki i zagrywa piłkę tam, gdzie tych przeciwników nie ma. Dokładnie widzimy to w tej chwili.
6: Temat Mai powróci w sporcie po serwisie. Tragiczny pożar we wsi Grabce w powiecie konińskim. Nie żyje 18-latka, jej rówieśnik został zabrany do szpitala. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb dziś rano, mówi Dawid Kałużny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
8: W godzinach porannych w miejscowości Grabce w gminie Kleczew doszło do pożaru dwóch domków letniskowych. W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć, jedna osoba z licznymi poparzeniami została zabrana na szpitalny oddział ratunkowy.
6: W działaniach brało udział 12 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej doszło do poważnego incydentu, poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przy rozminowywaniu terenu przy elektrowni ranni mieli zostać rosyjscy żołnierze.
9: Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać walki, aby umożliwić naprawę linii energetycznej Dnieprowska. Elektrownia pozostaje odłączona od niej od ponad 2 miesięcy. Jest uzależniona od jednej rezerwowej linii zasilania, potrzebnej do chłodzenia 6 wyłączonych reaktorów. Dyrektor Generalny Agencji Rafael Grossi zaapelował o maksymalną ostrożność i pełne przestrzeganie lokalnego rozejmu wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jeszcze w piątek Rosja oskarżyła Ukrainę o jego naruszenie, jednak agencja przekazała, że według strony ukraińskiej jest ono respektowane. W związku z utrzymującym się ryzykiem awarii jądrowej, technicy obu stron mają w najbliższych dniach rozpocząć usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: Klimat.
6: Blisko połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 17 warto korzystać z nadmiaru energii z OZE. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Innej Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bzury, Górnej Warty, Narwi, Bugu i Sanu. W lasach centralnej Polski i w okolicach Zielonej Góry mamy średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz wspomniany sport i Adam Malecki.
11: Godzina 15, kort centralny Filipa Szatriera. W wielkim finale Rolanda Garrosa zagrają Polka Maja Chwalińska i Rosjanka Mirja Andrijewa. Przed mają kolejne wyzwanie, ale sama zawodniczka i jej sztab starają się zachować spokój, mówi trener Chwalińskiej Jarosław Machowski.
12: Maja gra dobrze już dłuższy czas. Ona to ma w rękach, a ona zawsze marzyła o tym grać takowe mecze, a to się tutaj udało. No, a że się udało tak dobrze, no tak to po prostu wyjątkowe.
11: Dzisiaj o 15 finale zagrają panie, jutro o tej samej porze panowie, Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Kibice motoryzacji będą dzisiaj żyli Formułą 1 i żużlem. W F1 będą się ścigać po ulicznym torze w Monte Carlo. Kwalifikacje od godziny 16, a w czarnym sporcie odbędzie się kolejna runda Grand Prix w Manchesterze. Początek o 20. Wczoraj wygrał Australijczyk Max Frick. Czwarty był Bartosz Marsdijk, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. A w koszkarskiej lidze NBA New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału. Nowojorczycy w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-0.

0: Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach Nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Niestety na parkiecie nie pojawił się Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Z Miami Jan Pachlowski.
1: Jeszcze przypomnienie piłkarskie. Dzisiaj w finale baraży o awans do pierwszej ligi zagrają Podbeskidzie Bielsko-Biała z Sandecją Nowy Sącz. Pierwszy gwizdek o 13:45.
2: Dziś sporo słońca i bardzo ciepło, od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 16 do 19.
3: Autopromocja.
4: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
5: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Czas na śniadanie w Trójce. Łączymy się ze studiem, gdzie czeka już na Państwa Renata Grochal i jej goście.
4: Śniadanie w Trójce.
7: Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Mimo długiego weekendu politycy dopisali, a najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą dzisiaj komentować Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
7: Rafał Kasprzyk, poseł klubu Centrum.
9: Dzień dobry.
7: Sebastian Gajewski, wiceminister pracy z Nowej Lewicy.
10: Dzień dobry.
7: Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
11: Dzień dobry, witam.
7: Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji.
12: Dzień dobry.
7: I Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
7: Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Wczoraj nieoczekiwana wizyta do Polski. Przyjechał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirył Budanow, który spotkał się z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dzisiaj spotka się z szefem MON-u, wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i z szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcinem Przydaczem. Zobaczymy, czy to wywoła jakieś skutki w związku z napięciami na linii Warszawa. Kijów. Premier Donald Tusk wczoraj zadeklarował, że nikt nie podzieli polskich władz, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, a także o historię. I powiedział szef rządu, zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu. Niech szuka rozwiązania. Szef rządu powiedział, że cała odpowiedzialność za zaleczenie niepotrzebnego zupełnie konfliktu interpretacji historycznej jest po stronie ukraińskiej i dodał, że Polska i Ukraina będą wspólnie organizować w czerwcu w Gdańsku konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, i europejskie, i ukraińskie, ale to jest w interesie Ukrainy, żeby to się odbyło i żeby odbyło się w dobrej atmosferze, powiedział Donald Tusk. Czego się pani spodziewa, Kamila Gasiuk-Pihowicz, po wizycie Kryła Budanowa w Warszawie?
8: Pani redaktor, ja przede wszystkim na to patrzę bardzo tak jednoznacznie. No, decyzja prezydenta Zełenskiego jest po prostu złą decyzją.
7: Decyzja o nazwaniu,
8: tak, o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Mieliśmy do czynienia z polskim, z wymordowywaniem Polaków, z ludobójstwem Polaków na Wołyniu, dokonanym przez Ukraińców. I ja mówię to bardzo twardo, bardzo jasno. Jestem polską polityczką. Z drugiej strony trzeba też rozumieć jakby, że ten pierwszy gest konfliktowy został wykonany przez prezydenta Zełenskiego i dzisiaj to Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji. Polska absolutnie rozumie, że Ukraina walczy z Rosjanami, z rosyjskim imperializmem, że wiąże rosyjskie wojska, a wiemy, że mają dużo dalej idące apetyty, nie ograniczające się tylko do Ukrainy. Polska jest bardzo dużym wsparciem dla Ukrainy, jeżeli chodzi o jej aspiracje w Unii Europejskiej, więc absolutnie to nie jest czas na tego typu działania,

0: ale trzeba powiedzieć bardzo jasno, że my pamięci o zbrodni wołyńskiej nie odpuścimy, nie odpuścimy dla sojuszniczych uśmiechów i właśnie ze względu na tą świętą pamięć o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, o ludobójstwie Polaków, trzeba o tym mówić w sposób bardzo jasny, bardzo prosty, ale taki, który dociera do Ukraińców i wywołuje realny wpływ, a nie strzelanie korków szampana na Kremlu. I takiego właśnie podejścia, na takie właśnie podejście według mnie zasługują ofiary Wołynia. Odebranie orderu, no powiedzmy to sobie wprost, pomnika ofiar Wołynia, tego co się wydarzyło na Wołyniu, tego ludobójstwa Polaków nie wybuduje, ale krokiem w tą stronę realnym są bardzo konkretne działania, a mianowicie przyjęcie pierwszego wniosku IPN przez stronę ukraińską dotyczącego ekshumacji około, jak się szacuje, od 350 nawet do 1000 pomordowanych Polaków w dwóch wioskach właśnie na Wołyniu. Jest to konkret. Ta wizyta wysłannika Zełenskiego jest także pewnym konkretnym naciskiem, konkretnym działaniem polskiej dyplomacji. Z jednej strony mamy ludzi, którzy podejmują konkretne kroki, doprowadzają do konkretnych zdarzeń, wywierają presję, a z drugiej strony właśnie na Kijów, mają ten wpływ na Kijów, a z drugiej strony mamy prezydenta, który ten wpływ na Kijów oddaje w zamian za, no co tu dużo mówić, takie dosyć, że tak powiem, ostre czy wypowiedzi w social mediach. To, co jest ważne, to jest to, co podsumował, to, co jakby w pierwszym zdaniu powiedział premier Donald Tusk, komentując tą sytuację, a mianowicie, że jeżeli dzisiaj pokłócimy się o przeszłość, to ktoś wygra w przyszłości i tym kimś jest Rosja, która staje się po prostu coraz bardziej agresywna. Mam nadzieję, że to zdanie dotrze i zmieni nastawienie premiera Zełenskiego, bo rzeczywiście dzisiaj trochę mamy taką widoczną różnicę. Mamy jednego polityka, który stawia ponad wszystko bezpieczeństwo swojego państwa. No i mamy dwóch polityków, i Zełenskiego, i prezydenta Nawrockiego, którzy ponad bezpieczeństwo stawiają dzisiaj po prostu takie przymilanie się trochę do nacjonalistycznych środowisk.
1: Większość Polaków w sondażach, było przeprowadzone już kilka sondaży, opowiada się za odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia. Premier Donald Tusk początkowo mówił, żeby nie wikłać się właśnie w spory historyczne. Sebastian Gajewski, teraz Donald Tusk mówi, że uważa reakcję prezydenta Nawrockiego na decyzję prezydenta Ukrainy, którą nazywa nieszczęsnym zdarzeniem, za zupełnie zrozumiałą, z czego wynika ta zmiana tonu, bo którą widać u szefa rządu z sondaży.
2: To jest o zmianę tonu i to, co pan premier ma w głowie. Trzeba pytać pana premiera, jego najbliższe otoczenie.
1: No,
2: ja komunikuję wrażliwość, którą ma w tej sprawie Nowa Lewica. I jakby tutaj są dwie kwestie. To znaczy, pierwsza sprawa to jest taka, i to jest dla nas absolutnie jasne, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej jest decyzją, która nie powinna zapaść. Ona uderza bardzo głęboko w naszą wrażliwość historyczną, która w pełni jest znana stronie ukraińskiej. Jestem głęboko przekonany, że strona ukraińska, bo też jest jakby poziom decyzji, to nie jest decyzja jakiegoś urzędnika szeregowego, tylko prezydenta, została podjęta z pełną świadomością możliwych konsekwencji w relacjach między państwami, w relacjach między narodami, społeczeństwami. To jest zła decyzja, ona nie powinna mieć miejsca. I Polska jest obowiązana do tego, żeby jednoznacznie i stanowczo komunikować swoją wrażliwość, żeby protestować. My w Lewicy uważamy, że adekwatne są tutaj środki dyplomatyczne. Tak jak został pan ambasador wezwany z Warycz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to jest środek dyplomatyczny wezwania ambasadora. Została z nim przeprowadzona rozmowa. Po drugie, myślę, że dla strony ukraińskiej jest jasne, jak odebrało to społeczeństwo i cała klasa polityczna bez względu na barwy polityczne, bo my się wszyscy zgadzamy co do tego, że ta decyzja nigdy nie powinna zapaść. Natomiast druga sprawa to jest odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. I tu są moim zdaniem dwie płaszczyzny. Znaczy, pierwsza płaszczyzna to jest taka, że odebranie orderu Orła Białego to nie jest decyzja po prostu uznaniowa pana prezydenta. To się dzieje na podstawie ustawy o orderach i odznaczeniach. I tam mamy dwie przesłanki. Albo przyznanie takiegoś orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i w tym przypadku nie mamy do czynienia z tą przesłanką,

0: albo osoba, która otrzymała ten order, okazała się niegodna tego orderu. No i tu się wróćmy do momentu, kiedy Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order i za co go otrzymał od Andrzeja Dudy. Nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej, czy symbolicznej, czy jakiejkolwiek innej polityki wewnętrznej na Ukrainie, tylko dostał go za to, że był twarzą, liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko brutalnej, bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. Wtedy wszyscy patrzyliśmy na Ukrainę i na prezydenta Zełenskiego z podziwem i myślę, że jeżeli cofniemy się do tamtego momentu historycznego już, to każdy z nas sobie ten podziw przypomni. Ja mam głębokie przekonanie, że skoro Zełenski otrzymał ten order właśnie za to, a nie za nic innego i nie po to, żeby wzmacniać relacje polsko-ukraińskie, jak to się czasami robi z orderami, ale po to, żeby uhonorować ten opór, który z punktu widzenia polskiej wrażliwości ma fundamentalne znaczenie nie tylko ze względu na interesy, ale także doświadczenia historyczne, to odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie jest dobrą decyzją. Ale druga sprawa to jest taka, że my musimy, nawet jakbyśmy byli przekonani, że z punktu widzenia naszej wrażliwości historycznej, symbolicznej taka decyzja jest potrzebna, to my musimy mieć świadomość tego, jakie ona może wywołać konsekwencje zewnętrzne. I niestety ja mam takie głębokie poczucie, że odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu to jest woda na młyn propagandy kremlowskiej. To znaczy umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego i że wszyscy widzimy, co to jest za kraj, co to są za ludzie, a pamiętajmy, że tak Rosja buduje narrację o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przecież oni opowiadają historię, że to nie jest żadna inwazja, tylko to jest specjalna operacja, która jest prowadzona dlatego, że na Ukrainie rządzą faszyści. To jest narracja, która uderza w nasze interesy bezpieczeństwa. To nie chodzi o to, że ona uderza w wizerunek Ukrainy. Ona uderza w nasze interesy, bo nam zależy na tym, żeby społeczność międzynarodowa była po stronie Ukrainy i żeby Ukraina jak najdłużej się broniła. Ja uważam, że taka decyzja tworzy takie ryzyka i z tego powodu my w Nowej Lewicy od marszałka Czarzastego począwszy sądzimy, że nie jest dobrym pomysłem odebranie tego orderu i na pewno wymagana jest daleko idąca powściągliwość przy ewentualnej kontrasygnacie, bo kontrasygnata jest zawsze wzięciem odpowiedzialności politycznej za działanie pana prezydenta.
1: Kontrasygnuje premier.
0: Natomiast to jest oczywiście decyzja personalna pana premiera.
1: Życie, ale z tego, co mówi premier, to chyba nie będzie stał na drodze decyzji prezydenta Rafał...
2: Kapituły prezydenta.
1: Tak.
2: Jest wniosek prezydenta do kapituły.
1: Kapituła zbiera się w poniedziałek, ale też niezależnie od opinii kapituły prezydent może podjąć decyzję samodzielną. Rafał Kasprzyk, czy Ukraińcy nie rozumieją polskiej wrażliwości historycznej? Przypominam rok 2015, kiedy Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent, był w Werchownej Radzie. Godzinę po jego przemówieniu ukraiński parlament przyjął ustawy upamiętniające bohaterów OUN i UPA. I właściwie minęło 11 lat i okazuje się, że dzisiaj mamy ten sam problem.
3: Ja myślę, że każdy naród powinien dbać o swoją pamięć, pamięć o swoich tragediach również, a w tej sferze historycznej to historycy powinni wieść prym. I ja tutaj na marginesie w ogóle tego sporu, bo to jest oczywisty błąd strony ukraińskiej prezydenta Zełenskiego, bo w sytuacji, w której się znajduje Ukraina, nie powinien wykonywać takich ruchów, takich gestów, które no jednak najbliższego, nawet geograficznie sojusznika, po prostu stawiają w sytuacji takiej, że w narodzie polskim no, budzi się niechęć, bo to niestety zmierza do właśnie takich reakcji, które dzisiaj w dzisiejszym świecie, gdzie jest bardzo właśnie nacjonalizm rozbuchany i szukając, prawa strona wyszuka tylko pretekstu do tego, żeby poszukać nowego wroga, czy to z lewej strony, z prawej, no dzisiaj znalezienie teraz w Żeleńskim takiej osoby, czy w narodzie ukraińskim, co gorsza, takiego właśnie wroga, który nie rozumie polskiej racji stanu, tej wrażliwości, o której tutaj państwo mówią, jest bardzo złe dla nie tylko Ukraińców, ale no dla całej tej sytuacji, w której toczy się wojna i potrzebna jest

0: pomóc.
1: Ale wczoraj moim gościem był profesor Grzegorz Motyka, historyk, szef Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN-u, ale co najważniejsze, badacz od lat stosunków polsko-ukraińskich, i on mówił, że właściwie Polska od lat musi takie gorzkie pigułki przełykać w postaci różnych despektów ze strony ukraińskich władz związanych z rzezią wołyńską.
0: Wie pani co, dlatego że rzeczywiście ta prawda jest bardzo trudna i ja przypomnę, że po wojnie to polscy biskupi rzeczywiście zdobyli się na gest tego przeproszenia i takiego wybaczenia wzajemnego z biskupami ze stroną niemiecką. I to pozwoliło rozmawiać również normalnym językiem dialogu i zrozumienia wspólnej historii, a nie tych...
1: Potrzebny jest taki gest ze strony ukraińskiej?
0: Znaczy, ja chcę powiedzieć, bo tak, zdecydowanie.
1: Jarosław Sellin.
0: Zdecydowanie tak, ale chcę powiedzieć również, że my, parlamentarzyści, również polscy, bo w zeszłym roku został ustanowiony Narodowy Dzień Pamięci o Polakach Ofiarach Ludobójstwa. Znaczy w Polsce my dokładnie wiemy, w jaki sposób przebiegała ta straszna sytuacja i musimy o tym pamiętać.
2: Dlaczego od 12 lat mamy wojnę rosyjsko-ukraińską? Bo ona pełnowymiarowa jest od 4, ale tak naprawdę jest od 12. Od zajęcia Krymu i kawałka Donbasu. I już wtedy ludzie ginęli na tej wojnie. Otóż dlatego, że Ukraina postanowiła strategicznie pójść w kierunku Zachodu. Do NATO i do Unii Europejskiej. I Rosja oczywiście tego nie akceptuje i zaatakowała militarnie Ukrainę. I Ukraina musi zrozumieć, że nie znajdzie się w świecie Zachodu, jeżeli będzie kultywowała tego typu pamięć historyczną. Jarosław Kaczyński, szef mojej partii, już kilka lat temu spotkał się z poprzednim prezydentem Ukrainy i wyraźnie mu wtedy powiedział, to jeszcze było przed pełnoskalową wojną, że to był skrót oczywiście myślowy, ale że z banderą do świata Zachodu nie wejdziecie. Musicie tę tradycję odrzucić. Nie można kultywować organizacji, która miała ideologię ludobójczą, bo organizacja ukraińskich nacjonalistów miała ideologię ludobójczą. Ona głosiła potrzebę czystki etnicznej, czyli wymordowania wszystkich nie Ukraińców, nie tylko Polaków,
1: Żydów.
2: Nawet osadników czeskich. A wykonywała to ukraińska powstańcza armia, bo to było ramię zbrojne, można powiedzieć, OUN. I Ukraińcy muszą to zrozumieć. Oni walczą o dobrą sprawę dla swojego kraju, o to, żeby być na Zachodzie. My, w naszym interesie też to jest, żeby mieć Ukrainę związaną z Zachodem, a nie Ukrainę podporządkowaną Rosji, bo to jest dla nas śmiertelnie niebezpieczne.
1: Ale panie Ukraina... pośle, ale z drugiej strony Andrzej Duda przyznawał order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu w momencie, kiedy całkowicie zablokowane były ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Czy to nie była przedwczesna decyzja?
2: Oczywiście mamy pewien proces, który się toczy na Ukrainie. Proces niestety niekorzystny i dla nas, i dla samej Ukrainy, która tego nie rozumie. Proces gloryfikowania czy wzmagania pamięci o nacjonalistach, którzy mieli właściwie ideologię faszystowską. Mówię o Unii UPA. I oni to postępuje, bo jeszcze na przykład na początku tej wojny w 2014 roku sympatię do tradycji UPA w całej Ukrainie, bo są różnice między Zachodem i Wschodem, wyrażało zaledwie 22% Ukraińców. Dzisiaj to już jest większość Ukraińców, czyli jest systematyczna polityka państwa, która to robi. I to jest błąd tego państwa, bo nie rozumieją tego, że z takim bagażem, z takim dziedzictwem oni po prostu w świecie Zachodu się nie znajdą. I muszą to prędzej czy później zrozumieć, bo nie zrealizują swojego głównego celu politycznego.
1: A odpowiedź na moje pytanie, bo dzisiaj chcemy odbierać Orła Białego Zełenskiemu, kiedy zostały odblokowane ekshumacje, ale polski prezydent dawał ten order w momencie, kiedy całkowicie były zawieszone rozmowy na temat
2: ekshumacji. Na zasadzie takiego drobnych gestów, tak? Bo tych wniosków jest kilkadziesiąt, a zgody są na zaledwie kilka i to z wielką łaską. Natomiast ja mówię o tym upamiętnianiu i symbolicznym upamiętnianiu tych zbrodniczych organizacji. To niestety cały czas postępuje. Przypomnę, że zaledwie 10 dni temu sprowadzono szczątki Andrija Melnyka, przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, i godnie i honorowo pochowano go w Kijowie z uczestnictwem całego państwa ukraińskiego.
1: I ciało Bandery też ma być sprowadzone.
2: I jeszcze jedno muszą Ukraińcy zrozumieć, że Rosja, która pod pretekstem, że rzekomo państwo ukraińskie jest państwem faszystowskim, takimi gestami pochówek Melnyka, danie na sztandary bohaterów UPA jakiejś jednostki wojskowej na

0: Ukrainie, dostarcza Rosji amunicji, argumentów propagandowych do podtrzymywania tej wojny i uzasadniania wśród Rosjan konieczności prowadzenia tej wojny.
1: Kropka.
0: Naprawdę
1: Witold Tumanowicz.
0: Przykre, że ukraińskie elity polityczne tego nie rozumieją.
1: Witold Tumanowicz.
2: Znaczy, tutaj widać lata zaniedbań, jeśli chodzi o to, że nie potrafimy postawić takiej asertywnej polityki wobec tego, że Ukraina po prostu walczy z prawdą historyczną, bo to nie jest kwestia polityki historycznej. Tu mówimy o tym, żeby nazwać zbrodniarzy, ludobójców ludobójcami. Gdyby w Niemczech pojawiły się jakieś, gdyby władze zaczęły nadawać imiona organizacjom, imiona Waffen-SS, to też byśmy byli oburzeni. I to nie jest kwestia tego, że każdy kraj ma prawo do czczenia swoich bohaterów. Nie, właśnie nie ma, bo niektóre organizacje są po prostu wprost ludobójcze i nie ma ich krzty bohaterstwa. W ogóle sama ta nazwa jest obrazą, bo nawet to nie jest kwestia tego, że Wołodymyr Zełenski nadaje nazwę samemu ONUPA. Tam jest mowa o bohaterach. To jest w ogóle obraza dla Polaków. I co więcej, przypomnijmy, że jednak Wołodymyr Zełenski już nie jest aktorem, ignorantem, tylko jest już od wielu lat politykiem, jest przywódcą państwa ukraińskiego i powinien już dawno o tym wiedzieć, jakie są bóle pomiędzy naszymi pamięcią historyczną. I co więcej, zrobił to z premedytacją. No, ja powiem szczerze, że tak, tutaj padło już od pani redaktor to pytanie, czy ten order Orła Białego nie został nadany przedwcześnie. Tak, został nadany przedwcześnie. Nie było żadnej podstawy do tego, aby go nadawać, a teraz jest podstawa do tego, aby go odebrać, dlatego, bo rzeczywiście Wołodymyr Zełenski jest niegodny noszenia tego orderu. Nie może być tak, nawet z szacunku dla wszystkich innych, którzy dostali ten order. Nie może być tak, że ta sama osoba, która nadaje honorowe zaszczyty formacjom zbrodniczym, które mordowali Polaków i to w sposób kreatywnie makabryczny, bo to jest też historia, każdy kto wie, to były kreatywnie makabryczne zbrodnie, nieporównywalne w historii akurat XX wieku, to niczego innego, nie może nosić takiego odznaczenia, polskiego odznaczenia, które jest, powinno być szacunkiem, powinien ten order zostać odebrany.
1: Szymon Stachowiak, jakie są oczekiwania Kancelarii Prezydenta, co dzisiaj przekaże Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Nawrockiego, delegacji ukraińskiej.
3: To, co chcemy podkreślić bardzo jasno, to, że walka o tą prawdę historyczną i o tą rzeczywistość historyczną jest absolutnie polską racją stanu. Z naszej strony dzisiaj nie ma, ze strony pana prezydenta, ta decyzja jest stanowcza. Uważamy, że tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Tak jak wspomniał pan poseł Tumanowicz, Wołodymyr Zełenski bardzo dobrze wie, co robi. To nie jest przypadek, to nie jest tak, że nie ma świadomości polskiej perspektywy, bo te rozmowy w kontekście ekshumacji, rozmowy w kontekście walki o prawdę wojską trwają od lat. Trwają od lat. Prezydent Karol Nawrocki bardzo wyraźnie też to artykułował panu prezydentowi Zełenskiemu podczas grudniowego spotkania w 2025 roku. W tym spotkaniu także brali udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, szef pełniący obowiązki Polskiego Instytutu i Ukraińskiego Instytutu. I ten proces się toczy, toczy się zbyt mozolnie, toczy się zbyt wolno. I z naszej perspektywy, z perspektywy narodu niezwykle historycznie doświadczonego, z perspektywy społeczeństwa, które przez lata musiało walczyć na arenie międzynarodowej o to, aby nie funkcjonowało określenie polskie obozy śmierci w przestrzeni politycznej, bo ktoś właśnie wtedy stwierdził, że wezwanie ambasadora może być wystarczającym rozwiązaniem. Pozwoliliśmy na to, że taka, a nie inna narracja i kłamstwo historyczne funkcjonowało w przestrzeni publicznej na całym świecie. Dzisiaj podejmujemy stanowcze i konkretne decyzje, stanowcze i konkretne działania. Pan prezydent się ze swojej decyzji nie wycofuje. Gest oczywiście jak najbardziej doceniamy. Jest to kropla w morzu potrzeb, ale absolutnie uważam, że my jako Polacy, jako polskie społeczeństwo, które oddolnie nie tylko aparatem państwa, ale też społecznie otworzyło serce, otworzyło domy, zrobiło wszystko, co mogło, żeby pomóc Ukrainie w tej wojnie, nie możemy dzisiaj się godzić na to, aby częścią cywilizacji zachodniej, częścią pewnych standardów i realiów, w których my się poruszamy, miało być państwo, którego mitem założycielskim i głównym fundamentem tożsamości narodowej mają być zbrodniarze. Bo dzisiaj, tak jak wspomniał pan minister Sellin, mieliśmy oddawanie pokłonów Melnykowi, teraz mamy nazwę zbrodniarzy UPA. Pytanie, co będzie dalej?
0: Chcą sprowadzić banderę, szczątki.
3: My musimy tutaj dać jasny temu odpór, o tę prawdę historyczną walczyć. Jest to dla nas polska racja stanu i pan prezydent Nawrocki swojego stanowiska w sprawie odebrania orderu Orła Białego nie zmienia i zakładam, że dzisiaj pan

0: minister Przydacz także taką informację wszystkim przekaże.
1: Kamila Gasiuk-Pihowicz, ad vocem.
2: No ja chciałam absolutnie tylko podkreślić to, że ludobójstwo pozostanie ludobójstwem i dzisiaj Ukraina naprawdę ma bohaterów, swoich bohaterów, którzy bronią i Charkowa, i Zaporoża, i nie ma potrzeby, aby czynić patronów ze złoczyńców. I według mnie należy domagać się prawdy historycznej. UPA wymordowała Polaków, to było ludobójstwem, a pamięć po prostu o tej zbrodni i jednocześnie sojusz z Ukrainą, wspieranie jej aspiracji europejskich się nie wykluczają. Co więcej, według mnie dopiero połączenie jednego z drugim, czyli prawdy historycznej i wspierania jakby i wierności temu sojuszowi wobec przyszłości pozwala zbudować coś, co będzie naprawdę trwałe.
1: Pani posłanko, ale czy polskie stanowisko podczas rozmów akcesyjnych Unii Europejskiej powinno być takie, że będziemy się domagać tego, żeby w jasny sposób prezydent albo władze kraju, no bo nie wiadomo, kto wtedy będzie rządził, żeby się odcięli od zbrodni UPA?
2: Panie redaktor, to nie jest jeden gest. To, o czym ja mówię, to jest cała sieć działań, które muszą być wykonane.
1: A odpowiedź na moje pytanie jest jaka?
2: No to jest właśnie, mówię, dyplomacja, naciski, to są zgody na ekshumacje, które otrzymujemy. To jest też budowanie w ten sposób pamięci o tym, co się wydarzyło na Ukrainie. Stawianie tego tak jednowarunkowo to jest jakby niezrozumienie tego, przed jakim procesem potężnym my w tym momencie stoimy, który będzie wymagał szeregu konkretnych działań polskiej dyplomacji, które w tym momencie zresztą widzimy. Mamy zgodę na ekshumację i pochówek, nawet możliwe, że 1000 wymordowanych Polaków na Ukrainie. To jest krok w stronę budowania prawdziwej pamięci, prawdziwego pomnika. To jest realne wywieranie
1: realnego wpływu. Ale to już pani mówiła, odpowiedź na moje pytanie jest jaka.
2: Tak. A no to mówię, że to jest jeden
1: Władysław
2: z elementów.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że powinniśmy się tego domagać. Jarosław
2: to
1: Celi.
2: Jest jeden z elementów, z pewnością.
3: Nie ma wejścia do Unii Europejskiej i do NATO bezwarunkowo. Żadne państwo bezwarunkowo nie wchodziło. Warunki pewne trzeba spełnić w wymiarze gospodarczym, politycznym, struktury państwa i tak dalej, i tak dalej. Ale też w wymiarze historycznym. Jeżeli z taką tradycją historyczną Ukraińcy będą chcieli wchodzić do Zachodu, to po prostu do tych struktur nie wejdą. Bo my nie możemy na to pozwolić. My musimy dbać, muszą to też Ukraińcy zrozumieć, że nadawanie takich tytułów oddziałom wojskowym ukraińskim jest też poniżeniem godności ofiar. Te ofiary spoczywają na tej ziemi ukraińskiej, my ich poszukujemy, chcemy ich ekshumować, chcemy dokonać pochówku, chcemy upamiętnić, a tymczasem państwo, gdzie oni spoczywają, nadaje tytuły ludziom, którzy ich w tak straszliwy sposób mordowali. My musimy też walczyć o godność ofiar. I to Ukraińcy muszą zrozumieć, jeśli chcą być w świecie zachodnim.
1: Panie pośle, pan był w Ministerstwie Kultury, kiedy rządziło PiS przez 8 lat. Dlaczego nie zadbaliście o to, żeby na przykład film Smarzowskiego został wyświetlony tak jak Katyń w Rosji?
3: Przy każdym spotkaniu z Ukraińcami, a rozmowy były wielowymiarowe, dotyczyły zabytków, wspólnej pamięci historycznej, konferencji historyków i tak dalej, zawsze stawialiśmy sprawę zgód na ekshumację, na...
1: A jaka skuteczność była?
3: No niestety był opór po stronie Ukrainy.
1: Ale może trzeba było chociaż wywalczyć, żeby Ukraińcy mogli zobaczyć film Wołyń, który pokazuje bardzo dokładnie, jak te zbrodnie wyglądały, że tam były mordowane kobiety,
3: Ten film był pokazywany
1: dzieci.
3: Na Ukrainie.
1: No nie był pokazywany właśnie. Nie był pokazywany na Ukrainie. Sebastian Gajewski, proszę już o ostatnie głosy, bo chciałabym, żebyśmy przeszli do referendum i jego skutków.
4: Członkostwo w Unii Europejskiej. Ja myślę, że tutaj trzeba odróżniać dwie płaszczyzny. Znaczy, pierwsza płaszczyzna jest taka, że każde państwo kandydackie przechodzi proces, który się sprowadza do tego, że ma dostosować swoje prawo do prawa Unii Europejskiej, swoje standardy do standardów unijnych. I to jest proces, który jest no, taki niepolityczny. Tak? To się tam dzieje na zasadach zero-jedynkowych. Dostosowaliście albo nie dostosowaliście. Tylko na koniec tego procesu jest decyzja polityczna, którą podejmuje i Unia Europejska, i każde państwo członkowskie. I tutaj jest już przestrzeń na rozmowę nie tylko o tym, czy ktoś dostosował swoje prawo do prawa Unii Europejskiej, ale też na pewne wartości. I o ile jest tak, że my w Unii Europejskiej mamy świetne przykłady państw, które były w bardzo złych relacjach historycznie, jak Polska i Niemcy, z tragiczną wspólną historią, pełną zbrodni, krzywdy, wyrządzonej w tym przypadku na Polsce, ale takie przykłady są też wśród innych państw członkowskich. My mamy prawo na tym etapie decyzji politycznej dotyczącej członkostwa Ukrainy oczekiwać, że Ukraina będzie zachowywać się tak, jak te państwa, takie jak Polska i Niemcy, które te sprawy
5: że wyeliminują absolutnie wszystkie symbole banderowskie. Tak samo jak oczekiwaliśmy tego od Niemczec, no nie chcielibyśmy mieć swastykę.

0: na ulicach Berlina. Przecież oczywiste. Tak samo możemy oczekiwać, że symbole ONUPA będą wykreślone, wymazane, a nazwy bandery z ulic i placów i zostaną po prostu skreślone.
1: I mamy bardzo dobry przykład właśnie naszych relacji polsko-niemieckich i wydaje się, że można, że możemy na tym etapie decyzji politycznej oczekiwać od Ukrainy, że właśnie w taki sposób będą postępować i dobrze się dzieje, że dzisiaj to wszyscy komunikujemy w zasadzie ponad podziałami politycznymi.
2: Tak, jest zgoda przy tym stole, to przechodzimy do kolejnego tematu. Wybory w Krakowie przed nami, wybory prezydenta po przegranym referendum przez prezydenta z Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział, że w poniedziałek Koalicja Obywatelska poda nazwisko kandydata na prezydenta Krakowa i może to być wspólny kandydat z PSL-em. Ja tylko dodam, że Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Razem, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna już ogłosiły swoich kandydatów. Kamila Gasiuk-Pichowicz, kto będzie waszym kandydatem?
3: Pani redaktor, decyzja zostanie ogłoszona w poniedziałek, tak jak zapowiedział premier.
2: Ale pani wie?
3: I ja tutaj przed szereg nie wyjdę. Będzie to albo niezależny kandydat, albo w sensie niezależny Koalicji Obywatelskiej albo wspólny razem z PSL-em. My przyjmujemy decyzję mieszkańców Krakowa z pokorą. Odwołali prezydenta w referendum. Rada miasta została, więc to też oznacza, że to zaufanie wobec koalicji także pozostało. Jak widać, po prawej stronie już mamy całą mnogość kandydatów. Mamy panią Schreiber, która jest znaną influencerką i hejterką.
2: Ale pani Schreiber to chyba nie należy do partii prawicowej.
3: Mamy,
2: żadnej.
3: Ale no jest prawicowy. Mówię o prawej stronie polskiej sceny politycznej bardzo
2: Prawo
3: szeroko.
2: I Sprawiedliwość
3: Prawo
2: wystawia
3: i Sprawiedliwość
2: radnego
3: swojego,
2: Michała Drewnickiego, Konfederacja
3: antyeuropejskiego kandydata.
2: Bochenczaka.
3: Mamy pana Banasia od pokojów na godziny. No więc widać, że zanim jeszcze się zaczęła tam kampania, już jest to prawicowe piekiełko się zaczyna i kłótnie. My kandydata wystawimy. Dzisiaj jest też komisarz, który
2: ale,
3: dba
2: ale
3: o to, żeby
2: pani
3: miasto
2: wiąże Mariannę Schreiber z prawicą?
3: Dlaczego ja wiążę, a dlaczego miałabym jej nie wiązać z prawicą?
2: Ale bo co? Bo
3: wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, że jej poglądy absolutnie odpowiadają poglądom czyli chociażby Konfederacji.
2: Właśnie.
3: Kiedy? Na
0: no
3: litość
0: no właśnie.
3: Kiedy?
0: No,
3: kiedy? Jest... Nie. Konsekwentnie, absolutnie wspiera ten prawicowy blok.
0: Skandalistka po prostu, ale tylko i wyłącznie. Nie ma tutaj akurat żadnych poglądów.
3: Ale już widać, że tam jest to prawicowe piekiełko się zaczyna i się pokłócą,
0: a ile będzie lewicowych
3: zanim dojdzie
0: kandydatów?
3: Do jakichkolwiek wyborów. Poważny kandydat w poniedziałek. Zrobimy wszystko, aby nie oddać
2: Krakowa. Ale to prawda,
3: Krakowa,
2: że to będzie jakiś profesor? To prawda, że to będzie jakiś profesor, że to nie będzie polityk?
3: Zostawię tą przyjemność ogłoszenia kandydata.
2: Bo chyba nie będzie to Bartłomiej Sienkiewicz, już tak słyszałam.
3: Pani redaktor, to jest drugie już podejście, doceniam konsekwencje, że tak powiem, wydobyciu tego nazwiska, ale myślę, że zostawmy to
2: Sebastian
3: osobom,
2: Gajewski,
3: które to zrobią w poniedziałek.
2: Kto będzie kandydatem Lewicy? Czy będzie to Daria Gosek-Popiołek? I czy no, głosy Lewicy się podzielą, bo Aleksandra Owca z partii Razem też kandyduje?
4: Czyli jest też lewicowe piekiełko.
1: Po pierwsze, nie ma lewicowego piekiełka. Każda partia lewicowa ma prawo wystawiać swojego kandydata lub kandydatkę. My oczywiście takie decyzje szanujemy. Decyzja będzie ogłoszona w poniedziałek o godzinie 17 w Krakowie. Będziemy całą ekipą rządowo-poselsko-senatorsko-ministerialną i będziemy wspierać naszego kandydata lub kandydatkę. I to będzie, to będzie osoba związana z Krakowem, świetnie przygotowana do pełnienia tej funkcji. I zachęcam do tego, żeby nas śledzić w poniedziałek.
2: Czyli Daria Gosek-Popiołek, tak?
1: Zobaczymy w poniedziałek, natomiast cieszę się bardzo, że udało nam się zmotywować Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, bo jak myśmy ogłosili, że ogłaszamy kandydata lub kandydatkę w poniedziałek, to usłyszałem, że również Koalicja Obywatelska, razem walczymy o demokrację.
2: Rafał Kasprzyk, czy te wybory w Krakowie będą jakimś probierzem i prognostykiem przed wyborami w 2027 roku i probierzem poparcia dla koalicji rządzącej, dla opozycji?
5: Oczywiście, że tak. No, te wybory w sierpniu, na przełomie sierpnia-września w Krakowie będą takim...
6: Nie, na początku sierpnia chyba.
5: Tak? No w sierpniu. Może tak zostawię. Będą z pewnością takim wyznacznikiem tego, co będzie się działo za rok. I jakby pierwszym krokiem rozprowadzającym pewnie kandydatów do na listy, stąd pewnie taka mnogość kandydatów, żeby więcej

0: więcej osób zostało bardziej rozpoznawalnych i zgarnęło później za rok więcej głosów, no to jest zupełnie jasne. Natomiast o ile część kandydatów nie będzie się... Nie chcę deprecjonować żadnego z kandydatów, natomiast o ile... czekamy tutaj na pewnie głos koalicjantów, którzy... Koalicja Obywatelska razem z PSL-em mają ogłosić jutro, czy w poniedziałek, przepraszam, wspólnego kandydata, no to będzie z pewnością jakiś wyznacznik i czekamy, nie wiemy, kto to będzie. Ja trzymam...
1: Ale poprzecie kandydata koalicji i PSL-u?
0: Nie mamy jeszcze decyzji jako centrum w tej sprawie. Nasz
1: kandydat... Może Pawła Śliza, kandydata Polski
0: naszym
1: 2050
0: jakby kandydatem, który naturalnie się wpisywałby, to jest Rafał Komarewicz, szef Komisji Gospodarki w Sejmie, ale powiedział jasno, że nie będzie startował w tych wyborach. W związku z tym czekamy, mamy jeszcze chwilę czasu na zastanowienie się. Myślę, że jeśli nie na tym posiedzeniu Sejmu, to na następnym nasz klub podejmie decyzję, w którym kierunku pójdziemy. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sytuacja. I tak jak odpowiadając na pytanie, no z pewnością będzie to wyznacznik tego, co się będzie działo w kampanii już parlamentarnej w przyszłym roku.
1: Jarosław Sellin, Michał Drewnicki, radny Krakowa i wiceprzewodniczący Rady Miasta. To zaskoczenie było, dlatego że to jest ten polityk, który w 2024 roku został pozbawiony stanowiska pełnomocnika PiS w Krakowie, bo musiał ustąpić byłej kuratorce Barbarze Nowak, kiedy była premier Beata Szydło zaprotestowała, broniła Drewnickiego, to Ryszard Terlecki, były wicemarszałek Sejmu, nazwał to lamentami.
2: Zanim o tym, to jeszcze się ustosunkuję do zdania, które padło z ust pana ministra Gajewskiego, że razem walczymy o demokrację.
3: Jakoś
2: Koalicja Obywatelska nie walczyła o demokrację, zniechęcając ludzi do pójścia do aktu wyborczego, do absencji wyborczej i tak dalej, i tak dalej. I to było jedno ze źródeł
4: to
2: oczywiście
4: nie jest
2: porażki
4: tak
2: Aleksandra Michalskiego. Z demokracji warto korzystać, jeśli jest taka okazja, że jakiś akt demokratyczny się dokonuje, to po prostu pójść i głosować albo za, albo przeciw, a nie ogłaszać bojkoty. Natomiast nasza decyzja wynika też z kwestii pokoleniowej. Ja mówię, że idzie młodość po prostu. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego to prawie sami 40-latkowie, a nawet chyba 30-latkowie, jak tutaj mamy w studio przykład pana Stachowiaka.
1: My też postawiliśmy
2: na... Ale Jarosław Kaczyński właśnie daje szansę, właśnie o tym mówię.
3: Daje szansę młodym,
2: zdolnym politykom. Michał Drewnicki jest radnym od 12 lat, czyli zaczynał w wieku 22 lat, kiedy pierwszy raz ten mandat zdobył, czyli ma zaufanie krakowian, bo to nie jest łatwe dla prawicowego kandydata zdobyć mandat radnego w dużym mieście w Polsce, a to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. No i sam fakt, że udało się w tak ważnym mieście odwołać prezydenta z partii rządzącej, jest czymś, co do annałów polskiej polityki jednak wejdzie, bo to jest fakt dosyć znaczący. No w tak dużym mieście jeszcze takie referendum skutecznie nie zostało przeprowadzone, jak właśnie w Krakowie. I można też powiedzieć, że jest to wotum nieufności wobec lokalnego, małopolskiego Tuska, bo zwracam uwagę, że Michalski...
1: Wszyscy politycy PiSu powtarzają.
2: Zwracam uwagę, że Michalski nie był tylko prezydentem Krakowa. On był szefem struktur koalicji. Był szefem struktur Koalicji Obywatelskiej na całą Małopolskę, więc jest to wotum nieufności wobec tak ważnego polityka tejże Koalicji Obywatelskiej. Będziemy oczywiście...
1: Ale to wszyscy dostaliście ten przekaz dnia, że ten krakowski Tusk odszedł i teraz ten warszawski odejdzie.
2: Nie, to się nasuwa samo przejście. Będziemy walczyć o zwycięstwo Michała Drewnickiego. Oczywiście przy tej mnogości kandydatów myślę, że byłoby ciekawe rozważać już teraz, kto ma szansę przejść do drugiej tury, bo ona przy tej mnogości kandydatów, o której tutaj mówimy, pewnie raczej jest pewna. Druga tura jest raczej pewna. My będziemy walczyć o to, żeby w drugiej turze znalazł się Michał Drewnicki.
1: Ale jakie są na to szanse? Witold Tumanowicz, czy Konfederacja nie uważa, że ten termin sierpniowy, no pewnie tam początek września to będzie druga tura, to no, on nie sprzyja demokracji? Wakacje?
5: No, ci
3: którzy będą chcieli pójść na wybory, to pójdą i to jest oczywiste. My mamy

0: twojego kandydata, Bartosza Bochenczaka, który jest dobrym organizatorem, jednym z autorów, liderem kampanii Sławomira Mentzena na wyborach prezydenckich z bardzo dobrym wynikiem, prawie 15%, który uzyskał Sławomir Mentzen, więc jest to bardzo dobry prognostyk. Myśmy byli już przygotowani na ten sukces polegający na odwołaniu złego prezydenta Miszalskiego. Jak widać, pozostałe partia, szczególnie PiS, nie był na to gotowy, bo musiał jeszcze jakiś czas debatować nad tym, jakiego kandydata będzie chciał wystawić, czyli tak naprawdę nie wierzyli w ten sukces. Mam nadzieję, że nie będą tak nieprzygotowani w 27 roku, kiedy będziemy potrzebowali odsunąć Donalda Tuska od władzy. Natomiast tutaj apelujemy o to, aby poprzeć właśnie tego dobrego kandydata, jakim jest Bartosz Bochenczak. I wtedy rzeczywiście jest szansa na to, aby wejść do drugiej tury i tam rzeczywiście pokonać całą tutaj koalicję lewicowo-liberalną. Ja mam nadzieję, że to się uda.
1: Szymon Stachowiak, czy prezydent się zaangażuje w kampanię krakowską?
2: To będzie decyzja pana prezydenta. Byłoby to raczej coś dosyć bezprecedensowego. Niemniej na pewno jest ta kwestia referendum, zarówno jak i tych wyborów, jest bardzo bacznie przez Kancelarię, przez Pałac Prezydencki obserwowana, bo musimy skupić się na dwóch kwestiach. To, że mamy przed sobą wybory, to jest jedno, a druga kwestia jest sam fakt tego referendum w tak dużym mieście. Już nawet nie sprowadzając tego stricte do krakowskiego Tuska, choć ta analogia jest całkowicie słuszna, wiemy i wszyscy mamy świadomość tego, że samorządy funkcjonują w Polsce w dużym stopniu, zwłaszcza te duże, trochę na zasadzie takich baroniat, gdzie ustawa samorządowa jest skonstruowana tak, że prezydent jest prawie że władcą absolutnym i hrabią na włościach i może robić z instytucjami miejskimi to, co mu się żywnie podoba. I bardzo dobrze, że dzisiaj mieszkańcy wreszcie dają konkretny odpór temu, są bardziej świadomymi obywatelami, bardziej biorą udział w tych wyborach samorządowych i żyją tą tkanką miejską. No, Miszalski przegrzał absolutnie wszystko, co mógł. Tak, z jednej strony strefa czystego transportu, która była niezwykle kontrowersyjna dla mieszkańców, z drugiej strony porażki w konkursach i następnie powoływanie ludzi, którzy przegrali w konkursach na dane stanowiska. Ludzie powiedzieli dosyć i ja z naszej strony jest nadzieja, że ta lawina też pójdzie w jakiś sposób w Polskę. Pojawiają się nowe plany referendów. Referendum w Radomiu, są głosy o referendum w Lublinie, referendum w Rzeszowie. Bo jest jakaś...
1: Ale wie pan, ta choroba nepotyzmu i kolesiostwa, to jest choroba wszystkich partii politycznych. I kiedy pan był w kancelarii premiera za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to nie przypominam sobie pana głosu, żeby pan protestował.
3: Ale przeciwko czemu?
1: Przeciwko temu, że powoływano swoich kolegów do różnych instytucji.
3: Przykład.
1: A co pan nie pamięta? Przykład z czasów Prawa i Sprawiedliwości?
3: Właśnie, proszę przypomnieć.
1: Ale muszę panu przypominać?
3: Proszę bardzo.
2: No, ale rozmawiam pana teraz o samorządzie i to jest zupełnie jednak mimo wszystko inna płaszczyzna. Czymś innym jest zarządzanie ministeriami, prowadzenie pewnej spójnej polityki w przypadku spółek Skarbu Państwa, a czym innym jest kwestia polityk miejskich, gdzie bardzo często, no akurat tutaj mieliśmy pewną zmianę, tak, bo Miszalski był świeżym prezydentem, ale mamy sytuację w kraju, gdzie te struktury są wieloletnio rozrośnięte, zakorzenione, nieważne od tego, jaka jest władza centralna. Ta władza centralna się zmienia w miastach, cały czas rządzi ten sam układ, ci sami ludzie, czy to Gdańsk weźmiemy pod uwagę, czy Warszawę od wielu, wielu lat, czy Poznań. Niestety to jest ta tkanka, która jest niezwykle istotna i bardzo dobrze, że mieszkańcy powiedzieli temu tutaj dosyć i mam nadzieję, że ten sygnał pójdzie dalej w Polskę.
4: Czy pan prezydent też podpisze ustawę znoszącą dwukadencyjność w takim razie?
2: Jest to obszar debaty, ja tutaj nie będę wybiegał przed szereg, pan prezydent powołał radę.
4: Z pana słów tak wynika, że zbyt długo włodarze miast są na stanowiskach i...
2: Czy ja jestem, jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, to jestem uważam, że włodarza da się odwołać. Dwukadencyjność nie jest...
1: To jest oczywiście jasne, jeśli chodzi o nepotyzm, którego nie pamięta pan poseł Selin, który się w tej chwili... Ale moment, teraz ja chcę powiedzieć to. Przypomnę panią Patrycję Kotecką, która byłą dziennikarkę, która dostała stanowisko w zarządzie Link 4, gdzie zarobiła miliony. Przypomnę zarzuty...
3: To jest prywatna firma.
1: Przypomnę zarzuty...
3: To jest publiczna firma?
1: Proszę pana, a to jest spółka związana z jaką spółką?
5: PKO? No, chwileczkę.
1: PZU. A pani Małgorzata, przepraszam bardzo, a pani Małgorzata Sadurska, gdzie dostała stanowisko, przypomnij mi pan, i też zarobiła kilka milionów złotych.
6: W PKO. Brat Ziobry w PKO. No,
1: w PZU.
6: Chwilę.
1: I przypomnę jeszcze ostatnie.
3: Rozkręcacie się pani.
1: Nie, no, ale skoro pan nie pamięta
2: czasów Prawa i Sprawiedliwości,
1: to ja przypominam panu, że zarzuty dostał...
2: Akurat nie powinna tutaj
1: Proszę pana, zarzuty dostał właśnie...

0: Europoseł Patryk Jaki za zatrudnienie w Służbie Więziennej człowieka, który nawet miał postępowanie dyscyplinarne.
1: Ale ja
2: za decyzję polityczną dostał.
0: Nie, pytania tutaj zadaję ja.
1: A propos kandydata na prezydenta Krakowa. Czy pan Czarnek, pan Morawiecki tak popierają waszego kandydata a propos tak dawania przestrzeni młodym? Czy będziemy widzieli tutaj właśnie kolejną odsłonę tego prawicowego?
2: Jest decyzja Prawo i Sprawiedliwość o Michale Drewnickim. I
3: słuchając pana posła Sellina i zresztą pana przedstawiciela, pana prezydenta, już wiemy, jaka będzie z pewnością narracja i oś tutaj kampanii wyborczej strony prezydencko-pisowskiej, co jest jednym chyba ostrzem, to będzie Tusk. No, antytusk i antytuskowość Małopolski Tusk, tak jak zresztą państwo to prowadzili kampanię pana prezydenta Nawrockiego jako przeciwko panu Trzaskowskiemu, bo to jest jedyna oś narracji, która gdzieś może jeszcze trochę mobilizować państwa wyborców. No właśnie, nie ma żadnej merytoryki, nie ma żadnego przekazu pozytywnego, tylko jest ta antytuskość. I to jest, jasne. No, staram się nie przerywać też nikomu. Rzeczywiście najważniejsze będzie ta druga tura, bo tak jak wszyscy chyba siedzimy przy stole, wydaje się, że nikt nie będzie miał 50%, powyżej 50% w pierwszej turze. I padło nazwisko chyba tylko raz tutaj, pana Łukasza Gibały, który
0: jest... Inspiratora tego referendum.
3: Inspiratora takiego cichego, bo starał się chyba tam nie bezpośrednio nie wchodzić, ale wyszło tak, żeby było to referendum skutecznie. Przy wielu błędach, bo ja słyszę też narrację mieszkańców i cieszę się, że obywatelskie państwo może również odwoływać tych, do których nie wiem, traci zaufanie lub którzy popełniają błędy. I to jest podstawa właśnie dobrej samorządności. Natomiast w drugiej turze będzie bardzo ważne, kto wejdzie do drugiej tury i ten wynik naprawdę dzisiaj nie jest jednoznaczny. I kolejny raz jesteśmy przed pewnie wyborem takim, że będzie to wybór na żyletki i naprawdę trzeba motywować pozytywnie. Ja namawiam do takiej pozytywnej kampanii, żeby mieć jakieś pomysły na miasto Kraków, a nie tylko antytuskowość.
0: Jarosław Sellin, ad vocem, i przechodzimy do nas.
4: Tylko jedna rzecz ad vocem, bo pan mówił tutaj o tym, że przeciwko Trzaskowskiemu kampanię prowadziliśmy. No oczywiście, jak jest rywalizacja prezydencka, to się walczy o swoje, ale do historii polskiej polityki przejdzie najbardziej brutalna kampania uruchomiona przez wszystkie instytucje państwa podporządkowane rządowi przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Tak brutalnej kampanii przeciwko jakiemukolwiek kandydatowi.
3: Nie pamięta wyborów prezydenckich za czasów PiS-u, kiedy billboardy jeździły po całej Polsce. No panie pośle, chyba
4: zapewniam pana, że
3: Polacy pamiętają pewne rzeczy.
4: Że z perspektywy czasu będzie ta kampania oceniana jako najbardziej brutalna przeciwko jakiemukolwiek kandydatowi na prezydenta.
0: To jeszcze będziemy wiele razy mieli okazję rozmawiać o wyborach prezydenckich w Krakowie. Premier zapowiedział 4 czerwca w 37. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów inicjatywę budowy pomnika pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego i zaprosił do komitetu honorowego wszystkich byłych premierów III RP. Pomnik ma stanąć w setne urodziny Mazowieckiego. Kamila Gasiuk-Pichowicz.
1: No 4 czerwca to jest niewątpliwie powód do dumy dla wszystkich Polaków. No to był pierwszy wyłom, taki pierwszy krok w drodze do rządu Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w tym wschodnim bloku. I tego dnia powinniśmy świętować. I właśnie to zaproponował Donald Tusk. To zapowiedział, abyśmy wszyscy świętowali. Zaprosił do tego absolutnie wszystkich. Zaprosił także prawicę, obie konfederacje, zaprosił PiS, zaprosił także wszystkich byłych szefów rządów, łącznie z Kaczyńskim, łącznie z Szydło, łącznie z Morawieckim. I uważam, że powinniśmy budować dumę i cieszyć się z takich osiągnięć Polaków, jak właśnie 4 czerwca, który jest niewątpliwie fantastycznym sukcesem.
0: Jarosław Kaczyński wejdzie do tego komitetu.

0: Jarosław Sellin.
1: Pozwólcie państwo, że troszkę dłużej się wypowiem, bardzo ponieważ proszę. Jestem najstarszym.
0: Ma pan dwie minuty, bo dwie minuty. Za dwie minuty schodzimy.
1: Bo w 1989 roku byłem pracownikiem Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku, bo stamtąd jestem, i byłem świadkiem tego spotkania Komisji Krajowej w sierpniu, kiedy podejmowano decyzję, z kim robić koalicję po wyborach czerwcowych i kto w przyszłości będzie premierem. I Geremek z Kuroniem optowali za tym, żeby premierem był albo Geremek, albo Aleksander Kwaśniewski. Natomiast Jarosław Kaczyński zaproponował, żeby zrobić koalicję z ZSL-em i z SD, a PZPR odsunąć całkowicie do opozycji. A potem Jarosław Kaczyński z Lechem Kaczyńskim zaproponowali Lechowi Wałęsie, żeby tym pierwszym niekomunistycznym premierem, zgadzam się z panią poseł, niekomunistycznym premierem był Tadeusz Mazowiecki. Więc to był pierwszy wykreowany premier z sześciu, których wykreował Jarosław Kaczyński.
0: Czyli potem Jarosław Kaczyński wejdzie do komitetu, wejdzie. Tak?
1: Proszę mi pozwolić dokończyć moją myśl.
2: Możemy się spierać.
1: Proszę mi pozwolić dokończyć moją myśl.
2: Ale to był
1: I uważam w związku z tym, że oczywiście Tadeuszowi Mazowieckiemu w jakichś okolicznościach, w jakimś miejscu pomnik się Polsce należy, bo jest polską postacią historyczną. Natomiast Tusk to od razu ubrał w pewien plan polityczny. Nazwał to Marszem Patriotów za rok. My pamiętamy te Marsze Patriotów w 23 roku i 25
0: przed
1: roku.
0: Przed kancelarią premiera to nie jest dobre miejsce dla napomnik Tadeusza.
1: W 25 roku przed drugą turą wyborów.
0: To
1: był marsz antyprawicowy, antypisowski, z bardzo dużą niechęcią, czy czasami nawet nienawiścią do szeroko rozumianej polskiej prawicy. Tak jest to pomyślane, że ten pomnik ma być końcówką tego marszu. Jeżeli tak to polaryzacyjnie znowu Tusk buduje, to niestety będzie bardzo trudno to zaakceptować.
0: Ale jak polaryzacyjnie, skoro zaprosił wszystkich? Przepraszam, czy odpowie pan
1: dlatego,
0: na moje pytanie?
1: Dlatego, że zawłaszcza tegoż Tadeusza Mazowieckiego po to, żeby na końcu zrobić tak zwany Marsz Patriotów swoich.
0: Wejdzie Jarosław Kaczyński
1: swoich
0: do tego
1: zwolenników.
0: Komitetu?
1: To jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu należy się, bo jest ważną postacią historyczną w historii Polski,
0: premiera?
1: Ale nie powinien być tak instrumentalnie, polaryzacyjnie wykorzystywany, jak to robi Donald Tusk.
3: Czyli gruba kreska to sukces Jarosława Kaczyńskiego.
0: Słuchaczom radiowej Trójki, to było śniadanie w Trójce. Przechodzimy teraz jak zwykle do internetu na dogrywkę internetową i zobaczymy, czy jest zgoda wokół tego pomnika, który ma powstać, bo wydaje mi się, że nie będzie.
4: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam.

0: Fitbe Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Cała Polska trzyma kciuki i Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Goście śniadania w Trójce wyjątkowo zgodni. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna, w rzece brakuje tlenu. Za 5 godzin w Paryżu Maja Chwalińska zagra pierwszy w swojej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Polscy kibice, którzy wspierają naszą tenisistkę w Paryżu, nie mają wątpliwości, jak zakończy się ten finał.
5: Tu będzie pierwszy szlem dla Majki. To już jest pewnie jak 6-0, 6-0. Ale tak na poważnie, jaki nie będzie wynik grunt, żeby podniosła puchar do góry, to będzie cud.
6: Daje Maji dużo większe szanse w finale. Jej przeciwniczka bardzo łatwo lubi się podpalić. Stąd wierzę w to, że Maja ją po prostu wykończy.
7: Uważamy, że Rosjanka będzie słabiej grała. Skończy się 2-0.
8: Ja też tak obstawiam.
7: No 100%. Można obstawiać u bukmacherów.
4: Finał French Open na kortach Rolanda Garrosa o 15. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Wczoraj rozmawiał w MSZ-cie, dziś rano z szefem MON-u. Przed nim jeszcze spotkanie z szefem BBN-u. Tematem decyzja o nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Ta decyzja spotkała się z krytyką polskich władz. Decyzja jest zła i to Ukraina musi znaleźć wyjście z tej sytuacji, mówiła w śniadaniu w Trójce eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pichowicz.
9: Trzeba powiedzieć bardzo jasno, że my pamięci o zbrodni wołyńskiej nie odpuścimy dla sojuszniczych uśmiechów i właśnie ze względu na tą świętą pamięć o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, trzeba o tym mówić w sposób bardzo jasny, bardzo prosty, ale taki, który dociera do Ukraińców.
4: Decyzja prezydenta Ukrainy może utrudnić europejskie aspiracje Kijowa, mówił w Trójce Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Ukraina musi zrozumieć, że nie znajdzie się w świecie Zachodu, jeżeli będzie kultywowała tego typu pamięć historyczną. Ukraińcy muszą to zrozumieć. Oni walczą o dobrą sprawę dla swojego kraju, o to, żeby być na Zachodzie. W naszym interesie też to jest, żeby mieć Ukrainę związaną z Zachodem, a nie Ukrainę podporządkowaną Rosji.
4: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku potwierdzają, że rzekoma mniejsza szkodliwość e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu to mit. Naukowcy zbadali krew palaczy tradycyjnych papierosów i tych alternatywnych wyrobów tytoniowych. W urządzeniach nowej generacji nie dochodzi do procesu spalania, więc nie ma dymu, ale we krwi osób badanych odkryto coś innego.
11: Okazało się, że we krwi tych osób jest mikroplastik. Skąd on się bierze? Prawdopodobnie z filtrów. Zwykłe papierosy mają filtr z celulozy, to 99% plastiku, podobnie jak kosy. Tam nawet nie do końca wiadomo, z czego te filtry są.
4: O czym mówiła Justyna Śniadach z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowcy podkreślają, że palacze papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu dostarczają do organizmu substancje, które nie zostały jeszcze zbadane. Mimo zmiany pogody sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna. W głównych korytarzach rzeki brakuje tlenu. Straż rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby. Sytuację na Odrze monitoruje Aneta Łuczkowska.
12: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriak.

0: Taka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
1: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny, także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
0: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzeki. Te, które zostały, walczą o życie.
1: Podpływają do powierzchni wody i przebywają w tej wierzchniej warstwie wody. Plus jeszcze to takie charakterystyczne dzióbkowanie wtedy, kiedy już prawie w ogóle nie ma tlenu w wodzie, one zaczynają dzióbkować. To jest taki znak, że już jest naprawdę bardzo źle.
0: Obszar rozlewiska Odry jest olbrzymi. Kanały są głębokie. Wymiana wody na bardziej natlenioną potrwa co najmniej kilka dni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: A to był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sobota pogodna, choć miejscami może się chmurzyć i lokalnie pojawią się słabe opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i na południu i 24 w centrum.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: 10 minut po 10. wsiąść do pociągu.

0: To by się zgadzało. Zapraszamy, aby państwo wsiedli i byli z nami, ale podstawiamy pojazd nie byle jaki.
1: Trójkowy ekspres.
0: Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Paweł Kostrzewa. Patrzę na zegarek, a tu czerwiec. Szósty dzień czerwca. Szósty dzień czerwca 2026 roku. Dopiero, to jest ta dobra wiadomość, trochę można powiedzieć środek długiego weekendu i dopiero 10 minut po 10.

Poczuliśmy ten elektryczny powiew lata, elektryczny powiew czerwca. MGMT, Electric Feel, oni otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję pełne niespodzianek, emocji. Dziś szósty dzień czerwca, szósty miesiąc, szósty dzień, 2026 rok. Będzie sporo szóstek, tak jak napisałem na naszych profilach społecznościowych i trójki i moim na Facebooku. Niech to będzie program jak szóstka w totka.

szóstek będzie więcej niż wszystkich innych rzeczy w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Witamy jak zwykle Leszcze, panią Lucynę, jest i pani Agnieszka. Wcale nie na długim weekendzie, tylko już w pracy. Jest południowa Burgundia. Mam nadzieję, że tam słonecznie w krainie wina i pięknych serów, jak napisał Leo. Zawoja jest jak zwykle i pani Iza, i pani Agnieszka. Dziękuję. Państwo mają czas dziś na radio w środku tego długiego weekendu. Nie nad jeziorem, nie nad morzem, nie w górach, nie w lesie. Jeśli nie, a przy radiu, to zachęcamy do kontaktu. Trójka ma swój profil na Facebooku, a więc facebook.com/trójka. Na Facebooku jestem i ja, Paweł Kostrzewa, profil oficjalny. Jestem również z komputerkiem, jak zwykle tutaj w studiu, więc odbieram od państwa maile paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. W ubiegłym tygodniu, bo tak już w sobotę właściwie mogę mówić, bo ten tydzień chyli się ku końcowi, trzy razy w niedalekiej odległości od tego studia występował Jack White, bo wystąpił raz w Stodole, raz w studiu w Krakowie i był również w Berlinie. Wiem, jak wypadły te polskie koncerty, jak były udane, jak państwo pisali, że były niezwykłe, ale umówiłem się z panem Tomkiem, który awizował swój wyjazd do Berlina na ten koncert, że jak pojedzie i wróci, albo będzie wracał, a napisał mi właśnie, że teraz wracają z Berlina całą grupką, to napiszę parę słów, jak było, i napisał, że Jack White wcale nie należy do moich najważniejszych muzyków, po prostu chciałem go zobaczyć na żywo, usłyszeć Seven Nation Army, ale przyznam, że tak zagranego koncertu z taką mocą, intensywnością, przez cały gig, jak napisał pan Tomek, to jeszcze nie i kto wie, czy jeszcze kiedyś będzie mi dane znów. No i jeszcze jeden wyimek z tego

wcale nie krótkiego listu, który opisywał to, co się wydarzyło na koncercie. I szczerze, nawet jakby nie było Seven Nation Army, a ja dodam od siebie, a było, to nie miałbym żalu. No może trochę, bo to, jak zostało wykonane Steady As She Goes, to klękajcie narody.

Do dziś pamiętam ten koncert Rock on Tours na Openerze. Steady as she goes. To wyjątkowy czas, bo Jack White, gwiazda takiego formatu, gra małe sale. Bilety nie są najdroższe, więc wszystko idealnie się składa, aby zobaczyć swojego idola z bliska na żywo w takim dobrym rockowym secie. I w Polsce, i w Berlinie bardzo podobne zestawy nagrań, bo sprawdziłem setlisty, które były i w Krakowie, w Warszawie, i w Berlinie. W Columbia Halle grał w Berlinie i powiem, że mniej bisów było w Berlinie niż w Warszawie i Krakowie, więc był bardziej łaskawy dla nas Jack White podczas tych koncertów. Szóstka szóstką pogania, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedno wspomnienie albumu, który w tych dniach ma swoją rocznicę wydania, że to jedna z moich ulubionych płyt w dyskografii tego zespołu, to nie umieszkałem sięgnąć po jedno z nagrań dziś. Perfect, The Smashing Pumpkins.

Perfect i Smashing Pumpkins. Jesteśmy nawet na plaży na hiszpańskiej Costa Brava. Jesteśmy w różnych miejscach świata i Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że jest dziś znów Państwu z trójką po drodze. A my tu dzisiaj gramy na szóstkę, aczkolwiek żadna szóstka teraz mi nie przychodzi do głowy a propos tego nagrania, bo jest zupełnie nowe, świeże, ale za to skoro pan Piotr jest na Costa Brava, to może z nami dać głębokiego nura. Oto nowy singiel ciągle przed wydaniem nowego albumu Swim Deep. You, Me and Mary.

Dużo new order w nowej muzyce i w starej zresztą też, bo słychać ten basik pobrzmiewający w Smashing Pumpkins i w tym nowym nagraniu Swim Deep, You, Me and Mary. Dziękuję za wszystkie listy. Dziś sporo mamy ludzi przy radiu, którzy przyjechali do nas gdzieś z daleka. Niektórzy nawet nie rozumieją specjalnie po polsku. To powiemy do nich: Hi guys, are you there? Bo mamy piosenkę na 6. płycie zespołu Depeche Mode.

Never Let Me Down Again to Depeche Mode. Nie tylko dlatego, że ten zespół doczekał i nagrał 6 płyt, nagrał dużo więcej, ale dlatego, że to 6 dobra płyta i taki jest klucz wybierania 6 albumów. Dziś Music for the Masses, Never Let Me Down Again, Depeche Mode. A propos pływania w morzu. Proszę uważać, bo widziałem tłumy na plaży, spędziłem w tym tygodniu kilka dni w Sopocie i sam się pokusiłem i teraz Katar. I Katar. Podoba się Państwu nasz nowy cykl zainicjowany oczywiście przez Państwo, bo to przecież wygra się główną rolę. Co się wydarzyło między 2005 a 2025 rokiem? No i jeden słuchacz zaproponował, ja się wkręciłem, wybieram te piosenki, ale Państwo sami dokładają nowe i nowe i nowe. I dostałem kolejną porcję dzisiaj rano, otworzyłem bardzo zresztą ciepłego maila. Dziękuję za niego bardzo panu Marcinowi z Białogardu. Wiele dobrej muzyki i dobrych słów i one są jeszcze o mnie, tym bardziej mi miło. Dziękuję. To w takim razie jedna z tych piosenek między 2005 a 2025. ESA 2080.

All Our Symbols, tak debiutowali Yes Sayer w roku 2007. To w cyklu 20 lata, może mniej. No, tę listę będziemy mieli na długi czas, więc ja będę wybierał ze swojej listy i będę korzystał z tego, co wybierają państwo. I jednocześnie to będzie 20 lata, może mniej, a z drugiej strony to będzie wagon pocztowy, bo zawsze to będzie piosenka z dedykacją i ktoś, kto wybrał i zamówił, to będzie wiedział, że to jest właśnie piosenka dla niego. Ja się unurzałem w Bałtyku, mam katar, a teraz dostaję informację, że kąpać się to na Sardynii. No ale to teraz już wszystko za późno, odrobinę za późno. Ale mam za to szóstki. Tych szóstek jest sporo. W nagraniu Monkey Gone to Heaven. Dziś przypominam grupę Pixies. I może z fragmentu tego tekstu. If the devil is six, the god is seven.

Pixies, Monkey Gone to Heaven. No i tak, Costa Brava, Sardynia, Marsylia. Dostaje sporo korespondencji. Panie Wojtku, no tak trzeba żyć. Plaża pełna ludzi w morzu, dziesiątki w tym kadrze osób również. No tam na pewno jest ciepło i pięknie. Zazdrościmy, pewnie, że zazdrościmy, ale mamy za to dla tych, którzy zostali w miejscach, gdzie nie jest tak gorąco, ale mają ochotę być z nami, piosenkę, którą dziś zaśpiewa cała trójka. To będzie ładne wykonanie.

Ciekawe, czy Krzysztof Zalewski wiedział, że nie dość, że będzie z dziećmi śpiewał w specjalnej orkiestrze nastolatka pierwszego dnia czerwca, to jeszcze raz zaśpiewa z całą trójką ten wielki przebój Maryli Rodowicz i razem z panią Marylą również Remedium wsiąść do ekspresu i do trójkowego. Jutro by miał 68 lat, jutro będzie rocznica urodzin Prince'a. Zawsze będziemy się mu kłaniać do ostatniego dnia.

0: Autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
17: Zdrowit.
18: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić. A

0: No widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
1: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd.

0: Wysłannika prezydenta Ukrainy w Warszawie, a w tle afera z bohaterami Przy stacjach benzynowych powstają komfortki, miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami. Maja Chwalińska staje dziś przed szansą na triumf w wielkoszlemowym French Open. Chwalińska jest czwartą Polką w finale imprezy i może stać się drugą triumfatorką w historii polskiego tenisa. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Mira Andrijewa.
1: Sen Mai Chwalińskiej trwa. Dzisiaj zagra w wielkim finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po drodze przeszła kwalifikację, ograła mistrzynię olimpijską, Greczynkę Sakkari, Belgijkę Mertens, Francuzkę Paris i Rosjanki Kalińską i Schneider. Teraz czas na kolejną reprezentantkę zbornej, urodzoną na Syberii Mirę Andrijewą. Czego spodziewa się Maja?
2: Piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Maja z Mirrą zmierzą się w bezpośrednim starciu po raz pierwszy. Nigdy też nie grały w finale Wielkiego Szlema. Ten ich pierwszy raz będzie miał miejsce dzisiaj na korcie Filipa Szatriera w Paryżu. Początek o godzinie 15.
0: A materiał przygotował Adam Malecki z redakcji sportowej. Zakończyło się spotkanie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Tematem rozmów było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Kryło Budanów jeszcze dziś spotka się z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Prezydent Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Walka o prawdę historyczną jest polską racją stanu, mówił w śniadaniu w Trójce Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
3: Z naszej strony dzisiaj nie ma, ze strony pana prezydenta, ta decyzja jest stanowcza. Uważamy, że tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Wołodymyr Zełenski bardzo dobrze wie, co robi. To nie jest przypadek.
0: Z tym, że ukraiński przywódca wiedział, jakie może wywołać konsekwencje, mówił też Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest decyzją, która nie powinna zapaść. Ona uderza bardzo głęboko w naszą wrażliwość historyczną, która w pełni jest znana stronie ukraińskiej. To nie jest decyzja jakiegoś urzędnika szeregowego, tylko prezydenta. Została podjęta z pełną świadomością możliwych konsekwencji w relacjach między państwami i w relacjach między narodami.
0: W poniedziałek zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, która zajmie się m.in. sprawą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Komfortki, czyli specjalistyczne pomieszczenia higieniczno-opiekuńcze dla osób ze szczególnymi potrzebami. Orlen otworzył 9 takich miejsc na stacjach przy głównych trasach w Polsce. W sumie ma być ich 30, mówi Piotr Suchodolski z Orlenu.
5: Komfortka to nie powiększona toaleta. To naprawdę profesjonalne pomieszczenie, które zawiera takie elementy jak leżanka z elektryczną regulacją wysokości, podnośnik ułatwiający transfer osoby, prysznic bezprogowy z siedziskiem, poręcze czy dostosowana umywalka.
0: A w szerszym kontekście chodzi o to, by dostępność była normą.
6: Chcielibyśmy już zaprzestać dyskusji, czy coś jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością, czy dla seniora, czy dla rodzica z dzieckiem, i wierzymy, że płyniemy, czy że zmieni się nasza mentalność w społeczeństwie.
0: O czym mówiła Ewa Cieśla z Fundacji Integracja. W Łodzi chętnych na spacer z psami ze schroniska znów jest więcej niż samych psiaków. Po pierwszej edycji Rozgrzej Słodziaka ruszyła kolejna akcja Wybiegaj Słodziaka, organizowana przez tamtejsze schronisko dla zwierząt. Na dzisiejsze sobotnie spacery nie ma już miejsc, ale jak zapowiada Albert Kurkowski ze schroniska, to nie jest ostatnia taka akcja.
7: Na tą akcję przychodzą całe rodziny z dziećmi. Można się świetnie bawić, można wyjść z psami, można także zjeść coś, co fundują nasi sponsorzy gastronomiczne. Także zapraszam na nasze kolejne akcje.
0: Akcja promuje adopcję i umożliwia osobom zainteresowanym bliższe poznanie zwierząt ze schroniska. Od pierwszej edycji, która odbyła się w styczniu, co najmniej kilkanaście psów i kotów znalazło już nowe domy. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury, chwilami może padać przelotny deszcz. W Augustowie dziś 20 stopni, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 23, a w Warszawie 24.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Od 50 lat Bieg Piastów łączy ludzi. Tych z gór i z nizin, z Polski i z całego świata. Łączy w pasji, przyjaźni i miłości do natury. To wspólnota rodzin z dziećmi, seniorów, amatorów i zawodowców. Każdego roku przygotowujemy w Szklarskiej Porębie Jakuszycach dziesiątki kilometrów tras narciarstwa biegowego. Dla

0: wszystkich bezpłatnie, by każdy mógł cieszyć się sportem i przyrodą. W 2026 roku świętujemy 50-lecie Biegu Piastów. Dołącz do nas, bo razem tworzymy historię, która trwa. Stowarzyszenie Biegu Piastów. Od 50 lat z ludźmi i dla ludzi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy?
7: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
17: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
18: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
22: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
23: My też gramy dziś na szóstkę, szósty dzień czerwca 2026 roku. Dopiero 10 minut po 11.

0: Trójkowy Ekspres.
1: I w tej godzinie też proszę oczekiwać nagrań z szóstkami w tytule, szóstych płyt naszych ulubionych zespołów i nagrań takich jak to choćby Szaleje na Państwa punkcie. Huwefonik.

Mad About You. Nie jednej piosence tak na imię. Tutaj Huvefonik, ale każda z nich inna. Jeśli przypomnę sobie choćby Stinga, Mad About You. Nie każda szósta płyta znanego zespołu jest dobrą płytą. Kiedy ta ukazywała się, wcale tak dobrze o niej nie pisano, wcale tak dobrze o niej nie mówiono, a dzisiaj, kiedy minęły lata, to nagle się okazuje, że co się po nią nie sięgnie, to świetnie brzmi. The Cure, Head on the Door, In Between Days.

To szósta płyta, ale nie szósta piosenka na tym albumie. In Between Days otwiera to nagranie album The Cure, Head on the Door. Zaraz potem Kyoto Song, jeśli dobrze pamiętam, na końcu Sinking, choćby wymieniając te trzy utwory z tej płyty, która ciągle została mi w głowie. The Head on the Door, nieprzypadkowa nazwa tej płyty. To teraz w cyklu 20 lat, a może mniej. Oni dołączyli do nowej rockowej rewolucji około 2005 roku. Jak się dziś okazuje, nagrali tylko trzy albumy. Amerykańska grupa The Bravery. Ten album, drugi, z którego za chwilę posłuchamy nagrania Believe, wyprodukował Brendan O'Brien. Produkował wcześniej płyty i później. Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Stone Temple Pilots, Soundgarden, Doborowe Towarzystwo, udane przeboje, a jednak zespołowi wystarczyło siły tylko na trzy albumy.

0: The Bravery, drugi album The Sun and Moon. Dziś od rana Krzysztof Łoniewski w porannej audycji Zapraszamy do Trójki pytał państwa, co państwo robią, dlaczego państwo nie śpią i jeszcze odbieramy do tej pory telefony.
1: No dlaczego nie śpimy? Od godziny 7 do 18. Przecież całe szkoły mają egzaminy zawodowe. I od godziny 7 się już trzeba było zebrać, żeby te egzaminy przeprowadzać. Zawsze statystycznie 2-3 osoby na sesję nie zdadzą, a pozostałym to gratulujemy. No w tej chwili jest przerwa między sesjami, tak? Dlatego mogłem sobie pozwolić na trochę relaksu, żeby nie przytyć jak pingwiny, czy tam to było w tej ostatniej audycji.
0: Czekamy na kolejnych zawodowców, którzy urosną i zasilą szeregi tych, którzy pracują i są z tego powodu bardzo szczęśliwi. No to może jeszcze jeden pan, to będzie próba wokalna.
2: Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Słuchajcie Trójkowego Ekspresu, bo to najlepsze.
0: No to miłe słowa, ale trochę się panu nie zrymowało, ale dziękuję i za ten telefon. Po dwóch dwójkach, siedem trójek, Gosia Jakubowska chętnie z państwem zamieni dwa słowa, a może coś z tego wytniemy i nagramy i zaprezentujemy na antenie. To ja idę sprawdzać bilety, bo widzę, że niektórzy kręcą się po przedziałach nerwowo szukając swoich miejsc i sięgamy po płytę, która ma ćwierć wieku, dokładnie.

Knives Out, Radiohead z albumu Amnesiac. Wiek to tylko liczba, ale upływający czas jednak daje nam takie spojrzenie szerokie na to, co wydarzyło się przez ćwierć wieku. Pod 6 numerem schowany utwór Knives Out zespołu Radiohead. Miałem to szczęście, że w latach 90. i na przełomie wieków miałem okazję oglądać ten zespół na żywo i dokładnie kilka tygodni po wydaniu Knives Out Radiohead zagrali jeden z moich najbardziej ulubionych koncertów w całej historii moich występów na tych imprezach. To było naprawdę coś niezwykłego. Udało im się uchwycić magię, która oczywiście bardzo często towarzyszy występom zespołu, ale tamtym razem, a widziałem ich ze 4-5 razy, wydaje mi się, że to było chyba coś najwyższych lotów, co przydarzyło mi się na tych europejskich trasach, podróżując oczywiście trójkowym ekspresem. No to jeszcze jedna 6. płyta, całkiem niezła, choć zatytułowana 13.

Dajcie mi kawę i telewizor. Za kawę dziękuję, ale telewizor się przyda, aczkolwiek jeszcze nie teraz, bo to dopiero po 15. Maja Chwalińska zagra tytuł na kortach Filipa Chatriera, na korcie Filipa Chatriera, na kortach Rolanda Garrosa, aby wygrać ten niezwykle prestiżowy, wielkoszlemowy turniej. Pani Małgorzata właściwie woła, zaczekajcie, nie odjeżdżajcie beze mnie. Czekaliśmy, pamiętam, to była stacja ze Smashing Pumpkins, tak mniej więcej o 10:30, a tymczasem kolejna nowość w dzisiejszym zestawie. Napisałem, zapowiadając program, że nie ma wiele tych nowości, choć nowości ukazało się bardzo wiele, z trójkowym, ekspresowym znaczkiem jakości. No ale ta piosenka tutaj absolutnie się wpisuje w to wszystko. Other Side, nową płytę zapowiada Beth Orton.

Before to Another Side ze swojej nowej płyty. Są trzy nowe piosenki, można oczywiście wszystkie za jednym razem odsłuchać w streamingach. Państwo mają swoje ulubione, wiemy gdzie one są i jak można z tego korzystać. Lata, coraz więcej lata, coraz więcej festiwali. Dzisiaj Koszutka w podróży z Mystic Festival na Tauron, Nowa Muzyka Katowice. Tak będzie, a zaraz potem kolejne wielkie festiwale. I to nie tylko te zagraniczne, my mamy je już tutaj u nas. Mamy również dobrą muzykę na płytach. Z jednej strony to płyta oczywiście studyjna, kolejna artysty, ale z drugiej strony piosenka z niej wybrana też pochodzi z cyklu Trójkowy Ekspres, ale tym razem sięgam po płytę oryginalną po to, żeby powiedzieć, że nagranie zatytułowane Six Days jest pod numerem 6 na płycie DJ Shadowa, ale to chyba za chwilę, prawda? No właśnie, ja tu się wyprodukowałem, ale na koniec zorientowałem się, że dokonaliśmy zmiany kolejności. To teraz płyta, która ma 33 lata. 3 i 3, 6, brawo.

Mówiliśmy o festiwalach, a tu jak na zawołanie The Glastonbury Song. To The Waterboys, rok 1993. To był chyba maj. Mike Scott często wydaje płyty, jednak nie są one... Jednak są one nierówne. Czytam z listu. Ciekawe, ile piosenek mogłoby się znaleźć w rozkładzie trójkowego ekspresu. Dream Harder to był jednak wielki album. Czekam na peronie numer jeden. Zgadzam się. To być może ostatnia tak dobra, bezapelacyjnie od początku do końca płyta The Waterboys. No ale z innych jeszcze byśmy tam nawybierali. No to już teraz ten zapowiedziany i to tak sowicie, szeroko. DJ Shadow. To też nie jest jego piosenka cała, proszę kiedyś wrócić do korzeni, bo gdyby nie było kiedyś pewnego zespołu na przełomie lat 70. w Liverpoolu, to nie byłoby Six Days.

0: DJ Shadow, Six Days, 6 dni. Na jego płycie pod numerem 6, pod którym numerem na płycie Trójkowego Ekspresu, nie pamiętam, a nie mam tej płyty przy sobie. To teraz wyjaśnimy sobie jedną piosenkę, to będzie taka bardzo, mam nadzieję, fajna koincydencja. Duet The Chemical Brothers właśnie wydał zestaw swoich najważniejszych nagrań. Wśród nich jest jedna z piosenek, którą za chwilę wyjaśni Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Chemical Brothers, Galvanize. Manchester, Nowy Jork, Maroko. Ten utwór to międzykulturowy dialog, w którym nie udało się jednak uniknąć zgrzytu. Był rok 2004. Brytyjski duet elektroniczny The Chemical Brothers szykował się do wydania swojej 5. płyty. W poszukiwaniu inspiracji panowie wybrali się m.in. do Maroka, gdzie w mieście Tanger zakupili płytę bardzo popularnej artystki Neshet Atabou, a na niej jeden z jej największych przebojów, Hedi Kebda Baina, z marokańskiego To jawne kłamstwo. To utwór w charakterystycznym dla rejonu Magrebu nurcie szabi, opowiadający o mężu zdradzającym swą żonę. Instrumentalny fragment przed refrenem marokańskiego hitu wydawał się wprost stworzony do wysamplowania. Później w utworze pojawił się jeszcze gość, amerykański raper Q-Tip, filar legendarnej formacji A Tribe Called Quest. Całość stworzyła niepokojącą, lekko niebezpieczną ścieżkę dźwiękową do nocnej podróży przez Londyn początku XXI wieku. Na wydanej 20 lat temu płycie Chemical Brothers informowali o wykorzystaniu marokańskiego sampla za zgodą jego autorki. Jednak ta sprawa do dziś powoduje kontrowersje. W ostatnich latach media donosiły o sprawie sądowej, jaką Neshet Atabou miała wytoczyć Brytyjczykom i ją wygrać. Nie wiemy jednak, czego dokładnie dotyczył spór. Być może chodziło o zwiększenie zakresu autorstwa marokańskiej artystki i tym samym wypłatę dodatkowych tantiem dla, jak nazywają ją żartobliwie niektórzy internauci, chemicznej mamy.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

To The Chemical Brothers. To był prawdopodobnie ostatni singiel Chemical Brothers prezentowany w poprzedniej edycji, w drugim sezonie Trójkowego Ekspresu. To jeszcze mamy jedno nagranie przed godziną 12, przed samym południem. To będzie skok na głęboką wodę w przeszłość. Za 3 dni stuknie temu albumowi 48 lat, a na tej płycie, debiutanckiej płycie zespołu Dire Straits, między innymi nagranie z 6 w tytule, to będzie nóż o 6 ostrzach. Dire Straits.

0: przypominamy drugie słuchowisko, które zaprezentujemy w konkursie na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
1: Klub Komediowy oraz program trzeci Polskiego Radia przedstawiają Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
2: Romantyzuje pani dawny ustrój.
3: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę.
4: Zapraszam nie po raz ostatni na scenę teatralną Trójki, Michał Sufin, reżyser i autor.
0: Do usłyszenia dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Żegnamy reklamy.
26: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za 3 godziny w Paryżu Maja Chwalińska zaczyna walkę o zwycięstwo w turnieju Rolanda Garros.

Wysłannik ukraińskiego prezydenta jest w Warszawie, spotkał się z przedstawicielami rządu i prezydenta Nawrockiego. Chińczycy zaostrzyli prawo korzystania z internetu, tłumaczą to walką z dezinformacją i sianiem nienawiści. Maja Chwalińska kontra Rosjanka Mira Andrzejewa. Już za 3 godziny na paryskich kortach tenisowych rozpocznie się mecz o zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa.

0: albo w strefie kibica. Utożsamiają się z Mają i są dumni, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym, a teraz podbija Paryż. Życzą jej jak najlepiej i są przekonani, że to dopiero początek pięknej sportowej kariery.
1: No, dla miasta, jeśli ktoś reprezentuje nas na tak prestiżowych zawodach, jakby nie patrzeć.
2: Kibicujemy i życzymy jak najbardziej powodzenia.
3: Czy jest to mała dziewczynka?
2: Niech wyrośnie na taką Igę Świątek.
0: Iga jest o rok starsza.
4: Jedna drugą wyrzuciła z turnieju.
0: Nie do końca.
4: Ale to w ogóle rewelacja, jak doszła do finału.
1: Każdy z nas chociaż trochę kibicuje, interesuje się tym przede wszystkim.
2: Trzymamy kciuki.
0: Dla Polki to będzie 10. mecz na kortach podczas turnieju. Spędziła 2 razy tyle czasu, co jej rywalka.
5: O czym mówiła Anna Orzeł. Zakończyło się spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z szefem Prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcinem Przydaczem. Kryło Budanow przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O 8.30 spotkał się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Godzinę później delegacja przeniosła się do Belwederu, gdzie czekał przedstawiciel prezydenta Nawrockiego. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymirowi Załańskiemu z powodu niedawnej decyzji. Czeski Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o pył księżycowy. Potwierdził wcześniejsze orzeczenia sądów niższych instancji, uznając, że rzadkie próbki przechowywane przez rodzinę jednej z badaczek należą do Czeskiej Akademii Nauk.
6: Próbki trafiły w latach 70. do Czechosłowacji w ramach współpracy naukowej ze Związkiem Sowieckim. Przez lata pozostawały w posiadaniu rodziny badaczki, która otrzymała księżycowy pył od sowieckich współpracowników. O istnieniu cennego materiału Akademia Nauk dowiedziała się dopiero w 2020 roku i wystąpiła o jego zwrot. Sądy niższych instancji przyznały jej rację, nakazując zwrot próbek. To stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy, który uznał, że pył nie został przekazany konkretnej osobie, lecz Akademii Nauk jako instytucji. Rzeczniczka sądu Gabriela Tomiczkowa podkreśliła, że orzeczenie zamyka nietypowy spór o jeden z najcenniejszych materiałów naukowych znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej. Przedmiotem sporu było 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. Materiał został pobrany z powierzchni Księżyca przez sowieckie sądy z programu Luna. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
5: W Chinach zaostrzono prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Krytycy nowych regulacji uważają jednak, że to kolejny etap zacieśniania i tak wielkiej kontroli nad sferą komunikacji w internecie w Chinach.
7: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pośród nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy przetwarzanie starych wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znane są z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie starych informacji można zaś interpretować jako przywoływanie wydarzeń, które według obecnej wykładni są dla władz niewygodne. Według nowych przepisów osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież do 18 roku życia musi zaś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić zgody rodziców. W Chinach trwa kampania Czysty Internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Jej krytycy nawet wewnątrz Chin postulują, że zanim cyberpolicja zacznie studzić emocje, powinna nauczyć się analizowania danych, żeby zrozumieć, jakie problemy poruszają Chińczyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sobotnie popołudnie pogodne, ale chwilami pojawią się chmury. Przyniosą słabe, przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i

0: Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Brico Marche każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: I sobotnia, przedpołudniowo-popołudniowa audycja Trójkowy Ekspres. Już po południu, dopiero po południu, 8 minut po południu.
13: Trójkowy Ekspres.

Motorcycle Emptiness, Manic Street Preachers. Oni otwierają trzecią godzinę, trzecią tercję Trójkowego Ekspresu w sobotę, 6 czerwca 2026 roku. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Paweł Kostrzewa. Witamy, będziemy z Państwem jeszcze przez trzy kwadranse. Za trzy godziny na korcie zacznie się wielki mecz. Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa. Przed tygodniem, kiedy Maja grała z Marią Sakkari, mówiłem, że mam przeczucie, że będzie dobrze. Nie zaczęło się to wszystko dobrze, ale skończyło się fantastycznie. Jak fantastycznie, to wiemy do tej chwili, czekając na ten finał. Dziś nie mam żadnych przeczuć, bo finał rządzi się swoimi prawami, jak to mówią komentatorzy sportowi, i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Za to doskonale wiem, co będzie w kolejce następnej w Trójkowym Ekspresie. Powraca grupa Embrace z nowym nagraniem Up In Your Feelings. Bardzo zapracowany jest ostatnio Richard McNamara, gitarzysta prowadzący, klawiszowiec, perkusista, śpiewający chórki, produkujący i miksujący, bo nie dość, że pomógł wydać płytę córce, Allure, znamy ją z Trójkowego Ekspresu, produkuje nagrania zespołu The Rolling People, no to jeszcze ze swoim zespołem postanowili nagrać nowy album. Ukaże się pod tytułem Avalanche.

Przed tygodniem wahałem się, czy zagrać. Przez tydzień słuchałem, a dzisiaj przez radio zabrzmiało chyba najpiękniej ze wszystkich razy, kiedy odsłuchiwałem nowe nagranie Embrace, Up in Your Feelings, z nowego albumu Avalanche, który dopiero się ukaże. A dziś w wagonie restauracyjnym rządzi Stefan. No nie powiem, spojrzałem na to zdjęcie i zrobiłem się bardzo głodny na jakiejś świetnie wypieczonej bułce cukinia, suszone pomidory, czarne oliwki. I to jest chyba karczoch, jak ja się na tym znam, i czerwona papryka. Nie patrzę więcej, zamykam to, gramy dalej.

Tears for Fears, Break It Down Again z albumu Elemental. Jutro miną 33 lata od wydania tej płyty. Wiek to tylko liczba, ale perspektywa daje znaczenie, co wydarzyło się przez te lata i jak brzmi ta muzyka do dziś. Ta brzmi doskonale. Moim zdaniem nie cała płyta Elemental jest tak dobra jak Break It Down Again, ale to nagranie pozostaje i będzie z nami już do końca świata. Podobnie jak to następne z szóstej płyty naszego ukochanego zespołu.

When Love Comes to Town, U2 i B.B. King. To może nie jest najlepsza z wszystkich płyt zespołu U2, ale bez wątpienia jest niezwykle ważna. Ona otworzyła im okno na Amerykę i dzięki temu dzisiaj są tym zespołem, jakim są od tamtego czasu. When Love Comes to Town, U2, Rattle and Hum. Pod takim tytułem ukazała się ta szósta płyta zespołu U2. A teraz artysta, który powraca. On tak nagrywa płyty ostatnio rzadziej niż częściej. Poprzedni album Whitey Ford House of Pain to 2018 rok, czyli mija 8 lat. Znaczy, że jest w dobrej formie, a artysta nie miał najlepszego czasu na przełomie wieków, bo chyba dopadł go zawał, jeśli dobrze pamiętam. Ale dziś ma się dobrze i jego trzy nowe utwory prawdopodobnie zwiastują nowy album. Lubimy go w Trójkowym Ekspresie. Everlast.

Zawsze fascynuje mnie jego droga, bo pamiętam rok 1992, grupę House of Pain i singiel hip-hopowy Jump Around, Jump Around, Jump Around. To był właśnie Everlast, a dziś takie jakieś country na gitarze na werandzie przed domem. No ale jakoś przypadło mi do gustu. Losing Men's Game, Everlast. A teraz jeszcze jedna płyta z trzech, które przypominam z roku 1993. Jej wczoraj stuknęły 33 lata, to grupa Slowdive z albumu Suwlaki, When the Sun Hits.

Slowdive. Trochę popatrzyliśmy na buty, bo oni grają shoegaze'owo z albumu Souvlaki. Ukazała się ta płyta 1 czerwca 1993 roku. Pan Rafał na hamaku w ogrodzie. No pięknie pan wygląda na tym zdjęciu. Pan Artur z kolei gotuje obiad. Iza uwielbia. Jesteśmy w Woli Dzikowskiej. Chyba jak zawsze, taka nazwa zawsze zapamiętuje. Slowdive już dostał 3 wykrzykniki, czyli tu też wszystko nam się zgadza. Jesteśmy w Barcelonie, też o tym pamiętam. Jeszcze jest jeden, podsumowujemy wątki kontaktowe w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze jedno coś było bardzo fajnego, ale w tej chwili niestety nie umiem już znaleźć, a czasu mamy coraz mniej, a muzyki jeszcze dużej muzyki do zagrania całkiem sporo. To zanim ta największa nastąpi, to zespół, który nazywa się Wojtek The Bear. Wojtek The Bear. Proszę sprawdzić w internecie, gdyby państwo nie wiedzieli, o co chodzi z tym Wojtkiem i z niedźwiedziem. To piękna historia sprzed kilkudziesięciu lat. Nagranie nosi tytuł Regrets.

Wojtek DBE. Jeśli państwo nie sprawdzili, to jednak powiem, to statua niedźwiedzia Wojtka, która jest w Edynburgu, przypomina o niezwykłych związkach Polski i Szkocji podczas II wojny światowej. A ja mam właśnie gości ze Szkocji. Kto tu powie, że to nie ma przypadków? No są przypadki, albo może są tylko znaki, bo to wcale nie jest płyta, która ukazała się 5 lat temu czy 10, tylko właśnie teraz się ukazuje. Wojtek DBE, Regrets. No to teraz szybciutko, bo mamy przed sobą jeszcze tylko 3 nagrania, choć został nam Kwadrans, 2 albumy, 6 w kolekcji naszych najbardziej ukochanych zespołów.

Tak kończy się album Hail to the Thief, ale tak nie kończy się trójkowy ekspres. Wcześniej R.E.M., Orange Crush, szóste płyty w dorobku obu zespołów, i R.E.M. i Radiohead. Gdzie nie przeczytam w zagranicznych mediach, wszędzie jest Chwalińska on the Edge of History, Chwalińska sets up French Open Final, Chwalińska make history after Stalin, Schneider to reach French Open Final. No to wszyscy czekamy na ten niezwykły mecz. To będzie za 2 godziny z minutami, za kilkanaście minut. Wszystko wszędzie teraz. Po 15 sobotnia tonacja trójki. Zapraszam w imieniu Piotra Kaczkowskiego. Co tu mamy jeszcze? Mam długą listę. A, w rolach głównych dzisiaj wystąpili państwo oraz Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki i Paweł Kostrzewa. I jeszcze kilka obowiązków. No, ta piosenka ukazała się trochę wcześniej niż 6 czerwca, ale 6 czerwca 1992 roku mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy ten teledysk w MTV. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O 15 Maja Chwalińska zaczyna na paryskich kortach walkę w finale turnieju Rolanda Garrosa. Są najnowsze dane z dróg. Policja wyłapuje coraz więcej pijanych kierowców. Finowie zakończyli śledztwo w sprawie uszkodzenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Estonię. Jeszcze tylko 2 godziny i zacznie się. Maja Chwalińska będzie walczyć o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Mira Andrijewa.
13: Przed turniejem w Paryżu Mirra Andrijewa zajmowała 8 miejsce w światowym rankingu, a Maja Chwalińska 114. W aktualizowanym na bieżąco zestawieniu Maja wskoczy na 21 miejsce, a Rosjanka będzie

0: Szósta. Andrijewa jest faworytką tego meczu, co nie oznacza, że spotkanie finałowe wygra, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
1: Mira Andrijewa celuje w ten swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Na tym samym etapie jest Maja. Na korzyść Maji będzie przemawiało to, że ona jest jednak starsza, dojrzalsza, jakby stres w ogóle się jej nie imał. Jeżeli mecz nie

0: Finalistki już zapewniły sobie nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 000 euro. Zwyciężczyni zgarnie dwa razy więcej. A do tego chwałę na wieki. I niech to będzie Chwalińska.
1: O czym mówił Adam Malecki z naszej sportowej redakcji. Patryk Budniak wyszedł ze szpitala i wrócił do domu. 19-letni żużlowiec 10 maja miał bardzo poważny wypadek podczas zawodów w Gnieźnie. Jego motocykl zaczepił o maszynę zawodnika przeciwnej drużyny i z ogromną prędkością uderzył w dmuchaną bandę. Sportowiec został wyrzucony poza tor, uderzył w trybunę i w ogrodzenie. W poważnym stanie i z niepewnymi rokowaniami trafił do szpitala. Przez kilka dni był w śpiączce. Wczoraj jego klub Start Gniezno poinformował, że Patryk opuścił szpital i wrócił do domu, gdzie będzie przechodził rehabilitację. Kiedy wróci na tor, nie wiadomo, ale już będąc w szpitalu oglądał zawody żużlowe i rozmawiał o powrocie do sportu. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg.
2: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
2: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych. W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Fińska policja zakończyła śledztwo dotyczące uszkodzenia 2 podmorskich kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Estonię. Do incydentu doszło pod koniec ubiegłego roku w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej w Zatoce Fińskiej.
4: Śledczy ustalili, że przerwanie połączenia miało miejsce w Sylwestra. Kable prawdopodobnie zostały uszkodzone przez kotwicę, która została przeciągnięta po dnie. O uszkodzenie podejrzewany jest statek handlowy Fidburg, który płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy. Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby 31 grudnia. W sprawie podejrzane są 4 osoby. Wobec 3 z nich od kilku miesięcy obowiązuje zakaz opuszczania Finlandii. Jak podano w komunikacie policji, śledztwo prowadzono pod kątem kwalifikowanego uszkodzenia mienia, usiłowania popełnienia takiego czynu oraz poważnego zakłócenia łączności. Akta sprawy zostały przekazane do fińskiej prokuratury, która zdecyduje o ewentualnym postawieniu zarzutów i skierowaniu sprawy do sądu. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Wielkimi krokami zbliża się Noc Kultury w Lublinie. W programie koncerty, instalacje artystyczne, a także spacery tematyczne. W tym roku warsztaty kultury przygotowały po raz drugi propozycje także dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowaliśmy spacer dotykowy po instalacjach Nocy Kultury z audiodeskrypcją i asystą, mówi Agata Sztorc-Gromaszek z warsztatów kultury w Lublinie.
5: W tym roku myślę, że mamy sukces, bo zapisało się sporo osób, które wręcz nam mówiły, że bardzo długo czekały na to, kiedy będzie oferta dostępna również dla nich, więc jak najbardziej myślę, że warto pamiętać też o osobach z niepełnosprawnościami przy projektowaniu również festiwali.
1: Cały program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej nockultury.pl. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, a chwilami pojawią się chmury. Przyniosą słabe, przelotne opady deszczu od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
7: Autopromocja.
8: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska. Czekam.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,69.

0: opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
2: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
3: Cicho, wiem.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: 9 minut po 13.
16: Wszystko, wszędzie, teraz.
15: Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Different.

Nie bez powodu Marilyn Monroe się pojawiła tutaj w utworze Pharrella Williamsa oczywiście. W tym tygodniu minęła setna rocznica jej urodzin i o ikonach dzisiaj porozmawiamy. Między innymi oczywiście będzie zaproszenie na retrospektywę filmów Federica Felliniego w kinach studyjnych w całej Polsce. Wspomnimy Marżan Satrapi, która odeszła w czwartek. Opowiemy o nowych komiksach, zajrzymy na krakowski festiwal filmowy i będziemy wskazywać ciekawe serialowe premiery spod znaku przyjemności. Ale teraz ona.

0: the most like it or not. But baby, I like it hot.
1: To Marilyn Monroe oczywiście. 1 czerwca minęła 100. rocznica jej urodzin, a w studiu Trójki w audycji Wszystko Wszędzie Teraz witam Katarzynę Czajkę-Kominiarczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zwierz popkulturalny oczywiście, znają ją państwo doskonale. Autorka także książek i ostatnio sobie robiłam listę twoich książek. Przecież zapowiedziałaś już kolejną, to za chwilkę powiemy może. Jest to tak różnorodna lista, że właściwie oniemiałam z podziwu, ale w tym roku, na to stulecie urodzin Marilyn Monroe, ukazała się twoja książka o jej fenomenie, Wszystkie twarze bogini. Więc nawiązując do tego także, że spędziłaś z nią ostatnio bardzo dużo czasu, chciałam cię zapytać, czy dotarłaś do tego, co jest wciąż dla nas w niej tak niesamowicie pociągające?
2: Trochę tak, trochę nie, bo muszę od razu powiedzieć, że cały czas pisząc tą książkę miałam wrażenie, że gonię jakiegoś króliczka, gonię jakieś zrozumienie, dlaczego akurat ona i dlaczego tak długo i dlaczego tak mocno. I miejscami tego dotykam, a miejscami mam wrażenie, że tam jest jeszcze ten element takiej kulturowej magii kina, że po prostu niektórych ludzi chcemy zachować sobie trochę dłużej. Ale to, co do mnie dotarło, kiedy badałam właśnie ten fenomen, tą jej obecność w kinie, w musicalach, w muzyce, w sztuce, to zorientowałam się, że my korzystamy z nich głównie, żeby opowiedzieć o sobie. Żeby opowiedzieć sobie jakieś historie. I tym, co mnie najbardziej poruszyło, to to, jak często korzystamy z życia Marilyn, z jej postaci, jako elementu pewnej przypowieści. Przypowieści o tym, że nie można mieć wszystkiego, że można być piękną kobietą, być pożądaną przez cały świat, być gwiazdą filmową, ale jednak w tym życiu prywatnym mieć jakieś braki, jednak odejść zbyt wcześnie. A z drugiej strony jest to opowieść, którą wydaje mi się, jesteśmy na nią bardzo wyczuleni. To jest opowieść o tym, co się dzieje, kiedy jednostka bardzo wrażliwa, bardzo empatyczna, bardzo emocjonalna trafia do świata kultury popularnej.

0: popularnej, do świata, gdzie jest się gwiazdą, gdzie jest się boginią. I jak my tych ludzi, których tak bardzo niby kochamy, tak naprawdę niszczymy, że chcemy tej wrażliwości, bo bez tej wrażliwości no nie ma tej sztuki aktorskiej, nie ma tego czegoś, co nas przyciąga, a z drugiej strony ci ludzie, którzy są naprawdę wrażliwi, nie odnajdą się w pełni w tym świecie, bo on wymaga niesłychanie grubej skóry. I właśnie często opowiadamy sobie o tym paradoksie właśnie przez Marlin.
1: Muszę przyznać, że z ogromnym wzruszeniem przeczytałam też twój urodzinowy, merlinowy wpis na blogu. Poproszę cię, żebyś dała nam taki przedsmak tego, bo nie chciałabym, żebyś o tym opowiadała, ale to jest co by było gdyby.
0: Tak, postanowiłam sobie wyobrazić, co by było, gdyby Marlin nie odeszła przedwcześnie. Gdyby jej kariera potoczyła się tak, jak potoczyła się kariera bardzo wielu aktorek i aktorów, którzy wyszli z tego kina lat 50. i 60., no i żyli potem długie dekady. Pozwoliłam sobie na takie wyobrażenie i wydaje mi się, że na tym też zasadza się fenomen Marilyn Monroe, że ona jest wielkim niewykorzystanym potencjałem, wielką obietnicą czegoś więcej, która się nigdy do końca nie spełniła. No ja sobie wyobrażam, co by było, gdyby ta obietnica się spełniła i co, gdybyśmy mogli zaoferować Marilyn Monroe coś więcej niż nieśmiertelność.
1: No właśnie, a książka Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, Wszystkie twarze bogini, ukazała się kilka tygodni temu, prawda? Więc to jest cały czas przygoda do odbycia. To jeszcze powiedz słowo o tej następnej książce, która się w tym roku ukaże. Ona nie jest o Merlin, ale także jest o ikonie.
0: Jest o ikonie, absolutnie tak. Rzeczywiście ukaże się moja druga książka pod tytułem Nie wiesz matce, kiedy mówi, że będziemy iść po płaskim. Jest to książka, która jest zapisem 10 lat moich wypraw z mamą w polskie góry, w Tatry. Ale to nie jest książka o chodzeniu po górach, to nie jest książka taternicza. To jest książka o tym, co się dzieje, kiedy jesteśmy zupełnie dorosłymi ludźmi, ale na te kilka tygodni, kilka dni w roku wpadamy w tryb bycia dzieckiem swojej matki. A nasza matka, pomimo wielu absolutnie cudownych przedmiotów, ma także jakąś chęć pobicia rekordu olimpijskiego w chodzie, a także jeśli nie wstanie jako pierwsza...
1: Nie
0: po płaskim. I jeśli nie wstanie jako pierwsza na śniadanie na stołówce, to czuje, że ktoś nas wyprzedził i my musimy wyprzedzić jego. Więc jest to dosyć zabawne, ale jest to także, wydaje mi się, coś, co trochę osób będzie chciało przeczytać, bo mieliśmy bardzo dużo ostatnio o trudnych relacjach z rodzicami. I to jest pod pewnymi względami relacja trudna, a pod pewnymi względami relacja bardzo dobra.
1: To właśnie miałam na myśli, mówiąc o tej szokującej rozpiętości tematycznej, tego co do tej pory napisałaś, bo przypomnę, była też książka o Oscarach, były książki o serialach, była książka taka podnosząca na duchu. Kolejna książka to będzie znowu spotkanie z ikoną, a my jeszcze dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o innej zupełnie ikonie, ale zanim ta część naszej rozmowy, to musimy tej ikony posłuchać. Vampir Lestat tak śpiewa.

0: Sam Reed jako wampir Lestat tak śpiewa w trzecim sezonie serialu, który kiedyś nosił tytuł Wywiad z wampirem. Dwa pierwsze sezony pod takim tytułem dostaliśmy. No ale teraz idąc zgodnie z tytułami książek Anne Rice, na podstawie których ten serial powstaje, serial przepoczwarzył się w serial pod tytułem Wampir Lestat. No i właściwie nie mógł mieć innego tytułu, albowiem Sam Reed jako wampir Lestat, Lestat de Lioncourt, wypełnia sobą ekran i nie widać właściwie za niego niczego innego.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo kiedy pojawiła się informacja, że w ogóle będziemy mieli nową ekranizację Wywiadu z wampirem najpierw, to wiele osób nie było sobie w stanie wyobrazić, jak to. To jest rola Toma Cruise'a, tak? My wiemy, że Tom Cruise jest Lestatem. A potem przychodzi Sam Reed, mało znany aktor australijski, i nagle wypełnia nam rzeczywiście całą przestrzeń z absolutnie charyzmatyczną rolą. Rolą, którą wcale nie jest łatwo zagrać, dlatego że przez dwa pierwsze sezony oglądamy naszego bohatera przez pryzmat narracji, no jego życiowego partnera, który opowiada ich relacje. A w tym trzecim sezonie to on staje się narratorem. No i ja muszę powiedzieć, że mieli olbrzymie szczęście, a może też po prostu olbrzymią jakby oko do aktorów.
0: Też intuicję. Intuicję. A casting robiony był przez Zoom,
1: tak,
0: z tego co pamiętam, bo to
1: pandemii.
0: Był jeszcze czas pandemiczny.
1: Do wybrania aktora, który nie tylko jakby sprostał bycie najbardziej charyzmatyczną osobą, jaką kiedykolwiek zobaczymy na ekranie, no ale teraz też w tym trzecim sezonie on zostaje rockmanem i musi się na tej scenie pojawić i sprawić, że uwierzymy, że Lestat zebrał wokół siebie dosyć liczną grupę fanów. No i tutaj się udało fantastycznie. Sam Reed przez no, prawie dwa lata ćwiczył śpiew. Jak mówił w jednym z wywiadów, podobno w Toronto, gdzie mieszkał w hotelu w czasie zdjęć, pojawiły się skargi, że ktoś za ścianą ciągle i ciągle śpiewa.
0: Wyje, jakiś wyjec cały
1: jakiś
0: czas.
1: Wyjec cały czas wyje, ale rzeczywiście jak się słucha tych piosenek, jak się też patrzy na niego na scenie, a w ramach promocji serialu niedawno odbył się zupełnie prawdziwy koncert w Nowym Jorku, no to człowiek się zastanawia, czy tam jeszcze jest jakiś aktor, czy to po prostu ten wampir Lestat nie opętał Sama Reeda, ponieważ rzeczywiście rodzi się w nim jakieś niesamowite zwierzę sceniczne. No i tak się zastanawiamy, to jesteśmy na 100% pewni, że wampiry nie istnieją.
0: No właśnie, to jest pytanie, z którym być może zostaniemy, chociaż ten koncert chyba był jedyny, prawda?
1: No, mówi się, że będzie jedyny, ale z drugiej strony ilość US fanów, którzy się na ten koncert nie dostali, jest tak wielka, że kto wie, kto wie.
0: Zanim opowiemy więcej o tym trzecim sezonie, oczywiście unikając zdradzania kluczowych informacji, to wspomnijmy trochę, porozmawiajmy o tej drodze bohaterów stworzonych przez Anne Rice, przez ekran, no bo wspomniałaś już o Tomie Cruise'ie, oczywiście ten wywiad z wampirem Nila Jordana z 1994 roku. Faktycznie był filmem, który zostaje w pamięci. Tam oczywiście także Brad Pitt, Kirsten Dunst, jako młodziutka bardzo wampirzyca Klaudia, chociaż i tak nieco starsza od tej książkowej. No ale wcześniej oczywiście bestsellerowa i bardzo wciągająca seria stworzona przez Anne Rice, która zresztą była producentką serialu, o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, mi się wydaje, że dzisiaj nie zdajemy sobie, a może nie pamiętamy do końca sprawy z tego, jak bardzo powieści Anne Rice tak naprawdę ożywiły wampiry w zupełnie nowej ramie. To znaczy Anne Rice zaczęła te współczesne wampiry. Już nie Dracula, już nie

0: Nosferatu, już nie wampir potwór, tylko wampir jako refleksja nad nieśmiertelnością, wampir, który jest pociągający, nawet seksowny, wampir, który może także istnieć w naszej współczesności. No i Kroniki Wampirów to jest bardzo długi cykl, który ma z każdym tomem coraz więcej ciekawych pomysłów. Natomiast rzeczywiście podejść do ekranizacji było więcej niż jedno, no bo pamiętamy wszyscy Wywiad z wampirem. Mniej osób pamięta Królową Potępionych, nieco mniej udaną produkcję. Natomiast rzeczywiście to jest troszeczkę tak, że to, co sprawia, że ten serial zyskał takie uznanie fanów, to to, że to nie jest bezpośrednia ekranizacja powieści Anne Rice, ale Rolin Jones, który jest showrunnerem serialu, kocha tą książkę.
1: Który ma bardzo zacne tytuły na koncie, nie tyle jako showrunner, ale jako scenarzysta i mogłabym wymienić na przykład serial bardzo szybko zapomniany, a moim zdaniem niesłusznie, czyli Zjednoczone Stany Tary.
0: Tak.
1: United States of Tara, Toni Collette w roli głównej, kobiety, która miała rozszczepienie osobowości i występowała właściwie w czterech różnych postaciach.
0: Tak. I Rolin Jones kocha tą książkę i kiedy podszedł do tej ekranizacji, to postanowił zrobić coś, co się zdarza niesłychanie rzadko. Jest to reinterpretacja, mamy tutaj na przykład przesunięcie w czasie, tak żeby Lestat mógł być współczesnym bohaterem, no bo wcześniej grał Roka w latach 80., bo Anne Rice pisała to dużo wcześniej. Ale w tym przesunięciu, w tych wszystkich zmianach widać olbrzymi szacunek do materiału wyjściowego. Jeśli dobrze się zna powieść Anne Rice, to tych mrugnięć do widza, tych nawiązań, tych elementów, które rozpozna wyłącznie fan, jest bardzo, bardzo wiele. I rzadko się zdarza, żeby ktoś przyszedł, powiedział, zaproponuję teraz kompletną reinterpretację. Przenosimy się, no, do przodu o dobry kawał czasu, zmieniamy także tożsamość bohaterów trochę. Czy wam się to podoba? Fani mówią, tak, czekaliśmy na to przez dekady. No i też rzeczywiście fantastyczna obsada, ale też, co bardzo ciekawe, taka decyzja, która wydaje mi się zapadła przy pierwszych sezonach i nadal jest obecna, że poza tym, że jest to wspaniały serial o wampirach, który daje mnóstwo radości, to jest to także serial o niewiarygodnym narratorze. Znaczy, to jest serial o ludziach, którzy opowiadają jakieś swoje historie i a właśnie wampirach, które
1: opowiadają. Ze strzępów własnej pamięci, tak, zbierają cały, niby cały obrazek, ale tak naprawdę jest to wyłącznie ich wersja tej opowieści.
0: Tak. I tak jak przez dwa sezony słuchaliśmy Louisa, który sobie tą opowieść już ułożył.
1: I powiedzmy, że Jacob Anderson też jest znakomity
0: w tej roli. Jest absolutnie znakomity w tej roli, też bardzo magnetyczny, bardzo wampirzy.
1: Tego aktora mogą państwo pamiętać jako szarego robaka z Gry o Tron. Ja mam wrażenie, że to była jedna z takich ulubionych postaci. On się nie pojawiał na samym początku, ale zaskarbił sobie ogromną miłość widzów.
0: No jest to bardzo talentowany aktor, rzeczywiście bardzo też charyzmatyczny. I rzeczywiście to jest fantastyczne, że wysłuchujemy tej historii, która zostaje przecież spisana w Wywiadzie z wampirem, a w sezonie trzecim tę książkę czyta Lestat. I ma pewne uwagi.
1: Ma uwagi. I ma czerwony ołówek, kiedy czyta tę książkę. Właściwie nie wiem, skąd ta czerwień pochodzi, ale dobrze, to w takim razie tutaj na moment oddajmy znowu głos Lestatowi. To będzie kolejny utwór ze ścieżki dźwiękowej Wampira Lestata, czyli trzeciego sezonu opowieści ze świata Anne Rice, a potem wrócimy do rozmowy.

0: to Sam Reed jako Vampir Lestat w fazie gwiazdorskiej gwiazdy rocka między Davidem Bowie a Kurtem Cobainem. Gdzieś należy uplasować Vampira Lestata, a w trójce wciąż ze mną Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Zwierz Popkulturalny. Rozmawiamy o serialu Wywiad z Vampirem, ale porozmawiajmy o Samie Reedzie, bo już mówiłaś o tym, że nie prawdopodobnie dobrze dobrany do tej roli, ale także mam wrażenie, że taki rozkwitający w tej roli aktor, ma się wrażenie, że ta kariera powinna być dużo większa niż jest do tej pory, sądząc po tym, co pokazał, zwłaszcza na małym ekranie.
1: Tak, no to jest niesamowite, dlatego że tutaj musimy powiedzieć, czasem są tacy aktorzy, którzy w każdej roli są trochę tacy sami i też mamy wrażenie, że role, które grają, są przedłużeniem ich charakteru. Sam Reed w wywiadach potrafi powiedzieć, że musi się odstresować po spotkaniu z ludźmi i patrzeć na białą ścianę, a potem oglądamy go jako Lestata i nie jesteśmy w stanie uwierzyć. Natomiast jeśli ktoś by chciał zobaczyć, jak wielka jest rozpiętość tej kariery, to ja proponuję obejrzeć obok siebie dwa tytuły. No jeden to jest właśnie Wywiad z Wampirem, o którym mówimy, a drugi to jest serial Newsreader. To jest australijski serial mający ledwie 3 sezony, bo to jest australijska produkcja, więc nie za dużo odcinków, kręcony równolegle niemalże do właśnie jego wampirzego wcielenia, opowiadające o pracownikach telewizji w Australii w latach 80. I to jest po prostu niesamowite, dlatego że rzeczywiście tam Sam Reed jest zahukanym, zakompleksionym mężczyzną, który nie umie się odnaleźć w tym świecie mediów, ma olbrzymią pragnienie bycia przed kamerą, ale przed tą kamerą nie jest do końca się w stanie odnaleźć, a kiedy się w końcu odnajduje, to jest załamany presją, jaka się tu pojawia. I ja przyznam, że już od bardzo dawna nie widziałam aktora, który rzeczywiście w każdej roli byłby inny. I to nie jest kwestia takiej fizycznej metamorfozy, bo wszyscy oczywiście zawsze kojarzymy aktorów, którzy no, po prostu tak bardzo nie przypominają siebie w kolejnych rolach, że nawet nie wiemy, że to są oni. A on tutaj ma taką niesamowitą umiejętność, że bez jakiejś wielkiej charakteryzacji, no ewidentnie wyciągając różne aspekty swojej osobowości, potrafi być do siebie zupełnie niepodobny. Bardzo Państwu tego Newsreadera polecam, można go na Netflixie w Polsce zobaczyć. Ja Sama Reeda w ogóle wyłapałam po raz pierwszy. Na HBO w Polsce można było oglądać australijski serial Owieczki Boże, on tam z kolei grał księdza. No, wielce przystojnego księdza, powiedzmy sobie szczerze. I też miał tam zupełnie inny aspekt tej osobowości. I przyznam szczerze, że bardzo, bardzo zazdroszczę mieszkańcom Sydney, ponieważ, żeby chyba odpocząć od Lestata, Sam Reed będzie się pojawiał w tym sezonie w słynnej Sztuce Wątpliwości, też jako ksiądz. Ale powiem tak, to dla mnie jest kolejny przykład, że jest bardzo wielu aktorów i aktorek, którzy są tak fenomenalni w serialach, że tak naprawdę to jest to aktorstwo, którego my często szukamy w filmach, w Hollywood, którego tam bardzo często nie ma, bardzo często niekoniecznie te osoby robią tą karierę, a Sam Reed jakoś się tak pojawił nagle z dalekiej Australii i rzeczywiście, no, jak obejrzałam najpierw 2 sezony Wywiadu z Vampirem, a potem 3 sezony Newsreader,

0: A to gdybym nie wiedziała, że to jest ten sam człowiek, to bym była przekonana, że to są dwie różne osoby.
1: Co jeszcze warto powiedzieć o Wampirze Lestat, albo w ogóle o tym uniwersum wywiadu z wampirem, czego nie wspomniałyśmy?
0: Warto powiedzieć, że oczywiście zachęcamy bardzo do oglądania wszystkiego, co jest związane z Wampirem Lestatem, ale to nie jest jedyny serial w tym uniwersum, dlatego że stacja AMC stara się stworzyć większe uniwersum, więc są też serial o wiedźmach, które stworzyło Anne Rice. Jest serial Talamasco, takiej tajemniczej organizacji, która zdaje sobie sprawę, że wampiry są w świecie, więc to jest bardzo przyjemny pomysł na to, że jeśli chcemy uciec od takiej rzeczywistości, w której wszystko się rozgrywa na takich umiarkowanych emocjach, to ja proponuję zanurkować do tego świata, bo tam nie ma umiarkowanych emocji, tam wszyscy nieśmiertelni i śmiertelni przeżywają wszystko od A do Z i jest to bardzo miły eskapizm, który nie jest głupi. I to też bym powiedziała, to nie są głupie seriale, one mają pod tymi wszystkimi rokowymi wampirami bardzo ciekawe, emocjonalne jądro.
1: A co jeszcze oglądasz teraz?
0: No to się muszę przyznać, a propos rzeczy, które nie są głupie, oglądam serial Rywale.
1: Czyli Jill Cooper też, tak. Ekranizacja czy nawiązanie do serii książek.
0: Tak, jest to ekranizacja powieści Jill Cooper, to była brytyjska autorka, zresztą uwielbiana przez Brytyjczyków, która zwłaszcza w latach 80. pisała takie niegrzeczne książki, czyli jej bohaterowie byli bardzo zamożni, bardzo przystojni i bardzo skorzy, żeby w najróżniejszych konfiguracjach trafiać do łóżek swoich własnych albo cudzych. I zdecydowano się to zekranizować. I zdecydowano się na to w najlepszym możliwym momencie, bo wszyscy chyba jesteśmy trochę zmęczeni rzeczywistością, więc dlaczego nie mielibyśmy się przenieść do lat 80. na brytyjską prowincję, gdzie oczywiście wszyscy są przystojni i zamożni, to są bardzo ważne elementy tego świata, jeżdżą konno, grają w polo i rywalizują ze sobą w bardzo ciekawej rywalizacji, otóż o licencję lokalnej telewizji. Wydawać by się mogło, że licencja lokalnej telewizji to nie jest najważniejszy bój na świecie, ale tutaj scenarzystom udało się to tak napisać, że no, dajmy się w to wciągnąć. Obsada jest absolutnie znakomita.
1: Ja wydaje mi się, że wystarczy, że powiemy, że jest w tym serialu David Tennant i to już jest wystarczająca zachęta, żeby się zanurzyć w ten świat, ale to
0: jest tylko początek.
1: Tak,
0: bo na przykład jest tam także Aidan Turner, czyli dawniej widzowie mogą kojarzyć chociażby z rolą Paul Darka. I ogólnie rzecz biorąc, co jest cudownego w tym serialu, to to, że on bardzo stara się oddać lata 80., ale nie tylko w strojach, nie tylko w muzyce, ale też w pewnym podejściu do życia. I bohaterowie są bardzo łatwi do polubienia albo znienawidzenia. No tutaj David Tennant gra wyjątkowo przebrzydłego typa i robi to absolutnie wspaniale. Natomiast jest to także serial dosyć ciekawy, ponieważ, jak już wspomniałam, jest to historia o tym, że wszyscy romansują ze wszystkimi. I ten serial na przykład w swoim podejściu do tego, kto dostanie sceny, w których no, ma skąpą garderobę, albo sceny, w których no, dochodzi do jakiejś konsumpcji, nie wybiera tylko tych najprzystojniejszych, ale wszystkich. W związku z tym pojawia się pewien fenomen wokół tego serialu, że na przykład jeden z bohaterów jest grany przez aktora, który nie jest szczególnie szczupły, troszkę taką ma zaczeskę, żeby tam łysinkę ukryć. I nagle on po prostu stał się ukochanym bohaterem wszystkich, no właśnie przez to, że serial go traktuje właśnie także w tej sferze fizycznej na równi z tymi przystojniakami, których ma, no ale oczywiście przystojniaków tam nie brakuje. I ja wiem, że jest to określenie guilty pleasure, którego ja nie lubię, ale to jest serial, który bierze to guilty pleasure i odcina guilty i zostawia samą przyjemność.
1: Ale potem ją podnosi do potęgi entej.
0: Do potęgi entej. No jest to absolutnie przecudowne, a jednocześnie udaje się tutaj zrobić kilka bardzo ciekawych rzeczy, trochę poprawić Jill Cooper, bo jednak od lat 80. nasza wrażliwość też się zmieniła. No oczywiście wszyscy ci bohaterowie są konserwatystami brytyjskimi tutaj, bardzo przywiązanymi do, nie wiem, rządu Margaret Thatcher, więc to jest trochę inny wymiar kina lat 80. i rzeczywistości lat 80. No ale jest to cudowne, ja tylko bardzo mocno przeżywam, bo w tym serialu Aidan Turner gra ojca bohaterki i to już jest ten moment, kiedy człowiek zagląda we własną rubrykę także, że to już jest ten czas.
1: Tak, ja mam wiele takich momentów ostatnio, ale nie mówmy o tym. A są takie rzeczy, na które bardzo czekasz z zapowiedzianych już seriali?
0: Czy na coś w tym momencie bardzo czekam? Przyznam szczerze, że Wampir Lestat trochę wypełnił cały mój mózg. Raczej te moje wyczekiwania są odłożone na drugą połowę roku, no bo wiemy, że będzie inwazja lalek, polskich lalek, no i przyznam szczerze, że gdzieś tam w mojej głowie to się wyświetla.
1: Inwazja lalek.
0: Tak, ponieważ jako osoba bardzo przywiązana do polskiej historii i literatury jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie i jestem też bardzo ciekawa, jak będzie się kształtowała debata publiczna. No, ale w najbliższym, tak się właśnie zastanawiam, no czekam na seriale, ale one właśnie wszystkie raczej będą na jesieni. No też wchodzimy teraz w taki okres lekki posuchy letniej. To jest bardzo dobry moment, żeby nadrobić różne rzeczy, na przykład wywiad z wampirem, jak się jeszcze nie oglądało.
1: Jak się jeszcze nie oglądało, to dwa sezony są do nadrobienia, na ten trzeci właśnie.

0: W poniedziałek się rozpoczyna, bo równo z amerykańską premierą i w Polsce ten serial wchodzi na mały ekran. Kasiu, bardzo ci dziękuję.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Zwierz Popkulturalny. Nie możemy zakończyć tego wątku inaczej. Musimy jeszcze posłuchać Lestata z wielką przyjemnością.

0: To Sam Reed jako wampir Lestat w ścieżce dźwiękowej trzeciego sezonu Wywiadu z Wampirem, który od tego trzeciego sezonu nosi tytuł Wampir Lestat właśnie, bo to na Lestacie jest skupiona ta opowieść. My chyba porozmawiamy o tym serialu wkrótce, prawda?
1: Chyba tak.
0: Radosław Czyż ze mną w studiu, dziennikarz zajmujący się wszelkimi przejawami kultury popularnej i nie tylko popularnej. Natomiast mam teraz wielką przyjemność, bo po raz pierwszy od premiery naszego podcastu spotykamy się w studiu,
1: to prawda,
0: prawda?
1: To prawda.
0: Więc myślę, że możemy się teraz ucieszyć publicznie z tego, że spotykamy się regularnie i rozmawiamy o serialach w podcaście odcinek po odcinku, który jest dostępny na polskieradio.pl, na YouTubie Trójki Polskiego Radia, a także w platformach dźwiękowych, streamingowych. Ostatnio rozmawialiśmy o...
1: Ojej,
0: Nordic
1: tyle
0: Noir,
1: rozmawiamy,
0: prawda?
1: Chyba tak, Nordic
0: tak,
1: Noir.
0: No. Odcinki mają premiery w czwartki od 6:30, gdyby państwo tak z samego rana już chcieli posłuchać o serialach. No i chyba ważne, żeby podkreślić, że polecamy te
1: tylko
0: seriale,
1: seriale.
0: Tak, na które warto poświęcić czas, a o tych, na które nie warto tracić czasu, nie rozmawiamy.

0: rozmawiamy. Ale teraz rozmawiamy o komiksach.
1: Tak jest.
0: Bo pojawiasz się cyklicznie w audycji Wszystko Wszędzie teraz z poleceniami komiksowymi. Myślę, że dzisiaj nie możemy zacząć inaczej. Myślę, mimo, że plan był trochę inny niż od tej smutnej wiadomości, która przyszła w czwartek o śmierci Marjane Satrapi.
1: Nie pamiętam, czyja śmierć ostatnio tak mnie dotknęła, jeżeli chodzi o osoby publiczne ze świata sztuki i kultury. Jakoś mam wrażenie, że te komiksy Satrapi od pierwszego Persepolis tak trochę od zawsze z nami były. Jeżeli ktoś w Polsce interesuje się komiksem nawet bardzo pobieżnie, to musiał słyszeć o jej komiksach.
0: Tak, i Persepolis prawdopodobnie to jest czytał. Komiks monumentalny.
1: Tak jest.
0: W warstwie fabularnej, narracyjnej, w warstwie emocji, który przynosi, ale także w warstwie, powiedziałbym, poznawczej.
1: Tak.
0: Bo to jest komiks, który bardzo pięknie i wyczerpująco wprowadza w świat Iranu po rewolucji islamskiej. I śledzimy dorastającą dziewczynkę. Poznajemy ją, kiedy jest jeszcze kilkuletnia, a potem jako nastolatkę w takim tańcu
1: z reżimem.
0: Tak.
1: Później też myślę, że dużo popularności jej i tej historii przyniosła animowana adaptacja. Też rewelacyjna. Tak naprawdę, jakbym miał się zastanowić, czy wolę komiks, czy animację, to nie wiedziałbym, którą z tych wersji, bo obie są doskonałe.
0: Nawet kiedy czytam ten komiks, a wracam do niego regularnie, to bohaterka mówi głosem aktorki, która podkładała głos w filmie.
1: Tak, a niektóre kadry się ruszają, to prawda, tak jest. Natomiast trzeba powiedzieć, że wszyscy oczywiście mówią o Persepolis, ale jest wiele innych świetnych komiksów. Marjane Satrapi, Kurczak ze śliwkami. Ona jako autorka potrafiła wejść w tak intymną relację z czytelnikiem, opowiadając o swoich rodzinnych historiach, czy historiach inspirowanych jej rodziną i jej rodzinę opowieściami.
0: Wyszywanki jeszcze.
1: Tak.
0: O tym pewnie warto wspomnieć. Takie rozmowy
1: kobiet.
0: Przy pracach ręcznych, tak. Przy herbacie kobiet na wszelkie możliwe tematy.
1: Tak. Ona miała taką niesamowitą zdolność i to nie wynika chyba z warsztatu, tylko z talentu po prostu, albo z tego, jakim jest się człowiekiem, że jest się w stanie z ogromną wrażliwością mówić często o banalnych rzeczach, w taki sposób, który rezonuje z czytelnikiem pod każdą szerokością geograficzną. No, my do niedawna niewiele mogliśmy robić analogii z Iranem czasów tej islamskiej rewolucji i reżimu ajatollahów, który zaczął tam panować. A i tak jakby utożsamialiśmy się z historią tej małej dziewczynki i jej rodziny. Tak samo jest z innymi komiksami, że bez względu na to, jak egzotyczne niektóre z tych historii by się nie wydawały, to nagle są bardzo, bardzo bliskie.
0: Marjane Satrapi miała 56 lat, zmarła w czwartek do nas dotarła ta informacja. To tutaj może już nie będziemy rozwijać tego wątku, ale przecież po współreżyserowanym przez siebie Persepolis animowanym zajęła się także reżyserią filmową, a jednocześnie bardzo zawsze była aktywna i obecna, jeśli chodzi o mówienie o sytuacji w Iranie, o sytuacji kobiet w Iranie. Więc to jest postać, którą gdyby państwo nie mieli okazji wcześniej się zainteresować, to warto poznać. Radku, no to teraz wracamy do tego tematu, z którym przychodzisz dzisiaj, po tym wspomnieniu, czyli komiks.
1: Komiks Palce z kwarcu Karola Kerela Kalinowskiego.
0: Oczekiwany bardzo.
1: Oczekiwany, to prawda, bo Karol od dawna niczego nie publikował. No, co prawda ostatnio komiks do spółki zrobiony z Michałem Śledzińskim na jedno pub.
0: Bardzo zabawny.
1: Bardzo zabawny, to prawda. I tutaj też jest bardzo zabawnie, bo Karol jako scenarzysta potrafi tak operować absurdem i grą skojarzeń, że mimochodem po prostu się uśmiechamy i parskamy przy niektórych żarcikach. No i mam wrażenie, że Palce z kwarcu to jest taka komiksowa gra w skojarzenia. Po prostu dość powiedzieć, że głównym bohaterem jest Wojtek, młody muzykant, który się urodził w rtęciowej roli, bo kojarzy się z Żelazową Wolą, wiadomo o kogo chodzi i wiadomo jakby do jakich postaci ta fikcyjna zupełnie historia nawiązuje. Dzieją się tu rzeczy niestworzone. Tu jacyś kosmiczni strażnicy się pojawiają nagle na ziemiach polskich. Tworzy się Wielkie Imperium Lechickie i nagle technologia

0: technologia zupełnie przyszłościowa, jak komputery i konsole, jest dostępna już w XIX wieku. Więc jest bardzo absurdalnie, bardzo zabawnie, dużo, dużo gry skojarzeń i mrugania okiem do czytelnika, który niektóre rzeczy skojarzy, niektóre nie, ale i tak jest zabawnie. Mnie bardzo rozśmieszyła taka gierka słowna tak naprawdę, kiedy mowa jest w komiksie o Prusach i o jakimś wielkim planie, który Prusacy mają. Bohater jeden mówi, że przecież Prusy nie mają kolonii w Indiach, ale mają Indusów w kolonii, więc jakby tego typu żarcików tam jest bardzo dużo, więc jak ktoś lubi taki humor, no to Palce z kwarcą zdecydowanie warto przeczytać.
1: To jest nowy komiks KRL-a, czyli Karola Kalinowskiego. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się z Karolem Kalinowskim, także w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, czyli polecamy.
0: Polecamy.
1: Palce z kwarcu. Radosław Czyż, bardzo ci dziękuję i do następnego razu.
0: Dziękuję.
1: A jeśli chodzi o muzykę na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania dzisiaj, to wracamy do Marjane Satrapi i do piosenki, która oczywiście znana jest z zupełnie innych okoliczności, ale kiedy ją słyszę, to zawsze widzę scenę z filmu Persepolis, scenę lekcji aerobiku.

0: Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na ten... mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę początek meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open w Paryżu. Bohaterski ratownik medyczny ze Stalowej Woli uratował dwoje starszych ludzi z pożaru. Będą nowe atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. Gminy dostały dofinansowanie. Za godzinę najważniejszy mecz w karierze Mai Chwalińskiej zagra o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Jej finałową rywalką będzie Mirra Andrijewa. Co możemy powiedzieć o Rosjance? To pytanie do Krzysztofa Łoniewskiego z naszej redakcji sportowej.
21: Andrijewa jest faworytką spotkania, to obecnie ósma rakieta świata. Całkiem niedawno grała w finale prestiżowego tysięcznika w Madrycie, też na nawierzchni ziemnej. Jej pozostałe atuty wylicza tenisowy ekspert Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
22: Mirra Andrijewa to jest inny poziom, jeśli chodzi o szybkość piłki, return, serwis również. Kombinacyjna gra, ona potrafi wszystko.
21: Z drugiej strony musimy pamiętać, że Chwalińska wygrała do tej pory w turnieju głównym, wygrywała do tej pory w turnieju głównym tylko z wyżej notowanymi przeciwniczkami i na pewno nie będzie dziś na straconej pozycji. Mecz startuje o godzinie 15.
20: O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Zakończyły się spotkania ukraińskiej delegacji z przedstawicielami rządu i prezydenta. Specjalny wysłannik Wołodymyra Załęskiego, Kirill Budanow, przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie

0: jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Rano Kiryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis

0: Turkowska, Polskie Radio.
1: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Załańskiemu odznaczenia. Ratownik medyczny ze Stalowej Woli w ostatniej chwili uratował dwoje starszych ludzi z pożaru. Poinformowała o tym podkarpacka stacja pogotowia ratunkowego w Mielcu. Bartłomiej Wilczewski pracuje w podstacji w Stalowej Woli. Wychodząc rano na dyżur, zauważył, że z sąsiedniego drewnianego domu wydobywały się gęste kłęby czarnego dymu. Wiedział, że mieszkają tam dwie starsze osoby. Ratownik zaczął dobijać się do drzwi i okien, próbując zaalarmować mieszkańców o niebezpieczeństwie. Następnie pomógł małżonkom wydostać się z zadymionego budynku. Chwilę później doszło do wybuchu. Jak informuje mieleckie pogotowie, najprawdopodobniej eksplodowała butla gazowa, a budynek natychmiast stanął w ogniu. Ratownik wezwał pomoc, mieszkańcy domu nie odnieśli obrażeń. Pożar gasiło 11 zastępów straży, drewniany budynek spłonął doszczętnie. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Nowe atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. 6 gmin dostało 120 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
2: Na ścieżce rowerowej od Bratianu do Radomna powstanie wiata rekreacyjna. W Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu wykonane zostaną okolicznościowe murale. Na przystani w Małdytach zorganizowana zostanie strefa do wypoczynku. Będą tam m.in. nowe leżaki. W Olsztynie bardziej dostępny dla turystów ma być teren w okolicach mostu przy ulicy Kalinowskiego. To początek wielu spływów kajakowych łyną. Wyremontowana zostanie także infrastruktura rekreacyjna na plaży w Warlitach Wielkich koło Strudy. Dodajmy, że to część kanału Elbląskiego.
1: Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera takie projekty od 7 lat. Do tej pory przeznaczono na to ponad 2 miliony złotych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo słońca w całej Polsce, ale chwilami będą się pojawiać chmury. Miejscami przyniosą słabe, przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach w Lesku 14 stopni, w Ustce 17, w Warszawie 21, a we Wrocławiu 22.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
4: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i

0: Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 8 minut po 14.
9: Wszystko, wszędzie, teraz.
8: Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka, dzień dobry po raz drugi, kiedy przypomniałam sobie, że właśnie ten utwór kończył drugi sezon serialu Fleabag, no to nie mogło być inaczej dziś na początek drugiej godziny Alabama Shakes i This Feeling.

See, I've been having me a real hard

0: Obiecywałam, że będziemy dzisiaj polecać seriale, a ja wykorzystuję każdą okazję, żeby przypomnieć Państwu o serialu Fleabag, serialu stworzonym przez Phoebe Waller-Bridge, którego dwa sezony, zamknięta całość, są dostępne już od kilku lat i do tego serialu bardzo przyjemnie się wraca i on się w ogóle nie starzeje. Ale teraz nie o serialach, teraz kolejna ikona, właściwie mogłabym też o tobie tak powiedzieć, Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale właściwie przygotowywałam się do naszego spotkania i planowałam, że będziemy rozmawiały o retrospektywie czy przeglądzie filmów Federica Felliniego, które kina studyjne będą w całej Polsce pokazywać od czerwca do września. To jest wakacyjna taka retrospektywa, ja używam tego słowa. No ale przecież także Tadeusz Konwicki będzie bohaterem kolejnego przeglądu, który z kolei potrwa do końca roku. Więc myślę, że o tych dwóch bym chciała, żebyś trochę opowiedziała, ale zacznijmy od Felliniego, bo no, zawsze na wakacje przygotowujecie coś interesującego i dla mnie to jest niezwykle cenne, że rzeczywiście te filmy można zobaczyć w całej Polsce po prostu, w kinach studyjnych. I Federico Fellini, Ciao a tutti, taki jest hasło tego przeglądu. Skąd akurat Fellini w tym roku? Dlaczego? Czy to dlatego, że Polacy lubią jeździć do Włoch na wakacje? A kto nie może pojechać do Włoch, to może wrócić do tego klasyka, absolutnego klasyka światowego kina?
1: Tak, zapraszamy Włochy do Polski również. Ale rzeczywiście, o dużo wątków tutaj poruszyłaś,
0: tak,
1: więc...
0: Tak. Widziałam, że jesteś jeszcze wciąż w szoku, kiedy użyłam słowa ikona.
1: Tak, ten wątek pomina.
0: Dobrze.
1: Ale rzeczywiście staramy się zawsze w tej przerwie wakacyjnej, gdzie też mamy nieco mniejszą częstotliwość dużych premier w kinach, zapewnić widzom coś ciekawego i to jest zwykle powrót do klasyki. Mamy to szczęście, że opiekujemy się 250 kinami studyjnymi w całej Polsce i to też ułatwia właśnie dotarcie do widzów w całym kraju, także w mniejszych ośrodkach. A dlaczego Włochy? No dlatego Włochy, że kochamy po prostu Włochy. Myślę, że jak większość Polaków, kochamy tam jeździć, kochamy to jedzenie, ten klimat, ale też to wyjątkowe poczucie humoru i podejście do świata. W ubiegłym roku pokazywaliśmy ponownie na dużym ekranie Wielkie Piękno Sorrentino, który sam o sobie mówi, że jest duchowym spadkobiercą Felliniego, więc któż inny mógłby zagościć na ekranach kin studyjnych w tym roku, jak nie właśnie maestro Fellini. Wszak to jest prawdziwa ikona kina światowego, zdobywca 5 Oscarów. Niezwykle płodny twórca o fantastycznej wyobraźni. Każdy film absolutnie wyjątkowy, więc nie było łatwo wybrać te 6 tytułów, które zaprezentujemy widzom, ale chcieliśmy właśnie podać taką skondensowaną pigułkę tego, co w twórczości Felliniego najważniejsze. Stąd właśnie ten wybór, w którym między innymi Noce Cabiri, to jest chyba mój ukochany film.
0: Giulietta Masina.
1: Tak, absolutnie fantastyczny. Prywatnie małżonka Felliniego i jego muza przeogromna. Oni mieli bardzo dużo życiowych perturbacji, ale do końca życia pozostali razem, do końca wspólnie pracowali, wspierali się i myślę, że gdyby nie Giulietta Masina, Federico Fellini nie byłby tak wielkim twórcą, na pewno nie byłby ikoną światowego kina. Na pewno robiłby filmy, ale myślę, że za tym niezwykłym mężczyzną stoi
0: równie
1: niezwykła kobieta.
0: Bardzo pięknie powiedziałyśmy to razem. Ale też ten przegląd składa się z 6 filmów, one są też odrestaurowane, co warto podkreślić. Zaczynacie, bo Noce Cabiri to jest 57 rok, ale zaczynacie w 53 od Wałkonii. To też jest historia.

0: do której warto wracać.
1: Tak, absolutnie. To też film chyba trochę mniej znany w Polsce, a też film wyjątkowy, bo w tym filmie zobaczymy brata Federico Felliniego, z którym tworzył. Później niestety panowie się troszeczkę poróżnili i ich drogi się rozeszły, ale to jest też absolutnie fantastyczny film, który też bardzo pięknie opisuje ówczesny klimat Włoch, bo Włochy wtedy były w absolutnym kryzysie i to nie tylko Federico Fellini o tym mówił, to przecież też Vittorio De Sica i jego filmy. Także no, absolutnie ta rzeczywistość, która otaczała wówczas twórców, była dla nich inspiracją. Później rzeczywiście Federico Fellini poszedł może w nieco bardziej oniryczne tematy i trochę takie bardziej egzystencjalne, co zobaczymy w Słodkim Życiu i w 8,5.
0: Oba te filmy również będą do zobaczenia w te wakacje.
1: I tam kolejna muza Felliniego, a w zasadzie muza w rodzaju męskim, czyli maestro Mastroianni, Marcello Mastroianni, przepraszam, ale też maestro, wiadomo.
0: Same ikony dzisiaj.
1: Same ikony, więc to była absolutnie przefantastyczna trójka, która bardzo, bardzo była zużyta też prywatnie, ale też to widać na ekranie. Ta energia, która łączyła z jednej strony Felliniego z Giulietą Masiną, z drugiej strony właśnie takie intelektualne, twórcze połączenie z Mastroianim, absolutnie widać to na ekranie. Te filmy są hipnotyczne i to jest też, to są chyba dwa najbardziej znane w Polsce filmy Felliniego, właśnie wspomniane 8,5 i Słodkie Życie, ale no dawno nie było możliwości, żeby zobaczyć je na dużym ekranie. I właśnie w tej wersji odrestaurowanej, o której wspominałaś, tej restauracji dokonała Filmoteka w Bolonii. Absolutnie też fantastyczne miejsce. I to też jest niesamowita gratka, żeby te filmy właśnie na dużym ekranie zobaczyć. Zapraszamy do 55 kin studyjnych w całej Polsce. Ale to nie koniec atrakcji, bo w przyszłym tygodniu, we wtorek i w środę widzowie w Warszawie i w Katowicach będą mieli okazję spotkać się z Franceską Fabri-Fellini.
0: No właśnie.
1: Tak, to jest chrzestnica Felliniego, jedyna spadkobierczyni jego twórczości, gdyż Federico dzieci nie miał, więc Francesce przypadł ten zaszczyt. Jest też taką właśnie orędowniczką i taką głosicielką chwały Felliniego na świecie, więc no myślę, że to też będzie fantastyczna gratka. A swoją drogą też jest fantastyczną dziennikarką. Mhm. Także myślę, że absolutnie to będzie wyjątkowy wieczór w warszawskiej Kinotece, a 10 czerwca w katowickim kinie Rialto, aby spotkać się i porozmawiać o tym, jaki był Fellini na planie, ale też jaki był prywatnie, bo to była niezwykle skomplikowana osobowość. Fantastyczny talent, olbrzymie zasługi na kinematografii włoskiej, ale też niezwykle trudny twórca, ale też bardzo, bardzo wrażliwy.
0: Te filmy, które będzie można zobaczyć w ramach przeglądu, wspomniałyśmy o czterech. Wałkonie, Noce Kabili, Słodkie Życie i 8,5. Jeszcze Giulietta i Duchy.
1: Giulietta i Duchy.
0: I znowu Giulietta Masina tutaj oczywiście. I Głos z Księżyca to film 90 roku, czyli z tej późniejszej twórczości Felliniego.
1: To jest w zasadzie ostatni film Felliniego. Film, który nigdy nie był pokazywany w Polsce na dużym ekranie. Także to jest...
0: Gratka za gratką.
1: Dokładnie.
0: Ja się śmieję bardzo szeroko czytając te tytuły, ale to Fellini. Od czerwca do września. W 55 kinach w całej Polsce, kina studyjne. Ale wspomnijmy jeszcze, już nie mamy tak dużo czasu, więc wspomnijmy tylko hasłowo, że również Tadeusz Konwicki, 22 czerwca minie setna rocznica jego urodzin. No i z tego powodu do końca roku w kinach studyjnych w całej Polsce. Znowu, bardzo mnie to cieszy, film Tadeusza Konwickiego.
1: Tak, to ja przyznaję, że to jest jeden z moich ukochanych twórców polskich. Nie tylko reżyser, nie tylko scenarzysta, wspaniały pisarz. I właśnie w tym przeglądzie pięć tytułów, które łączą właśnie te trzy elementy, które cechują Konwickiego, czyli właśnie jego twórczość pisarska, scenopisarstwo i reżyseria. On był niezwykle skromnym twórcą, takim zawsze trochę w cieniu, co nawet widać, bo obecnie obchodzimy rok Andrzeja Wajdy. Wszyscy mówią o Andrzeju Wajdzie. To absolutnie ikona polskiej kinematografii. Postać,
0: tak, ten program sponsoruje literka I, jak i kogo, to trzeba podkreślić.
1: Absolutnie, ale nie możemy zapominać, że gdzieś właśnie

0: może nie w cieniu, ale gdzieś wtórował Wajdzie właśnie też Konwicki. Zresztą Tadeusz Konwicki napisał scenariusz do Kroniki Wypadków
1: Miłosnych. Pracowali razem oczywiście i w studiu filmowym.
0: I ten film akurat będziemy wyświetlać w kinach studyjnych w sierpniu w ramach przeglądu właśnie Andrzeja Wajdy, który wciąż na ekranach 90 kin studyjnych gości. Ale właśnie też postanowiliśmy i bardzo mi na tym zależało, żeby uhonorować Tadeusza Konwickiego również w setną rocznicę jego urodzin i 22 czerwca, czyli dokładnie w tym dniu, zapraszamy ponownie do warszawskiej kinoteki, gdzie pokażemy Salto w wersji odrestaurowanej. Oczywiście również jeden z najbardziej hipnotycznych polskich tytułów, myślę, wszechczasów. I po projekcji tego filmu porozmawiamy między innymi z Michałem Oleszczykiem, z Kasią Wajdą i Mateuszem Dębskim o właśnie fenomenie twórczości Konwickiego, który gdzieś tam przez też jego skromność i takie tworzenie nie dla sławy, ale dlatego, że tego potrzebował i w ten oto sposób wyrażał siebie, spowodowało, że z jednej strony przez tych, którzy go odkryli, jest absolutnie hołubiony, ale też bardzo ciężko mu się przebić wciąż do takiej zbiorowej świadomości i do takiej estymy, na którą naprawdę ten twórca zasługuje.
1: Ostatni dzień lata, Salto, Jak daleko stąd, jak blisko, Dolina Issy i Lawa, to są te filmy Tadeusza Konwickiego, które będzie można zobaczyć. Pamiętasz, w ilu kinach w Polsce?
0: W kilkudziesięciu również. Tutaj jeszcze zbieramy zamówienia.
1: Rozumiem, że ten program jeszcze...
0: Absolutnie.
1: Ta mapa jeszcze się tworzy. Proszę w takim razie zaglądać do swoich zaprzyjaźnionych kin studyjnych i sprawdzać program. Gdzie można znaleźć informacje o tych obu przeglądach?
0: Zapraszamy na nasze social media, Facebook, Instagram i oczywiście na stronę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bardzo prosta, www.stowarzyszeniekinstudyjnych.pl. Oraz zachęcam do odwiedzania stron internetowych waszych ulubionych kin. Tam na pewno wszystkie informacje będą podawane na bieżąco. No i cóż, zapraszamy na filmowe wakacje w kinach studyjnych.
1: Tak, to jest to, co się rozpoczyna już teraz w czerwcu, czyli wakacje Ciao Tutti Federico Fellini i do końca roku, do grudnia, Konwicki, pisarz, scenarzysta, reżyser Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.
1: Ty wspomniałaś o wielkim pięknie Paola Sorrentino, a ja akurat mam na tę okazję świetną piosenkę do przypomnienia.

Taka wersja od Boba Sinclaira, ale oczywiście ten głos, który słyszymy w utworze Far L'Amore, to Raffaella Carrà, ikona włoskiej piosenki, a utwór wykorzystany przez Paola Sorrentino w filmie Wielkie Piękno. I właśnie namawiam Maćka Załęckiego, żeby sięgnął po Wielkie Piękno, bo naprawdę ten utwór dopiero wtedy w pełni się docenia. Tę wersję tego utworu, kiedy się zobaczy scenę wielkiego, wielkiego, wielkiego przyjęcia, w którym uczestniczy główny bohater filmu Wielkie Piękno, grany przez Tonego Servillo. A teraz nawiązanie do drogi muzycznej serialu, który zakończył się w tym tygodniu. Mówię o Euforii. Trzeci sezon, ósmy odcinek dostaliśmy. Nie wiem, jak państwu ten trzeci sezon się podobał. Ja mam do niego trochę bardzo poważnych zastrzeżeń, ale z przyjemnością i z radością wracam zawsze do ścieżek dźwiękowych, które do tego serialu, do pierwszego i drugiego sezonu tworzył Labyrinth.

0: Przede mną komiks debiutancki Natalii Legutko. To był najlepszy koniec świata z Natalią Legutko. Łączymy się teraz. Dzień dobry, Natalio.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, że to jest komiks autobiograficzny. On się ukazał kilka tygodni temu?
1: Tak, on się ukazał 13 maja, więc jakieś 2 tygodnie temu była premiera.
0: No ale jeśli chodzi o samą opowieść, to ona powstawała nie tylko na potrzeby samego komiksu i samego wydania, więc gdybyś mogła trochę więcej teraz opowiedzieć, ja specjalnie tego nie zdradzam, buduję suspens, co to jest za historia i czym ona jest w twoim życiu zawodowym także?
1: To jeśli chodzi o ten komiks, to taka bardzo mała próbka jego, ona stanowiła część mojej pracy magisterskiej i tuż po obronie ja wysłałam tą próbkę na konkurs stypendialny gildii i szczęśliwie udało mi się tam wygrać to stypendium i rozpoczęłam pracę nad już bardziej obszerną, złożoną wersją tego komiksu. I w międzyczasie też z tym materiałem, który mi się udało zgromadzić, zgłosiłam się do szkoły doktorskiej z projektem na doktorat, gdzie też od kilku lat miałam tutaj wsparcie z uczelni i pracowaliśmy nad tą publikacją.
0: To jeszcze powiedzmy, że ta uczelnia to jest Krakowska Akademia Sztuk Pięknych, bo chyba to jeszcze nie padło.
1: Tak.
0: I wiem, że już część tych prac, które też złożyły się na komiks, zostało wystawionych we wrześniu ubiegłego roku, prawda? Więc można było jakoś z nimi zetknąć. Czy byś mi mogła trochę opowiedzieć o tym pomyśle na to, że komiks, czy właśnie to medium konkretne jest dla ciebie jako najpierw studentki, potem już doktorantki Akademii Sztuk Pięknych, pomysłem na to, żeby w pracy magisterskiej, a potem w doktoracie się tym zająć?
1: Myślę, że tutaj jakimś tropem jest opis na okładce, który nawiązuje do małej emigracji, ponieważ ja wywodzę się ze środowiska, które nie jest w żaden sposób artystyczne, z mniejszej miejscowości, ze wsi niedaleko Dębicy, Tarnowa na Podkarpaciu. I w momencie, kiedy ja dostałam się na studia, na Wydział Malarstwa, miałam taki okres, kiedy czułam się trochę obco. Bardzo te dwa środowiska, to nowe na studiach i to, z którego pochodzę, one były od siebie dość daleko. I myślę, że właśnie zajęcie się komiksem, ilustracją, to dla mnie było takie trochę powrót do swoich korzeni, też do medium, które jednocześnie jest popularne i jednocześnie też działa na polu sztuki, więc myślę, że to był ten początek zajęcia się samym komiksem i ilustracją.
0: A jeśli chodzi o ten autobiograficzny aspekt, tę warstwę tej opowieści, z jednej strony to jest osadzone w twoim doświadczeniu dziecięcym, a z drugiej strony sięgasz głębiej, sięgasz dalej nie tylko do historii swojej rodziny, ale na przykład cała historia imienia psa czy suki, Bajbus, bo to była ona,
1: tak.
0: To jest sięgnięcie do Wesołej Lwowskiej Fali i do gwiazd także kina, ale przede wszystkim radia, czyli Szczepka i Tońka. I tutaj ja już byłam kupiona, kiedy natrafiłam na tę opowieść w twoim komiksie. Gdybyś mogła powiedzieć o tym graniu właśnie tymi wspomnieniami także twojej rodziny, ale także takimi uniwersalnymi wspomnieniami, które wpłyną w naszych żyłach, jeżeli się wychowywaliśmy pod tą szerokością geograficzną wspólną.
1: To też właśnie łączy się częściowo z tą małą emigracją, bo ja przez długi czas nie czułam się spadkobierczynią Matejki Malczewskiego, ani też bardziej współczesnych artystów i pojawiła się u mnie taka potrzeba, że ten moment dorastania, on dla mnie był zawsze taki i miejsca, w którym się wychowałam, on był przejściowy, tymczasowy. A kiedy zaczęłam rzeczywiście zastanawiać się nad tym, jakie tematy ja mogę jako artystka poruszać, to poczułam potrzebę, że ja muszę właśnie powrócić i do tego czasu dzieciństwa, do tych miejsc, które mnie formowały w jakiś sposób, żeby jeszcze raz sobie to wszystko z perspektywy czasu zrozumieć lepiej i też zaczęło się taki rodzaj kopania we wspomnieniach, w pamięci i po prostu była potrzeba, żeby też sięgać coraz głębiej i zaczęło się od takich prostych wspomnień z dzieciństwa, jak właśnie

0: kursy, jakieś relacje z rodzicami, a gdzieś wraz z upływem czasu też nastąpiła potrzeba, żeby poszerzyć to o wątki związane z naszą historią, jakimiś relacjami społecznymi, które też w jakiś sposób tłumaczyły mi ten okres, w którym dorastałam i miejsce.
1: Ta opowieść jest ułożona, tak najogólniej bym mogła powiedzieć, sezonami. Jesień, potem są święta i na przykład na tym rozdziale bym się skupiła teraz, żeby pokazać mniej więcej Państwu, czy opowiedzieć, jak Natalia Legutko w komiksie To był najlepszy koniec świata robi tę, ja bym nawet powiedziała, taką analizę tego naszego kulturowego doświadczenia poprzez swoje prywatne, osobiste, bardzo intymne doświadczenie. Więc są święta pomiędzy Szklaną Pułapką a Kevinem samym w domu, czyli jest ten aspekt popkulturowy tutaj bardzo mocno widoczny. Te rzeczy, na których się dorastało. Teraz patrzę na Czarodziejkę z Księżyca na okładce jeszcze dodatkowo. To się nie wiąże ze świętami. A z drugiej strony bardzo ciekawa opowieść na przykład o bombkach choinkowych, bardzo charakterystycznych, które wszyscy pamiętamy. No i to jest dodatkowo pogłębiane później o ta uniwersalna warstwa, o warstwę dodatkowo prywatną, rodzinną i tak to się tutaj toczy. Chciałabym, żebyś też opowiedziała trochę o formie, jak, bo to jest bardzo minimalistyczna forma. W jaki sposób szukanie tej formy i tego własnego języka komiksowego przebiegało?
0: Tutaj ja rzeczywiście z komiksem nie miałam wiele wspólnego, zanim się nim zajęłam. To była taka historia,
1: to jest ciekawe. No właśnie, bo też miałam cię zapytać o jakieś twoje komiksowe zachwyty, ale z tego, co słyszę, powiedz, jak to było, że właśnie ten komiks się pojawił?
0: Ja zajęłam się na studiach ilustracją i gdzieś na czwartym roku miałam wystawę ilustracji. One też nawiązywały do mojej rodziny, miejscowości i po prostu jedna z osób odwiedzających tą wystawę podeszła do mnie i zapytała, czy nie chciałabym się zajmować komiksem, ponieważ ilustracje są bardzo narracyjne i może to byłoby ciekawe też medium dla mnie. I wtedy zaraz po tej wystawie sięgnęłam oczywiście po klasykę już Persepolis Marjan Satrapi. Też właśnie doszła do mnie ta informacja, tak, że niestety artystka już odeszła, co bardzo mnie zasmuciło.
1: W czwartek ta informacja się pojawiła.
0: Tak, i po przeczytaniu Persepolis byłam oczywiście pod wielkim wrażeniem i rzeczywiście do tej mojej pracy magisterskiej, która składała się przede wszystkim z ilustracji, z plakatów, usiadłam jeszcze w wakacje i właściwie w miesiąc powstała taka pierwsza próbka, którą ja pokazywałam na obronie. I właściwie całe wyzwanie rozpoczęło się po tym, jak otrzymałam stypendium gildii, ponieważ myślałam, że całość również pójdzie mi tak sprawnie jak ta pierwsza część, ale jednak gdzieś tutaj poczułam presję tego, że częścią stypendium była możliwość wydania komiksu. No i też musiałam zacząć pracować z dłuższą formą, nie taka krótka forma komiksowa, tylko myśleć o całości, a jako ktoś, kto wcześniej nie zajmował się komiksem i też nie czytał ich zbyt wiele, no to pojawiło się bardzo duże wyzwanie i tutaj śledziłam twórców, starałam się nadrabiać też zaległości, oczywiście zakupiłam zrozumieć komiks Scotta McClouda, starałam się poznać jak najlepiej to medium. I też od kiedy dostałam się na doktorat, to też tutaj dostałam dużą szansę czasową, bo rzeczywiście uczelnia zapewniła mi to, że mogłam poświęcić tak naprawdę kilka lat, żeby skupić się na tym temacie.
1: Bardzo wielowarstwowa jest to opowieść i muszę powiedzieć, że mimo różnicy pokoleniowej między nami, ja się też odnalazłam w tym doświadczeniu i bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję się spotkać właściwie tuż po 4 czerwca, bo ta opowieść o dorastaniu w latach 90., czy o dzieciństwie w latach 90., w tym okresie transformacji, pewnej niepewności, decyzji, które też twoi rodzice podejmowali, takich zawodowych, to jest opowieść, w której naprawdę można się przejrzeć, a jednocześnie jakoś pogłębić to swoje wspominanie, no i zrymować je z twoim, za co bardzo dziękuję. To był najlepszy koniec świata, Natalia Legutko.

0: wszystko ten komiks, tak jak powiedziałyśmy na początku, ukazał się w połowie maja mniej więcej. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Natalia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj w Trójce.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Ale schwytając się jeszcze na koniec, już na puentę tej zaskakującej dla mnie informacji, że ten komiksowy element pojawił się dosyć późno, jeśli chodzi i o Twoją twórczość, i o Twoje bycie czytelniczką, to ciekawa jestem, czy w swojej pracy artystycznej będziesz jeszcze sięgać po te formy?
1: Tak, zdecydowanie. Też komiks jest dla mnie często punktem wyjścia do innych prac. Ja zajmuję się również tkaniną artystyczną i też takimi realizacjami, powiedzmy, przypominającymi murale, ale to zazwyczaj właśnie komiks tutaj stanowi ten punkt wyjścia dla pozostałych prac, więc komiks tu jest takim moim małym, dużym, zamkniętym światem, który staram się też poszerzać o formę wystaw, ale oczywiście mam już pomysły na następne komiksowe realizacje. Bardzo teraz czuję się, że jest to też moje medium.
0: Bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję. No i do następnego razu.
1: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Saving Grace i Kirby to piosenka z serialu Spider Noir. Tak chodzi o Spidermana i tak chodzi o Spidermana w wersji noir, w roli głównej Nicolas Cage. A przed nami kolejny dzisiaj zwrot akcji. Dobiega końca krakowski festiwal filmowy, o którym od poniedziałku na antenie Trójki opowiada Ryszard Jaźwiński.
1: W studio Trójki, wciąż na 66. Krakowskim Festiwalu Filmowym w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, ze mną kolejny gość, Tomasz Wolski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Reżyser, autor filmu Jak podbić świat, pokazywany właśnie tutaj w tym roku na festiwalu. Pierwsze bardzo ważne pytanie, Tomku, do ciebie. Czy już tak bardzo ludzie cię zmęczyli swoją obecnością wokół ciebie, wokół nas, że uciekasz od nich?
2: No wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, które zadałeś, bo trochę taka geneza tego filmu właśnie jest z tym związana. Takim zmęczeniem ogólnoludzkim, ale też...

0: z takim eksperymentem, który postanowiłem podjąć się, żeby wypróbować, żeby zrobić. No, w filmie dokumentalnym ważny jest bohater.
1: Bohater
0: jest człowiek, ważna jest twarz tego człowieka. A ja
1: a
0: to wszystko
1: zdradzamy, w ogóle tego nie ma.
0: Właśnie to postanowiłem się pobawić tym, zobaczyć, co można zrobić, jak i co można przez to w taki sposób opowiedzieć. I to, czy to wychodzi, czy nie wychodzi. Po prostu sobie sprawdzić i zrobić taką próbkę.
1: No wyszedł bardzo, myślę, interesujący, nieco przerażający esej filmowy. Bez ludzi i bez zwierząt. Jedyne żywe stworzenia, jakie zauważyłem w twoim filmie przez moment, to mrówki.
0: Tak, jest mrówka. No coś tam lata.
1: A może jeszcze jakiś ptak.
0: Tak, ale wiesz co, geneza też tego filmu związana z tym, że ja strasznie boleję nad takimi widokami, które doświadczam w różnych miejscach w Polsce, też w Warszawie, te, które są opuszczone. Domy opuszczone, różne takie...
1: Domy, szkoły, kościoły, tak. Restauracje, to wszystko tak. Jest w twoim filmie.
0: Tak, i jakoś takie mam poczucie jakiejś wielkiej straty, że no z domami to wiadomo, jest, przecież są ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać, nie? W centrum Warszawy na Mokotowie jest wiele kamienic, które stoją zamurowane i
1: opuszczone.
0: I opuszczone z różnych pewnie powodów, tam nie wnikam w to, ale w całej Polsce to są takie obrazy, które ja zebrałem z całej Polski. Czy są właśnie szpitale, wielki szpital w Bielsko-Białej opuszczony. No, przeróżne miejsca, które napawają mnie ogromnym smutkiem. Po prostu, że to nie jest uruchomione, że to nie żyje, że to nie jest oddane do jakiejś użyteczności, żeby ludzie mogli po prostu z tego korzystać. I mam wrażenie właśnie, że to trochę opowiada o nas. Jak my dbamy o takie miejsca i jak dlatego trochę, no mam nadzieję, że ten tytuł jest przewrotny.
1: Jak podbić świat?
0: No, niewiele trzeba zrobić, bo my sami ten świat oddajemy.
1: Co ciekawe, no bo stąd informacja, która pojawia się w filmie, to nie były przecież miejsca, które jakoś tam kreowałeś, by je pokazać. To były rzeczywiście autentyczne, opuszczone miejsca, gdzie ustawiałeś kamerę, tak? I rejestrowałeś. Tak. I trwało to nawet dosyć długo chyba.
0: Tak, ja przez 2 lata jeździłem po Polsce i przy różnych okazjach. Czasami specjalnie jechałem na przykład w Kieleckie, żeby sfilmować kościół, opuszczony kościół, taki stary, praktycznie drewniany, który właśnie minąłem kilka razy, ponieważ był tak zarośnięty za krzakami, że go nie znalazłem, musiałem...
1: Że w ogóle nie było widać, tak?
0: Nie było widać w ogóle z drogi, musiałem zapytać mieszkańca, gdzie jest ten kościół, i pani mi pokazała, tutaj obok, a ja w ogóle nie wiedziałem, że tam jest, ponieważ tak wszystko urosło dookoła tego kościoła, że to po prostu zniknęło. Więc jeździłem po całej Polsce i trochę kolekcjonowałem różne takie miejsca, które wydawały mi się z różnych względów ciekawe, ale najbardziej mnie interesowały te, które są, właśnie dzisiaj możemy używać, nie? Czyli na przykład basen, czy właśnie szkoła, kino, które też na Śląsku sfilmowałem, opuszczone, przerażające.
1: Dosyć zaskoczył mnie finał filmu, ta niezwykła puenta, którą dopisałeś do tego, o czym mówimy, ale chyba intencją autora jest to, żeby lepiej tego nie zdradzać, żeby lepiej dać się zaskoczyć. Ale tak. Jesteś przewrotny troszkę.
0: No to jest trochę żart, bo też jest wyjaśnienie tytułu w pewnym
1: momencie.
0: No właśnie,
1: jak podbić świat, dlaczego o tym podboju.
0: Tak, to też nie chciałbym zdradzać, bo to się wyjaśnia, jak możemy ten świat podbić. To jest bardzo ironiczne. No i trochę bawię się tą technologią nową i to, dokąd my może zmierzamy i jak to się wszystko może skończyć.
1: Jak się może skończyć, to zobaczymy, jak obejrzymy filmy do końca, ale powiedz mi właśnie, czy mamy szansę, bo tu na Krakowskim Festiwalu Filmowym to chyba była absolutna premiera, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: A co dalej? Czy są już plany festiwalowe? Czy jakieś dystrybucyjne?
0: Są,
1: z tym jest trudniej, bo to jest krótki film.
0: 15-minutowy film. To też dobrze, bo mówię, na poziomie eksperymentu to dobrze jakby nie przesadzać się z metrażem. Nie wiem, no zobaczymy. No, jeżeli się uda go gdzieś dołączyć do jakichś pokazów, znaczy na festiwalu.
1: A teraz w tej wersji online festiwalu,
0: tak jest,
1: film się też pojawi,
0: tak,
1: czyli
0: tak.
1: Jeszcze długo możemy oglądać na stronie
0: VOD, tak.
1: Krakowskiego Festiwalu Filmowego, także jest dostępność.
0: Jest, zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Jak podbić świat? Kolejny film Tomasza Wolskiego. Przypomnijmy, przecież wielokrotnego tutaj bywalca Krakowskiego Festiwalu Filmowego i wielokrotnego również laureata, także masz chyba stąd same dobre wspomnienia.
0: Oczywiście, bardzo miło tutaj tutaj wracam i bardzo miło też jest być po prostu na seansach i pokazać kolejny film.
1: Dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję za rozmowę, no i przypominam,

0: Przypominam, że to już przedostatni film Krakowskiego Festiwalu Filmowego, bo dziś wieczorem poznamy jego laureatów, no jeszcze w niedzielę, jeszcze jutro będzie można zobaczyć nagrodzone filmy. Dziękuję bardzo. W Studio Trójki był ze mną Tomasz Wolski, autor filmu Jak podbić świat.
1: Dziękuję.
2: Festiwal dobiega końca, ale do 19 czerwca jeszcze ta odsłona online Festiwalu Krakowskiego, czyli KFF VOD. Tam proszę szukać tytułów, które Państwa interesują, a z Tomaszem Wolskim rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Dziękujemy bardzo za dziś. Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka. Po 15 Piotr Kaczkowski, a u nas na koniec powrót He-Mana, czyli Władcy Wszechświata na ekranie. The Darkness. Tę energię ślemy do Paryża na korty Rolanda Garrosa. Za chwilę Maja Chwalińska zagra finał. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zapadła grobowa cisza.
2: Przypominamy drugie słuchowisko, które zaprezentujemy w konkursie na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
3: Klub Komediowy oraz program trzeci Polskiego Radia przedstawiają Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
4: Romantyzuje pani dawny ustrój.
5: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę.
6: Zapraszam nie po raz ostatni na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
2: Do usłyszenia dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
10: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.

0: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska lada chwila zaczyna walkę w finale French Open w Paryżu. Pięciolatka, która wczoraj wypadła z balkonu na 11 piętrze w bloku we Włocławku, jest w ciężkim, ale stabilnym stanie. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Umowa wchodzi w życie za tydzień. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Jest już w finale Rolanda Garrosa i bez dwóch zdań jest na tę chwilę najpopularniejszym sportowcem w naszym kraju. Dziś na korcie Filipa Chartiera zagra o trofeum z Mirzą Andrzejewą. Z jakimi szansami na zwycięstwo? Pytamy o to Krzysztofa Łoniewskiego z naszej redakcji sportowej.
19: Przed godziną mówiliśmy o atutach Rosjanki. Teraz dla równowagi wymienimy największe pozytywy w grze Chwalińskiej, mówi komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra.
20: Wysokie top spiny, które sprawiają problemy wszystkim. Do tego skróty, slajsy. Właściwie nie ma wymiany, w której Chwalińska zagrałaby dwie takie same piłki. Nikt do tej pory nie znalazł sposobu na to, jak poradzić sobie z rytmem gry.
19: I bardzo liczymy na to, że Andrzejewa też sobie z tym nie poradzi, aczkolwiek musimy pamiętać, że jest zdecydowanie najwyżej notowaną zawodniczką, z jaką przyjdzie rywalizować w Paryżu naszej tenisistce. Rosjanka plasuje się aktualnie na 8 pozycji w rankingu WTA, a mecz na korcie Filipa Chartiera rozpocznie się za kilkanaście minut.
18: O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Stan dziewczynki z Włocławka, która wypadła przez okno z mieszkania na 11 piętrze, jest bardzo ciężki, ale stabilny. O stanie dziewczynki poinformował szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy. Do wypadku doszło wczoraj przed południem. Pięcioletnia dziewczynka spadła na krzewy rosnące przed blokiem. Matka dziewczynki spała w tym czasie w mieszkaniu. Jak się okazało, w organizmie miała promil alkoholu oraz ślady marihuany. Została zatrzymana. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Lekarze walczą o życie dziecka, a policja bada dokładne okoliczności zdarzenia. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego, zapowiedział to wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.

Pakt wchodzi w życie 12 czerwca. Jednym z jego kluczowych elementów jest pula solidarnościowa, z której Polska jest w tym roku wyłączona i która przewiduje, że albo kraje przyjmą migrantów od państw pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ale pakt migracyjny to w sumie kilkanaście regulacji i Polska już wie i mówi, że

0: Tam dzień, jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
1: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, ale nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków do zapewnienia migrantom opieki medycznej i oddelegowywać tam grupy lekarzy. W Holandii rośnie poparcie polityczne dla małych reaktorów jądrowych SMR. Rząd chce przyspieszyć ich budowę, żeby wspomóc transformację energetyczną i odciążyć przeładowaną sieć energetyczną. Przeciwnicy wskazują na zagrożenia związane z radioaktywnością. Zwolennicy postanowili zostać pionierami.
2: Położona 45 km na północ od Amsterdamu, gmina Opmier od 3 lat stara się o zbudowanie małego reaktora. Powodem są trudności ze znalezieniem gruntów pod farmy wiatrowe i słoneczne. Jest to także bardziej niezawodne źródło energii. Działa bez względu na pogodę. Stabilna sieć energetyczna potrzebuje stabilnego źródła energii, powiedział mi menadżer projektu w gminie Dan Praumbom. Mini reaktor ma zbudować firma Olsis za 300 milionów euro. Gmina daje grunt, firma ponosi koszty. Ktoś musi zacząć i udowodnić, że to dobre rozwiązanie. To jest część badań nad małymi reaktorami. Kolejne będą tańsze. Rząd ma przedstawić plan przyspieszenia budowy reaktorów w tym miesiącu. Firmy zajmujące się ich produkcją apelują do rządu o przyspieszenie procedur i finansowanie. Reaktor w Opmier ma ruszyć za 9 lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, jednak miejscami może się chmurzyć. Na północy niewielkie przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Sobotnia tonacja trójki.
6: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację trójki.

zachwycające są te odsłaniane w każdą pełnię księżyca kolejne utwory Petera Gabriela z przygotowywanej płyty. Ten najnowszy nazywa się A Hard Lesson. Dziś mamy taką niełatwą do skupienia się wyłącznie na muzyce godzinę, ale obiecuję, że tu w sobotniej tonacji grać będą pięknie. Na najbliższe minuty zabieram Państwa do Gdańska na koncert Przestrzeń Wolności. Tak zabrzmiał ten niesamowity wstęp do Shine On You Crazy Diamond, który Dick Perry

Stocznia Gdańska, 26 sierpnia 2006 roku. David Gilmour, Zbigniew Preisner, Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej. W trójce transmisja dwóch fragmentów na żywo. Niezapomniany wieczór. W ostatnich dniach wśród wiadomości od państwa adresowanych STT, Polskie Radio, to opisane razem, .pl, odnotowałem sporo dotyczących Dicka Perego, ale też i zainteresowania nowym albumem Pink Floyd. Nazywa się Eight Tracks, ukazał się wczoraj, ale nic nieznanego, nowego na nim nie ma. To po prostu zgrabnie zestawiona przez mistrza Stevena Wilsona kompilacja ważnych utworów z naciskiem na lata 70. Jedyną ciekawostką jest połączenie dwóch części utworu Pigs on the Wing z płyty Animals. Spina je piękne gitarowe solo, ale przecież i to nie jest nowością dla słuchaczy trójki.

0: from pigs on the wing. Tytuł wydanej właśnie kompilacji Pink Floyd, 8 Tracks, 8 ślady, przypomina o nośnikach używanych szczególnie na kontynencie amerykańskim od połowy lat 60. do mniej więcej czasu wynalezienia płyty kompaktowej, czyli do początku lat 80. W Polsce ten format się w ogóle nie przyjął. Tak zwany cartridge, wielkością zbliżony do kasety wideo VHS z normalną taśmą magnetofonową 6-milimetrowej szerokości. Ona zapętlona była na jednej tylko szpuli, przez co tej kasety nie trzeba było ani przewijać, ani przekładać na drugą stronę. Pigs on the Wing, gitarowe solo łączące obie części utworu nagrał, to państwo usłyszeli, Snowy White. I ta wersja została opublikowana w 1977, wtedy właśnie na takim 8-ścieżkowym kartridżu. My poznaliśmy ją, gdy w połowie lat 90. ozdobiła własny album Snowy'ego White'a. W sobotniej tonacji pora na dyskretne spojrzenie na zegar, ale to za moment, bo dziś i to właśnie o tej godzinie ważne dla nas wieści docierają z Paryża. Szczegóły ma dla państwa redakcja sportowa.
1: Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. 4 minuty temu rozpoczął się wielki finał Roland Garros z udziałem Mai Chwalińskiej. Naprzeciwko niej Rosjanka Mira Andriewa. I mamy pierwszy gem pierwszego seta i już jest walka na przewagi. Niestety w tym momencie prowadzenie w gemie dla Rosjanki, ale Maja teraz znakomicie wolejowała przy siatce i doprowadziła do równowagi. Maja Chwalińska ma 24 lata, jest zawodniczką leworęczną, urodzoną w Dąbrowie Górniczej, notowana przed turniejem w Paryżu na 114 miejscu. Jest najniżej notowaną zawodniczką w finale Rolanda Garrosa. Jest też pierwszą finalistką Verge Open w tym turnieju, która dostała się do meczu o trofeum, zaczynając imprezę w kwalifikacjach. Z kolei Mira Andriewa to 8 obecnie zawodniczka rankingu WTA, ewidentnie na fali wznoszącej. Całkiem niedawno grała w finale ważnego tysięcznika w Madrycie. Rundę wcześniej w Paryżu nie dała większych szans Ukraińce Marcie Kostiuk, która, jak pamiętamy, nie dała z kolei większych szans w Paryżu Idze Świątek w rundzie numer 4. Tak o Chwalińskiej Rosjanka mówiła przed dzisiejszym spotkaniem. Nigdy z nią nie grałam, oczywiście gra niesamowicie przez te 2 tygodnie, właściwie przez 3 dla niej, bo przeszła kwalifikacje. Grała niewiarygodnie, naprawdę nie wiem jak ona gra. Postaramy się po prostu przygotować do finału najlepiej, jak potrafimy. Stwierdziła Andriewa, podobno prawie połowa publiczności dziś na korcie Filipa Chartiera to Polacy. Pewnie kupili bilety na finał, licząc, że zagra tu Iga Świątek. Na razie gra

Maja Chwalińska, właściwie no świetnie, że gra Maja Chwalińska. Ciągle trwa pierwszy game pierwszego seta i znów przewaga w tym game dla Rosjanki i znów Maja Chwalińska doprowadziła do równowagi, zatem ta pierwsza gra otwierająca dzisiejszy pojedynek trwa bardzo długo. No i miejmy nadzieję, że ten game zakończy się zwycięstwem Chwalińskiej. Zapraszam na kolejne relacje z finału na korcie Filipa Chartiera.

Oczywiście, że to nie Robert Plant, ale zespół Greta von Fleet już nas przyzwyczaił, że czerpie garściami z cepelinowskiej aury. To nagranie opublikował wczoraj. Pierwowzór będzie teraz.

nagrany 56 lat temu, a przecież nadal oszałamiający Immigrant Song, utwór otwierający trzeci studyjny album Led Zeppelin. Muzyków Greta Van Fleet nie było jeszcze na świecie. Zespół The Beatles pokazał właśnie swoje ostatnie wspólne dzieło. Przesuwam teraz podziałkę o półtorej dekady, gdy ten album ukazał się równo 40 lat temu. Nazwa zespołu była dla brytyjskich odbiorców prawie nieznana, ale nie dla nas, nie dla słuchaczy Trójki. Oto utwór otwierający płytę.

0: Brytyjski zespół Red Box. Polscy słuchacze poznali i polubili sporo przed resztą świata. Sympatia okazała się być wzajemna. Zespół nie omijał Polski na trasach koncertowych. Tak będzie i teraz. Oto zaproszenie, jakie nadesłał mi lider grupy.
1: Hi, my name is Simon Tolson-Clark and I'm from the band Red Box. I'm very happy to tell you about three concerts Red Box will play in Poland in June.
0: W czerwcu na trzy koncerty przyjeżdża Red Box. Teraz szczegóły.
1: On Friday, June 19, we will perform at Club Tama in Poznan. On Saturday, June 20, we play at Hype Park in Kraków. And on Sunday, June 21, we will be at Club Nebo in Warszawa.
0: Poprawię tylko nazwę warszawskiego klubu Niebo. To na Nowym Świecie. A teraz o programie koncertu.
1: At these concerts we will play all our best known songs. Hurricane, I Saw the Sign and of course Cenko. And we will play for the first time ever a song called Billy's Line from our first album, The Circle and the Square.
0: Zagramy nasze najbardziej znane utwory, Hurricane, I Saw the Sign, oczywiście Cenko i po raz pierwszy Billy's Line z debiutanckiego albumu The Circle and the Square. To jeszcze od Simona ciepłe słowo i życzenia.
1: We're really looking forward to seeing all our Polish friends again and I hope very much you will join Red Box in Poznan, Kraków or Warszawa. See you soon and I'm sending much love from England.
0: O polskich koncertach Red Box mówił Simon Tolson-Clark. Oczywiście zapytałem artystę o nowe utwory Red Box i proszę sobie wyobrazić, będę taki dla Państwa mieć za tydzień, dodatkowo z poruszającą opowieścią. Na razie Cenko, utwór z nieustającej od czterech dekad jazdy obowiązkowej.

Red Box. Z radością posłucham Czenko znowu na koncercie w Polsce. Została mi w tonacji dziś jeszcze tylko jedna płyta. Zamówili Państwo powrót na właśnie opublikowany koncert zespołu RPWL. Ich muzykę też odkryliśmy dobrze przed resztą świata. Dziękuję Państwu za dziś. Do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, .pl. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska gra z Mirą Andrzejewą w finale Wielkiego Szlema w Paryżu. W Jeziorzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy, są utrudnienia na trasie Słupsk-Lęborg. Komisja Europejska odpowiada na apel m.in. Polski w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Trwa finał Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska mierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą, a mecz ogląda Krzysztof Łoniewski z Trójkowej redakcji sportowej.
10: I mecz zaczął się od wzajemnych przełamań serwisu. Mówimy ciągle o pierwszym secie. Najpierw Andrzejewa zaliczyła break przy podaniu Chwalińskiej. W kolejnym gemie role się odwróciły i to Polka zwyciężyła przy serwisie Rosjanki. Trudno w to uwierzyć, ale kolejne dwa gemy znów potoczyły się według tego scenariusza. Dopiero piąty gem po myśli serwującej, co ważne, Maji Chwalińskiej. Wygrała go w kapitalnym stylu do zera. Były skróty, były loby, czyli to wszystko, czym zachwyca od pierwszego meczu w Paryżu. Potem z kolei Andrzejewa wygrała własne podanie. W tym momencie trwa siódmy, tak zwany lakostowski gem w tym secie. I w tym momencie Andrzejewa wyszła na prowadzenie, prowadzi 40-30. Dach nad kortem Filipa Szatriera otwarty, coraz mocniej zdaje się wiać. To będzie miało wpływ na przebieg rywalizacji. Pamiętamy podobne warunki z ćwierćfinałowego spotkania Chwalińskiej z inną Rosjanką Anną Kalińską. Wówczas z rzeczonym wiatrem lepiej poradziła sobie nasza zawodniczka i ciekawostka. Przed chwilą po jednym z udanych smeczów Chwalińskiej brawa bił jej z trybun na korcie Filipa Szatriera znany aktor Brad Pitt.
9: O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu w Jeziorzycach koło Słupska, wykoleił się pociąg towarowy. Nikt nie został poszkodowany, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
11: Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
9: Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch na trasie Słupsk-Lęborg. Nieoficjalne utrudnienia potrwają nawet do jutra. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela zaproponuje zaostrzenie procedur. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan.
12: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
13: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy.

0: tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
1: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa. Zapowiedział rzecznik

0: performerów przejechały krakowskim przedmieściem na plac zamkowy.
1: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
2: Cudowne są.
1: A która najładniejsza jak na razie?
3: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
1: A czemu wpadła w oko?
3: Bo była bardzo zielona, dużo roślin, żywych.
1: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody?
3: Można tak powiedzieć.
2: Jesteśmy po prostu zachwycone.
1: Jakie walory panie najbardziej doceniają?
2: Nam się wszystko podoba.
4: Tak, można... Wyjechały z Gdańska i nam się... Tak, specjalnie na ten weekend.
2: Gdynia pozdrawia!
0: Wydarzenie ma na celu pokazać różnorodność Warszawy i jej mieszkańców. Na miejscu był Przemysław Paczkowski. Jeszcze wracamy na kort do Paryża. Krzysztof Łoniewski obserwuje mecz Maji Chwalińskiej.
5: Mira Andrzejewa prowadzi w pierwszym secie 4-3 z przewagą przełamania serwisu. Serwuje po to, żeby prowadzić 5-3. Na razie 15-0 dla niej w tym gemie.
0: Relacjonował Krzysztof Łoniewski.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pogodne, miejscami może się chmurzyć. Na północy niewielkie przelotne opady deszczu, od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad ranem, 20 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
7: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy.
14: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: W marynacie czas na grill. Boczek karkówka z Hub 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona.

0: i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jest 9 minut po 16.
4: Audycja międzynarodowa.
3: Gdy do 17 będziemy w Trójce opowiadać o świecie, na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo w finale French Open, opowiada swoją piękną historię i zapisuje w niej wspaniały rozdział. Z Krzyśkiem Łoniewskim będziemy do 17 trzymać rękę na pulsie paryskich wydarzeń. Maja przegrała w tej chwili pierwszego seta, niestety. Jest przerwa w meczu, czekamy na rozpoczęcie setu drugiego. Przegrała ten set w gemach 3-6. Do 17 w audycji międzynarodowej opowiemy m.in. o zamieszkach Wielkiej Brytanii i Albanii, o jutrzejszych arcyważnych wyborach w Armenii i o Pride Month, czyli czerwcu, jako miesiącu dumy społeczności LGBTQ+. I też będzie to ścieżka muzyczna audycji. Przeboje gwiazd, które podpisałyby się pod jedną z tych tęczowych literek lub były, są sojuszniczkami lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych czy queerowych. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Marcin Walter. Dzień dobry.

0: Brązki beat, Small Town Boy, uniwersalna niestety historia wielu osób LGBT z małych miasteczek. O miesiącu dumy porozmawiamy jeszcze przed 17.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Ale zaczynamy od tragicznej śmierci Henry'ego Nowaka, 19-latka posiadającego obywatelstwo polskie i brytyjskie w Southampton na południu Anglii. Zabójstwo to stało się powodem ulicznych zamieszek i politycznej walki w Wielkiej Brytanii. Na celowniku jest między innymi policja oskarżona przez prawicę o rasizm wobec białych. Nowaka zabił kirpanem, zakrzywionym nożem o 21-centymetrowym ostrzu. Sikh Vikram Digva policji skłamał, że Nowak go pobił i znieważył na tle rasowym. Krwawiącemu Nowakowi nie udzielono pomocy, zakuto w kajdanki, mimo iż mówił, że jest ranny i nie może oddychać. Digva został skazany na dożywocie, choć w praktyce za kratami może spędzić 21 lat. Winnych poszukuje się też w szeregach samej policji. Przemysław Biskup, analityk

0: Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest z nami. Dzień dobry, panie Przemysławie.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Przemysławie. Marcin Walter z tej strony, Trójka.
1: Tak, dzień dobry. Przemysław Blisko.
0: Panie Przemysławie, dlaczego policja Wielkiej Brytanii oskarżana jest o rasizm w przypadku Henry'ego Nowaka? I nie chodzi tu o rasizm na tym podłożu, że ma pochodzenie polskie.
1: No, wydaje się, że jakby rozwiązania, które były przyjmowane w ciągu ostatniej dekady, które miały zapobiegać, nazwijmy to, rasizmowi białej większości wobec różnych mniejszości etnicznych, one poszły za daleko. I w tej chwili w zasadzie, co właśnie ta historia naszego, powiedzmy, naszego współrodaka, jeżeli tak mogę powiedzieć, pokazuje, no one w zasadzie, ta sytuacja uległa odwróceniu. To warto podkreślić, że o ile można mieć pewne wątpliwości co do niektórych działań policjantów, oni zasadniczo, którzy aresztowali Nowaka, oni zasadniczo postępowali zgodnie z protokołami policyjnymi. I w momencie, kiedy to przestępstwo, w momencie, kiedy brat mordercy wykonał telefon, zgłaszając incydent na policję i poinformował, że Henry Nowak miał jakby na tle rasistowskim werbalnie zaatakować jego brata i następnie doszło do bójki, policjanci w zasadzie już nie prowadzili patrol policyjny, który przyjechał na interwencję. W zasadzie niczym innym już się nie interesował, poza tym, że trzeba było aresztować Henry'ego Nowaka. To wynikało wprost z procedur. Warto wspomnieć, że...
0: Panie Przemysławie, wejdę panu w słowo, przepraszam bardzo.
1: Nie został zakuty w kajdanki na żadnym etapie tego postępowania.
0: Mówi pan o protokołach zachowań policjantów. Tak, jak się mają te protokoły zachowań w stosunku do człowieka, który jest pięciokrotnie dźgnięty długim, ostrym nożem,
1: no,
0: krwawi
1: to.
0: I nie może oddychać? Więc jak mają się do rzeczywistości te protokoły, które mają policjanci w Wielkiej Brytanii zapisane w protokołach?
1: No, mają się w taki sposób, że w momencie, kiedy pojawia się zarzut rasizmu, zasadniczo dokonuje się aresztowania osoby oskarżonej o rasizm i dopiero później się wyjaśnia sytuację. Te największe wątpliwości można mieć takie, że oni zlekceważeni słowa umierającego Nowaka, że nie może oddychać, że był dźgnięty. Natomiast, no pamiętajmy, to jest w ogóle sytuacja dosyć częsta przy różnego rodzaju też wypadkach komunikacyjnych. Osoby, które mają obrażenia wewnętrzne, często nie mają silnych oznak tego na zewnątrz. To była sytuacja, to była interwencja podejmowana wieczorem i tak dalej. Tutaj można powiedzieć, z punktu widzenia momentu krytycznego w całym zajściu, kluczowe było zaklasyfikowanie tej sprawy na podstawie oświadczenia ustnego brata mordercy na infolinię policyjną, że to jest incydent o podłożu rasistowskim.
0: Do morderstwa doszło, przypomnę, 3 grudnia. Sprawa wybuchła teraz, bo zapadł wyrok, została ogłoszona kara, ale też zostało opublikowane nagranie z kamery nasobnej jednego z policjantów. Dlatego ta sprawa tak rezonuje w Wielkiej Brytanii. Zaangażowali się w nią też politycy, panie Przemysławie. Przede wszystkim prawica, partia Reform UK, Nigela Farage'a. Ma czyste intencje, chce zmienić coś na lepsze w funkcjonowaniu policji, czy jednak wykorzystuje tę tragedię do zbicia politycznego kapitału?
1: To moim zdaniem nie można tego ograniczać do partii Reform. To jest właściwie, można powiedzieć, uniwersalne podejście całej prawicy brytyjskiej, w tym oficjalnej opozycji w postaci partii konserwatywnej. Tu moim zdaniem po prawej stronie brytyjskiej sceny politycznej jest konsens, że część z tych reform wdrożonych w ciągu ostatnich 10 lat definitywnie trzeba zawrócić, ale też trzeba się przejrzeć pewnym tradycyjnym przywilejom niektórych mniejszości etnicznych. No, na przykład cała sprawa wynikała też z tego, że Sikhowie są objęci wyjątkiem od zasady panującej w Wielkiej Brytanii, że nie wolno nosić przy sobie narzędzi z ostrzami dłuższymi niż 3 cale, czyli jakieś 7,5 cm. Za wyjątkiem Sikhów, którzy mają takie zalecenie religijne. Pamiętajmy, że dla każdej innej osoby noszenie takiego ostrza przy sobie to jest dosyć poważne przestępstwo samo w sobie.
0: Rodzina Henry'ego Nowaka, panie Przemysławie, próbuje tonować rozhuśtane nastroje. Ojciec prosi, by śmierć syna nie przyczyniała się do podziałów. Patrząc na tę sprawę i odcinając się od rozhuśtanych tych emocji, Padają pytania konkretne, czy ma

0: mamy do czynienia z błędem tych policjantów, którzy 3 grudnia pojawili się w miejscu ataku na Nowaka, czy jednak z systemowym błędem i zaniedbaniem? Czy policja w Wielkiej Brytanii inaczej zachowuje się wobec ludzi o białym kolorze skóry, a inaczej wobec ludzi o innym kolorze skóry?
1: Może wyjaśnijmy jedną rzecz. W Wielkiej Brytanii nie ma jednej służby policyjnej, tak jak w Polsce. Są służby regionalne, ale w większości z tych służb regionalnych jest to oficjalna polityka. Tak, więc to jest to zdecydowanie tutaj przyczyną zasadniczą jest kwestia policy, tak? Czyli zasad postępowania wdrożonych przez daną siłę policyjną plus szkoleń, które za tym idą dla policjantów. To jest kwestia systemowa.
0: Rozmawialiśmy o tym, że politycy są bardzo aktywni w tej sprawie w tych ostatnich dniach. Mówię o partii Nigela Farage'a, pan to rozszerzył na całą prawicę, również partię konserwatywną. Premier Starmer trochę próbuje tonować emocje, ale pewnie też będzie chciał ogarnąć tę sytuację w ten sposób, by nie stracić. Nawiązuje tutaj między innymi do ważnych wyborów uzupełniających, które za niecałe 2 tygodnie odbędą się na północy Anglii. Czy ta sprawa nie ma szansy przecichnąć i być załatwiona merytorycznie, mówię tu o reformie policji, czy będzie wykorzystywana w najbliższych dniach równie mocno w tej kampanii wyborczej?
1: Nie, no już jest, to jest oczywiste, że będzie wykorzystywana, no to niestety takie są prawidła polityki. Tym bardziej, że waga tych wyborów uzupełniających polega na tym, że one w zasadzie w dużej mierze decydują o tym, kto będzie następnym premierem w Wielkiej Brytanii. Główny kandydat w partii pracy tam, Andy Burnham, wszyscy o tym wiedzą, on publicznie o tym oświadcza, że zamierza rzucić wyzwanie premierowi Starmerowi i uwzględniwszy jego niepopularność, najprawdopodobniej zostanie. Jeśli dostanie się do Izby Gmin, będzie następnym premierem brytyjskim, więc jakby dyskutowanie na ten temat, skoro jest to problem zasadniczo systemowy, polityczny, to nie jest jakiś, można powiedzieć, wypadek przy pracy, tylko raczej funkcja właśnie polityki publicznej w tym zakresie. No jest, wydaje mi się, również pod względem merytorycznym jest zasadny, ale nawet pomijając względy merytoryczne, no oczywiście jest to, można powiedzieć, pewien dynamit kampanijny, którego żadne ugrupowanie, które walczy w wyborach, się nie wyrzeknie.
0: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy politykach, ale już nie brytyjskich, a amerykańskich, bo w sprawę włączył się m.in. wiceprezydent J.D. Vance i Elon Musk. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer skrytykował Muska. Dlaczego Amerykanie związani teraz z obecną administracją Donalda Trumpa tak są aktywni przy tej konkretnej sprawie, panie Przemysławie?
1: No paradoksalnie to chyba jest zwrócenie przysługi sprzed paru lat, kiedy w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z falą zamieszek po śmierci, podczas zatrzymania George'a Floyda. Tutaj okoliczności tej sprawy były bardzo podobne, czyli zatrzymanie przez policję, brutalność policyjna, nieudzielenie pomocy i tak dalej. No natomiast jakby różnica zasadnicza była taka, że po jednej stronie był czarnoskóry Amerykanin, po drugiej stronie biały Brytyjczyk, tak? Więc jakby zarówno siły opozycyjne wobec Partii Pracy premiera Starmera, jak i też politycy amerykańscy, którzy, no umówmy się, pod względem ideologicznym raczej nie mają wspólnoty z Keirem Starmerem, wytykają tutaj dwoistość standardów postępowania. Pamiętajmy, że Starmer, mimo że ta sprawa w ogóle oryginalna Floyda nie dotyczyła Wielkiej Brytanii, wykonał demonstracyjny gest przyklęknięcia, natomiast do tej pory nie doczekaliśmy się czegoś takiego w stosunku do Nowaka.
0: Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za ten komentarz i rozmowę, panie Przemysławie. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
0: My teraz zajmiemy się innymi protestami w obronie flamingów i flamingami. Zainspirowani Albańczycy wywołali bezprecedensową falę antyrządowych protestów. Ich uczestnicy sprzeciwiają się inwestycji firmowanej przez zięcia prezydenta Donalda Trumpa. Jared Kushner chce zbudować luksusowy hotel w chronionym rezerwacie przyrody. Na ulicę wychodzą głównie młodzi ludzie, którzy nie tylko nie mają złudzeń, że zwykłym obywatelom z lukratywnych porozumień nic nie skapnie, ale są przekonani, że nie mogą liczyć na obecnych przywódców. Agnieszka Lichnerowicz.
2: 10 tysięcy, a może więcej, to wciąż nie jest jasne. W każdym razie co najmniej 10 tysięcy pokoi ma oferować luksusowy kurort, który na bez

0: ludnej adriatyckiej wyspie Sazan i lagunie, rezerwacie przyrody w Jasanarta, chce zbudować fundusz inwestycyjny Affinity Partners, założony przez zięcia prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. To wspólny interes grupy katarskich i albańskich inwestorów, ma być wart 1,5 miliarda dolarów. To oszałamiająca, jak na albańskie warunki, kwota. Premier Albanii Edi Rama przekonuje, że zabudowa wybrzeża Adriatyku to wielka szansa dla kraju. Ten może stać się ważnym graczem na rynku luksusowej turystyki, a to może całkowicie odmienić oblicze Albanii. Nie ma szans, żeby ta inwestycja została wstrzymana, dopóki ja tu jestem. Jestem jednak absolutnie otwarty, tak jak byłem wcześniej, na dyskusję z każdym, kto ma wątpliwości. Gdy pod koniec maja budowlańcy zaczęli oddzielać teren płotem, a ochroniarze pobili protestujących przeciwko inwestycji, okazało się, że tych, mówiąc eufemistycznie, z wątpliwościami jest w Albanii bardzo wielu. Krajem zatrząsło. W ciągu kilku dni ruch protestu zmobilizował tysiące obywateli, którzy zrozumieli, że zaraz stracą jeden z najbogatszych przyrodniczo terenów w kraju. Wyspa i Mokradła to teren lęgowy flamingów i miejsce, które upodobały sobie między innymi pelikany, foki i żółwie morskie. Na tym kilometrowym odcinku lądu, siedlisku dzikiej przyrody, oni planują budowę w zasadzie nowego miasta. Nie będziemy więc już mieli obszaru chronionego, delta Wiosa jest całkowicie niszczona. Protestującym nie chodzi już jednak tylko o hotel, ale o to, jak wykrzykują, że państwo i jego elity dawno już przestały działać w interesie obywateli. Ludzie chcą, żeby premier Edi Rama zrezygnował, ponieważ on próbuje rozdawać ziemię naszego kraju, sprzedawać nasz kraj, jakby był jego własnością prywatną, czy jego rodziny i jego współpracowników. Albania nie jest na sprzedaż, Albania należy do narodu albańskiego, to my będziemy decydować, co chcemy tu robić, a nie jacyś skorumpowani politycy rządzący krajem. Oni nie będą decydować, co robić z naszą własnością, albańskimi tradycjami, dziedzictwem naturalnym czy dziedzictwem kulturowym. Marta Szpala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk od lat analizuje podobne protesty w innych częściach Bałkanów, przede wszystkim w Serbii. Bo specyfiką tej części Europy stało się to, że właśnie protesty w obronie ziemi i przyrody ogniskują rosnącą frustrację bezsilnych obywateli. Bezsilnych, bo ich elity mogą liczyć na wsparcie zachodnich partnerów.
1: To jest taka praktyka liderów politycznych państw bałkańskich. Kosztem dobra wspólnego, obszarów, nieruchomości, które przynależą do państwa, kupują sobie poparcie polityczne za granicą. Edi Rama właśnie oddając działkę firmie należącej do Ivanki Trump i Jareda Kushnera, po prostu ma nadzieję, że Ameryka będzie tolerowała autokratyczne praktyki przywódcy albańskiego. Przy okazji tak naprawdę karmi się też własną oligarchię.
0: Protestujący Albańczycy nazwali swój opór rewolucją flamingów.
1: To Albańczycy podkreślają, że flamingi tak naprawdę działają zbiorowo i grupowo. I to jest coś, czego bardzo brakowało społeczeństwu albańskiemu. Albańczycy, tak jak doświadczali najbardziej ostrej wersji komunizmu, to tak naprawdę doświadczyli też najbardziej radykalnej wersji liberalizmu i indywidualizacji. I widzimy, że to się zmienia.
0: Państwowa Agencja Antykorupcyjna SPAK potwierdziła wszczęcie śledztwa w sprawie projektu. To jedna z najbardziej niezależnych od rządu instytucji w kraju. Niestety, jak podkreśla Marta Szpala, protestujący Albańczycy, tak jak i Serbowie, niemalże nie mogą liczyć na wsparcie elit Unii Europejskiej. Te są bardzo ostrożne w potępianiu przywódców tych dwóch krajów. Premier Rama pilnuje bowiem oficjalnego kursu na integrację z Unią Europejską, a negocjacje, jak donoszą z Brukseli, idą całkiem dobrze.
2: Sprawa zapewne nie ucichnie szybko. Będziemy śledzić w trójce, czy protestującym uda się wcielić w życie ich hasło Albania nie jest na sprzedaż i ich wezwania, by premier Edi Rama podał się do dymisji. Ukraiński patriotyzm i nacjonalizm to temat najnowszego odcinka podcastu Po prostu Wschód, jak co tydzień polecam. Piotr Pogorzelski rozmawia tym razem z Ziemowitem Szczerkiem, autorem książek na temat Europy Środkowo-Wschodniej. Po ostatniej decyzji o nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych powstaje pytanie, czy nowy ukraiński patriotyzm musi być budowany na takich bohaterach jak Stepan Bandera i Roman Szuchewicz. I o tym panowie rozmawiają. Cały odcinek podcastu Po prostu Wschód jest już na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
3: Tam teraz przecież wojsko tak naprawdę rysuje trendy na Ukrainie.
2: A ze mną w studiu Krzysiek Łoniewski. Obiecałem, że będziemy trzymać rękę na pulsie paryskich wydarzeń. Co dzieje się na korcie
4: Filipa Szatriera. Trzymamy rękę na pulsie, niestety.

0: graczy Sedla Andrzejewy do 3. Walka była w miarę wyrównana. Pierwsze 4 gemy w secie to wzajemne przełamania serwisów. W kluczowym momencie seta, w 7 gemie, tak zwanym lakostowskim, znów Rosjanka zwyciężyła przy podaniu Chwalińskiej i potem wygrała 2 kolejne gemy i całą pierwszą partię. Ewidentnie dobrze odrobiła pracę domową z radzeniem sobie z topspinowymi wysokimi uderzeniami Chwalińskiej. Do tego wydaje się, że lepiej radzi sobie z wiejącym wiatrem na korcie Filipa Chartiera. W drugim secie sytuacja wygląda jak w końcówce pierwszego. Andrzejewa prowadzi 3-0 w gemach, już z przewagą przełamania. Przypominamy Państwu, że to Rosjanka była zdecydowaną faworytką tego spotkania.
1: Powiedz mi, Andrzejewa jest tak silna, czy Maja jest w tej chwili może zestresowana tą sytuacją?
0: Wydaje mi się, że jednak Rosjanka, tak jak wspomniałem, odrobiła dobrze pracę domową i znów podkreślę, że była faworytką i dobrze zdaje egzamin z bycia faworytką, dobrze gra. Natomiast dziwne troszkę jest to, że Maja nie radzi sobie z tym wiejącym wiatrem, bo kapitalnie radziła sobie z rzeczonym wiatrem, gdy grała z inną Rosjanką w ćwierćfinale, Anną Kalińską. Dzisiaj to jej rywalka lepiej czyta grę.
1: Jeżeli tylko coś ważnego wydarzy się na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, Krzysiek wróci do studia. Na pewno słyszymy się o pełnej godzinie w serwisie Trójki i być może jeszcze w audycji międzynarodowej.
0: Dziękuję.

0: Diana Ross, Upside Down, trwa miesiąc dumy o sytuacji osób LGBT. Porozmawiamy za chwilę, po rozmowie o Armenii, która już teraz.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Jutrzejsze wybory w Armenii zdecydują, czy ten kraj wciśnięty między Turcję, Gruzję, Azerbejdżan i Iran utrzyma w miarę prozachodni kurs w swojej polityce, czy też obróci się w stronę Rosji. Podobieństwa do okoliczności, w jakich odbywały się jesienią ubiegłego roku wybory w Mołdawii uzasadnione. Czy Nikol Paszynian, premier Armenii, powtórzy to, co udało się premier Mołdawii Maji Sandu? Agnieszka Filipiak w Armenii będzie jutro obserwować wybory parlamentarne. Dziś łączymy się z panią Agnieszką jeszcze w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wicenaczelna Forbes Women Polska i Stowarzyszenie FEM Global. Pani Agnieszko, czy Paszynian utrzyma się u władzy i czy słuszne jest zakładanie, że jego zwycięstwo zapewni, że Armenia utrzyma proeuropejski, prozachodni kurs?
2: Zacznę od tej pierwszej części pytania. To znaczy według sondaży Paszynian może liczyć na ponad 30% poparcia i w 2021 roku, kiedy sondaże dawały mu tyle samo, uzyskał ponad 53%, więc można by teraz zakładać, że rzeczywiście w momencie, w którym kwestia Górskiego Karabachu jest w pewien sposób zamknięta i jest wręcz taka mocna manifestacja wsparcia ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dla Paszyniana, możemy zakładać, że Paszynian ma bardzo duże szanse. Jednak należy brać też drugi scenariusz pod uwagę. To

0: jak olbrzymie środki finansowe i ludzkie w Armenii uruchomiła Rosja. Wspomniał pan o Mołdawii, gdzie też było takie starcie nie tylko lokalne, ale też zewnętrzne tych naszych unijnych zespołów do walki z dezinformacją, z rosyjską dezinformacją. W Armenii dzieje się to na większą skalę i należy też zakładać, że Rosja wyciągnęła wniosek, nauczyła się czegoś na przykładzie Mołdawii i w Armenii będzie skuteczniejsza. Dlatego jeśli by spojrzeć tylko na sondaże i zakładać, że te wybory będą uczciwe w pełni i jawne i transparentne, to Paszynian ma duże szanse, żeby wygrać te wybory, ale naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, jak mocno zaingeruje Rosja, ponieważ ingeruje już tam w sposób taki obrazowy, to znaczy wspierając prorosyjską opozycję. Cała właściwie najistotniejsza opozycja wobec premiera Paszyniana jest wspierana i finansowo, ze strony Kremla i też jeśli chodzi o finanse i służby. Ale wracając szybciutko do tej drugiej części pytania, to co trzeba też pamiętać, Paszynian jako premier Armenii, co jest zupełnie naturalne, on nie chciał prowadzić polityki albo Unia Europejska, albo Rosja. Chciał wybrać politykę środka, czyli z taką świadomością, że trzeba dogadać się z obydwoma stronami. Z jednej strony, bo Unia Europejska to w pewien sposób bezpieczeństwo i dobrobyt, ale Rosja to też silne powiązania ekonomiczne i Armenia jest zmuszona się z nimi, z tą Rosją dogadywać. To Rosja w ostatnich tygodniach postawiła ten kwestie na ostrzu noża, mówiąc, jeżeli zbliżacie się do Unii Europejskiej, my was za to ukarzemy. Według wszystkich zapowiedzi należy tak, można mieć wiarę w to, że Paszynian utrzyma kurs prozachodni, prounijny. Nie oznacza to koniecznie prodemokratycznego, dlatego że jest to przywódca, który już teraz troszeczkę za dobrze się czuje na tym miejscu i wykorzystuje wszystkie dostępne środki, żeby utrzymać się. Czyli na przykład zamyka w więzieniach swoich krytyków, ucisza media, korzysta z środków administracyjnych, by też tak w białych rękawiczkach przekupić wyborców.
1: To zatrzymajmy się na chwilę przy tych działaniach Rosji, o których pani mówi, że Kreml przygotowuje mocniejszy czy bardziej skuteczny w ich nadziei arsenał środków, który być może wpłynie na rezultat tych jutrzejszych wyborów w Armenii. Wiemy, co Rosja potrafi: dezinformować, siać fake newsy, prowadzić wojny hybrydowe, dywersje. Do jakich środków posuwa się w Armenii? Czy jest tam jednak coś nowego, czego nie znamy z wcześniejszych przypadków?
0: Przede wszystkim w Armenii zaczęto działać już w kwietniu zeszłego roku i wszyscy analitycy podkreślają, że to najdłuższa operacja, bo patrzy się na to, co Rosja robiła i w Mołdawii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i tak długo jeszcze w żadnym kraju nie działała jak w Armenii. Jest rzeczywiście to, co pan wspomniał, czyli cały ten obszar internetu i mediów, który daje, nawet to nie są pojedyncze fake newsy. Rosja gra tam nie tylko na kwestie tych wyborów w niedzielę, jutro, ale też długoterminowo chodzi o podważenie w ogóle demokracji, obniżenie zaufania do Paszyniana, nasianie chaosu, na pogłębianie polaryzacji. Do tego, tak jak wspomniałam, opozycja, partia opozycyjna, która ma największe poparcie, silna Armenia, według licznych śledztw i analiz jest projektem Kremla. Na czele niej stoi w areszcie domowym obecnie rosyjsko-ormiański miliarder, który został twarzą opozycji, która miała się nie kojarzyć właśnie ze starą elitą, która miała przynieść takie odświeżenie i to jest w pełni projekt Moskwy, więc namacalnie tam w ten sposób istnieje i poprzez tę partię też dochodzi takich, już teraz są śledztwa i różne procesy w związku z tym, takich prostych, które też znamy przykładów, czyli że fizycznie ludziom po prostu na miejscu się płaci, żeby głosowali na odpowiednią partię i wciąż te sygnały, które mamy, że Rosja zmobilizuje bardzo silną ormiańską diasporę w Rosji. To są 2 miliony osób ponad, które mieszkają w Rosji. Oczywiście nie ma mowy o 2 milionach, ale około 100 tysiącach osób, które miałoby przybyć specjalnie do Armenii, bo można głosować w tych wyborach tylko będąc na terenie Armenii i zagłosować na opozycję. Między Armenią a Rosją lata kilkadziesiąt samolotów dziennie i trudno by było oczywiście w ciągu paru dni 100 tysięcy osób przetransportować, ale według wielu informacji Rosjanie rozważali właśnie możliwość takiego podważenia wiarygodności tych wyborów właśnie poprzez sprowadzenie diaspory rosyjskiej do Armenii.
1: Czy te 100 tysięcy głosów, o których pisze Reuters między innymi, jest w stanie zmienić przebieg tych wyborów?
0: I tu wszystko zależy od frekwencji. Armenia jest, system jest proporcjonalny, ale dodatkowo system w Armenii funkcjonuje tak, że jest taki tak zwany bonus za większość. I na przykład dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, jakiej wielkości będzie parlament, bo on musi mieć minimum 101 mandatów, ale jeśli będzie rozkład taki właśnie bonusowy, upraszczając, to może się okazać, że na przykład tych mandatów będzie 107.

0: wszystko zależy też od frekwencji. To, co mówimy, ta tutaj troszeczkę taka walka między Zachodem a Rosją, to wybieranie i to zmuszanie między wyborców do głosowania na Paszyniana albo na prorosyjską opozycję męczy też część wyborców. Większość sondaży pokazywało około 40% osób albo niezdecydowanych, albo które nie chcą się przyznać, na kogo będą głosować. Młodzi ludzie w społeczeństwie też są bierni, to znaczy są zmęczeni tym. I pytanie tutaj właśnie, nawiązując do pana pytania o tych 100 tysięcy, jeśli frekwencja będzie niska, jeśli nie uda się zmobilizować tych młodych osób, które są zmęczone taką polityką, jaka jest obecnie prowadzona, to naprawdę 100 tysięcy może odegrać rolę, bo to będzie kilka procent głosów. Przy danej partii różnica między 10 a 15% może już być istotna.
1: Czy na wyborców w Armenii może podziałać na ich wyobraźnię i decyzję przy urnie to, co robi Rosja między innymi także gospodarczo, bo szantażuje Armenię zawieszeniem korzystnych kontraktów na gaz czy ropę, wprowadza zakaz importu towarów z Armenii?
0: No właśnie, to jest bardzo trudne do zdiagnozowania, dlatego że Rosja nie jest już postrzegana przez większość społeczeństwa jako główny partner. Głównie dlatego, że w 2023 roku udaremniła, była bierna mimo tak zwanych peacekeeperów w Górskim Karabachu, żeby Azerbejdżan odzyskał Górski Karabach i też pozwoliła, bo była bierna, żeby Azerbejdżan bombardował wioski w Armenii. I nie chodzi o to, że społeczeństwo ma jakiś duży sentyment za Górskim Karabachem, czy chciałoby za niego ginąć, wręcz przeciwnie, ale to jest sytuacja, w której bardziej się straszy tych wyborców i opozycja straszy w tym momencie Azerbejdżanem, tym, że Azerbejdżan przyjdzie, jednak pochłonie, oskarża się Paszyniana o zbyt duże ustępstwa wobec Azerbejdżanu. Więc Rosja według tych wszystkich analiz próbowała siebie w tych narracjach dezinformacji wykreować na takiego właśnie stabilnego partnera, który no, jest jedyną drogą dla Armenii, żeby był pokój i dobrobyt. Te ostatnie kroki, które obserwujemy, czyli embargo właściwie na większość czołowych produktów i groźby, że zostanie odcięty gaz, a Armenia sprowadza ponad 80% gazu z Rosji, mogą sygnalizować, że rzeczywiście coś poszło nie tak i Rosja i ma się już wszystkich sposobów, aby tutaj bardziej wywierać wpływ na Paszyniana, żeby może tak bardzo nie integrował z Unią Europejską, ale tu jeszcze wrócę do pana pierwszego pytania. Nie jest powiedziane i naprawdę sugerowałabym, że jest taka duża możliwość, że po wyborach ta sytuacja się naprawdę uspokoi, że jeśli Paszynian wygra, będzie otwarcie na taki dialog i on przystopuje troszeczkę z tą integracją europejską. Nie mówię, że jej zaniecha, ale przystopuje, żeby też uspokoić Moskwę.
1: Właśnie Paszyniana wspiera Unia Europejska, także Donald Trump. Ale to, co pani mówi o perspektywach integracji europejskiej, jak na Paszyniana może podziałać groźba Putina, bo on stawia go pod ścianą w tych dniach, żąda od niego referendum europejskiego w Armenii, grozi też scenariuszem ukraińskim, a Rosja w Armenii ma też swoją bazę wojskową.
0: Tak, ale ta baza jest, przyznaję, na ile wiemy, dosyć już dziesiątkowana z racji tego, że, przepraszam, mięso armatnie było potrzebne też w Ukrainie, więc ta baza właściwie jest bardziej takim straszakiem. To, co by, i zresztą Armenia, w ogóle rząd nie ma planów, żeby ją zamykać. To, co jest bardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o Rosję w Armenii, to to, jak służby też specjalne były przesiąknięte i wszelkie instytucje, właśnie między innymi rosyjskim FSB w Armenii. Tutaj ten straszak rzeczywiście, właściwie mamy cały wachlarz właśnie z tym, łącznie z tym, że Armenia może powtórzyć Ukrainę, ale też myślę, że trzeba rozróżnić, na ile te groźby są skierowane do Paszyniana, na ile do społeczeństwa, a na ile też do tutaj międzynarodowej społeczności, że Rosja jeszcze póki co pokazuje, że chce mieć jeszcze gdzieś wpływy, a Armenia, umówmy się, przez ostatnie 3 dekady była bardzo mocno osadzona w strukturze takich właśnie wpływów rosyjskich i takie kierunek Zachód czy integracja tutaj z Unią Europejską to jest zupełnie coś nowego. Tutaj też bym dodała, że o ile Unia Europejska rzeczywiście wychodzi w kontrze do Rosji w tym poparciu, no to Donald Trump zupełnie z innych powodów popiera premiera Paszyniana. Otóż Trump zainteresował się Armenią i Azerbejdżanem, Kaukazem Południowym, kiedy starał się o pokojową Nagrodę Nobla i dopóki tam się go nazywa właśnie twórcą pokoju w regionie, dopóki jest to jeden z elementów jego układanki właśnie do pokojowej Nagrody Nobla, dopóki będzie mógł tam robić biznesy, dopóki to poparcie będzie, ale bynajmniej Waszyngtonowi nie chodzi o to, żeby była demokracja w Armenii.
1: Agnieszka Filipiak, dziennikarka specjalizująca się w Kaukazie Południowym. Jutro będzie już w Armenii obserwować wybory na miejscu. A z tego, co wiem, a wiem chyba dobrze, będzie pani też w Trójce opowiadać o Armenii w poniedziałek w południowym. Zapraszam.

0: Wracamy do trójki.
1: Tak.
0: Dziękuję za dzisiaj, za rozmowę.
1: Tak,
0: i zapytam jeszcze...
1: wtedy znali wyniki wyborów.
0: Dokładnie.
1: Tak.
0: Zapytam jeszcze tylko, czy zerka pani jednym okiem na korty Rolanda Garrosa?
1: Oczywiście.
0: No to teraz...
1: Nie ma jak inaczej.
0: Dokładnie. Krzysiek Łoniewski w studiu. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo. Nie mamy chyba najlepszych informacji, Krzysiek.
2: Nie mamy najlepszych informacji. Mira Andrzejewa serwuje po to, żeby wygrać drugiego seta. Prowadzi w nim 5-1 w gemach. Teraz mamy remis po 40. Przypominamy, że pierwsza partia dla Rosjanki w stosunku 6-3. To ona jest zdecydowanie lepszą zawodniczką. To ona świetnie wywiązuje się z roli faworytki. I tak jak wspomnieliśmy, a jeszcze nie. Jeszcze nie jest tak źle. Przepraszam, Maja Chwalińska wygrała tę piłkę. Przewaga w gemie numer... 6, dobrze, tak jest, to jest 6. gem tego spotkania. Zatem Maja Chwalińska jeszcze walczy o to bardziej, żeby poprawić końcowy wynik tego spotkania. Trudno uwierzyć, żeby była w stanie odwrócić losy tego spotkania, przegrywając 1-5 w drugim secie, po porażce 3-6 w secie pierwszym.
0: Kolejna porcja informacji z Paryża od Krzyśka w serwisie trójki o 17.
2: Przepraszam, bo nie zerkałem, rozumiem, że Maja wygrała tego gema. Tak, tak jest, Maja wygrała tego gema, zatem mamy prowadzenie Andrzejewej 5-2 w gemach w secie numer 2.
0: Czerwiec dla społeczności LGBTQ+ na całym świecie jest miesiącem dumy. Pride to jednak nie tylko idące ulicami wielu miast parady równości, które są okazją do świętowania. Pride u swoich źródeł ma przede wszystkim bunt, walkę i solidarność. Wydawało się, że prawa człowieka, o które społeczność LGBT wraz z sojuszniczkami i sojusznikami zabiegała przez dekady, uda się wywalczyć, ale coś się jednak zmienia w ostatnich latach. Coś sprawia, że nawet w krajach, w których poziom równości czy tolerancji i szacunku był wysoki, problemy przybierają na sile. Mamy połączenie z kolejną gościnią audycji międzynarodowej, Anna Matras z Amnesty International. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani Anna, Amnesty International przygotowuje raporty na temat sytuacji osób LGBTQ+, co dokładnie wynika z najnowszych danych. Dlaczego te wskaźniki się pogarszają?
3: Tak naprawdę widzimy różne trendy na świecie. Myślę, że tutaj takim najbardziej aktualnym zawsze wskaźnikiem są raporty organizacji ILGA Europe. My zresztą też się w części zawsze na nich opieramy, bo oni taki coroczny raport wydają. No te trendy widać takie idące w kilku kierunkach. Z jednej strony rzeczywiście no widzimy jakiś taki odwrót, widzimy trochę stagnację też w zakresie wdrażania różnych polityk równościowych, ale no też widać, że rosną coraz silniejsze ruchy przeciwko społeczności LGBT+, przeciwko też bardzo mocno osobom transpłciowym. No w wielu krajach pojawiają się propozycje różnych rozwiązań legislacyjnych, niektóre bardziej, inne mniej skuteczne, właśnie uderzających czy w wolność zgromadzeń, czyli możliwość też właśnie organizowania parad równości przez osoby LGBT+. Pojawiają się też takie pomysły, rozwiązania, które mają ograniczać prawa osób transpłciowych, między innymi przez na przykład definiowanie płci jako płci biologicznej, czyli związanej z tą płcią przypisaną przy urodzeniu, co oczywiście ma później się przekładać na przykład na ograniczenie dostępu osób trans do różnych świadczeń, do różnych rozwiązań równościowych. No takim przykładem jest na przykład Wielka Brytania, która wydawałoby się, że raczej jest krajem, który całkiem nieźle radzi sobie z kwestiami równości, ale no tutaj orzeczenie Sądu Najwyższego w zeszłym roku, które definiowało płeć jako płeć biologiczną, na pewno jest takim mocnym kierunkiem w dół, jeśli chodzi o prawa osób transpłciowych.
0: Tak się dzieje między innymi w Wielkiej Brytanii chyba, pani Anno. Jest bardzo wyraźny taki ruch od kilku dobrych lat.
3: Dokładnie, tutaj właśnie Wielka Brytania w zeszłym roku, no to orzeczenie, które jeszcze nie wiemy do końca, jakie dokładnie ma konsekwencje, ale no bardzo namieszało pod tym względem. No czyli w ciekawej sytuacji są Węgry, bo z jednej strony pojawiło się tam bardzo dużo rozwiązań właśnie uderzających po pierwsze ograniczenie w ogóle wolności zgromadzeń, przepisy, które pod płaszczykiem ochrony dzieci miały zakazywać posługując się określeniem propagandy, tak, LGBT, tego typu określenia, które de facto zmierzały do po prostu ograniczenia wolności wyrażania, wolności zgromadzeń. No i

0: ta zakazana parada w Budapeszcie, która jednak z drugiej strony finalnie przeszła, zresztą też jako Amnesty International w niej uczestniczyliśmy i był to no też taki niesamowity zryw, myślę, w ogóle społeczeństwa węgierskiego. No i z drugiej strony właśnie też przepisy konstytucyjne na Węgrzech, które miały właśnie też na przykład dotyczące definicji płci. Z drugiej strony no orzeczenie TSUE z
1: To wejdę tylko
0: z
1: w słowo, pani Anno, jak już pani wspomniała Węgry, to powiedzmy dla porządku, że po zmianie władzy już można bez obaw ponownie organizować Parady Równości, a burmistrz Budapesztu został oczyszczony z zarzutów za zorganizowanie parady w ubiegłym roku.
0: Tak, zgadza się. Tutaj mamy świetne wieści tak naprawdę z ostatnich dni. Burmistrz Budapesztu oraz organizatory też parady w Peczu, bo to były dwie takie sprawy. No i tu jest takie światełko nadziei. No i światełkiem nadziei też na pewno było orzeczenie TSUE, które no, uznało, że te przepisy węgierskie są niezgodne z prawem unijnym, przede wszystkim, że są niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Chyba pierwszy raz Trybunał odwołał się w ogóle do tego artykułu wprost do wartości unijnych. No i to też taki ważny, mocny punkt, że z jednej strony są w wielu państwach te ruchy takie zmierzające do ograniczania praw osób LGBT, z drugiej strony, no, że mamy gdzieś tam jednak na tym poziomie instytucji cały czas jednak też jakieś takie silne poczucie, że te wartości będą chronione, ale no na pewno są to takie dwie siły, które bardzo wyraźnie widać w tym momencie.
1: Zmienię na chwilę temat, pani Anno. Na chwilkę tylko powiem tylko, że na kortach Rolanda Garrosa zakończył się finał kobiet. Maja Chwalińska niestety przegrała. Przegrała dwa sety, 6-3, 6-2. Ale przecież i tak mamy ze sobą piękną historię, którą opowiedziała o swoim sporciu i o samej sobie w czasie tych 3 tygodni, kiedy walczyła o dojście do tego finału. Przypomnę, a gościnią audycji międzynarodowej jest Anna Matras z Amnesty International. Pani Anno, skupmy się trochę na Stanach Zjednoczonych. Mamy jeszcze chwilę. Wraz z drugą kadencją Trumpa spada tam poparcie dla małżeństw jednopłciowych i dla osób transseksualnych, a wraz z nastaniem w Pentagonie Pita Hegsetha pogorszyła się sytuacja osób LGBT w amerykańskiej armii. Republikanin w Izbie Reprezentantów Andy Ogles podzielił się światem ze swoim przemyśleniem, że w Ameryce nie ma miejsca na homoseksualność, więc za oceanem też nie najlepsze wieści.
0: To prawda. No i tutaj znowu przede wszystkim wycofanie się z tych wszystkich polityk równościowych, łącznie z absurdami pod tytułem wyszukiwanie przecież słów dotyczących kwestii równościowych, czy nawet w ogóle słów transpłciowość, kobieta i tak dalej, żeby usunąć je z obowiązujących przepisów. No to jest coś, co w ogóle trudno sobie wyobrazić chyba w demokratycznym państwie, że takimi standardami można się kierować, no ale na pewno jest to coś, co obserwujemy ze zgrozą zresztą. No myślę, że działania administracji Trumpa nie tylko w tym zakresie świat obserwuje ze zgrozą, ale no z pewnością jest to bardzo niepokojący przykład tego, jak szybko też można wycofać się z wielu bardzo dobrych rozwiązań, jak bardzo łatwo można właśnie zacząć uderzać w osoby transpłciowe, wykluczać je właśnie na przykład z armii, gdzie to było takie też bardzo duże osiągnięcie, o które tak naprawdę latami walczono, żeby nie wykluczać osób transpłciowych, czy w ogóle też osób homoseksualnych z armii. I tutaj na przykład kierunek jest w tym momencie zupełnie odwrotny.
1: Pani Anno, musimy postawić kropkę. No. Bardzo przepraszam, że ja czas nas dogonił. Niestety, Anna Matras, Amnesty International. Dziękuję bardzo za rozmowę o sytuacji społeczności osób LGBT na świecie. Muzycznym motywem przewodnim audycji międzynarodowej były muzyczne pomniki dla społeczności LGBT. I takim też się żegnamy. Pet Shop Boys, It's a Sin. Ale wbrew temu, co wmawiają niektórzy, to żaden grzech. Ja też jeszcze tylko powiem, że na YouTubie Polskiego Radia Piotrka Masierak przygotowała podcast Queer Poza Szafą. To seria 10 rozmów z przedstawicielkami i przedstawicielami społeczności LGBTQ+. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. To Mira Andrzejewa wygrała w Paryżu, pokonała Maję Chwalińską w dwóch setach 6-3 i 6-2. W gminie Mikołajki nie zgłoszono większych szkód związanych z trąbą powietrzną, która przeszła wczoraj nad okolicą. W Sandomierzu 150 osób z całej Polski bierze udział w ogólnopolskim zjeździe kominiarzy. Maja Chwalińska nie została mistrzynią Rolanda Garrosa. W finale przegrała z Mirą Andrzejewą, a mecz obserwował Krzysztof Łoniewski.
10: Przegrała 3-6 i 2-6. W miarę wyrównana walka trwała w pierwszym secie do stanu po 3. W drugim to Rosjanka już zdecydowanie dominowała. To spotkanie trwało niecałe półtorej godziny. Andrzejewa wygrała po raz pierwszy w wielkim szlemie. Dla Maji Chwalińskiej to też największy sukces w karierze.
9: A o więcej Krzysztof opowie za chwilkę już w serwisie sportowym. Ukraińska armia zaatakowała bazę i terminal naftowy w miejscowości Łomonosow w rosyjskim obwodzie leningradzkim. Jak informuje ukraiński sztab generalny, ataki przeprowadzono wczoraj i tej nocy. Ich celem było m.in. baza naftowa i terminal Neste w Łomonosowie. Doszło tam do eksplozji. Terminal jest głównym węzłem dystrybucji produktów naftowych w północno-zachodniej Rosji. Siły ukraińskie zaatakowały także bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga i magazyn amunicji i sprzętu wojskowego w miejscowości Bolszaja i Żora. Nie wywołało takich strat jak zjawisko sprzed tygodnia na Opolszczyźnie, ale zostało sklasyfikowane jako tornado. Wczoraj w rejonie Mrągowa i Mikołajek wystąpiła superkomórka burzowa, która w gminie Mikołajki przerodziła się w trąbę powietrzną. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW oraz z Polskich Łowców Burz, zjawisko z Mazur należało do najsłabszych tornad.
11: Przeciętnie na obszarze Polski notujemy od 7 do 14 trąb powietrznych, w tym statystycznie jedna posiada umiarkowaną siłę, natomiast te najsilniejsze trąby powietrzne w wysokich stopniach klasyfikacji intensywności zdarzają się przeciętnie raz na około 10 do 12 lat.
9: Zjawisko z Mazur rozwinęło się na kilka minut, a straty, jakie spowodowało, nie wymagały interwencji służb ratunkowych.
11: W tej chwili dysponuję informacją o uszkodzonym garażu w miejscowości Inulec oraz szkodzie w postaci ułamanego świerka.
9: Wystąpienie tornada potwierdziły systemy radarów meteorologicznych. Zapisała je także Europejska Baza Danych o Poważnych Zjawiskach Pogodowych. Ponad 150 osób z całej Polski bierze udział w ogólnopolskim zjeździe kominiarzy, który odbywa się w Sandomierzu. Takie wydarzenia odbywają się od 29 lat, co roku w innym miejscu.
12: Zjazd poprzedziła msza święta w katedrze, po czym zebrani, ubrani w czarne tradycyjne stroje kominiarskie, w kapeluszach, przemaszerowali ulicami Starówki w towarzystwie orkiestry dętej. Edward Łysak, prezes kieleckiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, powiedział, że zawód niestety wymiera. Na koniec ubiegłego roku w szkołach branżowych w Polsce na kominiarza uczyło się w sumie 12 uczniów.
13: Nie ma nowych kominiarzy, a my się po prostu już powoli starzejemy. Nie ma chętnych, bo praca jest ciężka, brudna i musimy być nieraz dyspozycyjni do godziny 19 i 20, nieraz nawet w sobotę i w niedzielę, jak się nie chce palić.
12: Piotr Czepi.

0: Prezes oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich w Tarnobrzegu przyznał, że ludzie widząc kominiarza bardzo często łapią się za guzik, co on od lat traktuje niezmiennie.
1: Uśmiecham się do nich jak najbardziej, jest to bardzo miłe, sympatyczne. Ta tradycja się wywodzi sprzed dziesiątków lat.
0: Zjazd Kominiarzy Polskich potrwa do jutra. Z Sandomierza.

0: Maję Chwalińską 6-3 i 6-2. Wyrównana walka w tym meczu toczyła się do po 3 w pierwszym secie. Wówczas Rosjanka przełamała ponownie serwis Chwalińskiej. Wygrała dwa kolejne gemy i całego pierwszego seta. W drugim prowadziła już 5-0. Chwilowy zryw Polki pozwolił jej wygrać dwa gemy, ale to Rosjanka po godzinie i 23 minutach zasłużenie podniosła ręce do góry w geście zwycięstwa. Oczywiście wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej, która ewidentnie czuła dziś zmęczenie trudami całego turnieju. Przypominamy, że z miejsca 114 w rankingu WTA w najnowszym notowaniu awansuje na 21 miejsce. Czapki z głów przed tym, czego dokonała w Paryżu. Co poza Rolandem Garrosem? Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała awansowali do BetClick pierwszej ligi po zwycięskim finale barażu 3-1 z Sandecją Nowy Sącz. Na piłkarskich salonach kontuzja niemieckiego talentu wykluczająca go z rozpoczynających się za tydzień Mistrzostw Świata. 18-letni Lennart Karl nabawił się urazu mięśniowego podczas przygotowań do sparingowego spotkania ze Stanami Zjednoczonymi. Piłkarza Bayeru Leverkusen w kadrze Juliana Nagelsmana zastąpi Asan Ouedraogo z RB Lipsk. Kontuzja także w drużynie naszych siatkarek. Martyna Czerniańska będzie pauzowała kilka tygodni i opuści przedwcześnie pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankin w Chinach, gdzie Polki do tej pory tylko wygrywają, kolejno z Belgikami, Czeszkami i Serbkami. Jutro na zakończenie imprezy spotkają się z gospodyniami Chinkami. Kibicom Żużla przypominamy na zakończenie serwisu, że dziś drugie Grand Prix w Manchesterze. Pierwsze wczorajsze zdominowali Australijczycy, zajęli 3 pierwsze miejsca. Zwyciężył Max Frick przed Bradym Kercem i Jackiem Holderem. Czwarte miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, który zaliczył wywrotkę w biegu finałowym. Początek zawodów o 20.
1: Przed nami słoneczna niedziela, ale może się zachmurzyć i popadać przelotny deszcz. Od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie, 27 na Mazowszu.
2: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów.

0: incydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 10 minut po 17.
7: Tygodnik muzyczny.
6: Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco i zapraszamy na nasz cotygodniowy magazyn płytowy i koncertowy.

Olivia Rodrigo i utwór zatytułowany The Cure. Proszę nie odwracać tego. Nie ma chyba piosenki The Cure o tytule Olivia Rodrigo, ale na miejscu członków The Cure już bym pisał, bo dwa tygodnie czekałem, żeby w sobotnie popołudnie zaprezentować Państwu ten utwór. Moim zdaniem nie tylko jeden z lepszych utworów, jakie się ukazały w ostatnich tygodniach, ale może w ogóle w roku to będzie jedna z lepszych piosenek i świetnie też wróży płycie, którą Olivia Rodrigo zapowiada na koniec najbliższego tygodnia. You seem pretty sad for a girl so in love. Taki tytuł będzie nosiła ta płyta. Dziś w tygodniku, który prowadzę po nieco dłuższej niż zwykle przerwie, będzie trochę z konieczności różnego nadrabiania zaległości, ale też z drugiej strony będziemy spoglądać do przodu. Porozmawiam z duetem Coles o ich nadchodzącej płycie. Porozmawiam z triem Kapukai o albumie, który właśnie się ukazał. Będzie kilka opowieści z jeszcze głębszej muzycznej przeszłości. Będzie trochę koncertowych informacji. No, na początek już pierwsze, właściwie krótkie wspomnienie z Orange Warsaw Festiwalu z zeszłego weekendu, na którym fantastyczny koncert zagrał Def Hynes, czyli Blood Orange. Później była jeszcze Primavera dla tych, którzy odwiedzili Barcelonę. Dziś zdaje się Nowy Jork, później w ogóle trasa po Stanach Zjednoczonych. No a po drodze jeszcze nowy singiel.

Blood Orange, Essex Honey, MP3, ale myśmy nie grali tego z MP3. To jest tylko składnik tytułu utworu, kropka MP3. Pod koniec maja ukazała się ta piosenka. Mam nadzieję, że niedługo poczekamy na kolejne, no ale na razie artysta jest zapracowany, jeśli chodzi o tę trasę koncertową, która trwa. Zapracowany jest również Dawid Podsiadło, no bo dziś rozpoczyna się przedsięwzięcie, które będzie nam towarzyszyć przez cały czerwiec, weekendowe, takie weekendowe koncerty, właściwie łączące się w trasę stadionową oczywiście. Obrotowy tur, to się nazywa. Zaczyna się w Chorzowie, później mamy Gdańsk, Poznań i Warszawę. Jest jeszcze na jutro, zdaje się, można kupić bilety, co jest ewenementem w wypadku tego artysty, jeśli chodzi nawet o te stadionowe koncerty, żeby tak do ostatniej chwili. Ale być może coś tam się w sprzedaży zatrzymało, bo mieliśmy taką mini aferę, może nawet mikroaferę, albo po prostu drobny problem wizerunkowy z udziałem artysty, związany z premierą najnowszego singla Na Błysk, któremu to singlowi towarzyszy wideoklip nawiązujący do filmu Michela Gondry'ego Zakochany bez pamięci. I w tymże wideoklipie czujne oko internautów wypatrzyło, zmultiplikowane czujne oko oczywiście, bo tych komentarzy jest całkiem sporo, wypatrzyło składnik AI, generatywnej sztucznej inteligencji. Ona, jak twierdzi artysta, bo wydane zostało oświadczenie stosowne, wykorzystana została tylko w postprodukcji do tworzenia efektów specjalnych. No, ale dyskusja rozgorzała trochę tak jak ostatnio przy okazji wypowiedzi Olgi Tokarczuk. No, takie nazwiska przywołują te dyskusje o sztucznej inteligencji. My w Trójce na razie przynajmniej nie nadajemy wideoklipów, ale piosenki

Dawid Podsiadło i Na Błysk, utwór, który zapowiada nowy materiał, ale przede wszystkim towarzyszy trasie koncertowej, która, przypomnę, dziś rozpoczyna się w Chorzowie na Stadionie Śląskim superauto.pl. No a później przez pół Polski, przez same wielkie miasta i wielkie stadiony przejedzie. Natomiast my teraz zajmiemy się zespołem, który zagra dzisiaj też koncert konkurencyjny, ale w nieco mniejszej sali w Zielonej Górze, i ten zespół nazywa się Kapukai.

0: Formacja Kapukai z Zielonej Góry i utwór Reborn, tytułowe nagranie z płyty, która ukazała się 2 tygodnie temu. Zaryzykuję, że to chyba jest premiera w trójce i debiutancka płyta też tej formacji. Pewnie gdyby to były lata 90., to bym powiedział, że z Bristolu, ale w XXI wieku w Zielonej Górze się gra taką muzykę. I są ze mną na łączach członkowie grupy Kapukai. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry.
0: Poprosiłbym może was, żebyście się przedstawili krótko, powiedzieli o swojej roli w zespole i powiedzieli, jaki jest wasz ulubiony film.
1: Dobrze, to dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Iwa Pytiak i jestem założycielką zespołu Kapukai. Zebraliśmy się wszyscy, poznaliśmy się, śpiewam, gram na gitarze, komponuję i piszę teksty i przekazuję głos chłopakom. Aha, miałam powiedzieć mój ulubiony film.
0: Koniecznie.
1: Dobrze, więc jednym z moich ulubionych filmów ewidentnie jest film Pianistka. Reżyseria to jest Michael Haneke i tam gra moja ulubiona aktorka Isabelle Huppert. Uwielbiam ją, a ta rola była znakomita. Jednocześnie jest to też film, który dotyczy muzyki i relacji toksycznej. I jest to dramat, który bardzo lubię. Lubię dramaty.
0: Fantastyczna aktorka wkrótce na warszawskich spotkaniach teatralnych będzie prezentowała się na scenie w Warszawie. No dobrze, ale dalej. Paweł Wesołowski.
2: Cześć, ja gram na basie, też podłączam dużo kabli i kręcę różnymi gałkami. Moim ulubionym filmem, chyba ulubionym, ale taki, do którego bardzo często wracam, jest Big Lebowski, bo lubię klimat Los Angeles z lat 90. Zawsze mnie to inspiruje i mam jakieś takie nostalgiczne uczucia z tym związane. Też udało mi się odwiedzić Los Angeles parę razy.

0: No, to na tyle. Dziękuję.
1: Nikita Barabolia.
2: Cześć wszystkim. Jestem perkusistą w zespole Kapukai i mój ulubiony film to Legenda pianisty z Timem Rothem.
1: No to taki dużo fortepianowych motywów. No ale teraz się wytłumaczę i jednocześnie się zdziwię, bo żadne z was nie wymieniło żadnego filmu Lyncha, a reklamujecie się hasłem twój ulubiony zespół z Twin Peaks i w ogóle tych odniesień do Lyncha i do takich no, mrocznych, nieco surrealistycznych filmów, to mam wrażenie, że jest sporo w waszej muzyce.
3: To tak, zgadza się. Można powiedzieć, że gramy muzykę, która jest bliska lynchowemu klimatowi. I przez taki, myślę, ten oniryczny nastrój, który mamy w naszej muzyce. No i też ja jestem fanką Lyncha, tak osobiście. Bardzo lubię Twin Peaks, Mulholland Drive i inne jego filmy, więc też bym o nich wspomniała, ale akurat tutaj w czołówce mam nieco innych reżyserów też.
1: Pytam też o filmy, bo grywacie w kinach, prawda? To zauważyłem, że przynajmniej jeden koncert, a może nawet więcej tych koncertów w salach kinowych. To jest granie do projekcji filmowych? To jest granie związane z jakimiś projekcjami?
3: To jest granie w kinie offowym. Mieliśmy okazję zagrać u nas i graliśmy do projekcji filmowych, tak? Łączymy też naszą muzykę z wizualizacjami i chcemy to rozwijać, aby te koncerty były bardziej performatywne. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję grać w większej ilości, jeśli chodzi o kina, bo ten nastrój bardzo do nas pasuje i nam odpowiada.
1: A jak się poznaliście, powiedzcie, bo jesteście zespołem polsko-ukraińskim, więc poznaliście się, spotkaliście się w Zielonej Górze, jak to było?
0: Ja i Iwa, Paweł to mówi, jesteśmy rodziną.
1: Tak.
0: Ale bardzo długo, jakby ja przynajmniej nie wiedziałem, że Iwa się zajmuje muzyką i nie pamiętam, jak do tego doszło. Kiedyś chyba sobie porozmawialiśmy gdzieś online o tym, o twórczości i Iwa przysłała mi swoje piosenki i od razu wiedziałem, że to jest mega materiał i że trzeba to działać i robić zespół. No i brakowało nam perkusisty i potem poznaliśmy Nikiego.
2: Ja przyjechałem do Polski i od razu szukałem muzyków, z którymi chciałbym pograć jakąś ciekawą muzykę i znalazłem. Nie wiem, czy Iwa mnie znalazła lub ja znalazłem ją, ale tak się poznaliśmy i była pierwsza próba i poszło.
3: I to było
2: i pierwsza
3: zabawne.
2: Płyta.
3: Tak, to było też zabawne, bo nie znaliśmy języków i musieliśmy się wzajemnie uczyć siebie, więc bardziej się uczyliśmy swojej wrażliwości muzycznej, ale no, przy okazji nauczyliśmy się też ze sobą rozmawiać.
1: A w Ukrainie, Nikita, grałeś w jakichś zespołach? To były też podobne rejony muzyczne, czy jakieś zupełnie inne?
2: Zupełnie inne, tak naprawdę bardziej takie rockowe, skoczne rzeczy, nie wiem, być może gdzieś jakieś disco, funk i tak dalej, ale tutaj akurat gram, co jest bliżej do mojego gustu i bardzo tego się cieszę. Więc powiedziałbym, że nigdy do tego momentu nie grałem podobne czegoś takiego, jak gram w Kapukai.
1: Muzyka bardzo tajemnicza, bardzo taka plastyczna i oczywiście każdy zespół w tej chwili ma swoje studio domowe, ale wy macie pracownię graficzną, Iwa. Jak to jest? To jest pierwsza rzecz, najpierw była ta pracownia, a potem zespół chyba.
3: To znaczy, to wynika z mojego wykształcenia, bo jestem między innymi projektantką graficzną i tak, prowadzę też zajęcia w pracowni sitodruku i tam korzystam z tej pracowni, robię grafiki, dzięki temu też mamy nasz merch, który jest zrobiony przez nas i mamy też okładkę albumu, która została przeze mnie przygotowana, więc na początku była, można powiedzieć, ta pracownia graficzna, chociaż właściwie chyba właściwie od początku to była muzyka, taniec i aktorstwo, teatr, tak. A grafika przyszła po drodze.
1: Zespół Kapukai, płyta Reborn, za chwilę jeszcze jeden utwór z tej płyty, In My Skin, a wy dzisiaj wieczorem gracie w sali Szeptów w Zielonej Górze, prawda? To jest jakaś mniejsza, większa sala, co to jest za koncert?
3: To jest koncert

0: organizowany w ramach takiego wydarzenia tutaj w naszym województwie lubuskim. Mamy bardzo dużo piwniczek winiarskich i promujemy taką lokalną kulturę i z tej okazji będziemy grać właśnie w takiej sali. Tutaj akurat na dzisiaj jest pomysł, żebyśmy zagrali w plenerze, więc mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i że koncert się uda i że wszystko pójdzie nam sprawnie.
1: Bardzo ciekawy kolejny temat, ale już go nie będę drążył, tych piwniczek winiarskich, bo to chyba trochę za wczesna pora, bo bym popłynął. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Zespół Kapukai o swojej najnowszej debiutanckiej płycie, której można posłuchać dzisiaj na żywo w Zielonej Górze. Utwór, dziękuję wam bardzo, utwór In My Skin.

Amerykański raper Vince Staples z najnowszej płyty Cry Baby, utwór Cotton. W sierpniu dopiero ten artysta przyjeżdża do Europy. Może jakieś koncerty w Polsce będą. A za moment Armand Hammer, czyli z kolei duet nowojorski raperów, który pojawi się w programie festiwalu Ephemera. Ten festiwal rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek od koncertu Hani Raini i Jarucz Aftab w Teatrze Wielkim i później przez cały tydzień aż do takiego niedzielnego koncertu Obrzasku. A 12 czerwca w Komunie Warszawa właśnie Armand Hammer i jeszcze polski artysta 1988, a właściwie 2K88 w tej chwili z brytyjskimi przyjaciółmi. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na te występy w Komunie Warszawa. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl.

Armand Hammer z ostatniej płyty zeszłorocznej. Przypomnę, że mamy dwa podwójne zaproszenia do Komuny Warszawa na koncert między innymi tych nowojorskich artystów. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl albo jak kto woli bartlomiej.chaciński@polskieradio.pl. Też takie zgłoszenia przyjmiemy. A tę godzinę zamknie muzyka, nowa muzyka amerykańskiej formacji Modest Mouse z albumu An Erasure and a Maze. Nie spodziewałem się, powiem szczerze, tego albumu i nie spodziewałem się tak dobrego albumu amerykańskiej formacji.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskoczeniem.

0: szokująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Akwalińska przegrała finał Wielkiego Szlema w Paryżu z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polski rząd nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, który wchodzi w życie za tydzień. Papież wzywa polityków, żeby nie dzielili swoich wyborców w celu zdobycia popularności. Maja Akwalińska nie została mistrzynią Rolanda Garrosa, przegrała w finale z Mirą Andrzejewą, no ale to nie szkodzi, bo mieszkańcy jej rodzinnej Dąbrowy Górniczej są z niej dumni, o czym przekonała się na miejscu Anna Orzeł.
6: Dokładnie tak. Nie tym razem, nie ten moment, ale to dopiero początek pięknej sportowej kariery, mówili kibice w Dąbrowie Górniczej, którzy wspólnie oglądali finałowy mecz Maji Chwalińskiej. To były niezapomniane chwile. Każdy pojedynek na korcie to piękne przeżycie, któremu towarzyszyły ogromne emocje. Mieszkańcy Dąbrowy do końca wierzyli w zwycięstwo, ale nie są rozczarowani.
7: Duma z tego, że Dąbrowianka, że Maja doszło tak daleko. Znamy tą historię tych eliminacji, jej pozycję. I nagle finał.
8: Wszystko dobrze. Jestem dumna, bo jestem z Dąbrowy Górniczej. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa.
6: Strefa pustoszeje, ale jestem przekonana, że zagości tu na dłużej i jeszcze nie raz wypełni się kibicami.
5: O czym z Dąbrowy Górniczej relacjonowała Anna Orzeł. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt wchodzi w życie za niecały tydzień. W sumie kilkanaście regulacji, a rząd już mówi, że nie będzie wszystkich stosować. Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z komisją, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
9: I nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi.
5: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, żeby lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. Jutro w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. Faworytem jest rządząca prozachodnia umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana. Główne ugrupowania opozycyjne są prorosyjskie. Zakończona w piątek kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Scena polityczna jest mocno spolaryzowana. O sytuacji w Armenii w audycji międzynarodowej w Trójce opowiadała wicenaczelna Forbes Women Agnieszka Filipiak.
10: Jeśli by spojrzeć tylko na sondaże i zakładać, że te wybory będą uczciwe w pełni i jawne i transparentne, to Paszynian ma duże szanse, żeby wygrać te wybory, ale naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, jak mocno zaingeruje Rosja.
5: To pierwsze regularne wybory w Armenii od 2017 roku. Wybory w 18 i 21 roku były przedterminowe. W obu głosowaniach wygrała partia Paszyniana, zdobywając bezwzględną większość głosów. Papież Leon XIV wezwał światowych przywódców, żeby nie dzielili społeczeństw w celu zdobycia popularności. Papież, który rozpoczął wizytę w Hiszpanii, wygłosił w Pałacu Królewskim w Madrycie przemówienie do przedstawicieli władz i hierarchów kościelnych. Powiedział, że nasila się pokusa zdobycia popularności przez podsycanie polaryzacji, a godność ludzka nadal jest naruszana. Zachęcam wszystkich, by w imię miłości i prawdy do odłożenia na bok dzielących i polaryzujących narracji waszej społecznej rzeczywistości i historii, aby przezwyciężyć jałowe uproszczenia poprzez owocne docenienie złożoności. W trakcie tygodniowej pielgrzymki papież odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii i tytuł teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, żeby trzymali je w nocy w domu. Wiosną ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków łąkowych. W Holandii żyje 4 miliony kotów, zjadają one 18 milionów ptaków rocznie.
11: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać

kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać

0: miasta zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Klimat. Silny smog nad Gołuchowem, Włódzkiem. Powietrze jest tam skrajnie zanieczyszczone. Poza tym w całym kraju dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela słoneczna, ale może się zachmurzyć i popadać przelotny deszcz. Od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i rejonach podgórskich, 24 na zachodzie i 27 na Mazowszu.
3: Autopromocja.
4: Zapadła grobowa cisza.
5: Przypominamy drugie słuchowisko, które zaprezentujemy w konkursie na 25. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
6: Klub komediowy oraz program trzeci Polskiego Radia przedstawiają, jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
7: Romantyzuje pani dawny ustrój.
8: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę.
9: Zapraszam nie po raz ostatni na scenę teatralną Trójki. Michał Sufin, reżyser i autor.
5: Do usłyszenia dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
3: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
18: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
19: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
20: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
17: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: 18,47, 12.
25: Co liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
25: To ja też chcę.
24: 24, 30.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: 9 minut po 18:00.

Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. To jest tygodnik muzyczny, druga godzina, a otworzyła ją Zoe Amba ze swojej najnowszej płyty Eyes Full. Jeśli ktoś się zagapił przez ostatnich kilka lat, to mógł się nie zorientować, że Zoe Amba nie jest już świetnie zapowiadającą się saksofonistką free jazzową, albo nie tylko saksofonistką, ale że nagrywa piosenki z gitarą w rękach. Na tej płycie pojawia się saksofon w pewnym momencie, ale właściwie jest kompletnie nieważny, gdzieś na drugim albo na trzecim planie. Zapowiadając tę dzisiejszą audycję, mówiłem o tym, że gdyby dziś pojawił się nowy Kurt Cobain, no to byłby młodą saksofonistką. I oczywiście miałem na myśli Zoe Ambę, która na tej płycie, na albumie Eyes Full, trochę brzmi tak jak taka bohaterka pokoleniowa, rockowa już prawie, że, bo ona tutaj wychodzi, przechodzi przez taki etap folkowy, dochodzi do rockowego grania w pewnym momencie. Tak właściwie trochę brzmi w utworze Dead End Street, którego słuchaliśmy. No i jest taką postacią mającą w sobie jakąś niezwykłą dzikość, takiego ducha niezłomności też, takiego niekoniunkturalizmu, to może dać jeszcze jakieś niebywałe efekty, wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie zniszczy to jej kariery przedwcześnie, tak jak zniszczył sobie życie przedwcześnie Kurt Cobain, ale odpukać. Zobaczymy. Na razie czekamy na kolejne nagrania Zoe Amby, a w tygodniku muzycznym teraz przez kilkanaście minut zajmować się będę tym, co się stało dawno, dawno temu. Na początek dokładnie pół wieku temu, 4 czerwca roku 1976 w Manchesterze we Free Trade Hall miał miejsce koncert grupy Sex Pistols, ale to nie był taki zwykły koncert grupy Sex Pistols, bo zresztą ta grupa niesłychanie inspirująco działała na innych, ale już na tym koncercie, na widowni, która skądinąd nie mogła być jakaś bardzo, bardzo liczna, ale na widowni pojawiły się postaci, które później zakładały słynne zespoły. Otóż tak, koncert pomagali zorganizować Howard Devoto i Pete Shelley, już wtedy działający pod szyldem

Buzzcocks, ale oni założyli Buzzcocks też z inspiracji innym występem Sex Pistols. Na koncercie w Manchesterze zameldowali się również Bernard Sumner i Peter Hook, późniejsi członkowie grupy Joy Division. Był tam Mark E. Smith z grupy The Fall, był Morrissey, późniejszy lider grupy The Smiths, oraz Mick Hucknall, który zupełnie inną drogą poszedł w swojej karierze. Co prawda najpierw The Frantic Elevators, ale później w zespole Simply Red grał już nieco inną muzykę. I naprawdę trudno w to uwierzyć, w to wszystko, w ten niesłychany dziejowy zbieg okoliczności. No jak się posłucha w tej chwili, a archiwalne nagrania z tego koncertu przetrwały.

grupa Sex Pistols w Manchesterze na koncercie, który pół wieku temu zmienił naprawdę dużo w muzyce. Nie trzeba było wiele, jak widać. A może właśnie dlatego, że nie trzeba było wiele, to ten koncert tak dużo zmienił, bo taki przykład działa na wszystkich muzyków, którzy nie ukończyli szkół, ale chcieliby grać i chwycić gitary w ręce i za chwilę nagrać jakiś singiel albo płytę. Grupa Sex Pistols poza własnym repertuarem wykonywała również covery. Przed momentem fragmencik Substitute z repertuaru grupy The Who, który wtedy regularnie grywali na koncertach. To był utwór już z dziesięcioletnią historią i tak się składa, że świętowaliśmy wiosną 60. rocznicę ukazania się właśnie tego singla z utworem Substitute grupy The Who.

Najpierw formacja The Who i Substitute z roku 1966. Ta piosenka bardzo lubiana przez lata 70. nie tylko przez punkowców, ale na przykład przez piratów radiowych w Wielkiej Brytanii, bo w słynnej akcji też pół wieku temu, w 76 roku, kiedy przerwane zostało nadawanie BBC w części Wielkiej Brytanii i weszli na kilka godzin piraci na fonie, to rozpoczęło się to pirackie nadawanie właśnie utworem Substitute grupy The Who, więc jakiś buntowniczy duch w tej piosence drzemie od dekad. No a zaraz później Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu i to był utwór otwierający album Pan Planeta grupy Ścianka, płytę wydaną dokładnie 6 czerwca 2006 roku, więc mamy 20 lat. 20 lat no, wypełnionych też czekaniem, wydaje mi się, na kolejne takie nagrania, bo to pomijając płytę Niezwyciężony, ale to zupełnie inna historia, wydana dekadę później, to na Panu Planecie skończyła się ta wielka kariera nieodżałowanej legendy przełomu wieków, czyli sopockiej grupy Ścianka, kierowanej przez Maćka Cieślaka. No może jeszcze, może coś w najbliższym czasie, zobaczymy. Jeśli chodzi o kartkę z kalendarza jeszcze, to 50 lat temu ukazał się artykuł napisany przez irlandzkiego dziennikarza Nicka Cona. Ukazał się w New York Magazine w Ameryce i była to historia gorączki sobotniej nocy, czyli tego, jak nowa klasa robotnicza na East Side, na Manhattanie, bawi się na imprezach disco. Nowe zjawisko, nowe szaleństwo, które ogarnia, no jak w tym artykule można było wyczytać, wszystkie właśnie klasy społeczne, zainspirowało nic innego, tylko nakręcony wkrótce film muzyczny Saturday Night Fever z legendarną ścieżką dźwiękową, z której za moment fragment, jeden z utworów Bee Gees, który się na tej płycie znalazł. No a sam Nick Cone wielokrotnie inspirował artystów muzycznych, dlatego że to on również stał za, jako inspiracja za utworem Pinball Wizard grupy The Who. Cone był pasjonatem gry we flipery, tak zwane, czyli bilard końca XX wieku. No i to również podobno opisana przez niego postać z książki I Am Still the Greatest, Says Johnny Angelo, była jedną z inspiracji dla postaci Ziggy'ego Stardusta, Davida Bowiego. Także Nick Cone, tę postać warto nadrobić, jeśli ktoś jest fanem klasycznego rocka.

Modern Woman, Bee Gees ze ścieżki dźwiękowej Saturday Night Fever, która związana jest z rocznicą, ale ukazania się artykułu, który to wszystko, to całe szaleństwo po raz pierwszy opisał. No a teraz to, co na polskim rynku i to, co właściwie na polskim rynku będzie, będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozmawiać o płycie, która wychodzi za kilka dni, ale zaczniemy od singla, który już państwo mieli okazję na antenie Trójki słyszeć. Grupa Coles i utwór Traces.

0: Coles i gościnnie Molina w utworze Traces, zapowiadającym nową płytę duetu Coles zatytułowaną Magia. No a gościnnie w trójce oboje członkowie grupy Coles, Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Halo, halo, witajcie.
1: Halo, witamy bardzo serdecznie.
0: Bardzo miło was gościć w przeddzień wydania tej nowej płyty. Piosenka po angielsku dla odmiany, bo macie piosenki po angielsku chyba w mniejszości znacznej, ale zdarzały się. Większość repertuaru po polsku i cóż, od razu trafiliście z tą piosenką na playlisty, różne playlisty zagraniczne. Widziałam, że się tym chwaliliście w mediach społecznościowych. To pochwalcie się.
1: Tak, zdarzył się algorytmiczny cud.
0: Czyli tak. Gdzie was słuchają?
2: Aktualnie numer jeden.
1: Norwegii?
2: No. I też Indie i Stany Zjednoczone.
0: No, czyli to jest magia...
1: Ale wydaje mi się, że też to jest zasługa podpięcia Moliny pod ten kawałek, bo ona wywodzi się ze słynnej sceny kopenhaskiej, która ma już bardzo dobrze rozwinięte środki i media muzyczne. I scena kopenhaska ma w ogóle swoją playlistę muzyczną i tam też trafiliśmy.
0: No, ale tak. Też nie przesadzajmy. Ta scena kopenhaska oczywiście jest bardzo żywotnym zjawiskiem, bardzo żywiołowym zjawiskiem, natomiast no to nie są jakieś gigantyczne zasięgi w streamingu, a tutaj ta piosenka trafiła rzeczywiście na te streamingowe listy.
1: Ja chyba żyję w bańce, ale wydaje mi się, że na przykład Erika de Cassier czy Smerz z tej sceny to już są naprawdę takimi dużymi gwiazdami.
0: No to już są spore gwiazdy, tak. No, wspomniałem o magii języka angielskiego. To co, może jednak trzeba bardziej po angielsku. Ja już znam oczywiście płytę, wiem, że tam jest po polsku raczej, ale nie korci was, w momencie, kiedy odnosicie taki sukces z konkretną piosenką, pojedynczą piosenką, żeby...
2: Właśnie kiedyś głównie po angielsku robiliśmy piosenki z takim przekonaniem, żeby kierować się za granicę, szukać słuchaczy za granicą, a teraz, od kiedy wróciliśmy troszkę do polskiego języka i przestaliśmy tak zakładać właśnie jakichś konkretnych, że właśnie chcemy za granicą robić karierę, kiedyś bardziej na to naciskaliśmy, teraz na to nie naciskamy, a się stało samo z siebie, więc nie wiem, co będzie dalej.
1: Zdecydowanie mniej kalkulujemy, a u mnie ten angielski wcześniej wynikał trochę z tego, że słuchałam no przede wszystkim muzyki anglojęzycznej i też się kryłam trochę pod tymi angielskimi słowami. A w przypadku tej nowej płyty stwierdziłam, że jak poczuję daną piosenkę po polsku, to będzie po polsku, a jak po angielsku, to będzie po angielsku, bo też angielski daje trochę inne możliwości. Mój głos na przykład może być niższy wtedy. Natomiast zależy mi jednak na tym, żeby większość materiału była polskojęzyczna, bo myślę, że to jest ciekawsze jednak robienie indie popu po polsku.
2: W przypadku tej płyty pierwszy raz chyba mamy tak, że jest wymieszany język, jeszcze brakuje jakiegoś trzeciego. Zawsze mieliśmy albo całą płytę po polsku, albo jakąś jedynie epki były wymieszane językowo. A no teraz tak, po prostu jak Kasia czuła, tak pisała.
0: Biorąc pod uwagę liczbę gości, to rzeczywiście aż dziwne, że tam się nie pojawia jakiś trzeci język. Ale, no właśnie.
1: Tak, właśnie też zastanawiałam się nad tym, ale nie zdążyliśmy już chyba. Może na następnej płycie.
2: Śląski.
1: Pojawi się ciekawy język.
0: Kacha Kowalczyk.
1: A, Śląski, no właśnie.
0: Zdążyła się pojawić na płycie Danego El Herla. Było trochę szumu wokół tego. To wszystko to są wasze kontakty, ta scena Kopenhaga.

0: Polska, o której wspominacie, jest na tej płycie więcej gości zagranicznych. Jest Cooper B. Handy ze Stanów Zjednoczonych, zdaje się. Są goście polscy. Czy to jest takie wasze wirtualne, że tak powiem, grono znajomych, z którymi utrzymujecie kontakt cały czas? W jaki sposób te kontakty utrzymujecie między jedną płytą a drugą? I dlaczego akurat oni teraz się pojawiają na waszej płycie?
1: Jeśli chodzi o współpracę, to taki najbliższy kontakt mamy chyba z Adamem Repuchą, z Bobkowskim, który po prostu jest członkiem...
2: Z twoją mamą. Przecież mamy też mamę, tak, Kasi, na płycie. Znaczy, to jest najbliższy kontakt.
1: Z nami... Jest naszym muzykiem sesyjnym i występuje z nami na koncertach. No i mama jest oczywiście na wiolonczeli. A jeśli chodzi o Molinę i Cooper B. Handy, aka Lucy, to stwierdziliśmy spontanicznie, że po prostu do nich napiszemy, bo słuchamy ich muzyki od dawna i świetnie pasują do Uniwersum Calls, przynajmniej mi się tak wydaje. I byliśmy zaskoczeni, kiedy uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź i wszystko było naprawdę bardzo przyjemnym procesem.
2: I właśnie te zagraniczne featuringi tak w trakcie tworzenia płyty po prostu zastanawialiśmy się, kogo by tutaj zaprosić. Kasia tam mi podrzuciła Molinę. Pamiętam, że jak byliśmy na trasie zagranicznej, to przed nami tydzień wcześniej na tej samej scenie grał Cooper B. Handy chyba w Berlinie. Ja się zainteresowałem, Kasia już go znała wcześniej i tak po prostu napisaliśmy przy okazji tworzenia i oni od razu byli chętni, nagrali i no super, fajnie, że tak się to zadziało. A jeszcze z Kasia Linz oczywiście, o której zapomnieliśmy.
1: A no właśnie.
2: Z nią też... No Kasia.
0: Utwór Fanga.
1: A tak. A ja chciałam powiedzieć, że z Adamem Repuchą chcieliśmy zrobić piosenkę właściwie od początków Calls i nigdy to się nie udawało i nagle spotkaliśmy się w Berlinie w grudniu, bo tam teraz Adam rezyduje i doszło do spontanicznych ruchów.
0: Wspomnieliście te wiolonczele.
2: Ultra, przepraszam.
0: Tak,
2: chciałem powiedzieć, że jestem ultrasem Adama Repuchy i go słuchałem jeszcze zanim w ogóle tworzyliśmy muzykę jako Calls i to było takie marzenie i w końcu się to udało, więc...
0: No bo on bardzo długo nagrywa rzeczywiście te swoje piosenki.
2: Tak, on chyba dalej płytę nagrywa od chyba 10 lat i go tam czasem do niego wracam i go dopinguję. Mam nadzieję, że to w końcu się pojawi.
0: Sporo się...
1: A fitów nagrał też niewiele, bo tylko u Piernikowskiego i u Lutto Lento.
0: Jesteście w elitarnym gronie w takim razie. Sporo na tej płycie jest brzmień akustycznych, nie elektronicznych. Bardzo ciekawa, urozmaicona jest ta płyta pod tym względem. Czy te, wspomnieliście już wiolonczele, czy te akustyczne brzmienia to jest jakiś efekt, nie wiem, zmęczenia elektroniką, powtarzalnością, tym, że wszystko można wygenerować w tej chwili? Dlaczego w taką stronę akurat poszliście?
2: Wydaje mi się, że teraz są dobre czasy na to. Aktualnie jest, wydaje mi się, moda na łączenie takich bardzo surowych, akustycznych brzmień z elektroniką. Na przykład Lukeman jest taki producent zagraniczny, którym się fascynujemy. A też na taki ruch się zdecydowaliśmy, bo wydaje mi się, że u mnie akustyczne instrumenty są głęboko w sercu zakorzenione. Zawsze chciałem głównie akustycznie tworzyć muzykę, później jakieś po drodze fascynacje wjechały, więc teraz jest taki moment, że fajnie jest do tego wrócić, zrobić to w jakiś nowy sposób i no, jestem chyba najbardziej zadowolony z tej płyty dotychczas, jak ze wszystkich, które robiłem.
1: Tak, ale też tutaj jest trafione to, że zmęczenie trochę pewnymi rzeczami, bo Łukasz przez ostatnie lata intensywnie pracował przy wielu projektach rapowych, mainstreamowych i po prostu powiedział mi, że nie, że już nie będzie autotuna,
2: nie będzie
1: high-hatów. A ja też stwierdziłam, że chciałabym w końcu nagrać jakąś spójną płytę Calls i ten elektroakustyczny kierunek wydawał mi się bardzo ciekawy, ale oczywiście tej elektroniki też jest tutaj wiele, tylko wydaje mi się, że ona jest tak subtelnie przemycana.
2: Trapowe brzmienia też są na właśnie piosence z Cooper B. Handy, Spy. Mamy tam
1: Tak, bo nawet w piosence z Moliną.
0: Powiedzcie, czy te akustyczne brzmienia, one się przełożą w jakiś sposób na wasz skład koncertowy? Czy ten skład będzie jakiś szczególny? I kiedy będzie was można zobaczyć z tym repertuarem na żywo?
1: To znaczy u nas jest tak, że ludzie są wielofunkcyjni i Bobek na przykład gra nie tylko na basie, ale też na gitarze.

0: elektrycznej na flecie. Łukasz tak samo używa klawiszy, gra na gitarze akustycznej, więc zawsze po prostu jest... Jedna osoba robi dużo, a jeśli chodzi o naszą trasę, no to odbędzie się we wrześniu i zapraszamy do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Poznania. I dodam, że już poszła ponad połowa biletów, więc trzeba się pospieszyć. No
1: to trzeba się spieszyć.
2: To ja zapraszam razem z wami i zapraszam też na dłuższą rozmowę z wami w piątek, już w dniu ukazania się nowej płyty w Nowych w piątek na antenie Trójki. Rano po 10:00 Gosia Jakubowska będzie z zespołem Coles rozmawiać. A na zakończenie, ponieważ chcę zagrać przedpremierową, uwaga, tego nigdzie nie było jeszcze, to będzie super. Utwór Smog, który mi się bardzo podoba z tej waszej płyty, zresztą w ogóle udanej. I chciałem zapytać, czy mieliście już w utworze Plaza, tam była taka opowieść o tym, że siedzę w plazie z nim z burzą, nade mną z plastiku smog. To jest ten sam smog ciągle?
0: Nie, tutaj jest inny, bo tutaj ja się wcielam w smoka, a tam jest smok jako obiekt, ozdoba.
2: No dobrze, ale smok po prostu musiał wrócić, no bo jest magia, prawda? Płyta
0: tak,
2: magia.
0: Tak.
2: Muszą
0: dużo motywów, często się przeplata, wraca. Tak naprawdę ta płyta to jest chyba efekt naszych wszystkich dotychczasowych doświadczeń i taka mieszanina.
2: Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski byli z nami, a teraz będzie z nami ich utwór zapowiadający tę nową płytę Magia.

W tygodniku muzycznym najpierw Coles i utwór Smog przedpremierowo z płyty Magia, która ukaże się w najbliższy piątek, a przed momentem zapowiedź płyty, która wyjdzie w połowie lipca, będzie się nazywała tak jak ta formacja, duet Elado Tropical, czyli Elado Negro i Fabi Reina, dwoje muzyków amerykańskich, ale o latynoamerykańskich korzeniach, inaczej powinienem powiedzieć, ze Stanów Zjednoczonych muzyków, ale o korzeniach latynoamerykańskich, zresztą słychać w ich muzyce, jakkolwiek bardzo nowoczesnej. Utwór Sensacion zapowiada płytę Elado Tropical. I to już prawie wszystko na dziś w tygodniku. Na zakończenie jeszcze Pearl and the Oysters, kolejna zapowiedź płyty Monkey Mind, utwór Mandarin Moon. My bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Za chwilę w trójce klub komediowy Jak być Polakiem i niedużo za to zapłacić w reżyserii Michała Sufina. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliźni...

0: Liski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma tytułu, ale jest życiowy sukces. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa. Są zarzuty dla matki 5-latki z Włocławka. Dziecko wypadło z 11 piętra i trafiło do szpitala. Kładka sąsiedzka nad Olzą otwarta. Po latach znów połączyła Polskę i Czechy. Nie wygrała wielkiego szlema w Paryżu, ale osiągnęła życiowy sukces. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrijewą 6-3, 6-2. Po meczu z kibicami rozmawiał Stefan Folzer.
6: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich.
7: W ogóle fantastyczny mecz. Przeszła samą siebie, jest po prostu cudowna. I tak miała bardzo intensywne 2 tygodnie w porównaniu do rywalki. No to mogło to zaowocować trochę zmęczeniem, tak?
8: W półfinale być to chyba jest jednak duże osiągnięcie, tak? Chciałoby się więcej, ale myślę, że osiągnęła tyle, że wiele by osób chciało tyle.
5: Więcej o dzisiejszym finale za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Prokuratura we Włocławku postawiła zarzuty 21-letniej matce 5-letniego dziecka, które wczoraj wypadło z okna mieszkania na 11 piętrze. Dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Gdy doszło do wypadku, matka dziecka spała. Badania wykazały, że kobieta miała około promila alkoholu w organizmie, a jego stężenie rosło. Śledcze sprawdzają, czy była pod wpływem narkotyków. 21-letnia Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ciężkich obrażeń. Kobieta przyznała się do winy. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania. Najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
9: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
10: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
9: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Jeszcze w te wakacje zmian nie będzie. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W gminie Harzlach w powiecie cieszyńskim uroczyście oddano do użytku kładkę łączącą polski Pogwizdów z czeską Karwiną. Poprzednia drewniana kładka nad Olzą w tamtej okolicy została zniszczona w latach 50. w czasie powodzi. Konstrukcja znacznie ułatwi ruch pieszo-rowerowy, mówi wójt gminy Harzlach Grzegorz Sikorski.
11: 69 metrów długi, 3,5 metra szeroki, 6 ton nośności, więc nie pchamy się tutaj samochodem ani kładami. Kładka tylko jest dla rowerzystów pieszych.
5: Kładka otwiera nowe możliwości dla turystów, dodaje sekretarz gminy Stanisława Pelczar.
12: Jest mnóstwo osób, które jeździ. Można pojechać do Karwiny, gdzie są piękne ścieżki rowerowe. Znowuż mieszkańcy Karwiny, Czech, mogą pojechać do nas, gdzie jest piękna przyroda. Warto. Ta kładka nas po prostu połączyła.
5: Nazwę Kładka Sąsiedzka wybrali mieszkańcy w internetowym głosowaniu. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport Krzysztof Łoniewski.
13: Tym razem się nie udało. Maja Chwalińska przegrała finał wielkoszlemowego Roland Garros 3-6 i 2-6 z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dla 19-letniej rywalki to pierwsza wygrana w cyklu Grand Slam. Posłuchajmy, co powiedziała nasza tenisistka podczas ceremonii finałowej na korcie Filipa Chartiera. Chcę podziękować wszystkim, którzy byli dziś na trybunach, zresztą nie tylko dziś, ale przez 3 ostatnie tygodnie. Naprawdę czułam wasze wsparcie i sympatię. Żałuję, że nie dałam wam dziś lepszego meczu, ale to Mira zagrała świetnie, więc do niej miejcie pretensje. zażartowała na

Na koniec maja. Po swoim znakomitym występie w Paryżu awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Wielkie brawa dla wspaniałej dziewczyny z Dąbrowy Górniczej. Brawa należą się też piłkarzom Podbeskidzia Bielsko-Biała. 3-1 pokonali w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i awansowali do Betclic pierwszej ligi. Martyna Czerniańska nie dokończy udziału w pierwszym turnieju ligi.

0: Manchesterze kolejne Grand Prix. We wczorajszym bezkonkurencyjni byli Australijczycy. Zwyciężył Max Frick przed Bradym Kercem i Jackiem Holderem. Bartosz Zmarzlik po upadku w wyścigu finałowym uplasował się na czwartej pozycji.
1: Do końca dnia raczej pogodnie, na północy niewielkie przelotne opady deszczu, od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem i 24 w centrum.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Zero. 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Witamy i zapraszamy do festiwalu Dwa Teatry w Sopocie już tylko 2 tygodnie.
15: Scena teatralna Trójki.
14: Przypominamy drugie słuchowisko, które będzie reprezentowało Trójkę w konkursie podczas festiwalu. Tymczasem życzymy dobrej zabawy.
15: Klub Komediowy oraz program Trzeci Polskiego Radia przedstawiają Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.
16: Nastało wtorkowe popołudnie. Końcówka długiego weekendu, czyli tak zwana chwilka bez znaczenia. Już miałem stracić kwadrans na lekturę mojego nowego bezradnika inteligenta, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi.
17: Chciałam pomówić w sprawie niecierpiącej zwłoki. Rodakolożka Arleta Ankieta.
4: Felicjan, miło.

0: mi.
1: Chciałam z panem porozmawiać o pańskiej spłatce.
0: Spłatce?
1: Kredyciku.
0: Słucham.
1: Przepraszam, może wyłączyć tryb zdrobnień. System sam się włącza. Musimy porozmawiać o pana spłacie.
0: Ale ja nic nie zaciągałem.
1: Zadłużenie u dawnych pokoleń. Proszę.
0: Pani to pokaże.
1: No, złoty róg. Wypożyczony i nieoddany.
0: A, no bo to pradziadek wziął gdzieś, zapodział.
1: Czapka z piór.
0: No, wystawiona na aukcji w internecie, żeby ten róg odkupić.
1: Nadszedł czas rozliczeń, bo dług rośnie.
0: To co ja mogę?
2: Proponuję ankietka z pytankami i znajdziemy ulżkę.
3: Przepraszam, chyba znowu się załączyło tam.
1: A tak, tak. Ulgę. Pytanie pierwsze. Jaka jest pana wartość?
0: No ale jaka? Rodzinna, historyczna...
1: Nie. Raczej brutto czy netto.
0: Nigdy nie pamiętam, która jest która. Proszę pani, ja wszystko zawsze robiłem z najwyższych pobudek. Właśnie rozsiadam się do planowania wiekopomnego dzieła.
1: Tytuł?
0: Łzy Szwoleżera. Melodramat narodowy o kryzysie męskości oficera gwardii napoleońskiej, który w głębi duszy czuje się zwykłym austriackim dododoboszem.
1: O, ładnie. A czy już pan coś spisał?
0: Nie.
1: No to w takim razie wpisuję pana w niespisie.
0: Niespis? Powszechny?
1: No tak. No bo pan wie, jedni się spisali, inni nie. Pan nie. Troszkę strata.
0: A strata netto?
1: Nawet niech się pan nie próbuje podlizywać. A czemu pan właściwie w ogóle do tego nie siadł?
0: A wie pani, jakie poematy patriotyczne mają ślad węglowy? Przecież od samego wzdychania nad losem ojczyzny, ileż się metanu wydziela.
1: No tak, no to może jednak najem.
0: Czego?
1: Ojczyzny.
0: Kraj dać w ajencję, że tu se będę spłacać, a ten niech na siebie pracuje. No, dobre, fajne.
1: Wchodzimy na Parias Apartments i hop.
0: Kraj w Europie bardzo wschodniej z widokiem na Azję.
1: O, jakiś slogan.
0: Slogan. Między Brukselą a Moskwą żyjemy otoczeni troską.
1: Cena?
0: Honoru!
1: Okazyjnie.
0: Pani jest bardzo miła, ale nie, nic z tego nie będzie.
1: No ale jak ja tutaj nie wpiszę panu jakiegoś planu spłaty, to nie dam rady tego kredytu wydłużyć.
0: Ale musi być jakiś sposób, żeby być Polakiem i niedrogo za to zapłacić.

pracy znaleźć dla dziecka przedszkole. Mają Francuzi styl i szampana, wieczorem suflet, croissant od rana, lecz nie znają tych chwil, balkon rodzi na grill. Daj Bóg choćby na Bielanach, bo tylko Polacy są Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi, nijak nie chcę wyjść inaczej. U Włochów pizza, świat wielkiej mody, te wszystkie zabytki, no i włoskie lody. Ludzi wozić na Uberze, to się nie da na skuterze, nie muszą w leasing brać Skody. Amsterdam tam ponoć każdy zjarany, rowery, niziny i tulipany. Tutaj ceny benzyny osiągają wyżyny, depresja stan murowany. W Stanach milionerem każdy zostać może i dumnie nad nimi szybuje orzeł. Gdzieś tam wielki świat, tutaj polski ład i jastrząb inflacji najgorzej.

0: Polakami i godzą się jakoś z tego kosztami. Drogo ktoś spyta, odpowiem, no raczej drogo wychodzi. Nijak nie chcę wyjść inaczej. Nijak nie chcę wyjść inaczej. No ale tak to jest. Jak się jest narodem samowybranym.
1: Pani była.
2: A, mówi pan o tym referendum z jedną kratką i pytaniem, kto ma gorzej?
0: Nikt! Jedyna taka nasza jednogłośność.
3: Ach, bardzo bym chciała panu pomóc, ale już nie mogę. No, spieszę się na raut.
1: O.
3: Wie pan, ja, jak każda urzędniczka, za lekko żyję. I w ogóle nie czuję, że coś przez to tracę.
1: Tak?
3: No, wie panu, ja wprost drżę na myśl o kwocie dotowanej. Od fryzjera wracam. On czesze na pożyczkę. Brzytwy się chwyta. A ja musiałam się dzisiaj zrobić na ubóstwo. No, na ten bal. A zresztą przypadkowo mam zaproszenie ważne dla dwóch osób.
1: Ministerstwo niepewnego jutra zaprasza na coroczny raut.
3: Proszę pana. Oni tam regulują oprocentowanie życiowych chwilówek. Niech pan się tam przejdzie i poradzi. No patrzę na pana i czuję ulgę.
0: Podatkową?
3: Jeszcze nie wiem. Muszę lecieć. Wszystko się wyjaśni na balu. Do zobaczenia. Do zobaczenia na balu.
1: Pa!
4: Ankieterkę poniosła nagła fala obowiązków, a ja pozostałem przybity i niewypłacalny. Ale też, czy zagraniczni miliarderzy są szczęśliwsi? Oto wiersz w tej kwestii. Prezent dla Billa.
5: Początek będzie z kawału, więc we trzech wchodzą do baru, bo wyrwali się na przerwę Musk i Bezos z Zuckerbergiem. Będzie już za kilka chwil Gates, przez kumpli zwany Bill, urodziny swe obchodził, w związku z tym, że się urodził. Więc spotkali się krezusi, radzić na co hajs wydusić. Musk już nalał sobie coli, wcześniej bowiem zajął stolik.
6: Uznałem, że pierwszoklaśnie będzie spotkać się tu właśnie, bo tutejszy kucharz Randy robi boski ramen z pandy. Randy już nerwowo zerka, słów słuchając Zuckerberga.
7: Proszę tatar z nosorożca, może z jeden biały został?
6: No niestety piszą już mi, że ostatni zszedł nam z kuchni.
5: Więc wracają do rozmowy. Proponuję gift zrzutkowy.
7: Nie za tanio,
5: znad sandwiczy spytał Jeff.
6: Nie, gest się liczy.
5: Może kupmy mu Kamerun od kolegów miliarderów. Otworzy z softwarem sklepik, ludność sobie będzie szczepił.
7: Kamerun wyjdzie drogo. Proponuję kupmy Togo.
5: Kupmy raczej coś ładnego do schronu atomowego. On ma ładny, skromny schronik.
7: Ja wiem, odlew naszych dłoni, które zaciskają kciuki za rozwój świata nauki.
6: I by Windows się nie wieszał.
5: Tutaj Jeff sarkazmem zgrzeszał. Orgie z szejkiem w samolocie.
6: Nie wiem, to kosztuje krocie, a Bill zawsze na tych orgiach w kącie se herbatkę siorbał. Może rozwód niespodziankę?
5: Ty, to Billy ma kochankę? Jeden parska, ten chichocze, Jeff w odruchu sięga poczek.
6: Wszyscy wiedzą w Amazonie, ile musiał oddać żonie.
5: Do klu wróćmy tej rozmowy. Może bon podarunkowy?
6: Ja mam świetne bony z NASA na rakiety, pierwsza klasa. Mówi stare wszak przysłowie, że bogatszy jest ten człowiek od najbogatszego w świecie, kto przeleciał w kosmosiesie.
5: Mam to! Wyjazd ekstremalny!
7: Dobre, pomysł kapitalny.
5: Palenie w Australii mostów, stopniejących kajt lodowców,
6: tydzień w spa z basenem tylko.
7: Nie no, to już barbarzyństwo.
6: Miesiąc w Polsce. Mógłby raczej żyć za minimalną płacę.
7: Może fajnie go pobudzi

0: survival wśród zwykłych ludzi.
1: O, to mnie zaciekawiłeś. Miałby biedny być przez chwilę? Odwołajmy mu ochronę, zrzućmy gdzieś ze spadochronem do Bytomia albo Łodzi. Nie chce po ulicy chodzi. Zaraz dzwonią do swych banków, by dorzucić kredyt z franków, 10 metrów kawalerka, typ patodeweloperka, dwójka dzieci, alimenty, smutna żona, teść dziabnięty i od wtorku do niedzieli ćwiczy syn na wiolonczeli. 300 razy w roku deszcz i zwierzątko
0: w uchu kleszcz.
1: Jeszcze tylko kliki dwa, zawód sprzątacz w TLK. Fajnie, nawet mu zazdroszczę. Nie, że bardzo, ale troszkę. Widać, że ma mask frasunek. To co, dzielimy rachunek?
2: Tymczasem ja, zgodnie z poradą, udałem się do ministerstwa niepewnego jutra po poradę.
3: Przepraszam, skąd wziąć numerek?
4: A po co numerek? Tutaj obowiązuje tradycyjna kolejka.
3: No ale przecież jakbym wziął numerek, to też bym się ustawił w kolejce, prawda?
5: Starego misia na sztuczny miód. Nie jeden tu taki był, co numerek pobrał, a potem biegł na miasto swoje sprawy załatwiać.
3: No tylko, że teraz to niemal wszystko online można załatwić, także...
5: Proszę pana, Polska kolejką stoi. Powiem więcej, Polska ogonkiem Europy.
3: No, raczej w ogonie.
5: A co jest złego w ogonie? Wesoły taki. Pomerdać można. Wie pan, ja wszystkie swoje pierwsze razy to właśnie w kolejce miałam.
3: Słucham.
5: Pierwszy raz. Ja panu opowiem.
3: Tak?
5: A proszę, niech pan zanuci mi coś tak nienachalnie pompatycznego, tak do wtóru. Kolejka stulecia. Długie stanie. Prowiant skończył mi się już po 3 godzinach. Gut. Na szczęście sąsiadka poczęstowała mnie bitkami, bo akurat gdzieś zdobyła wołowinę.
3: Bitki od kobitki, bitki z kibitki.
5: I tak się skupiłam, żeby nie zatłuścić kartek blaszanego bębenka egzemplarza wypożyczonego z biblioteki, że nie zauważyłam krawężnika i trak. Ręka złamana w 3 miejscach. Proszę pana, kiedyś to były kolejki.
3: Perelofilstwo. No, romantyzuje pani dawny ustrój.
5: O, przepraszam, jak tylko się Polska Ludowa skończyła, to ja pierwsza wskoczyłam w kapitalizm, na główkę. Irmina Kramik, właścicielka butiku z damską bielizną, biuścik w guścik.
3: Ale to... Pani stoi w kolejce, czy sprzedaje?
5: Tam, gdzie stoję, tam sprzedaję taki solo pop-up store. A może by pan coś nabył?
3: Ja? Biustonosz?
5: A co to mężczyzna nie może bielizny? Kupić kobiecie, kochance, żonie, matce, albo może nawet i sobie?
3: Sobie? No, w sumie...
6: Zapraszam!
5: Nie ma pan dzisiaj szczęścia. Ja od rana czułam, że coś się złego wydarzy. To jest Madame Czynny Żal. Pamięta pan wybory korespondencyjne?
3: Te, co się nigdy nie odbyły.
5: Ona musiała całą tę aferę wziąć na siebie. 70 milionów
3: złotych.
5: Kopert. Zdegradowali ją i wylądowała w obsłudze petenta w ministerstwie niepewnego jutra. To dla niej wprowadzono dzień zgagi narodowej.
2: Wtem, niby sprowokowana uwagą o zgadze, z okienka wyłoniła się ni to osoba, ni maszyneria.
6: Zapraszam!
3: Dzień dobry, nazywam się...
6: Co mi pan tu? Każdy mi tu łeb wciska!
7: Najmocniej
6: Numer sprawy!
3: Ja z polecenia. Obniżyć koszty polskości.
6: Czyli nie ma numeru sprawy. Nie ma numeru, nie ma sprawy.

0: nie ma, czyli brak, brak numeru, brak sprawy! Ma pan szczęście, że mam dzisiaj fajny humor. Proszę!
1: Co? Co ja nie mam zrobić z tą wędką?
0: Co? Pan pewnie po wizę na emigrację wewnętrzną, a my tutaj zamiast ryby dajemy wędkę i przydział na ryby. Proszę o tym pomyśleć jako o wakacjach kredytowych. Tyle, że zamiast raty kredyciku zawiesi pan sobie przynętę. Żegnam!
1: Przydział na ryby?
0: Ciszej! Bo jem!
2: Zgodnie z przydzieloną mapką dotarłem do dość nowoczesnej wędki oraz jej nietuzinkowego operatora.
1: Można?
3: Można, można! Niech siada!
1: O, proszę, bez zaimków określających płeć. Bardzo nowocześnie. Brawo, brawo.
3: One tu zawsze byli nowoczesni i postępowi. Ja opowiem.
4: Siądzie i słucha, będzie mały wykład o tolerancji. Oto tak na przykład tu niedaleko, w Kaczynie herbasach, listonosz po domach. Chodzi na obcasach, nikt nic nie powie, nie pokręci głową, widać

Krakowe wsi łososina wielka żyła raz sobie. Nauczycielka do tego sołtyska, darzona respektem, co płci niedawno przeszła korektę martwego imienia. Kto użyje, błądzi, bo już nie sołtyska, a sołtys tam rządzi i tylko mógłby, oj, oj, dali Bóg, zrobić nam korektę na

0: Kazak jestem. Moje zaimki, on, jego. On, jego, no i tego. Wędkę ma?
1: Tak, mam. W urzędzie mi dali wędkę zamiast ryby. Ja tu z urzędu przydział taki dostałem. Wyjazd na ryby w ramach obniżania kosztów przez bierność. Bo to koszty ciąć trzeba, bo to się żyć, proszę, kaska w tym kraju nie da.
0: No, nie.
1: Za drogo.
0: Za drogo.
1: No i mi wyszło, że mnie przerasta to bycie Polakiem. I to finansowo mnie przerasta, bo duchowo to wiadomo. No i mnie tu na Podlasie ministerstwo wysłało, żebym pewnie tej bierności szukał.
0: A w tej bierności to czekać. Wolno mu?
1: Chyba tak. A dlaczego?
0: A, bo na rybach to się głównie czekał. A skoro tak czekamy, to prosoko się napije.
1: Chyba prosecco.
0: Prosoko! Sprosa pędzona, wódka gazowana. Freestylujemy.
2: A zakąski jakiejś nie ma?
0: A ma, niech spróbuje. Nasze partacze z mięsem.
2: O.
0: Wegańskie.
2: Przepyszne to jest. Mogę przepis?
0: To sobie pobierze apkę ziemniaczaną i tam wszystko jest.

0: Okej. To jak? Złowimy coś? Bo wie Kazek, jest w tym coś takiego romantycznego, nie? Walka z dziką bestią, jak u Hemingwaya.
1: Kiedy to nie takie proste, wie? One, ryby, znaczy się. Takie skurczybyki mocno w duchu narodowościowym do tego podchodzą. Bo niby biorą, a udają, że jednak nie.
0: O, to jak Polska w Unii.
1: A, no tak o. Weźmy taką sardonkę. Haczyk zgryzliwie po skubie, ale złapać się nie da. Złośliwe bydle. Albo takiego suma weźmy. Tyle godzin machania w te i we w te wędziskiem, a potem się okazuje, żeś złowił suma netto. I wtedy wszystko jasne. Wiesz, ile złowił.
0: Najlepiej to swój staw mieć. Karpie na przykład?
1: No ale wtedy się trzeba bronić przed obcymi gatunkami. Sąsiadowi ktoś do stawu wpuścił o konia trojańskiego. Szast, prast. I na Wigilię pstrąga jedli.
0: O, a coś dzisiaj już Kazek złapał?
1: Tylko dwupak szczupaka i węgorza, bo wiadomo. Polak, węgorz, dwa bratanki.
0: Ale żeby tak kiedyś złotą rybkę złowić, co?
1: Jest taka. Pelenek się nazywa. Można ją spotkać w płytkich przybrzeżnych wodach, nad którymi rosną wierzby płacące. Ale jeden z nią feler jest. Ona bierze tylko na eurobaki.
2: No to jak przynęta droższa od ryby, to jaki to ma sens?
1: O, dobrze mówi.
0: Dużo Kazek wie o przyrodzie.
1: I przyroda dużo wie o Kasku. O, na wsi to się każde najmniejsze żyjątko zna. O, tam patrzy. Aha. Żuk inflacyjny. Kulkę toczy, wiadomo z czego ulepioną. Co im większa, tym mniej waży.
0: Ale skoro tak siedzimy, to może byśmy coś złowili, co? Może jakąś taką zanętę na zachętę?
1: No takiego suchara to nic nie złowisz! Guzik złowisz! Nie o to idzie, żeby złapać, ale żeby posiedzieć. Mówił, że koszty ma.
0: Tak.
1: A co jest dzisiaj największym kosztem?
0: O, w dzisiejszych czasach no to chyba energia.
1: Energia, tak jest. I tu już wjeżdża prosta fizyka. Ruch równa się strata energii. Kilka godzin posiedzimy, inwestując w nieruchomość, i już jaka oszczędność.
0: A, rozumiem. Czyli to wędkarstwo to jest tylko taki dodatek, tak? Taki sposób na odstresowanie.
1: A gdzie tam? Szczerze powiem, że mnie każde branie tak stresuje, że nie wiem. A co ja zrobię, jak się trafi dla mnie za gruba ryba dla mnie?
0: Trzeba mieć do tego żyłkę, nie?
1: Za srogiego suchara sroga spotka go kara.
3: W końcu dotarłem na bal w ministerstwie. Z miejsca zauważyłem Arletę nagabywaną przez typowy dla ministerialnych rautów tłum pieczeniarzy. Zanim zdążyłem do niej dopaść z pomocą, ubiegł mnie bardzo agitacyjny głos.
4: Ściąłem stąd jeden z drugim, już! Bardzo mi przykro, została pani obiektem ataku pieczeniarskiego. Oni się tutaj dzisiaj zeszli, bo ministerstwo ma ogłosić listę 100 najbogatszych Polaków, którzy nie dostali pieniędzy od rodziców.
5: A, miedziana setka Forbesa. Czytałam o nich.
4: Średniokrajówka.
5: Podobno faworytem jest pan Alek z Lublina. Zarabia 2,5 na rękę, ale dorabia za 12 zł za godzinę na zmywaku, a od 4 do 8 rano jeździ na taksówce. Bogacz, bogacz w doświadczenia.
4: Pani to najwyraźniej z jakiegoś niewielkiego ugrupowania, że ten się tak odważył.
5: Ojej, nie posiadam mandatu.
4: Na takim raucie?
5: Ale bardzo proszę mnie nie wyrzucać. Mam tu umówione spotkanie z klientem.
4: Wyrzucać? Ja panią będę agitować. Pozwoli pani, Agita Wiec, działaczka w pełni. Ja panią muszę przeciągnąć na naszą stronę.
5: To pani jest partyjna?
4: Jak wszyscy tutaj szukam głosów, żerując na łatwo wzniecalnych lękach społecznych.
5: A pani

0: Jest z jakiej partii?
1: Wiedziałam. Ale wyparłam. O, mam, oczywiście. Polska Partia Wyparcia.
0: Koalicja behawioralna. To znam, znam. To państwa hasło brzmiało...
1: Nic się nie martw, weki wstawiaj. Właśnie tutaj w ramach wieńcu rozdaję próbki naszych przetworów. Pani się poczęstuje, bardzo proszę.
0: Dżem? Z gruszek na wierzbie.
1: A w środku są także pierwsze śliwki robaczywki i wszystko zaprawione jest odrobiną goryczy z ekstraktu łzy matki polskiego powstańca. A skoro pani jest taka miła, to może chciałaby pani skosztować naszej absolutnie próbnej linii narodowych alkoholi. Do wyboru mamy ckliwowice i roszczeniówkę. Ckliwowica na smutno, roszczeniówka wiadomo, na którą pani się zdecyduje.
0: Roszczeniówka!
1: Proszę bardzo, proszę. Proszę bardzo.
0: Och, gorzkie. Dobra, a jaki państwo macie program?
1: Co proszę?
0: No, program. Program polityczny waszej partii.
1: Ja, przepraszam, ja nie słyszę, co?
0: No, program partii.
1: Program.
0: Tak.
1: Pani nie czytała podręcznika niewiedzy o społeczeństwie.
0: Miałam bardzo dużo nieobecności w podstawówce.
1: Proszę, proszę, niech pani sobie przeczyta. Tutaj wszystko jest. Proszę, proszę.
0: Jak głosować na partie, których szczegółowego programu się nie czytało. Się nie czytało, bo go nie ma!
1: Nikt nie ma! Dlaczego wszyscy się mnie czepiają?
0: Czyli w tym salonie mieści się centrum życia politycznego kraju.
1: Tak, to jest nasza ugora.
0: Tajna loża na ugorze.
1: Spodoba się pani. Jak panią wybiorą, to jedną albo nawet dwie kadencje. Nic pani nie musi robić. A dzisiaj mamy koncert politycznego agitpopa. Wie pani, kto wystąpi?
0: Nie.
1: Wie pani?
0: Nie.
1: Cyprian Kamil Norbi z zespołem Vox Populi. Będą grali pod publiczkę. Chyba, że jeszcze z sali chce ktoś coś dodać.
2: No i jak zwykle ja musiałem dla rozładowania opowiedzieć dowcip. Nie będę go cytował, ale grunt, że nie tylko nikt się nie roześmiał, ale też nie było nikogo, kto by nie poczuł się moim żartem śmiertelnie urażony. Zapadła grobowa cisza, a potem ciemność.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, w piekle już na wieki będziesz. Ciężki dowcip, pusty śmiech, będziesz płacił za swój grzech.
4: Nie! Nie no, wkręcam pana. Witamy, witamy.
5: O mój Boże, Stańczyk!
4: Nie Stańczyk, tylko Powstańczyk.
5: A, że od powstania?
4: Nienia, a wania.
5: Pan ma wylew?
4: Nie, dlaczego? A nie, nie od powstania, a od powstawania. Z kolan! Jam jest błazen narodowy i jako taki też pisałem żarty na kolanie.
5: A, że na szybko?
4: Nie, że czołobitnie. Raz próbowałem pisać w innej pozycji, ale jak pisać, kiedy autora nic nie uwiera, a w klęku to uwiera, jak tak. Się patrzy, jak się, wie pan, taka zagniotka na spodniach zrobi, no. Jak się tak wrzyna, tak,
5: no,
4: tak.
5: Albo taki kamień pod rzepką, nie, zawieruszy się, to...
4: Tak, wie pan, raz się odważyłem, to jak tylko wstałem, to siadłem. I właśnie za tę próbę zmiany pozycji. Teraz będę płacił do końca świata, śpiewając. O! Muszę.

gdy zaczynał rządzić Mieszko. Polska już wstawała z kolan, bo wiadomo, klęczeć ciężko. Chociaż naród taki krzepki, znany z wytrwałości ludzi, ale jednak bolą rzepki, no i szkoda,

wstaniem, wstaniem z kolan. Nikt nie wzdycha, nikt nie jęczy, klęku się techniki ćwiczy. Każdy sobie dzielnie klęczy, my są naród męczenniczy. Od sprzątacza po premiera wszyscy znoszą te tortury. Choć w łąkotkę ich uwiera mały kamyk.

0: Ja już jestem na to za stary.
1: Tak, czyli mówi pan, że w piekle jesteśmy.
2: Ha, konkretniej to w polskim piekiełku. Tam, dam, dam!
1: Co?
2: Ach, no tak, bo przecież pan u nas pierwszy raz. Zatem zapraszam do zwiedzania kręgów piekielnych. Krąg pierwszy.
1: Wampir.
2: Blisko, blisko. Jam nie wampir, jam upiór Mickiewiczowski. Nawiedzam Henryka Sienkiewicza. Z kolei Mickiewicza nawiedza Janko Muzykant.
3: Panie Adasiu, a co to jest ta anemia i czy ja będę się mógł z nią pobawić?
1: A, rozumiem, takie wzajemne tortury pozytywistyczno-romantyczne, tak?
2: Tak. A, krąg drugi. Proszę wsiadać. O!
4: Czy to jest autokar poszukiwaczy zaginionej Arki Gdynia?
5: Siema, smordo. Trafiliśmy jak zwykle do grupy śmierci. Teraz krążymy bez końca pomiędzy meczem otwarcia, meczem o wszystko, a meczem o honor. No, co iż właśnie jedziemy na wyjazdówkę. Będziemy grać z ontologią bytom. Ontologia!
1: Co to za żar stamtąd bije?
2: Ha! Krąg trzeci! Ciepło ogniska domowego. Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję zaobserwować matkę Polkę w jej naturalnym środowisku. Tylko ostrożnie! Bardzo łatwo ją spłoszyć!
1: O, jeszcze łatwiej urazić.

0: żeby do mamusi wpaść, a mamusia to już niedługo umrze, to chociaż sobie po matce książki sprzedasz.
1: Straszne.
0: No, straszne, a jakbyś za życia do matki przychodził, to byś po śmierci nie musiał.
2: Dobra, dobra, już wystarczy, no.
3: Jeszcze jest pokój z ojcem, ale ojciec jest nieobecny.
2: Dobrze, naprawdę dziękuję, to jest wszystko bardzo interesujące, ale ja już chyba będę leciał.
3: A nie, nie, nie, to nie takie proste.
2: No jak? Przecież widzę napis, wyjście ewakuacyjne.
3: No, a jak się nazywa?
2: Polexit.
3: No właśnie. Dobra, wie pan co? Ja pana polubiłem, panu dobrze z oczu patrzy. Ja pana wypuszczę.
2: Aha.
3: Służbowym mam swój klucz, ale pod jednym warunkiem.
2: Jak?
3: Pan mi powiesz ten żart. Coś pan nim wszystkich obraził. Ale na ucho, na ucho.
2: Nie, no wolałbym nie.
3: Nie, ja nikomu nie powtórzę, no. Dawaj pan.
2: A pan się nie obrazi?
3: Ja się nie obrazi, ja nie mam godności. Dawaj pan.
2: No dobra. Więc przychodzi Polak, Rusek i Niemiec na spotkanie zarządu Gazpromu, nie? I on się... A tam z szafy Kiszczaka Wałęsa, sru! I on się... A...

0: a Kaczyński wstaje rano i mówi: coś przyspałem?
1: A Wojtyła pyta:
0: Stasiu, nie wiedziałeś?
1: A Polański na to: nie wiedziałem! Dobra, to ja będę leciał, także dzięki za wszystko.
2: No, nie ma sprawy, tylko że...
3: Tylko że nie ma mowy. Bo to jest takie oprowadzenie, doprowadzenie.
0: A więc to tak. A zatem dokąd mnie prowadzisz, blaźnie?
2: Strasznie masz pan tendencję do dramatyzowania.
1: A bo wie pan, ja pochodzę z narodu, który dla ratowania ojczyzny z samym szatanem wejdzie w konszachty.
2: Nie, ale ja cię nie prowadzę do szefowej.
1: Szefowej?
2: Parytet, tak?
1: A, no tak.
0: A więc do kogo? Czy przed oblicze Rzeczpospoliszka? Pół borsuka, pół sarmaty, który karmi ludzi banialuką i pieczystem?
2: Kto wam to pisze? Nie, ja cię prowadzę do tej, której boi się każda Polka i każdy Polak. No już! Hop!
4: Tu mnie wypchnął do przodu i zniknął. Postawiłem kilka niepewnych kroków, drżąc na myśl o potworności czekającej na mnie w mroku.
5: Panie Felicjanie! Panie Felicjanie!
1: A więc to pani! Czyli prawdą jest, że gdzie diabeł nie może, tam ankieterkę pośle.
5: Skąd? Ja tu za panem. Próbowałam ubłagać babeczkę z kręgu obsługi Denata. No, urzędniczka z urzędniczką to się zawsze dogada.
1: No i?
5: Powiedziałam, że mam z panem blankiet niedokończony i że pan mi może zrobić manko.
1: No i?
5: No zakrzyknęła: manko boska! I tak się zawstydziła z tą boską, że mnie wpuściła. Wychodzimy!
6: Ha! Mam was, nieuki! Do szkoły, cip, cip, cip. Ktoś tu ma repetę.
5: Au! To jest moja baba od algebry.
1: Nie, to moja baba od arytmetyki.
6: Ja jestem emanacją każdej polskiej nauczycielki rachunków. Są w ojczyźnie rachunki prawdopodobieństwa krzywd. Ja mam wasze arkusze. Jedno zawyża wyniki, drugie zaniża średnią. Jesteście równo bezwartościowi. Cała klasa się z was śmieje. Na początek. Jakie mamy działania matematyki narodowej? Proszę.
5: Ja mam mnożenie problemów.
6: Nie.
1: Sny o potędze?
6: Nie. Ostatnia szansa, zadanie pierwsze i jedyne. Jest 21:37. Polak wyjeżdża z miejscowości A do miejscowości B, obciążony bagażem zobowiązań i kompleksów. A co to? Kto tu jest pod kreską?
7: To ja jestem.
6: Dobrze. Proszę, ty tu. Dobrze. 3 zabory w pamięci. Dobrze. A co ty tu narobiłaś? Co to ma być? Księstwo warszawskie jako 5 zabór dodajesz?
5: Panie psor, a ile jest do dzwonka?
6: Dzwonek jest dla mnie! To jest repeta Limes Inferno. Dąży do nieskończoności.
5: Panie Felicjanie, tylko chłodna kalkulacja nas uratuje. Pamięta pan twierdzenie naszej małej kombinatoryki?
1: Pierwsza zasada zaniedbania spędu: umiesz liczyć, licz na siebie.
5: No to wyznaczamy funkcję.
1: Państwową.
5: Wydzielamy spółkę Skarbu Państwa.
1: Dzielimy wszystko z rodziną.
5: Przez zero.
1: Autorefleksji.
5: Mamy. Wyszło nam, że zadanie to nierozwiązywalne równanie z 38 milionami niewiadomych.
1: Bo każdy z nas ma tu swoją matematykę i te matematyki się z sobą jakby nie sumują. Krótko mówiąc, bycie Polakiem się nie kalkuluje, ale Polak o tym nie wie,
8: bo nie kalkuluje.
1: Co było do nieudowodnienia.

0: zapomnienia.
1: Dobrze. Dobrze. Piątka. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Wieki czekałam, aż się wypełni wyskrobana na tej ławce przepowiednia.
2: Mateusz? Mateusz?
3: Wajchę przełóż.
0: Nie ta.
3: A ta. A jeśli by w kręgu piekielnym ostatnim Polak z pobratymcem swym się spotkali i rację sobie przyznali, wtedy koniec wszystkiego nastanie i piekiełko polskie zamarznie. I piekiełko polskie zamarzło. A my z ankieterką Arletą zostaliśmy na lodzie.
2: Planujemy tu otworzyć prosperujące lodowisko.
3: Tak. A jeśli coś nie wypali, to zawsze pozostaje uciec.

bilet, ten bezpowrotny, wiesz za ile? Ktoś kupi dom gdzieś w Portugalii, w Wiedniu na łeb się krewnym zwali, lecz to za chwilę potem, kiedy

się Algarwi, nie czeka dom nasz tam wśród wiśni, bo znowu go nie kupiliśmy, bo szkoła dzieci rok za rokiem, a może

0: Zmieść życie na walizkę, kiedy spłaciłeś raty wszystkie. Ból krzyża, w co mamy zawinąć? Czy jechać z grypą, czy z anginą? Nauczą nas pisarze, którzy, jak wróżyć z ciszy wielkość burzy. Czy lepszy Rilke jest, czy Apap, kiedy nadchodzi koniec świata? W nadzieję spakuj dzieciom szalik, ucieknij ze mną stąd myślami.
1: Wystąpili Magdalena Smalara, Weronika Nockowska, Szymon Roszak, Mateusz Lewandowski. Muzyka Paweł Szamburski. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Produkcja Beata Jankowska. Scenariusz Karolina Norkiewicz, Michał Sufin, Mateusz Lewandowski. Reżyseria Michał Sufin.
2: Dziękujemy, Michał Sufin. Jest z nami. Czas wymusza na nas użycie modelu ankiety. Klub komediowy to
3: źródło żartów i zmartwień swojego właściciela.
2: Twór wymyślony, czy istnieje on w realu?
3: Staram się myśleć, że wymyślony, ale rachunki za prąd oraz czynsz przypominają mi, że jest również on miejscem administracyjnym. Wciąż jeszcze, mam nadzieję, w Warszawie, przy Placu Zbawiciela Sławetnym.
2: Radiowa wersja spektaklu granego w klubie komediowym różni się od tego, co państwo pokazują.
3: Pomimo tego, że bardzo długa, to jednak jest znacząco krótsza od pierwowzoru.
2: A brak dopingu.

0: był ze strony publiczności, czyli tych salw śmiechu, państwu nie brakowało?
1: To faktycznie przyspieszyło sprawę. Natomiast trzeba powiedzieć, że są to aktorzy dobrzy, komediowi, więc nauczyli się na pamięć, w których miejscach było śmieszne, więc akurat chyba tej mapy nie potrzebowali już po wielokrotnym zagraniu. Było inaczej, pewnie dlatego ciszej grali, bo w radiu się mówi ciszej.
0: Zalety słuchowiska mimo wszystko.
1: Słuchowisko w ogóle jako forma, a już na pewno nasze, ma ogromne przewagi nad pierwowzorem. Po prostu wyobraźnia ma dużo wyższy budżet niż nasz klub. Można sobie to wyobrazić jako wielkie, spektakularne show, a może po prostu spektakl ogromny.
0: Czy właśnie wszystko to, co państwo o Polsce nam opowiedzieli, jest nadal aktualne?
1: Gdybyśmy mieli zagrać, to dziś należałoby wymienić 3 puenty może. I tak też się czasami dzieje, kiedy to gramy. Przywar nam nie ubyło, zalet za dużo się nowych nie pojawiło, więc z grubsza się zgadza.
0: Proszę przedstawić te puenty w Sopocie.
1: One już wtedy mogą być nieaktualne, ale wtedy będę miał kolejne, przypuszczam.
0: A w sobotę pofestiwalową druga premiera klubu komediowego w Trójce.
1: Przygotowujemy się do premierowania słuchowiska Moja żona odeszła z naszą terapeutką, czyli jak zakończyć wieloletni związek i nic przy tym nie poczuć. Takie, proszę państwa, science fiction na faktach oparte. I tu rzeczywiście państwa szczególnie uczulam jako autor tegoż tekstu. Przywodzi on wiele wrażliwych wspomnień, także z ogromną tremą czekam na reakcję.
0: Tytuł wskazuje, że to będzie kobiece słuchowisko.
1: Są w nim również kobiety, to fakt. Niestety, wbrew tytułowi, co może być rozczarowujące w ogóle dla współczesności, główny bohater jest mężczyzną.
0: Michał Sufin, do zobaczenia podczas festiwalu Dwa Teatry. Szanowny panie, to już za 2 tygodnie.
1: Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać i wszystkim państwu polecam uszom i uwadze, nie tylko to słuchowisko.
0: Ciekawe, jakie wrażenie zrobi ten eksperyment jednak na jurorach. I do usłyszenia za tydzień też będzie nasza premiera i także zabawna.
2: Autopromocja.
3: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
12: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
13: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis.

0: Historyczny finał. Mimo przegranej kibice dziękują Maji Chwalińskiej za paryski sukces. Zarzuty usłyszała matka pięciolatki, która wypadła z 11 piętra. Śledczy potwierdzają u kobiety alkohol i ślady marihuany. Żołnierze NATO bliżej rosyjskiej granicy. Wysunięte siły lądowe zaczynają misję w Finlandii. Lekki niedosyt, ale przede wszystkim duma z historycznego sukcesu. Kibice w Bielsku-Białej podsumowują występ Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Choć Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą, to w strefie kibica do końca panowała atmosfera sportowego święta. Fani podkreślają, że Polka dała z siebie wszystko, a o wyniku zdecydowało głównie ogromne zmęczenie całym paryskim maratonem.
1: Trochę niedosyt, ale to co Maja osiągnęła to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
2: Maja wydawała się już po tych 8 meczach, myślę, że dosyć mocno zmęczona. Natomiast wynik nie pokazywał jakiegoś ogromnej przewagi. Dała wszystko z siebie.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał.
4: Jest lekki niedosyt? Niedosyt jest, ale... Trzeba przyznać szczerze, że Andrijewa była dzisiaj lepsza. Myślę, że pod wieloma aspektami. Miała lepszy serwis, broniła top spinowe piłki.
0: Polka jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Matka pięciolatki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku z zarzutami. 21-letnia Wiktoria D. w momencie wypadku była pijana. W jej organizmie wykryto także ślady marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek, w ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy.
5: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Prokurator Małgorzata Kręcicka.
6: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
7: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
6: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
5: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Jedynym sposobem Unii Europejskiej na Rosję powinno być zwiększenie pomocy Ukrainie i własne dozbrojenie, mówi w podcaście Szczyt Europy były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Przyznaje, że jest sceptycznie nastawiony do toczącej się dyskusji o ewentualnym wysłanniku Unii do rozmów z Rosją i Putinem w sprawie zakończenia wojny.
8: Szkoda czasu. Nie chciałbym, żebyśmy tracili energię na dobór ludzi do negocjacji. Gdybyśmy nie myśleli o negocjacjach ze zbójem, który nie liczy się z niczym oprócz siły, to ja uważam, że należy wszystkie siły europejskie skierować na uzbrojenie i przygotowanie się do wojny z tym rosyjskim satrapą.
0: Cały wywiad z Jerzym Buzkiem w najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy, który tworzą brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z telewizji TVN. Na północy Szwecji zainaugurowano działalność wysuniętych sił lądowych NATO w Finlandii. Są zlokalizowane blisko granicy z Rosją, a ich zadaniem jest obrona i odstraszanie. Szwecja jest tak zwanym państwem ramowym dla wysuniętych sił w Finlandii. Szwedzki kontyngent liczy obecnie 300 żołnierzy, docelowo ma wzrosnąć do 1200. Oprócz Szwecji i Finlandii siły wysunięte stacjonują w 8 krajach wschodniej flanki NATO, w tym m.in. w Polsce. Kilka tysięcy osób przeszło w Marszu Równości w Gdańsku. Mówili, że to ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji. Prezeska Stowarzyszenia Tolerado Marta Magot podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa. Uważają, że w ciągu 2 ostatnich lat niewiele się w tej kwestii zmieniło.
9: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no, za dużo przez 2 lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: W marszu wzięła także udział pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południu.

0: Męczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
1: A co to jest PBC?
0: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
2: Przystanek Zdrowa Wątroba.
3: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Plik tekstowy. Dziś śniły ci się istoty z wnętrza Ziemi. Dziwne, drzemiące w czarnych pudłach, niby trumnach, ale nie trumnach. Śpiące niby, ale aktywne jak nigdy. My ci się śniliśmy. Ja ci się śniłom. Śniłom ci się i się tobą bawiłom. Jak żołnierzykami dziecko się bawi. Nazywasz się Franciszek Kary i mieszkasz we Lwowie. We Lwowie, nie bardzo podłym mieście. Między wzgórzami, w dolince, pod Kaiserwaldem i pod Wysokim Zamkiem, między Łyczakowem a Gródkiem. Lubisz czasem z góry na to miasto spojrzeć, albo gdy Grudecką zjeżdżasz w dół, do rynku, albo z Wysokiego Zamku, gdzie się teraz nowy, regionalny kapitol rzymski buduje, biały, marmurowy, bo w końcu ta wasza, Kary, Europa się oficjalnie nowym Rzymem stała. To sam początek z pierwszego rozdziału pod tytułem Biuro przy ruskim rynku, początek powieści pod tytułem Baciary z piekła. Rodem autor tejże powieści, Ziemowit-Szczerek, jest z nami. Witam cię serdecznie.
6: Dzień dobry.
3: Ziemowit-Szczerek, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. I skoro mówimy o Baciarach z piekła, a rodem, to od razu też dla tych, którzy nasze odcinki oglądają na YouTubie, pokazuję okładki i pokazuję je, to teraz dla tych, którzy słuchają tylko, razem z okładką książki Ham z kulą w głowie, ponieważ ów Kary, o którym przeczytałem, który obecnie mieszka we Lwowie, był też bohaterem tej powieści kryminalnej. Ponieważ, jak wiecie i czytacie w gazetach, nasz gość Ziemowit-Szczerek jest tak aktywnym autorem, że wszystkich tytułów książek, które opublikował, nie wymienię, ale dla porządku przypomnijmy, że 2014 to był Paszport polityki za książkę Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian, a 2021 to było Grand Prix Festiwalu Kryminalna Warszawa właśnie za Hama z kulą w głowie, więc jesteś już teraz oficjalnie, że mówicie, autorem kryminałów również. Jak się z tym czujesz?
6: Nie wiem, czy się czuję, Max, bo te kryminały moje to są takie dziwne kryminały i ja w sumie nie jestem pewien, czy to się tak bardzo wpisuje w konwencję. Tam jest ta konwencja, ale to jest, ta konwencja jest świadoma swojej konwencji trochę. W sumie podejrzewam, że każdy autor kryminałów uważa, że jest wyjątkowy, więc no cóż, no, ja nie jestem wyjątkowy pod żadnym względem.
3: O konwencji zaraz porozmawiamy, ale skoro wiesz, że jury szacownego kryminału dało ci nagrodę, znaczy zostałeś oficjalnie mianowany już autorem kryminału.
6: No właściwie, a fajnie to jest, fajnie jest tam pomyśleć w ten sposób, wiesz, ja nigdy nie myślałem o sobie w ten sposób, szczerze mówiąc. Teraz mam jakby, czułeś jakbym miał nową zuchowską albo harcerską sprawność.
3: Odznakę, dokładnie.
6: Ej, fajnie.
3: No, okay. Słuchaj, ale zacznijmy od samego Karego, bo oczywiście można czytać Baciary niezależnie od Hama, ale jest to kontynuacja tego samego bohatera. Jakbyś go przybliżył i opisał. Ja w nim widzę sporo z ciebie, przepraszam. W punkcie wyjścia, konstruowania jednak.
6: No wszyscy mi to zarzucają.
3: Ale chociaż to nie jest zarzut, to jest normalne.
6: Wiesz, no jest w tym jakaś próżność w takim razie, wiesz, no bo tutaj pewnie, wiesz, musiałbym rzutować na Karego jakieś rzeczy, których mi samemu u siebie brakuje. Wiesz, nie jestem mistrzem sztuk walki, ani byłym komandosem i tak dalej. Ale może faktycznie dzielę z nim niektóre rzeczy, które prościej się realizuje, czyli mam być może jakieś skłonności autodestrukcyjne, o których zresztą nie wypada mówić w dzisiejszych czasach, bo dzisiejsze czasy są pewnie i słusznie jakby trochę odchodzące od takich wzorców. No ale ja w tej książce nie odchodzę, bo jednak to jest właśnie ta konwencja, wiesz. Kary sobie zdaje sprawę z tego, że jest detektywem noir,

0: że ma krótkie nazwisko i że ma wszystkie cechy detektywa noir, ale wiesz, ja się nazywam Ziemowit Szczerek, pochodzę z Radomia, urodziłem się 10 kwietnia i też w gruncie rzeczy spełniam wszystkie cechy pisarza, który zajmuje się polską polskością, tak samo jak Kary spełnia wszystkie cechy noirowego detektywa, więc no... Są między nami jakieś pewne mosty przerzucone, ale wiesz, no, ja bym nie dał rady tak żyć.
1: Pierwsza ta część Chams z kulą w głowie rzeczywiście w ogóle zaczynała się od tego, że podawałeś nam tą informację i konwencję jak na tacy. Pisałeś wprost, to jest zabawa z noir, ale baciary są w pewnym sensie mniej noir. Przez to, że przeniosłeś Karego do Lwowa i jemu w tym Lwowie słonecznym, knajpianym jest aż za dobrze. Dobrze, więc ta noirowość jakby zostaje rozrzedzona mocno.
0: Tak, celowo to zrobiłem, bo jeżeli Warszawa była faktycznie noir w tych, no to jest, przypomnę, historia alternatywna, w której Polska wygrywa w 1939 roku z Hitlerem, Warszawa stoi, co więcej, jest rozbudowana o taką nową dzielnicę, trochę rządową, trochę biznesową, ale w każdym razie odpowiadał za nią Szukalski, Stanisław Szukalski, czyli jakby mamy te wszystkie mrokodrapy z jakimiś piłsudskimi, idmowskimi, połączonymi z jakimiś azteckimi orłami i tak dalej, no i generalnie tam pada, wiadomo, Warszawa, północ, ale Lwów jest słodki, słoneczny, to się dzieje w samym środku lata, ale znów, jakby bardzo mocno gatunek noir eksploatuje Kalifornia, Los Angeles. No w tym Los Angeles też za bardzo się nie nosi tych fedor i tych prochowców, przecież tam jest gorąco, człowiek by się zapocił pod tym wszystkim, a jednak konwencja tam ma się absolutnie nijak do warunków naturalnych i trochę, szczerze mówiąc, mi się podoba ta nonszalancja, z jaką w Stanach się podchodzi do rzeczywistości. Wiesz, nie wiem, czy pamiętasz trzeci bodajże sezon Fargo, który się dzieje zimą gdzieś w północnym Midwestie, jakaś Dakota, coś takiego. A tam absolutnie zima, tam minus kilkanaście stopni, a chłopy biegają w kurteczkach skórzanych i w rozpiętych koszulach tak do półpasa. Wiesz, jakby no, lubię tę nonszalancję, no więc jakby stwierdziłem, że jeżeli im wolno, to Rosjanie tak zawsze mówią, Pindosom zja, a nam nie, że Amerykanom można, Amerykanie mogą, a my nie, no to też możemy, też mogę.
1: Bohaterowie, którzy się pocą w swoich kostiumach, zresztą występują tutaj, ale dopowiedzmy, bo to jest tak naprawdę dla mnie w sumie kluczowe pytanie cały czas. Twoje te dwie powieści są w gruncie rzeczy kontynuacją twoich rozważań nad alternatywną historią Polski. Była książka pod tytułem Rzeczpospolita Zwycięska, prawda?
0: Tak jest.
1: Powieść Siwy Dym albo Pięć Cywilizowanych Plemion też była tak naprawdę wokół tego. Więc skąd u ciebie jakby ta potrzeba, żeby na różne sposoby rozpisywać tą alternatywną historię Polski?
0: Wiesz co, no ja już też właśnie zauważyłem, że trochę sam siebie zaczynam nudzić, wiesz, tym wszystkim. Ale chyba po prostu to jest jakaś moja obsesja, która gdzieś tam się zaczęła dawno temu i którą przypisuję ogólnie chyba głębokim pokładom polskiej duszy, która jest wychowywana. Ja jako Polak byłem wychowywany przede wszystkim jako Polak, a po drugie jako człowiek, w którego głowie zasadzono tą niebezpieczną ideę, że Polska jest krajem, jednym z ważniejszych krajów świata, jest krajem wielkim, jest krajem, który odcisnął się mocno na nadziejach świata, przy czym kiedy się poznawało to wszystko, tak już później, to się okazywało, że to właściwie wszystko była taka trochę trontadracja, dość klasyczna zresztą dla nas. Wiesz, jak ja byłem dzieckiem, byłem przekonany, że Kolumb był Polakiem, no bo co, jeżeli Kopernik był Polakiem, to Kolumb nie był Polakiem, wiesz, jakby nazywał się Krzysztof Kolumb, come on. I potem przechodziło takie, no lekkie zaszokowanie tym, że jednak to wcale nie było tak, że jednak my nie jesteśmy tutaj jakimś narodem, który dorasta od tych naszych wyobrażeń i mam wrażenie, że to jest trochę, był w każdym razie w pewnym momencie na pewno polski sport narodowy. Wyobrażanie sobie, co było gdyby. Co było gdyby nie było rozbiorów, co było gdyby tę wojnę drugą wygrać tak, żeby i Hitlera i Stalina przekabacić, wyłonacyć, jak mówią górale, przynajmniej według Tetmajera. I to jest chyba to, wiesz. A potem jakby zacząłem się już bawić w ogóle tą konwencją, to znaczy rozrysowywać sobie dzieje Polski na nie tylko historię alternatywną, ale również na, wiesz, ten siwy dym, o którym mówiłeś, dzieje się w przyszłości, wiesz. Jakby strasznie mnie bawi lepienie z tego,

0: lepiszcza nowych ulepków, jakichś nowych bytów, które mogą być zaskakujące. Tak samo zresztą jak Szukalski, który wiesz, jakby szukał dla tej polskiej formy czegoś tak absurdalnie innego od tych utartych wzorów, że aż znalazł to na Wyspach Wielkanocnych i gdzieś w Ameryce Południowej, wiesz, według niego Titi Kaka to jest wezwanie do Boga, ty, gdzie, gdzie. W ogóle zresztą całe to szaleństwo Szukalskiego z tym Babilon, jako babie łono i tak dalej, swoją drogą. Jeżeli chodzi o Bagdad, który Szukalski interpretował jako Bugda, co w gruncie rzeczy faktycznie, bo to jest z perskiego, a perski też jest językiem indoeuropejskim i tak dalej, no ale to jest prawda już, no generalnie Babilono to jednak nie będzie Babilon. Ale wiesz, strasznie mi imponował ten rozmach Szukalskiego, wiesz, jakby, bo my tutaj ciągle krążymy wokół tych samych wątków, wiesz, tutaj jakiś oberek, tu jakieś zielone łąki, tu jakaś piaszczysta droga, a błotnista zimą, tutaj jakaś szlachta, która się nie pozwalała rozwijać. I mnie to już trochę męczy. Chciałbym tutaj tchnąć więcej ciekawych wątków, więc pozwalam sobie w tych książkach robić tutaj, no, takie wycieczki o wiele dalej i w jakieś mniej oczywiste rejony.
1: To może wytłumaczmy, czym jest ten nowy Rzym, w którym znajduje się obecnie Lwów i w którym funkcjonuje Kary.
0: O ile pierwsza książka była w takiej, powiedzmy, antyutopijnej konwencji osadzona, no bo wiadomo, jeżeli zaczynamy z Polską, która jest jakby Polską obecną, ale która dzieje się bez II wojny, czyli jakby mamy kontynuację II Rzeczypospolitej, no to automatycznie przechodzi do głowy sanacja, jakaś postsanacja, jakieś takie zamordystyczno-nacjonalistyczne rządy, gdzieś tam oscylujące pomiędzy późnym Rydzem, a jakąś wyobrażoną dmowszczyzną. Tam są krwioziemcy, którzy noszą maski na swoich mityngach Adama Mickiewicza i w ogóle uważają się za wampirów. Jakby to jest taki mistyczny nacjonalizm polski. Tam jest tego bardzo dużo. Natomiast tą drugą część już ustawiłem w takim jakby śnie z kolei, nie nacjonalisty, tylko śnie Europejczyka. Takiego liberalnego Europejczyka, który skasował wszystkie dyktatury w okolicy, który zjednoczył Europę i właśnie stąd ten Rzym, bo ja sobie kiedyś fantazjowałem, w jaki sposób można stworzyć tożsamość europejską i wychodziło mi na to, że jeżeli będziemy tworzyli tożsamość europejską na bazie li tylko i wyłącznie tego, co mamy, czyli tego niebieskiego sztandaru z gwiazdami bez i tych jakichś bardzo właściwie bardzo anonimowych banknotów euro, gdzie mamy tam zabytki architektury i tak dalej, też jak właściwie takie średnie istniejące, no to my tutaj nie za bardzo to zrobimy. Natomiast kiedy myślimy o tym, że jesteśmy potomkami Rzymu, przecież my wszyscy z tego Rzymu, prawda, jakby wszyscy uważamy Rzym za naszego ojca, nawet jeżeli pochodzimy z krajów, które jakby z tym Rzymem za wiele wspólnego nie miały, poza tym, że jakieś tam Rzymianina w drodze po bursztyn wessało w jakieś bagno, czy jakieś tam żumgro przejechał, potrącił, no to wiesz, wyobraziłem sobie, że kiedy myślisz o wspólnej armii europejskiej, to okej, armia europejska, ale kiedy myślisz o niej w konwencji legionów, kiedy ten ciężki krok legionów ci w głowie drży i ty wiesz, że jesteś częścią, wiesz, tej glory that was Rome, tego Rzymu, tej potęgi, tego wszystkiego. Zresztą wiesz, przecież nasi panowie bracia sarmaccy też fantazjowali na temat Rzymu, że my, Rzymianie i tak dalej. Co prawda nie robili z siebie trzeciego Rzymu czy czwartego cesarstwa, bardziej do Republiki Rzymskiej ciągnęli. No ale tak, my wszyscy z tego Rzymu. Więc wymyśliłem sobie, że Europa, żeby wytworzyć tą tożsamość swoją europejską, odwołała się do tradycji Rzymu i stworzyła nowy Rzym.
1: Ale czy to nie jest też jednak kompensacyjne? Ponieważ jak wiemy, głównym problemem historii Polski jest to, że znaliśmy się po tamtej stronie limesu, a nie po tamtej stronie.
0: No tak, tak. Chociaż wiesz, szczerze mówiąc, mi się bardzo podoba w swojej poprzedniej książce Końce Światów. Opisywałem taką wyobrażoną historię, że okej, jest prowincja, no może nie Polonia, ale jakaś tam Wistulia. No i żeby zobaczyć, jak to wygląda w realu, jakby to wyglądało w realu, wystarczy pojechać do Rumunii na przykład. A w Rumunii No jadę sobie powiedzmy wzdłuż Dunaju i patrzę tu jakieś ruiny rzymskiego castrum, zjeżdżam sobie, no a tam co, no siedzi dwóch pijaków, jeden sika na ten, na te starorzymskie kamienie, wiesz, no jakby no pejzaż kulturowy Rumunii jest bardzo podobny do pejzażu polskiego, pod wieloma względami, są Rumunia jest bardzo, jest bardzo

0: bardzo ciekawym krajem. Ale no, wiesz, mam wrażenie, że tutaj byłoby podobnie, wiesz, po prostu sam fakt bycia w ramach Limesu niekoniecznie znaczy, że automatycznie jesteśmy skazani na sukces. Okej, w Niemczech nadal, powiedzmy, po 2000 lat widać różnicę pomiędzy tą częścią Germanii, na zdjęciach satelitarnych, która była rzymska, która była nie rzymska, tam inaczej się układają pola, inaczej miasta wyglądają, w sensie widać to z takiego rzutu powietrznego. No ale wiesz, no Serbia, Rumunia i tak dalej, w sensie wiesz, te prowincje, no jednak peryferyjne, pomiędzy oczywiście Grecją a Italią, ale z drugiej strony no tylko bardziej takie tam niespecjalnie były to centrum to rzymskie, wiesz, no jakby no trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek wersję historii, której tu nagle tutaj w tych naszych Borach, w tych naszych Dąbrowach istnieje coś na tyle mocno zakorzenionego w Rzymie, że nadałoby tutaj Polsce jakiś kształt.
1: I dlatego te fragmenty o Rzymie są tak zabawne. Jeżeli chodzi o tą wersję, że tak powiem, reporterską, to właśnie odsyłamy do książki Końce Światów. Natomiast co oznacza bycie w Nowym Rzymie? Na przykład oznacza, że jest schabowy i schabowius. Bewsztych i bubulae.
0: Tak, bubule.
1: Bubule. Widzisz, zapomniałem wszystkiego od łaciny.
0: Dyftongi czy też...
1: Rosu i jus, tak? Kiełbasa i kolbasa, ryba po żydowsku i piscis stylus judaicus. Pierogi z kapustą i grzybami oraz pieroge cum brazica et fungos.
0: Sic. I ta est domina. I ta est domina, tylko że tutaj ta łacina to jest łacina uproszczona. To jest latina sine flexione. Tutaj wcześniej miałem pomysł, żeby zrobić z tego Stany Zjednoczone Europy po prostu i żeby wszyscy się posługiwali esperanto. Bo w tym świecie jakby już od czasu pokonania Hitlera w 1939 roku cała Europa wtedy też tak się trochę podkręciła zjednoczeniowo i zaczęto uczyć, właściwie nie wiem czemu, teraz tego nie robimy, wspólnego języka w szkołach całej, w tej historii alternatywnej. W pierwszej wersji miało to być właśnie esperanto, ale potem pomyślałem, że jeżeli już bawimy się w Rzym, to niech to będzie latina sine flexione, czyli taka uproszczona łacina. No i w tym świecie już dzieci są, a Kary też w szkole był uczony tej łaciny bez fleksji, bez odmiany, tej uproszczonej. No i porozumiewa się tak trochę tą łaciną i bardziej wykształceni ludzie robią to lepiej. Zresztą ta latina sine flexione jako propozycja języka międzynarodowego europejskiego faktycznie istnieje.
1: A co z językiem lwowskim? Bo to jest kolejna zabawa, którą tworzysz. Tak jak w Hamie z kulą w głowie bawiłeś się twórczo różnymi wersjami gwary historycznej warszawskiej, to
0: tak
1: tutaj...
0: Jest.
1: No właśnie, ja jako osoba przyznaję, która oczywiście nie zna Lwowa, tak jak ty go świetnie znasz, wytłumacz, do jakiego stopnia ten język, którego ty tutaj używasz w niektórych fragmentach, do jakiego stopnia on jest jakby fikcją, a do jakiego stopnia opierasz się na jakiś tam...
0: On nie jest fikcją. Mój ojciec pochodzi z Sanoka. W Sanoku mówiono też wariantem miejskim gwary południowo-kresowej i on był bardzo podobny do lwowskiego, więc ja ten bałak lwowski, sanocki, w ogóle ten powiedzmy regionalny, znam od dziecka. To mój dziadek tak mówił, moja babcia tak mówiła. Tak balakała, można powiedzieć. Poza tym też no, mieliśmy płyty ze lwowską muzyką, ze lwowskimi piosenkami. Ja oglądałem Szczepcia i Toncia jak szalony. Potem sobie kupowałem tych wszystkich Chemarów, kupowałem sobie zapisy, scenariuszy właśnie Szczepcia i Toncia. I ten lwowski bałak po prostu znam. Po prostu wiesz, go intuicyjnie czuję. Wiem, kiedy O się zmienia w U, wiem, kiedy się kładzie, wiem, kiedy... Znam też te zapożyczenia niemieckie, czy ukraińskie, czy żydowskie, które tam jakby formowały ten bałak i po prostu tak samo, dokładnie tak samo jak bawiłem się tą taką rozwiniętą gwarą warszawską, no bo to jednak minęło kilkadziesiąt lat od czasu, kiedy ta stara Warszawa została zmieciona w powstaniu warszawskim, a Lwów został jakby przesunięty do innego państwa, albo inne państwo się nasunęło na Lwów, no musiałbym jednak założyć, że ten bałak się rozwijał. No i on się po prostu rozwija i mamy na przykład coś takiego jak tam baciary robią baciarap, więc na przykład są...
1: Ale to już wymyśliłeś.
0: Baciarap wymyśliłem, no tak. No. Baciarap. Chociaż jest coś takiego na przykład w ukraińskim Lwowie,

0: jest taka piosenkarka, która śpiewa właśnie w takim galickim flow, mi halickie flow, to jest la. No i to jest jakby, ta galicyjskość w Ukrainie jest nadal nawet w jakiś sposób uwznieślana, w sensie jakby ludzie są dumni z tego, że są Galicjanami, z tego, że mają trochę inną historię niż reszta Ukrainy, właśnie snobują się trochę na to baciarstwo. Co prawda, jak nakręcili film o baciarach, to ci baciarze, z tych baciarów wyszli jacyś hipsterzy międzywojenni, to w ogóle jakaś bzdura im z tego wyszła, ale generalnie jest zainteresowanie tymi tematami i to jakby idzie dalej. Zresztą Ukraińcy mają w swojej wersji większość lwowskich piosenek, po prostu po ukraińsku.
1: Słuchaj, żebym ja nie kaleczył, to może ty po prostu przeczytaj tradycyjną piosenkę lwowską, która rozpoczyna, bo ty to po prostu świetnie zaakcentujesz, a to jest, drodzy słuchacze i słuchaczki, Ziemowit Szczerek, cały czas z nami. Tekst tego utworu ciągle wraca w przebiegu akcji i jest też kluczowy dla różnego typu intryg.
0: No tak, no to jest bardzo znana piosenka Bal u weteranów. O północy si zjawili jacyś dwaj cywili, mordę podrapany, włosy jak badyli. Nic nikomu nie mówili, tylko mordy bili. Tak bal zakończyli, ta joj, ta już i tak dalej, i tak dalej. Zresztą Ukraińcy też mają swoją wersję tej piosenki. No i też czasem jest śpiewana w różnych knajpach i tak dalej.
1: Zanim przeanalizujemy twórcę baciara w tekście, który jest bohaterem, który odsyła nas do jeszcze innych historii, musimy to odrobinę uporządkować, ponieważ chyba obydwaj zapominamy, że rozmawiamy o kryminale, który ma jakąś akcję, ma jakąś intrygę. W związku z tym, czy mógłbyś, oczywiście nie zdradzając puenty, kto zabił, a powiedzmy sobie, że też to jest oczywiście kwestia konwencji, w paru słowach, wiesz, tak zblerbować, czyli jest Kary w Lwowie, który należy do Nowego Rzymu i co się dzieje? Czy wciągasz w akcję odbiorców?
0: Lwów należy do Polski, która należy do Nowego Rzymu, który jest takim odpowiednikiem Unii Europejskiej, powiedzmy, tylko takim bardziej właśnie z większym pazurem. Natomiast akcja jest taka, ktoś morduje baciarów. Ktoś morduje baciarów, czyli właściwie tak naprawdę, bo w ogóle koncepcja baciara to jest, no po prostu to jest taki ulicznik typu warszawski Cwaniak, typu krakowski Andrus, jakby, ale generalnie rzecz biorąc też, no członkowie w tym moim świecie różnych lwowskich heber, czyli mafii. Tutaj właśnie na północy mówią się hewra, na południu mówią się hebra, w Lwowie mówią się hebra. No mówią tam o tych swoich tam ziomkach, których mordują, czyli tych żołnierzach mafijnych, jako tam, no, że tam, że baciarów ktoś morduje. I pojawia się baciarobójca. No i Kary, który właściwie tak naprawdę nie ma za bardzo ochoty się tym baciarobójcą zajmować, bo jemu się w ogóle już nic nie chce, on już tak bardziej chciałby już tak się spokojnie skonwencjonalno detektywo nuaryzować, czyli zaużywkować na śmierć, no ale jednak coś tam mu czasem jeszcze mignie w głowie, czymś się zainteresuje, coś dla kogoś chce zrobić, to też nie będę mówił dla kogo, i jakoś go ten wątek wkręca. Przy czym od razu mówię, że tutaj to wszystko jest
1: umowne, powiedziałbym.
0: I w dużym stopniu umowne, bo no tutaj są też bardzo wychodzące poza klasyczny gatunek kryminału rozwiązania zastosowane. I narracyjne, narratorskie i również motywacje są bardzo... No, myślę, że państwo będą zaskoczeni. Ja miałem generalnie kupę zabawy, po prostu wywlekając flaki z tych wszystkich, z tej całej mroczności konwencji. No i to tak.
1: Tak to się zaczyna. W tle jest oczywiście Rosja. Musi być, bo też właśnie nie chcę za dużo zdradzać, tylko pewnym paradoksem moim zdaniem twojej alternatywnej historii jest to, że i tak wszystko się potoczy tak samo w gruncie rzeczy. I to jest ta jakby twoja lewacka zagwozdka, którą robisz licznym prawicowym autorom historii alternatywnych tak naprawdę.
0: No nie uciekniemy przed pewnymi rzeczami, to znaczy no jeżeli na przykład prawica sobie roi... Zresztą wszyscy sobie roją, tylko prawica, tu już od czasów Mackindera, a później jeszcze w czasach dzisiaj nam panującego na geopolitycznej niwie Jacka Bartosiaka, który zresztą od Roberta Friedmana się wywodzi z tej jego koncepcji. Tutaj dużo się mówi o tym, że Ameryka, w ogóle Zachód ma w

0: chować w Polskę kupę pieniędzy po to, żeby Polska była takim pilnowaczem, takim stróżem Europy Środkowej, takim trzecim filarem bezpieczeństwa. Już pomijam, że teraz Ukraina bardziej to robi niż my, ale to jest inna sprawa. Zresztą, no, też się zbroimy, ale w każdym razie jest taka mokra fantazja na temat tego, że za pożyczone pieniądze zbudujemy sobie mocarstwowość i ona też była w międzywojniu. I próbowałem sobie wyobrazić, co by było, gdyby za czasów Rydza, za czasów tych takich właśnie mocno tromtadrackich coś takiego zrobiono. I najprawdopodobniej wychodzi mi tutaj z obserwacji tego, w jaki sposób prowadzono tamtą politykę, w jaki sposób się nadymano, jakby zanim, powiedzmy, staliśmy się mocarstwem, już ogłaszano w prasie, że jesteśmy mocarstwem. Jeżeli wybudowaliśmy jakąś drogę w stronę Okęcia, to już mówiliśmy, że mamy autostradę i tak dalej. Generalnie miałem wrażenie, że tutaj byłoby zbyt wiele takiego nadmuchania balonika, który byłby dmuchany o wiele bardziej niż ten rzeczywista waga i ciężkość tej Polski by wymagała, i bałbym się, że to właśnie by tak było. Chociaż tak naprawdę też, no dlaczego by się miała Polska nie rozwijać? Ona się oczywiście rozwija. Tylko, że pewnych rzeczy się nie... od pewnych rzeczy nie uciekniemy. Jakby na przykład teraz tu widzimy w naszej historii zagrażającą nam Rosję, dlatego, że ta uznała, że została upokorzona w zimnej wojnie i potraktowana niesprawiedliwie, więc jakby teraz próbuje na nowo Putin zbierać tutaj cudzysłów ziemię ruskie, nie rozumiejąc, że historia się potoczyła już dalej, że właściwie to, co on robi, to jest tak samo, jakby Ameryka próbowała podbić, nie wiem, Londyn w tym momencie, bo ona stamtąd wychodzi. Jeszcze w przypadku próbowała wmówić Brytyjczykom, że są Amerykanami. Ale z drugiej strony mamy też Niemców, którzy są no, za duzi gospodarczo i cywilizacyjnie na Europę, którzy właściwie są o wiele szersi niż sam naród, bo tak naprawdę my wszyscy tutaj żyjemy w czymś, co można nazwać... No właśnie nie chcę używać słowa niemiecki, ale ta środkowa Europa, którą my znamy, ta właśnie leżąca pomiędzy no, Niemcami, Francją a Rosją, jednak jest pod gigantycznym wpływem tej samej cywilizacji, kultury. My mówimy tutaj w różnych językach, po węgiersku, czesku, niemiecku, słowacku, polsku, litewsku i tak dalej, ale w gruncie rzeczy należymy w dużym stopniu do bardzo podobnej cywilizacji i jest to cywilizacja, której źródło bije właśnie w krajach niemieckojęzycznych. W Galicji mówimy tutaj o tym Wiedniu, że stamtąd przechodzi. W Poznaniu zawsze się myślało w kategoriach Berlina i tak dalej. Nawet Warszawa przecież, która była no, królestwem polskim, czyli jakby tą kongresówką, przecież ona jednak też była bardzo mocno zapatrzona na zachód Europy. Jakby przecież przyjeżdżali tutaj Niemcy. Łódź, cała ten polski Manchester, która była właściwie miastem budowanym na niemieckich wzorcach. Kalisz, który wygląda jak, który był miastem granicznym, a który właściwie wygląda jak miasto niemieckie. Warszawa, do której kiedy przyjechali żołnierze niemieccy podczas I wojny światowej, byli zaskoczeni, jak bardzo niemiecki w duchu jest to miasto. Nie, ono nie było niemieckie, po prostu było środkowoeuropejskie. Więc jakby tutaj to wszystko też jest i Niemcy, tak samo jak teraz AfD, też, mimo że pokonani w 1939 roku, nie będę tutaj zdradzał, co się dzieje, ale też okazuje się, że znowu jest to się pomiędzy Rosją a Niemcami, że tutaj jednak... Jeżeli nie założy się odpowiednich bezpieczników, to zawsze wróci.
1: Nasza rozmowa dryfuje tak jak książka, dlatego że Baczary z piekła rodem są właśnie, mają te elementy kryminału, potem mają różne sytuacje, przy pomocy których autor Ziemowicz Szczerek swoją koncepcję geopolityczną opowiada, przywołuje nas do porządku, do bohatera konkretnego. Tutaj dla każdego oczytanego czy zorientowanego w historii polskiej fantastyki czytelnika jest oczywiste, że Bożydar Golem, kultowy wydawca Sen Bolesława, który jest człowiekiem z Wysokiego Zamku, oczywiście lwowskiego. No właśnie, czy to jest taka wizja właśnie, kiedy Stanisław Lem schodzi na poziom komiksów, czy to jest, bo dodam, że Bożydar Golem jest potentatem produkcji komiksów, no, w skrócie.
0: Bo ja w sumie tak naprawdę chciałem napisać komiks. I w dużym stopniu, myślę, okay, gdzieś tam się tym komiksem inspirowałem. Tu się pojawiają postacie komiksowe. Sam Kary zresztą jest postacią trochę komiksową. No właśnie w tym swojej konwencji noir detektywistycznej. Jakby on przez cały czas wraca do tego swojego biura, gdzie ma nie rolety, tylko
1: żaluzje,
0: tak, przez tak, które wpada na niego słońce, żeby tak wyglądał jak z jak komiksu Marlowe. Franka Millera, tak, dokładnie, albo właśnie jak Marlowe. I on sobie z tego wszystkiego zdaje

0: ciekawe, ale jakby no tutaj jest ten komiksowy fan, jakby tutaj naprawdę bardzo dużo z tego miałem. Poza tym cóż, no powymyślałem sobie polskich superbohaterów, bo tutaj jakby no w międzywojniu już przecież polski komiks i komiks amerykański tłumaczony na język polski był bardzo popularny, tam od Toma Mixa po Flasha Gordona i tak dalej. Błysk Gordon bodajże się nazywał Flash. No i po prostu założyłem, że Polacy swój rynek komiksowy, dokładnie komiks stripowy, bo to niekoniecznie tak samo się musiały nazwy rozwijać jak w realu, a na przykład w języku serbskim, chorwackim to właśnie mamy stripy, stripowi, zamiast, się mówi zamiast komiksu, no, komik strip. No to Polska właśnie stała się taką potentatką tych komiksów. Kary jako po prostu prosty żołnierz, jakby niespecjalnie lubiący czytać grube, opasłe tomy, lubi po prostu czytać komiksy. Zresztą ja też mam do tego bardzo dużą miętę. Ja w ogóle bardzo lubię tą taką trashową literaturę i jest ona na równi u mnie w głowie się gdzieś tam co literatura wysoka pozycjonuje. No i tutaj właśnie się to wszystko bardzo mocno ukomiksawia, Bożek Golem, Bożydar Golem, no nie jest oczywiście lemem jako takim. Jest bardziej tutaj jest kimś takim, kim był w ten jakby no... jest zepsutym... Mamy bardzo dużo takich tutaj synów, którzy nie dorastają, prawda, do pięt, a bardzo by chcieli dorastać. No i on jest takim trochę maskiem połączonym z Tomaszem Beksińskim, powiedzmy. Ale to też jest zbyt nie do końca konkretne określenie.
1: Ja bym tutaj dorzucił ze strony 155. Golem Gród. Ogromny park rozrywki tematyczny, gdzie wzniesiono mroczny pałac hrabiego złowroga z niesamowitych awantur Toporła. Nieco mniej imponującą kopię kilku kwartałów centrum postszukalszczykowskiej Warszawy z Przygód Antka Latarni oraz statek kosmiczny Twardy pana Twardowskiego z Twardowskiego w kosmosie. To mi się podoba bardzo. I jest jeszcze, tutaj są synowie Lecha i Gottbunda z komiksu Post Europa, dziejącego się w Europie właśnie, ale po wojnie atomowej, która cofnęła cały kontynent do poziomu wczesnego średniowiecza. Czyli mamy w tej alternatywnej historii jeszcze inne pomniejsze alternatywne historie.
0: Cóż ponad tworzenie alternatywnych historii w alternatywnej historii.
1: Dokładnie. I wykorzystałeś też paranoję Philipa Dicka w pewnym sensie, bo właśnie chcę to jakoś tak sprytnie opowiedzieć, ale żeby nie zdradzić do końca, tylko chodzi mi o to, że przypominam o tym, że Philip Dick, autor powieści Człowiek z Wysokiego Zamku, był przekonany, że Stanisław Lem jest sowieckim agentem.
0: No, co więcej, on w ogóle twierdził, że Lem nie istnieje, że to jest chyba Lunar Expedition or Module, skrót w ogóle Lem, i że to jest kilku tam radzieckich pisarzy, czy w ogóle tych socjalistycznych pisarzy, którzy robią tego Lema jako takie narzędzie bloku socjalistycznego, które rozprowadza w ten socjalistyczny soft power, bo według niego po prostu to, co napisał Lem, było zbyt dobre, zbyt genialne, zbyt szeroko obejmujące rzeczywistość. Wiesz, powiem ci szczerze, że jeżeli, trochę mi to nie dziwi, wiesz, Amerykanie są wąsko specjalizowani i no, co by nie mówić o socjalizmie, no to jednak poziom edukacji, no, był wysoki, wiesz, i ja się trochę nie dziwię, że Amerykanom się nie mieści w głowie, że taki po prostu normalny człowiek z kraju socjalistycznego miał w głowie o wiele więcej niż przeciętny Amerykanin, wiesz, no Dick, no cóż, no był Amerykaninem tylko, no.
1: I skutki są w postaci Donalda Trumpa.
0: No niestety, ale to jest właśnie dokładnie to, stary.
1: Tak. Stanisław Lem patronuje książce na różnych poziomach, bo też jeden z cytatów rozpoczynających tekst jako takie motto, to są wspomnienia Jona Cichego, ale patronuje też właśnie Via Lwów i Via Wątki Żydowskie, i to jest ten moment, kiedy musisz opowiedzieć parę słów o partnerze biznesowym Karego, czyli drugim detektywie, postaci fascynującej.
0: Uwielbiam tę postać. Miała... nie powiem, co się będzie działo, ale tak, no to jest Leib Seigal. To jest... dwumetrowy wielki Żyd. Kawał Żyda, dwa metry Żyda, jak o sobie mówi sam. Gigantyczny facet, taki machabeusz, włochaty, umięśniony, były komandos, podobnie

0: Jak kary, zresztą razem służyli na Fernandynie, czyli na w tej kolonii polskiej, podczas której wojny o niepodległość kary zdradził Polskę, ale to już jest inna sprawa. No i kary jest po prostu jego przyjacielem. Wcześniej pracowali razem w warszawskiej agencji detektywistycznej, a potem, kiedy Kary miał dość Warszawy i przeniósł się do Lwowa, no to Zeigal po prostu przeniósł się za nim, bo żyć bez Karego nie może, i wydawał mu się do mieszkania. I trochę jak w Bojacku Horsemanie, który jakby kiedyś się obudził i zobaczył, że po jakiejś imprezie ktoś został i się nie wyprowadził, jakby nie zamierza się wynosić, tak samo właśnie Zeigal nie zamierza się wynosić od Karego.
1: A prowadzi bujne życie.
0: Jest gejem, żeby było jeszcze weselej, aktywnym zresztą, i jest również luchadorem.
1: Czyli, no właśnie, opowiedz o tym.
0: No więc właśnie, no, Polska miała kolonię na Karaibach.
1: W twojej wersji historii.
0: Tak jest, no bo bardzo o tej kolonii marzyła, więc w końcu wybłagała u Hiszpanii jakąś wyspę, i jakby tę wyspę, czyli tę Fernandynę, i na tej wyspie była lokalna kultura. I mimo że już tej kolonii nie ma, bo tak jak wszystkie mocarstwa kolonialne straciły swoje kolonie w wyniku zresztą krwawej wojny kolonialnej, to zostało trochę rzeczy, które nadal są się z tą kulturą kolonialną wiążą. Mianowicie mamy na przykład mafie fernandyńskie, prawda? Na przykład tam mamy mafię Hebre Castaniedów. Mamy wudu, znaczy jakby wersję polskiego wudu, to się nazywa oju w tym świecie, ale generalnie to jest takie połączenie polskiego katolicyzmu ludowego z tymi wszystkimi synkretycznymi wierzeniami afrykańskimi czy karaibskimi. I mamy luchadorów, czyli jakby tą meksykańską wersję wrestlingu, czyli tą jakby latynoamerykańską wersję wrestlingu, gdzie właśnie luchadorzy występują w tych maskach charakterystycznych, gdzie właśnie te wszystkie zapasy lucha libre są przeniesione do Lwowa i nazywają się lembryckimi zapasami, lwowskimi zapasami. A tu uwaga, nawiązuje do prawdziwego zjawiska, bo naprawdę te lembryckie zapasy, te lwowskie zapasy naprawdę były w prawdziwym Lwowie. Co prawda nie byli... Chociaż nie, był tam jeden facet w masce. I aha, on chyba był z Podlasia i wszystkich klepał. Generalnie rzecz biorąc, to co robi Zeigal jest wzorowane na realnej postaci, realnie istniejącej. No bo tam przyszła wojna, no i wiadomo. A u mnie nie przyszła wojna.
1: W tle też jest oczywiście Podlesia czar, ale to trzeba już dojść do końcówki. Jeżeli chodzi o Polskę i Karaiby, to też polecam naszym słuchaczkom i słuchaczom odcinek pliku tekstowego, bo wszystkie do odsłuchania online, w którym rozmawiamy o książce wydanej przez Instytut Narutowicza Kowalewskiego na temat Polaków na Haiti. Było zupełnie inaczej niż Andrzej Wajda pokazał w Popiołach, więc warto przeczytać albo posłuchać chociaż odcinka. W moim egzemplarzu Chama z kulą w głowie zauważyłem, że kiedy wątek właśnie kolonialny się kończy, to mam taką karteczkę Zemsta kolonii, którą sobie wkleiłem.
0: Dokładnie tak. Tak było w Chamie.
1: Tak było w Chamie. Natomiast powiedz mi, bo tutaj chyba jednak znowu musimy tak naprawdę wrócić do tego wątku takiego historyczno-geopolitycznego. Czy to jest też twoja jakby, no właśnie, czy to jest trochę zemsta Lwowa, to znaczy baciary z piekła rodem, czyli miasta, które, jak powiedziałeś, język chłonąłeś już w dzieciństwie, Ukraina, do której jeździłeś w kółko, książkę o Lwowie wyśnionym i wyobrażonym.
0: Tak, wyobrażone miasto Lwów, tak.
1: Napisałeś. Często tam bywasz też z powodu pomocy, którą...
0: Na początku wojny tak. No potem to już bardziej dziennikarsko. No, nie tylko do Lwowa, tam też na wschód na wschodzie się pojawiam. Chociaż, no, trochę już Ukraina stała się męcząca właśnie przez tą taką dużą intensywność moich związków z tym krajem.
1: Ale czy baciary można potraktować jako pewną zemstę w imieniu Lwowa na Warszawie i tak dalej?
0: Wiesz co, tam jest właśnie, wiesz, to nie jest takie oczywiste, wiesz, bo ja tutaj jakby robiłem też taką podgotowkę pod to, co tam się pojawia, pod te tezy, które tam się pojawiają, bo ja przez chwilę mieszkałem w Warszawie, po czym wróciłem do Krakowa z niej, z ulgą, muszę przyznać. Ja widzę bardzo wiele pozytywnych rzeczy w Warszawie, ale widzę też rzeczy, no, które mnie irytują potwornie.
1: Wszyscy je widzimy,
0: jasne,
1: naprawdę.
0: Jasne, w każdym razie jakby mój związek z Warszawą jest trudny, ale w tej książce jakby celowo to wszystko wywróciłem do góry nogami. To znaczy pojawiają się tam antywarszawskie ranty, ale to, w jaki sposób Kary się do nich ustosunkowuje,

0: jest i może być zaskakujące. Nie będę tutaj zdradzał, w jaki sposób to się wszystko wydarza i dlaczego Lwów odrzuca Warszawę w taki bardzo radykalny sposób, odrzuca Warszawę. Bo też uważam, że tego typu rzeczy by się po prostu pojawiły, bo no jednak PRL to jednak była taka urawniłowka, ona bardzo mocno scementowała te wszystkie zabory, plus jakby no wojna też przeorała w ogóle to społeczeństwo, przesiedlenia i tak dalej, ale gdyby tutaj to długie trwanie funkcjonowało, to naprawdę mam wrażenie, że nie byłoby tylko tej różnicy Kraków-Warszawa w tym celebrowaniu dziedzictwa, które mamy. W sensie jakby Lwów jest dumny ze swojego austro-węgierskiego dziedzictwa, to po prostu był przyjemny kraj. No Warszawa za bardzo z tego z tymi carskimi czasami nie może się... chociaż no była całkiem nieźle zarządzana z tego, co wiem, przez tam Starękiewicza i
1: ale tak następnie dalej. Została zburzona została, i tak dalej.
0: No więc
1: i
0: właśnie tak. No tutaj były... Tak, tu są trudne historie. No w każdym razie mam wrażenie, że to by się na cały region mogło przenieść i tak jest właśnie w mojej książce. W sensie jakby po prostu, że te 120 lat formacyjnych w gruncie rzeczy, bo to jednak był XIX wiek, który jest takim wiekiem założycielskim jakby tej nowej naszej Europy współczesnej, kiedy Polski nie było, a poszczególne jej regiony były w innych państwach, a w dodatku Galicja była taką jakby alternatywną Polską. Była Polską tylko wymyśloną. W sensie tam jedna z bohaterek zadaje Karemu pytanie, a dlaczego Polska, która była po prostu stworzona przez jakichś włochatych handlarzy niewolników, czytaj Piastów i po prostu jako feudum, jako państwo prywatne stworzone, miałaby być lepsza od Polski, która została starannie nakreślona przez cesarsko-królewskich state builderów, i którą właściwie Galicja była i która jest związana już nie z tym dziką autostradą historyczną, przez którą się cała historia przetacza, tylko z Europą Środkową, z Dunajem, z Wiedniem i tak dalej.
1: Mam wrażenie, że ten mit Galicji trochę zapomina, że tak powiem, o cesarzu Ameryki w skrócie, czyli o biednej wsi, która emigrowała, uciekała do Ameryki,
0: tam
1: do
0: jest,
1: Brazylii i tak
0: jest,
1: dalej.
0: Jest ten zarzut, oczywiście, on się pojawia, bo tam właśnie warszawianka galicjance to wszystko w twarz wyrzuca, ale galicjanka nie speszona mówi, że lepiej być, być może lepiej być biedną Austrią niż bogatą Rosją.
1: Słuchaj, ale to żeby domknąć na koniec te wątki alternatywne i cały ten wątek, który oczywiście ma też kary, ty go masz i ja go mam, co w zasadzie zrobić z Polską. I parę dni temu przeczytałem na Krytyce Politycznej taki duży tekst o Polsce jako hubie transportowym dla całej Europy, który był jawnie tekstem o tym, że Polska jest wspaniała. I pomyślałem wtedy, że skoro już nawet Krytyka Polityczna, skoro nawet my lewacy musimy zauważyć takie fakty ekonomiczne, jak to, że jesteśmy 20 na świecie gospodarką pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Oczywiście te dane, wiadomo, że jest to pewne upraszczenie, ale są to jakieś. No to co zrobić z tą całą gadaniną, tą mocarstwowością, prawicą, lewicą i tak dalej, skoro po prostu Polska jest tak wspaniałym krajem.
0: Polska jest bardzo fajnym krajem. Wiesz, ja się bardzo cieszę z tego złotu polskiego, wiesz, bo w końcu, wiesz, co innego jest autokrytycyzm, który ja sobie bardzo cenię. I w ogóle uważam, że kultura Zachodu ma do siebie to, że potrafi być samokrytyczna. Oczywiście najpierw sobie tam kogo miała spalić, to spaliła, kogo miała wymordować, to wymordowała, ale potem wpadła w... mogła sobie już sobie pozwolić na wyrzuty sumienia i teraz jakby ma do siebie dystans i jest krytyczna. I ja bardzo też... uważam za stosowne stosowanie podejścia samokrytycznego do Polski, ale jednak nie tak, że ta samokrytyka przeradza się w auto-hejt, w autoszowinizm. A tak to trochę mam wrażenie jakiś czas temu było, że no Polska sama z siebie zaczęła postrzegać w taki sposób bardzo, bardzo, bardzo paskudny. Teraz od tego się oddalamy. Teraz jakby jesteśmy w stanie patrzeć na siebie z o wiele większą sympatią. Zresztą ja jeżdżę przez cały czas po Polsce. Jakby widzę, jak ona się zmienia i bardzo kibicuję temu krajowi. I w ogóle naprawdę, no ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj mieszkam i widzę bardzo wiele plusów. Wiesz, moim w ogóle takim habitusem, takim miejscem, które uważam za swoją szeroką ojczyznę, to są kraje pomiędzy Niemcami, a nawet Ukrainą. W sensie jakby, czyli cała ta nowa Unia, od Estonii po Bułgarię, od właśnie Polski po

0: Las Czeski i tak dalej. I to wszystko, co jest wewnątrz, to jest właśnie taką wspólnotą, w której ja widzę bardzo wiele rzeczy, które podobnie jak w Polsce się na plus pozmieniało. I ja po prostu lubię stąd być. I wiesz, na razie jeszcze ten zachwyt Polską nie przechodzi w jakąś taką tramtadracyjną, głupią bicie piany. Być może dlatego, że już to przeszliśmy przecież. Przecież no, parę lat temu chłopaki nosili te koszulki z wyklętymi i tak dalej. I wiesz, i my lewacy właśnie też jesteśmy trochę, że tak powiem, no, tyłki wołowe, że jak widzieliśmy ziomka w koszulce z napisem Polska, automatycznie zakładaliśmy, że to jakiś naziel, a to był po prostu facet, który chciał mieć na koszulce napisane Polska, wiesz. Ja też czasem łapałem się na tym, że miałem ochotę pomachać chorągiewką 11 listopada, tylko wiesz, no w sytuacji, kiedy inni machają i to tacy, z którymi się niespecjalnie chcesz afiszować, no to jednak głupio machać tym samym, ale teraz to szczerze mówiąc mam to gdzieś, wiesz. Mogę pomachać, wiesz, jakby i no, te symbole zostały już jednak bardziej rozdystrybuowane porówno. Zresztą, wiesz, no, tutaj no, nawet ci młodzi autorzy, na przykład, nie wiem, na przykład Mateusz Górniak, który jakby teraz ogłasza ten swój polski zwrot i bardzo, bardzo tą Polską epatuje. Hard będzie wydawał numer właśnie dotyczący Polski na nowo odkrytej sympatii do polskości. Ja tu chciałem tylko przypomnieć, jakby, że już 7 coś takiego robiłem, jakby, więc nie wpisuje się w żaden trend, tylko po prostu jakby od zawsze drażniło mnie to walenie w czambuł po Polsce i właśnie zawsze starałem się znaleźć coś w nieciekawego, ale też nie podobałoby mi się, gdyby to przeszło w taki samozachwyt, jak to często u nas bywa.
1: Ale myślę też, że kiedy pojawi się u nas mocniej taka narracja lewicowo-patriotyczna, to po prostu zabierzemy bardzo dużo argumentów prawej stronie, że tak szczerze to powiedziałem. Zmierzając już do końca pliku tekstowego, na koniec, skoro była mowa o Ukrainie, to ja chciałem polecić krótko książkę Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub. Książka wydana przez wydawnictwo literackie i w tym momencie zresztą też w imieniu autora Ziemowita Szczerka powiem, że jego książki, te powieści wydaje Znak. Żeby to było jasne, w przeciwieństwie do reportaży, które wydaje wydawnictwo Czarne. Wojciech Tochman, reporter doświadczony i znany, który zajmuje się pomocą też w Ukrainie, ale zajmuje się zwierzętami. Jak pisze na okładce Serhii Żadan, każde życie ma znaczenie. Wojciech Tochman przypomina rzecz prostą, ale jakże ważną. Za przebiegiem wojny, za jej kronikami i statystykami, za przesuwaniem się linii frontu i prowadzeniem operacji militarnych zawsze stoi życie tych, którzy nie stawiają oporu złu, ponieważ są bezbronni. Ludzie i zwierzęta zaglądają złu w oczy i starają się nie odwracać wzroku. Książka Wojciecha Tochmana, którą ja polecam, a ty co polecasz?
0: Ostatnio zachwyciła mnie taka książka, którą też zresztą wydał Znak, która jest bodajże debiutem faceta, który funkcjonuje pod pseudonimem Bernard Gromek. Ja go nie znam, to jest jakiś... On czy mieszka w Krakowie, gdzieś tam się przecięliśmy pewnie parę razy, ale bez jakichś większych skutków. Natomiast ten człowiek, chłopak, napisał książkę Revolterium.
1: I to jest Revolterium.
0: Revolterium. I to jest książka, która dzieje się rok po rabacji galicyjskiej, która dzieje się w czasie powstania krakowskiego w połowie XIX wieku. I jest to książka, w której Kraków został tak niesamowicie odmalowany, ówczesny Kraków, jeszcze ten mały Kraków, który właściwie był w obrębie plant, który był obskurny, brudny, który wyglądał jak taki właściwie upiór kiedyś bogatej damy, czy bogatego szlachcica, bo to była stolica i widać, że to była stolica, ale wszystko tam się sypie, bo to się stało nagle miasto prowincjonalne austriackie i cała ta otoczka, ta gloria jakby się trochę wygląda jakby stała z trumny. Generalnie może to wygląda... Mnie się kojarzy z Neapolem dzisiaj, jak chodzi się po tych wszystkich palacach, po tych wszystkich dzielnicach i widzi, jak to wszystko opada, bo tam no, trochę jest zaniedbane jakby tam taka stara, piękna architektura. To właśnie Kraków był czymś takim i w tym Krakowie bardzo świetne odzorowanie detali jakby pozwala się przenieść do takiego Krakowa, jakiego trudno sobie nawet wyobrazić, a który faktycznie był taki.
1: Ale czy Revolterium jest powieścią?
0: To jest powieść.

0: Powieść. To jest powieść łotrzykowska, można powiedzieć. To jest powieść, którą czyta się bardzo wartko. Po prostu wychodzi z więzienia jeden z rewolucjonistów, a potem dzieje się dalej. Dlatego, że są jakieś pieniądze, skarb zakopany, jest pewna szlachcianka, która przeżyła rabację w bardzo kiepskim stanie i tak dalej. No, wszystkie te wątki są. Są chłopi, którzy nienawidzą Polski. No, jakby niesamowita książka.
1: I oczywiście polecamy Baciary z piekła rodem, czyli ciąg dalszy Hama z kulą w głowie. Rzymowicz Czerek był gościem pliku tekstowego. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca. Minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wypadek szybowca na lotnisku w Krośnie. Pilot nie odniósł obrażeń. Historyczny występ Mai Chwalińskiej w Paryżu. Finał przegrała, ale zdobyła serca kibiców. Wysłannik prezydenta Ukrainy przyjechał do Polski w tle kontrowersji wokół bohaterów UPA. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, mówi Sara Bania-Nowak z policji.
1: Po godzinie 18 w Krośnie doszło do zdarzenia, gdzie szybowiec uderzył w ogrodzenie lotniska. Na miejscu pracują służby. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała.
0: O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Maja próbowała wszystkiego, ale

0: W wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała finał Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą, to w BKT Advantage w Bielsku Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
1: Szkoleniowcy z Bielska Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
2: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
1: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
3: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
1: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Pojutrze posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA do Polski przyjechał specjalny wysłannik prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.
4: Rano Kyryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kyryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: To Rosja ponosi odpowiedzialność za wczorajszy incydent z dronem morskim, oświadczył prezydent Rumunii. Nikuszur Dan zwołał na dziś nadzwyczajną naradę z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej. Jest pewne, że był to ukraiński dron morski, jeden z 4 dronów wyposażonych w ładunki wybuchowe, nad którymi utracono kontrolę. Muszę jednak jasno stwierdzić, że to Ukraina została zaatakowana, dlatego odpowiedzialność za wszelkie incydenty, które się wydarzą, ponosi Rosja, gdyż Rosja jest agresorem, a Ukraina broni się najlepiej, jak potrafi. Ukraiński dron eksplodował w porcie w Konstancy. Nikt nie został ranny. Mimo zmiany pogody sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna. W głównych korytach rzeki brakuje tlenu. Straż Rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby. Sytuację monitoruje Aneta Łuczkowska.
5: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze Regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
6: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny. Także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
5: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzeki. Te, które zostały, walczą o życie.
6: Podpływają do powierzchni wody i przebywają w tej wierzchniej warstwie wody. Plus jeszcze to takie charakterystyczne dzióbkowanie wtedy, kiedy już prawie w ogóle nie ma tlenu w wodzie, one zaczynają dzióbkować. To jest taki znak, że już jest naprawdę bardzo źle.
5: Obszar rozlewiska Odry jest olbrzymi. Kanały są głębokie. Wymiana wody na bardziej natlenioną, nawet w sprzyjających warunkach pogodowych, potrwa co najmniej kilka dni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Kędzierzynie, Koźlu, na Podlasiu i miejscami na Pomorzu bardzo dobra, na pozostałym obszarze kraju dobra. 1/5 energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Krzysztof Łoniewski.
9: Maja Chwalińska przegrała finał Rolanda Garrosa 3-6 i 2-6. Uległa nastoletniej Rosjance Mirze Andrijewej, ale niech to nie zamazuje jej absolutnie niezwykłego występu w Paryżu. Poruszyła umowny naród swoją skromnością i urokiem. Na potwierdzenie ta wypowiedź już po spotkaniu finałowym.
10: uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni i cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno

0: za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
1: Wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej. W zamian za doskonały występ w Paryżu awansuje w najnowszym notowaniu rankingu WTA na miejsce 21 ze 114 sprzed rozpoczęcia turnieju. Teraz żużel i trwające drugie Grand Prix w Manchesterze. We wczorajszym Australijczycy zajęli całe podium. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik był czwarty po upadku.

0: drugim z 6 punktami. W Formule 1 kwalifikacje Grand Prix Monaco dla Andrei Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla i Lewisa Hamiltona z Ferrari. A ze spraw piłkarskich krajowych Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało 3-1 w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i po 2 latach wróciło na zaplecze PKO Ekstraklasy.
1: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: A w Trójce teraz czas na jazz i bass.
6: Jazz and bass.
5: Dobry wieczór. Pierwsze czerwcowe spotkanie w Jazz and Bass uważam za otwarte. Mówi Michał Grabek-Grabkowski, a dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska. No, zawsze sobie powtarzam, jak dobrze, że jest radio. To nasze wieczorne, sobotnie radio. Mamy dzisiaj 2 niecałe godziny z przerwą na serwis informacyjny. Godziny, które wypełni nam muzyka. Proszę spodziewać się premier z Polski i z zagranicy. Będą, myślę sobie, zaskoczenia. To zaraz na początku audycji. No i będziemy słuchali muzyki z naszych ulubionych planet muzycznych. Zachęcam do pozostania z Trójką, przynajmniej do 23. Jeżeli ktoś ma wenę, no to bardzo proszę, można pisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli social media, to gdzie Grabek mówi dzień dobry i social media Trójki. Aha, i będą dzisiaj nagrania, które raz na jakiś czas mniej lub bardziej regularnie zabieram ze sobą na Myśliwiecką. Oto przykład numer 1.

No ja to powiedziałem Katarzynie Nosowskiej, było to w garderobie klubu studenckiego Od Nowa w Toruniu, dawno, dawno temu, że jestem wielkim fanem tego, jak ona akcentuje słowo szal w tym wykonaniu Wielka Dama Tańczy Sama. 26 lat temu koncert poświęcony pamięci Anny Jantar, Tyle Słońca, tutaj Nosowska razem ze Smolikiem we wspaniałej interpretacji jakże ważnej piosenki polskiej. 12:30 po 21:00, no właśnie, piosenki polskie, one zdominują pierwszą część naszego spotkania.

Wrocław na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, rok 2002, formacja Husky. No myślę, że zapomniana trochę, ale tak jak powiedziałem na początku dzisiaj nagrania, kilka takich nagrań, które czasem biorę do radia przy wyjątkowych okazjach, no i dzisiaj jest taka okazja. No to teraz zespół Nanga.

push, push, push, a w sercu nóż.

Boleć burz, burz, burz, a w sercu nóż, nóż, nóż. Nanga, czyli projekt założony przez byłych muzyków zespołu Lao Chen, ale potem doszło do przetasowań w składzie i okazuje się, że chyba troszeczkę słuch o nich zaginął. Scottie Pippen to z tej płyty numer 2 dzisiaj w audycji Jazz and Bass. Każda sobota między 21 a 23 należy do nas. Pan Robert wysłał zdjęcie z przepięknego spaceru przed audycją. A jak pan Robert wysyła te zdjęcia, to ja zawsze zazdroszczę, bo to piękne góry, piękna przyroda. No ale dobrze, wiadomo, wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej, zwłaszcza, że odcinek two-stepowy teraz.

A 4 lata temu Reni pokazała, jak się gra w muzykę klubową, płyta Elektronika. No i tutaj idealny przykład tego, co w Anglii się robiło właśnie na początku lat 2000. Two Step UK Garage, no utwór zbudowany na popularnych patentach, ale proszę bardzo, na podwórku polskim. No i mamy Nosowską z 2000 roku, Husky z 2002, Reni z 2001. No to teraz też jedna z ważniejszych elektronicznych polskich płyt. Szkoda, że tylko jedna w historii zespołu, ale trzymajmy kciuki, może kiedyś coś. To Futro, panie i panowie, Futro.

0: Pani Anna na Facebooku, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, napisała: sorki, ale niestety nie pasuje mi pana głos. Szacun za wiedzę, ale tembr głosu nie do radia. Serdecznie dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. To Nowika, zespół Futro, płyta z 2002 roku. Na płycie jeden utwór lepszy od drugiego. Tak w skrócie można określić zawartość tego wydawnictwa. Skoro mój głos nie tak, to może odezwie się ktoś inny teraz?
1: Cześć, tu Rosa Dykszyn. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass.
0: 26,5 minuty po godzinie 21. Ross Addiction, nie

Bez kozery na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To taki krąg przyjaciół audycji Jazz and Bass, bo my tutaj w tej audycji jesteśmy bardzo pazerni na muzykę od Addiction Records. To polski label skupiający wokół siebie artystów związanych z porządną, z polską sceną basową i nie tylko. No i na bieżąco, w soboty między 21 a 23 jesteśmy z tym wszystkim, co w katalogu Addiction Records się ukazuje. Co tu dużo mówić, panie i panowie? Ja nie wiem, czy to jest premiera radiowa, bo zainteresowani nie przekazali mi tej informacji, ale niemniej jednak warto wspomnieć, że właśnie dzisiaj po raz pierwszy w tej audycji utwór, który ukazał się dokładnie wczoraj, to nowa, świeża polska produkcja, za którą odpowiedzialnych jest dwóch gości, którzy są poważnymi graczami, jeżeli chodzi o polską ligę drum and bassu. Z jednej strony Harland, z drugiej strony Ross Addiction właśnie. Tutaj głosu udziela Mila, czyli córka tego drugiego, i mamy Let It Go. Piękne, wieczorne, płynące, likwidowe granie drum and bassowe. To jest ważny moment w tej audycji, bo pierwszy raz sięgam po ten utwór. Bardzo proszę.

Z jednej strony Piotr Harland podobno zaczął interesować się muzyką i grać muzykę po występie LTJ Buchema i MC Konrada w 2005 roku. No, nie dziwię się, jak się obserwuje i słucha takich mistrzów. Z drugiej strony Ross Addiction, człowiek legenda, człowiek instytucja, pionier gatunku, jakim jest drum and bass w Polsce, reprezentant Trójmiasta, pryncypał labelu Addiction Records. No i mamy Let It Go, Harland, Ross Addiction i Mila. To absolutna nowość, jeżeli chodzi o polskie podwórko, to absolutna nowość, jeżeli chodzi o audycję Jazz and Bass. Myślę, że utwór będzie powracał podczas naszych sobotnich spotkań. A propos Harlanda i Ross Addiction, już za tydzień, w piątek, 12 czerwca, 24 urodziny labelu Addiction Records właśnie. Wszystko odbędzie się w warszawskim klubie Zamieszanie, jako gwiazda wieczoru Zero T, panie i panowie. Zero T, polecamy imprezę serdecznie, jest za free. A Zero T teraz, może nie Zero T, Brooke Rogers.

Oczywiście, że celowo tak zrobiłem na koniec mojej ostatniej wypowiedzi. Brooke Rogers, czyli to jest kolejne alter ego artysty, która nazywa się Kian McCann. To jest Zero T, który wystąpi w najbliższy piątek w Zamieszaniu z okazji 24. urodzin Addiction Records i na imprezę, którą szczególnie polecamy w audycji Jazz & Bass. No ale Brooke Rogers nagrywa też dla wytwórni True Tats i tutaj troszeczkę w innym garnku miesza. Piękny broker.

Ten beat, piękna, taneczna muzyka, cudowne wokale i to są jego dwie nowe propozycje. Z jednej strony Love, z drugiej strony Lua. Na antenie trójki Jazz and Bass. Jazz and Bass Brooke Rogers. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za wieczorną korespondencję.

No trudno się uwolnić od stajni True Tat. Zresztą dlaczego mielibyśmy to robić? I co chwilę nagrania stamtąd właśnie pojawiają się na antenie Jazz and Bass w Trójce, Alice Russell. Piękny głos z Wielkiej Brytanii. Tutaj utwór Gravity zremiksowany przez duet Payphone. 12 minut do 22. Tradycyjne pytania, co w drugiej godzinie, a ja tradycyjnie będę unikał odpowiedzi, żeby zachęcić do tego słuchaczy Trójki, aby zostali przy radiu do 23. Z zespołów, które wystąpią, mogę powiedzieć o Beastie Boys. Tak, Beastie Boys w drugiej godzinie, ale to tylko między innymi. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to mail, a Rosin Murphy to jest artystka, która teraz wystąpi.

0: No i myślę, że na dobre wyszło artystce to, że zmieniła barwy i występuje już od kilku lat pod skrzydłami wielkiej wytwórni fonograficznej. Cool, cool, tutaj w takim klubowym remiksie. Rodzin Murphy na antenie Trójki.
1: Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami.
0: 5 minut do 22. No właśnie, jazz z wami. Dzisiaj troszeczkę skąpo tego jazzu, ale zobaczymy, co tam w drugiej godzinie redaktor szanowny wyczarował. O 22 serwis informacyjny, zaraz po nim wracamy, a do serwisu, no, tupiemy nogą, przecież jest sobota.

0: Autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca i minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Rosyjski atak na ukraińskie kutry ratunkowe na Morzu Czarnym, są poszkodowani. Historyczny Roland Garros ma i Chwalińskiej finał przegrała, ale awansowała o prawie 100 pozycji w rankingu. 26 tysięcy biegaczy opanowało Wrocław. Zaczyna się nocny półmaraton. Rosjanie zaatakowali dwa ukraińskie kutry służby poszukiwawczo-ratowniczej, poinformował o tym minister Oleksiy Kuleba, dodając, że są poszkodowani. Do ataku doszło w ukraińskim korytarzu na Morzu Czarnym. Według ministra Kuleby kutry wykonywały misję humanitarną. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem i PAP, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca.
3: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
4: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granic.
3: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
4: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do

0: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
1: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Maja Chwalińska przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrijewą w finale turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Polki z rozstawioną z numerem 8 Rosjanką trwał 1 godzina i 23 minuty. Maja Chwalińska przyznała, że dało sobie znać zmęczenie, ale to Andrijewa była w tym meczu lepsza.
3: No naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej.
2: Również trener polskiej tenisistki Jarosław Machowski przyznał, że rywalka była dziś poza zasięgiem zmęczonej turniejem Mai Chwalińskiej.
4: Było to bardzo dużo w tych 3 tygodniach a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła co mogła, a Mira była dzisiaj po prostu bardzo lepsza.
2: Maja Chwalińska do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji i jest pierwszą w historii Roland Garros zawodniczką, która tego dokonała. Przed występem w Paryżu zajmowała w rankingu WTA 114 miejsce. Udział w finale dał jej znaczący awans na 21 pozycję. Ponad 20 tysięcy ludzi bierze udział w uroczystej mszy, która jest centralnym punktem 30. spotkania młodych na polach lednickich. Dla wielu Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
5: Jestem tutaj 6. raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron. Różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
6: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
2: Wieczorna msza otwiera finałową część jubileuszowego spotkania. Kulminacją będzie nocne przejście uczestników przez Bramę Rybę. A we Wrocławiu 26 tysięcy ludzi wybiega właśnie na ulicę w 12. nocnym półmaratonie. Trasa prowadzi m.in. przez Most Grunwaldzki, plac Jana Pawła II, obok Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Współczesnego. Debiutanci mieli mieszane uczucia.
7: Bardzo dobrze. Jestem podekscytowana, trochę zestresowana, no i co, czekam na swoją kolej. Pierwsze, więc trochę tego stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
8: Trwa przypinanie numerka.
9: Tak jest.
10: Tak jest, dokładnie.
11: To jest mój pierwszy taki półmaraton, pierwsze takie przygotowania, więc nie wiem, czego się w ogóle spodziewać, to tak.
2: Pierwsi zawodnicy powinni dotrzeć do mety po 23. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze, a temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Mój koniec świata był 863 dni temu.
14: Pierwsza myśl.
15: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
15: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
14: Jeszcze chciałabym pożyć.
16: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Ogłoszenie społeczne.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
12: Jazz and Bass.
19: A zegarek audycji Jazz and Bass pokazuje 6,5 minuty po godzinie 22. Dziś przy konsolecie Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. To będzie druga część audycji, która potrwa do 23. Mam nadzieję, że wszystko dobrze po drugiej stronie radia, bo u nas chyba jak najlepiej.

Mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania, że kilka utworów, tych, które raz na jakiś czas muszą wybrzmieć jazz and bass, dziś zabrałem do radia Morcheeba Blindfold, rok 1998.

Przypominam, że cały czas trzymamy kciuki za wrocławski zespół Tant Freaky. Głosowanie już zakończone, teraz specjalna komisja wyłoni ten jeden najważniejszy zespół, który wystąpi na festiwalu w Montreux. Także trzymamy kciuki, bo to nasi przyjaciele. Przyjaciele audycji Jazz and Bass, w której mamy 11.30 po 22.00. Pani Agata z Łodzi, nasza stała słuchaczka, napisała, że super druga część audycji nie przestaje ruszać bioderkiem. No i taki charakter zabawowy i taneczny często narzucamy w Jazz and Bass. Przecież jest środek weekendu, długiego weekendu i nikt nam nie zabroni tańczyć. Na początku pierwszej godziny polskie płyty sprzed 25 lat co najmniej, więc też jedna taka pojawi się w tym momencie. To kompilacja wydana w 2000 roku, czyli dokładnie 26 lat temu, jako dodatek do gazety Machina. Zatytułowana jest Kosmiczny Sztorm, czyli Kapitan Sparky. No i proszę posłuchać, co na tej kompilacji możemy znaleźć.

Pani Donata, nasza stała słuchaczka, napisała, czytało się machiny od deski do deski, a dołączone płyty to złoto. No tak, tak wtedy było. Czekało się na gazetę, czekało się na płytę. Ta zatytułowana jest Kosmiczny Sztorm. Ukazała się 26 lat temu, a na niej plejada polskiego AC jazzu, drum and bassu, breakbeatu i funky. Utwór, który za nami 3-2-1 Blues Beera promował wydawnictwo na singlu. A tutaj proszę posłuchać jeszcze, co my możemy na tej kompilacji znaleźć. Easy Band All Stars Jungle, ale to się zaraz pięknie rozkręci.

Kosmiczny Sztorm, czyli Kapitan Sparky i z płyty Easy Band All Stars Jungle 26 lat temu. Natomiast 21 minut po 22 pokazuje nasz zegarek. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry i trójka. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl to namiary, a Nene Heroin to zespół, który teraz zagra na antenie trójki.

I znowu rok 2002. No tak, dzisiaj ten scenariusz został ułożony. Super Styling, Groove Armada. Znamy na pamięć od początku do końca, ale jak co jakiś czas zabrzmi w Jazz and Bass, to chyba nic się nie stanie. 22:32 na naszym zegarku. Witamy tych, którzy włączyli dopiero teraz trójkę. To sobotnie wydanie Jazz and Bass, w którym wystąpi Nia Archives. W ten sposób artystka zapowiada swoją nadchodzącą płytę. I ten album zatytułowany będzie Emotional Junglist.

Reprezentantka nowej szkoły dżanglistów albo dżanglistek, no, wypracowała już swój piosenkowy, dżanglowy styl, no i w takim pozostaje. To trzeci singiel zapowiadający album Emotional Dżanglist Vertical. Absolutna premiera, bo utwór ukazał się dokładnie wczoraj. Abby Soda teraz, ale zremiksowani.

czołowa reprezentacja współczesnego brytyjskiego jazzu Abbey Soda, Soft Pink, tutaj J.D. Wright Remix. Pięknie ubasowiony ten utwór jazzowy, a my lubimy Abbey Soda, prawda? 22:39, Jazz and Bass. No to skoro tak dzisiaj operuję datami wydania płyt, które pojawiają się w tym wydaniu audycji, to teraz powiem rok 1992.

Generalnie nie słucham muzyki jeżdżąc na rowerze, ale w tym tygodniu natknęło mnie, żeby przypomnieć sobie ten trzeci album zespołu Beastie Boys zatytułowany Check Your Head. No i zasłuchałem się strasznie pedałując, bo to płyta nie tylko rapowa, ale również progresywna, punkowa, no i taka jamowa, wieczorna.

Ikoniczna okładka, ponadprzeciętna zawartość, Check Your Head, Beastie Boys i na pewno dwa niereprezentatywne dla tego albumu nagrania Lighting Up i Something's Got to Give. No to kwadrans pozostał do 23. Nie, nie, nie, nie zapomniałem o nowym nagraniu Ezra Collective.

No oczywiście, że im się udało. 18 września, Here Because of Hope, nowy album Ezra Collective, mamy Only Love, pierwszy singiel, który zapowiada to wydawnictwo. 10 do 23, no to teraz panowie z relacji internetowej dzisiejszej audycji.

Cool and the Gang. No to skoro dzisiaj tak operujemy datami, no to powiem, że to rok 1973, Funky Stuff. Elżbieta Malinowska dziś program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. I ten program przygotowałem o pełnej serwis, po nim Gosia Jakubowska i N3, a my serdecznie dziękujemy za kolejne wydanie audycji, która nazywa się Jazz and Bass.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Zarzuty są, aresztu nie ma. Sąd zdecydował w sprawie matki 5-letniego dziecka, które wypadło z 11 piętra. Pete Hegseth w Normandii, amerykański sekretarz obrony, ostrzega przed skutkami niekontrolowanej migracji. Lublin dziś nie śpi, do drugiej trwa Noc Kultury. Sąd we Włocławku nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie aresztował matki, której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitala w Bydgoszczy. Gdy doszło do wypadku, matka dziewczynki spała. Badania wykazały, że kobieta miała około promila alkoholu w organizmie. Przyznała się, że paliła marihuanę. Dziś 21-letnia Wiktoria D. usłyszała zarzuty.
3: Narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia, potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
2: Powiedziała prokurator Małgorzata Kręcicka. Ranna dziewczynka trafiła do Centrum Urazowego Szpitala w Bydgoszczy i jest na oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Amerykański sekretarz wojny wezwał europejskich sojuszników do wzmocnienia obrony swoich plaż przed migrantami. Pete Hegseth przemawiał w Normandii podczas obchodów 82. rocznicy lądowania wojsk alianckich. Nawiązując do obecnego zjawiska migracji, zaapelował do krajów europejskich o podjęcie działań w obliczu zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Niestety, dziś różne europejskie plaże są szturmowane przez rozmaite niebezpieczne ideologie.

0: Plaże w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, w Bułgarii przybywają łodzie i ludzie. Kiedy europejskie stolice zrobią coś z tą inwazją? A może jest już za późno? Modlę się, aby nie. I wierzę, że nie. 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie rozpoczęły w Normandii operację desantową Overlord. Wydarzenie to otworzyło drugi front w Europie Zachodniej i przyspieszyło wyzwolenie kontynentu spod okupacji hitlerowskiej. Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej, mająca większość w parlamencie, litewska partia socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świt Niemna.
1: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Trzecia śmiertelna ofiara rekina w ciągu 4 tygodni w Australii. Mężczyzna, który polował w wodzie z kuszą w pobliżu portowego miasta Albany, został zaatakowany przez żarłacza białego i zmarł mimo akcji ratunkowej. Dwa poprzednie ataki rekinów wydarzyły się 24 i 16 maja. Choć w Australii dochodzi średnio do 20 tego typu ataków rocznie, rzadko więcej niż 3 są śmiertelne. Do drugiej potrwa Noc Kultury w Lublinie. Przygotowano instalacje świetlne, koncerty, potańcówki, gry i inne atrakcje.
2: W ręku trzymamy dwa kwiaty. Do nich były bileciki, które można było sobie wybrać.
3: Świetna atmosfera.
2: Jeszcze byłyśmy na malowaniu komiksów.
4: Idziemy tam od dołu, od placu zamkowego do góry. Pilnujemy księgi gości, do której każdy może się wpisać. Tutaj zachęcamy, żeby się wpisywać, ponieważ jest to wspaniała pamiątka.
5: Lublin żyje, jest dużo ludzi, jest dużo atrakcji. Dobrze się bawię.
6: Są dużo ładnych, na przykład te fontanny są ładne albo jakieś ozdoby.
0: Szczegóły na stronie nockultury.pl. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Krzysztof Łoniewski.
8: Tym razem się nie udało. Maja Chwalińska przegrała finał wielkoszlemowego Roland Garros 3-6 i 2-6 z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dla 19-letniej rywalki to pierwsza wygrana w cyklu Grand Slam, mówi trener Chwalińskiej, Czech Jarosław Machowski.
9: Było toho bardzo dużo w tych 3 tygodniach a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła co mogła, a Mira była dzisiaj prosto bardzo lepsza. Życie Maji się teraz zmieni, że to wszystko, co tu przeżyła, co wszystko się udało tutaj a w Polsce, tak i trochę pozmieni. Wszyscy będą poznawać, będę ciężko trochę. To znaczy, że będziemy jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udał od znowu a zrobić wszystko, aby była jeszcze lepsza a robiła radość wszystkim wam tam doma.
8: Wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej w zamian za doskonały występ w Paryżu. Awansuje w najnowszym notowaniu rankingu WTA na miejsce 21 ze stop 14 sprzed rozpoczęcia turnieju. Martyna Czerniańska nie dokończy udziału w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nankin w Chinach. Nasza siatkarka tłumaczy, jaki uraz wyłączył ją z gry.
10: Tak naprawdę jest to uraz, miejmy nadzieję, nie bardzo poważny. Gdzieś tam problemy z mięśniami brzucha, które już też miałam i które gdzieś tam do mnie wracają. Będziemy o wszystkim decydować na bieżąco. Na ten moment wracam do Polski.
8: Podopieczne Stefano Lavariniego jutro w ostatnim spotkaniu w imprezie zagrają z gospodyniami Chinkami. Formule 1, kwalifikacje Grand Prix Monaco dla Andrei Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla i Lewisa Hamiltona z Ferrari. Jutro w Warszawie będzie królował triatlon podczas dorocznych zawodów Enea Ironman na dystansie 70.3, czyli niespełna 2 km pływania, 90 rowerem i półmaraton do przebiegnięcia. Start nad Zalewem Zegrzyńskim, nazywanym przez miejscowych żeglarzy Oceanem.
11: Ocean Zegrzyński, no tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że niby jezioro, ale jednak fale potrafią tam dokuczać. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę. Liczymy, że będzie spokojnie z wiatrem i to pływanie będzie komfortowe, ale tak, zdarza zdarza się, że nie jest wcale tak łatwo.
8: Mówił organizator imprezy Piotr Jakubik. Zawody rozpoczną się w niedzielę rano w Nieporęcie. Trasa rowerowa wiedzie do centrum Warszawy, a bieganie zostało wytyczone na Starym i Nowym Mieście oraz trakcie.

0: Mieście Królewskim. Proszę być przygotowanym na utrudnienia ruchu. Na zakończenie brawa dla piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. 3-1 pokonali w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i awansowali do Betclic pierwszej ligi po dwuletniej przerwie.
1: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym

0: 26 na Podkarpaciu.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 8 minut po godzinie 23.
3: N3.
2: No muszę przyznać, że jeszcze w taki sposób nie rozpoczynam audycji N3, ale też nigdy wcześniej nie byłam w Hiszpanii. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dobry wieczór i głos, który potrafi oczarować. Do północy jesteśmy razem.

udana espanizacja objawia się nie tylko dodatkowym kilogramem i opalenizną piękną, ale również bagażem pełnym doświadczeń. Tym jednym z przykrych doświadczeń jest to, że nikt wcześniej mi nie powiedział, że w Hiszpanii jest całkiem sporo insektów, przede wszystkim karaluchów, ale oprócz tego jest masa pozytywnych wrażeń i też odkryć muzycznych. Co prawda Maria José Legro to artystka, która pojawiła się na głównej scenie rok temu na OFF Festiwalu i oczarowała wszystkich, ponieważ w tym ponurym dniu wyszła w czarnej sukni z pięknym wiankiem na głowie i wzruszała swoim pięknym śpiewem, a także i opowieściami, które stały za piosenkami. Ale oprócz tego warto wspomnieć, że ukazała się również w maju jej kolejna płyta El Juego. I warto tutaj zaznaczyć, że nie ma lepszego miejsca na zrozumienie hiszpańskiej muzyki jak tylko Hiszpania. Może jest to oczywista oczywistość, ale to kraj, który opiera się na temperamentnym przekazie. Nikt tam nie mówi po angielsku. Jednak możliwe jest porozumienie się, a to za sprawą ich właśnie, tak jak wspomniałam, temperamentu, gestykulowania, ale też intonacji głosu. To jest niesamowite, jak funkcjonuje ten kraj, przede wszystkim z turystami, ale nie jest to audycja podróżnicza, chociaż dzisiaj będziemy podróżować całkiem sporo. Nie tylko za sprawą właśnie mojej obecności w Hiszpanii przez ostatnie 2 tygodnie, ale ze względu na to, że ukazało się w ostatnim czasie bardzo dużo różnorodnej

muzyki z różnych zakątków świata. I tak też zaczynamy od El Juego. I tutaj ostatnie słowo jeszcze a propos Marii, że akceptuje tą płytą swoją wrażliwość, uwalniając się od ciężarów przeszłości i bez skrupułów wkraczając w nowe, awangardowe brzmienia. I my teraz to właśnie zrobimy.

Janada malo puede pasar. Nic złego nie może się więcej wydarzyć. Kolejne spostrzeżenie to to, że Hiszpanie są niebywale pewni siebie i to widać w stylu nie tylko wypowiadania się, ale także chodzenia, stylu bycia. Ale to jest coś wspaniałego, bo też obcując z tym, takim narodem można naprawdę dużo rzeczy się nauczyć. Między innymi jakiegoś takiego zluzowania, wyluzowania i tego uczy nie tylko płyta Marii Jose Jego, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, ale także wspaniałego duetu, który przed chwilą pojawił się

w audycji N3. I jestem pewna, że nie ostatni raz, czyli Bala Bengala. Ni en tu casa, ni en la mia to pierwszy utwór, drugi, który teraz nam towarzyszy, to Fortune Cookie. I muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo duet pozwala sobie na bycie właśnie zabawnym, tanecznym, ironicznym, a zarazem chwilami bolesnym dla samych siebie, ponieważ jest to album, który nagrywali jako była para i mimo, że są poturbowani uczuciowo, idą dalej tym wspomnianym pewnym krokiem. Bala Bengala po raz pierwszy w trójce, a teraz zaglądamy do Peru. Tam ciekawa współpraca. Daniela Lalita i Muramasa.

0: Uduchowione reggaeton, takie hasło pojawia się przy okazji twórczości Rosy Pistoli, Kolumbijki. Pozwalam sobie na chwilę zawiesić te wątki hiszpańskie, do nich powrócimy w dalszej części dzisiejszej audycji, jeżeli wystarczy nam czasu, na co mam oczywiście nadzieję. Natomiast Rosa Pistola pojawia się nie bez powodu, już w przyszłym tygodniu, dokładnie 8 czerwca, rozpoczyna się Efemera, czyli festiwal, który jest idealnym rytuałem witania lata na czas przesilenia letniego. Jedyny taki festiwal miejski w Polsce, który wnikając w tkankę miejską potrafi celebrować najdłuższe dni w roku w dosyć niecodzienny i nietypowy sposób, oddziałując na nasze wszystkie zmysły w warstwie wizualnej, komunikacyjnej, performatywnej, no i przede wszystkim muzycznej. I w tamtym tygodniu rozmawiałam o tym z Gosią Płysą w audycji N3. Na głównej stronie Katarzyna Wyszkowska i jej obraz, który zatytułowany jest Szum wynikający z dużej liczby drobnych zdarzeń.
1: Ten pełny tytuł tego obrazu idealnie obrazuje to, czym jest efemera. To jest w ogóle piękna praca Kasi Wyszkowskiej, którą nam użyczyła dzięki współpracy z Galerią Import Export i Krupa Art Foundation, którzy są właścicielami tej pracy, ale bardzo się cieszę, że ona może ilustrować właśnie naszą edycję, bo w idealny sposób obrazuje taką trochę oniryczną, dziwną, senną, bajkową identyfikację efemery i są tu obcy, są rośliny, są dziwne zwierzęta, więc wszystkie te rzeczy będą nam towarzyszyć w różnych elementach tygodnia. Możemy tutaj znaleźć taką przeciwwagę dla tego, czym jest Unsound, bo z Unsoundu efemera wyrosła. Mamy właśnie dużo wspólnych cech w postaci właśnie nawiązań w programie czy prezentacji artystycznych, które pojawiały się czy wynikają z różnych działań skupionych wokół programów Unsoundu jesiennego Krakowa festiwalu. Natomiast no właśnie efemera jest tą młodszą, kolorową, szaloną siostrą tego festiwalu i tak też oddaje to właśnie ta komunikacja i program.
0: Bardzo podoba mi się określenie, które użyła Gosia Płysa, współorganizatorka, współkuratorka wydarzenia efemera, czyli że to jest taka bardziej szalona, młodsza siostra festiwalu Unsound. Zapraszamy do tego letniego szaleństwa. Tak się składa, że mamy ostatnie wejściówki, ponieważ festiwal rozpoczyna się już w poniedziałek i potrwa do 14 czerwca, a ja mam wejściówki na dzień 12 czerwca do Komuny Warszawa, tam projekty specjalne, oraz na dzień 13 czerwca do klubu Oczki na wydarzenie Dragana, w ramach której właśnie Rosa Pistola między innymi i Niki C, która teraz nam towarzyszy, zagrają w ramach tegorocznej efemery. Przypominam, jest to wydarzenie, które trójka objęła swoim patronatem. Do zobaczenia. Z kim? Gosia.jakubowska@polskieradio.pl.

No ja takie sytuacje lubię najbardziej, czyli podaję swój adres mailowy i nagle okazuje się, że po drugiej stronie jest bardzo dużo osób, które chciałyby się wybrać na tegoroczną efemerę. Wejściówki powędrowały w ręce pana Dominika i pani Magdaleny. Gratulujemy oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część przebiegu audycji N3, no to Skrillex przed chwilą. Kolejny album Skrillexa, kiedy wydawałoby się, że 2025 rok był intensywny, to amerykański DJ nie zwalnia tempa i w czwartek ukazała się Soma, wypełniona 13 utworami, a w tym wspaniałymi współpracami, m.in. Blauan w utworze Thai Steel, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki. Jest to bardzo intensywny czas dla samego artysty, ponieważ Skrillex zagrał już na tegorocznej Primaverze. Nie zapominajmy, że Primavera Sound w Barcelonie trwa i o tym wydarzeniu z pewnością będzie jeszcze całkiem sporo na antenie Trójki w nadchodzących dniach, a przed Skrillexem kolejne intensywne dni, no bo kolejne jej koncerty. Natomiast na portalu Album of the Year 66 na 100 możliwych głosów. Do numeru 1 na tym portalu za chwilę przejdziemy. Zanim to nastąpi, to ktoś, kogo mi zabrakło na płycie Skrillexa, czyli Brodiński.

Thank you.

The World Becomes Flesh, Boards of Canada i mój ulubiony utwór z ich najnowszej płyty Inferno, która zdecydowanie nie stanie się moją ulubioną płytą tego roku. Z kilku powodów, ale zanim na to warto zaznaczyć, że jest to album, który ukazał się tydzień temu, jak na dzisiejsze realia jest bardzo długi, bo trwa ponad godzinę. To pierwszy zresztą od 13 lat nowy materiał szkockiego duetu. No i jak słyszymy, dużo EDM-ów, ambientu, bardzo refleksyjna płyta, bo na albumie też pojawiają się teksty dotyczące proroctwa, pochodzenia wszechświata. Natomiast jak wiemy, każda, nawet ta najbardziej kosmiczna podróż, jeżeli trwa za długo, może być w pewnym momencie po prostu wtórna i nużąca. A my teraz się przenosimy ze Szkocji do Nowego Jorku. Tam tworzy Melissa Gertz. Polecam po raz kolejny w audycji przyjrzenie się jej twórczości. Teraz to zrobimy przy okazji jej najnowszego singla.

przed chwilą jeszcze jeden powrót do Hiszpanii, Hodelin tym razem i Mangata. To jest utwór, który zasilił jej album, który ukazał się 2 lata temu. Z tego co wiem, Hodelin pracuje teraz nad kolejnym albumem. W tamtym tygodniu ukazał się singiel, natomiast zachowuje go na inną okazję. Natomiast ten utwór, z tego co pamiętam, pojawiał się w rotacji już archiwalnej audycji w Trójce, ale nadal dostępnej na naszej stronie internetowej. I to jest teraz ten moment w audycji N3, który sobie cenię co tydzień najbardziej, czyli pora na eksperyment, w którym pozostaniemy do końca. A to za sprawą zespołu IR, który zachęca nas do tego, żebyśmy bardziej wytężyli swój słuch. Podpisali się z wytwórnią A24, która to zwykle słynie z

I can't forget. Nie tylko eksperymenty, ale także elektroakustyczne brzmienia pojawiają się w audycji N3. Natomiast duet, który przed chwilą się pojawił w Trójce, słuchają go już Indie, Egipt i Stany Zjednoczone. O tym dzisiaj wspominali w tygodniku muzycznemu Bartka Chacińskiego podczas

rozmowy, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, duet Calls, który pracuje nad wydaniem swojego kolejnego studyjnego albumu Magia. Będzie działa się za tydzień w piątek, kiedy to też i zawitają do Studia Trójki, by w ramach audycji Nowe w Piątek nieco więcej powiedzieć o całym procesie tworzenia. Już teraz zachęcam na to spotkanie, żeby do niego dołączyć między 10 a 12 w piątek. Duet Calls a dzisiaj w utworze Traces z artystką Moliną. Gdzieś tam na stronie internetowej Trójki audycji N3 można znaleźć rozmowy z Moliną. To działo się w tamtym roku w marcu, z tego co pamiętam. No i tu miałam zagrać zupełnie coś innego, ale na fali ostatnich singli Charlie XCX inspirowanych rockiem, ja wróciłam do wichrowych wzgórz.

Film Wichrowe Wzgórza w reżyserii Emerald Fennell, o którym dużo mówiliśmy w Trójce przy okazji lutowej premiery, pojawił się na streamingach i niestety ogromnie mnie rozczarował. Nawet jeżeli miała być to luźna adaptacja, to całe szczęście została ścieżka dźwiękowa, niestety w filmie bardzo ubogo wykorzystana, która mam wrażenie lepiej opowiada ekranową historię niż sam scenariusz i jakiekolwiek zawarte tam kadry. Jeżeli jednak ktoś ma wolne 2 godziny, to może je zdecydowanie lepiej spożytkować. Mam nadzieję jednak, że ostatnia godzina była udana i dobrze się bawili słuchacze po drugiej stronie radioodbiorników. My z Elą bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska audycję zrealizowała. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzymy dobrej nocy, oczywiście z Trójką, zachęcając do pozostania, ponieważ już za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. A kończymy audycję 3 pięknym i bardzo refleksyjnym utworem Chanela Betza, The Crowd Forgets His Nightmare. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję. Dobrej nocy i do usłyszenia. Yeah.

0: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ. Jest zatem niedziela, 7 czerwca. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Od kwalifikacji do finału. Maja Chwalińska, choć przegrała z Mirą Andrijewą, napisała historię turnieju Rolanda Garrosa. Armenia wybiera przyszłość między Moskwą a Zachodem. Za kilka godzin rozpoczną się wybory parlamentarne. 11. Marsz Równości przeszedł ulicami Gdańska. Historyczny Roland Garros Maji Chwalińskiej. Finał przegrała, ale awansowała o prawie 100 pozycji w rankingu. Polka nie dała rady Rosjance Mirze Andrijewej. Przegrała 3-6, 2-6. Pojedynek trwał godzinę, 23 minuty.
1: Nie wystarczył doping polskich kibiców ani wsparcie publiczności na trybunach kortu Filipa Szatriera. Po wyrównanym początku spotkania Rosjanka przełamała Polkę i utrzymała przewagę do końca pierwszego seta. W drugim również szybko objęła prowadzenie i zdominowała Polkę, która wygrała tylko dwa gemy. Po około półtorej godzinie gry Andrijewa mogła cieszyć się z pierwszej w karierze wygranej w turnieju Wielkiego Szlema. Mimo porażki wyjątkowe osiągnięcie Maji Chwalińskiej w Paryżu wiele zmieni w jej karierze. Dzięki występowi w finale awansuje o około 100 miejsc w światowym rankingu. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. Została również pierwszą w historii Rolanda Garrosa tenisistką, która przeszła drogę od eliminacji aż do finału. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Niedziela jest w Armenii dniem wyborów parlamentarnych, które mogą zmienić przyszłość tego kraju. Erywań stara się uniezależnić od Moskwy, ułożyć sobie relacje z sąsiadami oraz zbliżyć się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja nie chce jednak pozwolić Armenii wybić się na pełną niezależność. Profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi, że Moskwa uruchomiła w Armenii cały arsenał nacisków, dezinformacji i gróźb, które mają wpłynąć na wynik wyborów.
2: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających stworzyć dosyć duży bałagan i utrudnić te demokratyczne procedury. To są głównie media społecznościowe. To jest powielanie różnego rodzaju fejków, bzdur, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Na przykład, że premier Armenii zezwolił na osiedlenie się 300 tysiącom Azerbejdżan w Armenii.
0: Unia Europejska oskarżyła w tym tygodniu Rosję o próby wpływania na sytuację polityczną w Armenii przed wyborami parlamentarnymi. W poniedziałek zbierze się kapituła Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać

0: brania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA do Polski przyjechał specjalny wysłannik prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.
1: Rano Kyryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kyryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Kilka tysięcy osób przeszło w Marszu Równości w Gdańsku. Mówili, że to ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji. Prezeska Stowarzyszenia Tolerado Marta Magot podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa. Uważają, że w ciągu dwóch ostatnich lat niewiele się w tej kwestii zmieniło.
2: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no, za dużo przez dwa lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: W marszu wzięła także udział pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
3: W tym tygodniu w Senacie idziemy dalej z ustawą w statusie osoby najbliższej. No i mam nadzieję, że być może w ciągu kilku dni dowieziemy tą ustawę na biurko prezydenta. To jest też historyczny krok.
0: Ponad połowa Polaków oczekuje, że prezydent podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Ibridge dla Polsat News. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa stanowiącego alternatywę dla małżeństwa. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W niedzielę najwięcej pogodnego nieba będzie na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 22 na zachodzie i 26 na Podkarpaciu.
5: Dobry wieczór Państwu. Trójka. Mamy pierwszy weekend miesiąca. Czas
6: program
5: zatem na audycję
6: Polskiego
5: dla koneserów i melomanek.
7: Potrójne pasmo przenoszenia.
5: A ja nazywam się Michał Margański i zapraszam w świat muzyki elektronicznej, mimo że czasem granej na tradycyjnych instrumentach i mimo tego, że czasem flirtującej z jazzem.

0: Improwizowaną muzyką w Anglice rozpoczynam nasz wspólny czas. Dziś z największą uwagą, jaką poświęcimy Marcinowi Cichemu, który od lat, poza duetem Skalpel, działa solowo pod szyldem Meeting by Chance. W pierwszy weekend miesiąca spotykamy się, aby posłuchać muzyki wyszukanej, często relaksującej. I taka też właśnie jest sztuka realizowana przez Marcina, co słychać także na jego najnowszym albumie, albumie zatytułowanym Time Deception. Ale dla ścisłości może powiem, że Wybrzmiały Vangelis to fragment pierwszego utworu z albumu Heaven and Hell, wydanego w połowie lat 70. i nagranego w jego londyńskim studio Nemo. Poza Evangelosem Odysseasem Papatanasiu, autorem kompozycji i muzykiem grającym na wszystkich instrumentach, brzmiał także English Chamber Choir, zarządzany przez dyrygenta. Vangelis grał tutaj także na perkusji, co może wskazywać, że mieliśmy tutaj do czynienia z pewną iluzją powstałą w studiu. Studiu, które pełniło u tego greckiego muzyka rolę równie ważną jak instrumenty. Podobnie zresztą dzieje się w zespole Skalpel, który zwłaszcza na pierwszych dwóch płytach dał iluzję jakiegoś, no powiedzmy, kwartetu czy sekstetu, co z kolei wpisuje się też w działalność Meeting by Chance. I zanim przejdziemy zarówno do rozmowy z Marcinem, jak i do jego muzyki, proponuję utwór tego dżentelmena.
1: This is your main man, Carl Craig. You listen to Troika, right here, right now.
0: W kwietniu ukazał się jego stary, nowy album, a mówię tak o tym wydawnictwie, ponieważ dopiero w tym roku otrzymało ono autonomiczną postać i to jeszcze w postaci kasety magnetofonowej, na której znaleźć można kilka eksperymentalnych utworów tytułowanych jako Meditation z kolejnymi cyframi. Całość w każdym razie rozpoczyna się w ten sposób.

0: Meditation One, czyli utwór rozpoczynający nowy, bo wydany na kasecie w kwietniu, ale jednocześnie stary, bo dołączony jako suplement do mixtape'u sprzed lat, album. Nie zawsze udają się takie zabiegi, ale tutaj wszystko jest ok. Całość nosi tytuł po prostu Meditations.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A w nim pierwsza strona najnowszej płyty Meeting by Chance. Po jej wysłuchaniu zapraszam na spotkanie z autorem Marcinem Cichym.

0: ten sposób przedstawia się pierwsza strona, strona A, najnowszej płyty Meeting by Chance, zatytułowanej Time Deception. Teraz po jej wysłuchaniu zapraszam na rozmowę z Marcinem Cichym, który od wielu lat właśnie działa pod tym szyldem, a to spotkanie rozpocznijmy może od wyjaśnienia tytułu właśnie. Time Deception.
1: Oszukanie czasu, jak to rozumieć? A ile razy na przykład miałeś w swoim życiu taką sytuację, że siadałeś do płyty, która ci się podobała, albo zaskakiwała, albo słyszałeś ją po raz pierwszy i nagle okazywało się, że po 45 minutach

0: wydawało ci się, że minęło tych minut 15, 10, albo że dopiero zacząłeś słuchać, że ona cię tak wciągnęła, że straciłeś poczucie czasu. I to może być taka pierwsza warstwa, o której sobie teraz pomyślałem. A druga warstwa, no to może taka narracyjna, czyli ta płyta ma stronę A, na której te formy utworów są trochę takie rozłożone, rozlazłe, nieuformowane jeszcze, a na drugiej stronie są utwory, które już się narodziły i są bardziej sformalizowane. I to może jest takie zapętlenie czasowe, gdzieś, gdzie wychodzimy od momentu, gdzie tego czasu nie ma i wszystko się formuje i na koniec, gdzie jest ten czas już bardzo skonkretyzowany i bije w metrum muzyki.
1: I tutaj pojawiają się, mam wrażenie, dwa wątki. To znaczy tak, z jednej strony właśnie odbiór, o którym mówisz, i rzeczywiście tak jest, że w sytuacji, kiedy na przykład muzyka jest pękata, zawiera w sobie bardzo wiele elementów dźwiękowych, różne nutki, różne tonacje. I kiedy jest pękata, to ma się wrażenie, że ten czas trwa dłużej.
0: Może doszliśmy do takiego momentu w muzyce, gdzie ta pękatość jest już tak duża, że single, które się pojawiają, mają niektóre minutę 15 sekund, prawda? Bo w takim krótkim czasie naładowane jest, są wszystkie elementy możliwe dla zapewnienia może komfortu odbiorcy albo zapewnienia mu odpowiedniej ilości bodźców. Nie wiem, czym się tutaj kierować, ale starałem się jakby ten czas rozluźnić i doprowadzić do momentu, kiedy możemy się skupić na jakiejś takiej przestrzeni muzyczno-dźwiękowej.
1: I tutaj mówimy o jakby postaci finalnej całego przedsięwzięcia, to znaczy mówimy o odbiorcy, tak?
0: Mhm.
1: Pomówmy teraz o twórcy. Czy ta muzyka odbywa się właśnie w czasie, kiedy ona jest grana w czasie, czy już idąc tą metaforą sztuk wizualnych, odbywa się w przestrzeni? To znaczy, że ty ją tworzysz nie tu i teraz, tylko składasz klocki z różnych dźwięków, co później finalnie do odbiorcy trafia jako utwór.
0: Chyba wszystko tutaj się mieli zapętla. Chyba przede wszystkim też się czuję jako sam odbiorca tej muzyki, więc cokolwiek ja nie robię, zawsze patrzę przez pryzmat odbiorcy i chyba ta muzyka najpierw jest dla mnie, a potem, kiedy ją oddaję, to już jest tylko dla słuchacza. I jak się wsłuchuję czasem w jakieś wywiady z innymi artystami, to pojawia się też czasami taki wątek powtarzalny, czyli artysta, który kończy płytę, rzadko do niej wraca. I ja robiąc tą muzykę, sam jestem jej twórcą i odbiorcą bardzo długo. I potem, kiedy ją oddaję słuchaczowi, też sobie tak myślę, że nigdy nie starałem się jakiejś tam narracji narzucać. Oddaję ją jako taką pustą kartę, którą sobie może odbiorca zapisać własnymi emocjami. Tym, co odbiera, tym, co potrzebuje może w danym momencie, więc narzucenie mojej woli byłoby tu z punktu widzenia tej mojej muzyki, którą robię, niewłaściwe.
1: Zdarzyła się bardzo dziwna rzecz, kiedy otrzymałem winyl i kiedy posłuchałem albumu. Dziwna, zaskakująca i no, wciąż nierozwiązana przeze mnie i być może nigdy nie będzie rozwiązana. Ponieważ kiedy ponad 8 lat temu rozmawialiśmy o twojej wcześniejszej płycie i jeszcze wcześniejszej płycie, mówiłeś, że tworzysz swoją muzykę na zasadzie zapraszania do współpracy osób, które znajdziesz w sieci. Mm-hmm. I jak dobrze rozumiem, o to w ogóle chodzi w nazwie, w twoim szyldzie, Meeting by Chance, czyli takie spotkanie przez przypadek, niekoniecznie z osobą, którą znasz, ale osobą, którą wybierasz spośród głosów, które przypadają ci jakoś do gustu i dźwięków, które ci się podobają. I teraz w tym kontekście, kiedy muzyka powstaje na odległość, nie jest grana tu i teraz, nie ma prób, tylko właśnie tak jak w skalpelu, chodzi o pewne cząstki, kruciaki różne, posklejane w jedną całość, to w sytuacji, kiedy mam tę wiedzę, jak położyłem płytę na talerz gramofonu, to wszystko znikło. Ta płyta odczarowała, ten winyl, ten nośnik odczarował wszystko. Nagle pozbyłem się tego myślenia o tym, w jaki sposób tworzysz tę muzykę i właśnie płyta winylowa dała mi uczucie bliskości waszej współpracy i bliskości tej muzyki dla mnie. To znaczy nośnik spowodował, stary nośnik, w przeciwieństwie do nowoczesnych technik, którymi się posługujesz, nośnik spowodował zatarcie tego myślenia o nazwie, o spotkaniu przez przypadek. Mam wrażenie i poczucie, że jesteście, że jesteś tu i teraz i że ta muzyka jest, działa właśnie teraz na mnie. Co ty na to?
0: Może dlatego właśnie ona się teraz pojawiła w formacie fizycznym, a poprzednie lata mojej działalności to była głównie działalność internetowa, gdzie na Bandcampie przede wszystkim wypuszczałem swoje

0: utwory, a stwierdziłem, że teraz jest to na tyle może już wolne, wyzwolone, że powinno się to odbyć w inny sposób. Rzuciło mi się takie słowo naprawdę, prawda? Naprawdę wydać płytę. Czyli ten nośnik fizyczny spowodował to, że ta muzyka się w inny sposób zmaterializowała. Że ten przypadek, to przypadkowe spotkanie zostanie może na dłużej trochę, tak jak czasem kogoś spotykasz przypadkowo, zaczynacie rozmawiać i pojawia się jakaś więź.
1: Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Czy bliska ci jest ta sentencja?
0: Ta muzyka jest w pewien sposób osobista, może jest takim wyrazem tego, co ja potrzebuję też, pewnego takiego oddania się temu spokojowi, który płynie w tej muzyce.
1: Jest też taka sentencja w filozofii, ukuta w latach 20. XX wieku, o tym, że jest coś takiego jak muzyka mebel. Muzyka mebel to jest taka muzyka, która ma towarzyszyć. Jak na przykład u Briana Eno, muzyka mebel występuje również w windzie, kiedy się jedzie. Chodzi tutaj o to, że nie jest to muzyka angażująca, tylko muzyka, na której można się oprzeć. Muzyka, którą można wypełnić dźwiękową przestrzeń z różnych powodów.
0: Mam ten komfort, że mam na nazwisko Cichy. I tutaj odbieram to jako dopełnienie i pewną synergię mojej osobowości i charakteru z tym, co robię. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, jaką funkcję ma mieć muzyka, czy to jest muzyka, czy użytkową. Muzyka chyba i w ogóle sztuka użytkowa, czy istnieje do końca, to jest kolejne filozoficzne pytanie. Czy sztuka może być użytkowa? Jeżeli zamiar był taki, no to może tak, ale tutaj zamiar był całkowicie inny. Była to pewna taka właśnie wyzwolenie czasu i przestrzeni w jednym miejscu, może bardziej.
1: Bardzo intrygujące tytuły poszczególnych utworów. Początek to Soul.
0: Utwory są inspirowane głównie jakimiś filmami YouTube'owymi, które gdzieś oglądam, często naukowymi, i padają bardzo często jakieś sekwencje, które mnie intrygują. Na przykład utwór Rhythm 19, X1X, czyli pewna taka symetria, odwracanie się rytmu. Nie chodzi wcale o numer 19, tylko o tą dziesiątkę przedzieloną lustrem, czyli jedynką i znowu dziesiątkę. Wyglądają tak samo, a może brzmią inaczej, albo gdzieś takie odbicie, prawda? Odbicie, które jest tym samym, odbija się i wychodzi coś takiego samego, czyli ta litera X, która się nie zmienia, a zmienia.
1: Okej. Okay. No a ten tytułowy?
0: Time Deception. To jest taka zabawa po prostu poczuciem czasu, że zabawmy się w to, jak powstawał czas. I to jest taka próba oddania tego dźwiękowo, czyli od jakichś takich form właśnie dźwięków dabujących, pojawiających się znikąd, do na drugiej stronie już mamy tą gitarę, która gra jakieś takie bardziej zorganizowane i przewidywalne melodie.
1: Bardzo często postrzegam, znaczy w ogóle mieliśmy ostatnio setne urodziny Milesa Davisa, mm-hmm. i mówię o tym, ponieważ widzę chyba, no to zaraz się okaże, pewną spójność i podobieństwo z tym, co myślę o czasie w muzyce, z tym, co ty mówisz, no bo facet właściwie aktywny był przez 37-8 lat, gdyby tak dobrze policzyć, to znaczy no były te okresy, kiedy trzeźwiał i nie nagrywał, był czas, kiedy dojrzewał i szedł do szkoły, no ale te 35-37 lat to tak mniej więcej okres, w którym nagrywał i wydawał swoje płyty, i w ciągu tych 30 paru lat nagrał 100 kilkadziesiąt płyt, co mi pokazuje, że można było obdzielić tą twórczością wiele zespołów i wielu artystów. I mam wrażenie w związku z tym, że on, i chyba ty też to robisz, wyciąga czas, wydłuża czas.
0: Może przede wszystkim wydłuża czas finalnie, o czym nie myślał swojego życia, teraz stał się artystą żyjącym wiecznie. Ale też te formy, które prezentował Miles Davis, były takimi też w pewien sposób niezorganizowanymi myślami, które strukturami, które w czasie trwania utworu nabierały konkretną formę. To może być takie, może nawet to bym powiedział, jest jakaś nieświadoma inspiracja tego, co robię.
1: Nie masz wrażenia, że mamy do czynienia z takim trochę chichotem losu, chichotem historii, że nowocześnie tworzona muzyka przy najbardziej zaawansowanej technologii trafia na stary nośnik?
0: Tak, mamy do czynienia z pewnego rodzaju filatelistyką. Ten nośnik jest takim chyba ostatnim namacalną rzeczą, którą możesz zbierać, segregować, a jednak ludzie są w pewien sposób zbieraczami, chcą coś posiadać, dotknąć tego, o czym mówią. I to jest taka chyba forma kolejna obcowania z muzyką, dotyk.
1: Dotyk, który później daje lepsze wrażenia akustyczne.
0: Tak, jeszcze chyba może nawet kiedyś, nawet razem rozmawialiśmy o zapalnie.

0: papierów, prawda, w płyt. Kiedyś się te płyty rozpakowywało i pierwsze, co do ciebie dochodziło, to był zapach płyty. Także tutaj no, sztuka, mam nadzieję, będzie zawsze oddziaływała wielopoziomowo i te warstwy będą nieskończenie głębokie i w każdą stronę.
1: Trzymam sobie właśnie tę płytę, twój album w dłoniach i na okładce co widzę?
0: Jest to praca Wojtka Piotrowskiego, który bardzo często robi mi okładki i dla mnie są to blachy wygięte w jakieś zwoje, które jeżeli uderzymy pałeczką, to właśnie zrodzi się ten ambient glitch nieprzewidywalny. One zaczynają ze sobą drżeć, nie wiadomo jak się stukać i łączyć.
1: Czyli to jest taki rysunek trochę uchwycający ruch.
0: Finalnie tak. Jest to jakaś taka struktura, enigmatyczna struktura muzyczno-dźwiękowa.
1: Jak Meeting by Chance ma się do skalpela?
0: Myślę, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jako osoba nie muszę ciągle przeskakiwać siebie, więc jest to pewnego rodzaju magma, kontynuacja, kontinuum. Bardziej Meeting by Chance powiedziałbym, że jest takim zalążkiem tego, co potem może być w skalpelu, trochę takich prób, jeżeli chodzi o technologię. Meeting by Chance jest też moim hobby, osobistą formą wyrazu, nie muszącą mieć narracji pewnej charakteryzującej się chyba taką troszeczkę większą swobodą, a skalpel jest bardzo osadzony w pewnej narracji już, którą sobie narzuciliśmy. Także to jest chyba główna różnica.
1: Słuchamy tej muzyki w audycji dla koneserów i melomanek. Bo takie są te spotkania raz w miesiącu, w pierwszy weekend w miesiąca w potrójnym paśmie przenoszenia, ale z drugiej strony jest to również audycja dla tych, którzy chcą znaleźć, usłyszeć trochę ukojenia w radiu, w muzyce w ogóle. Gdzie byś przypisał ten album? Właśnie dla tych, którzy szukają ukojenia, czy dla tych wyspecjalizowanych, już mających swój gust, osłuchanych słuchaczy i słuchaczki?
0: I tu, i tam. I na pewno znajdziemy tu ukojenie. Na pewno znajdziemy tutaj też, mam nadzieję, że koneserzy znajdą jakieś elementy, szczególnie może jazzowi, te, które znają, ale te, których nie znają. Zawsze się staram wprowadzić do muzyki jakieś, nazwijmy to, nowe dźwięki. Coś, czego wcześniej nie robiłem albo czego nie zauważam w muzyce, czegoś, czego nie było. Także może tutaj można wyłapać jakieś takie perełki. A z trzeciej strony wydaje mi się, że ta płyta bardzo dobrze brzmi. I sam tak. Byłem, jak ją włożyłem na gramofon, zaskoczony jakością, bo żyjemy w czasach, kiedy nie wiadomo, kiedy się, jakiej jakości stłoczni można się spodziewać. Chce się, aby ona była najlepsza, ale jednak mamy z procesem, do czynienia z procesem fizycznym i ta przewidywalność czasem jest zaskakująca w dwie strony. I tutaj się miło rozczarowałem.
1: Czyli zatem ta muzyka według ciebie na winylu brzmi lepiej niż w cyfrze ze streamu?
0: Tak.
1: Wow. Bardzo ci dziękuję za to spostrzeżenie, bo często mówię o tym, że mimo tej super technologii okazuje się, że ten prastary nośnik potrafi wydobyć z siebie dźwięk, który wydaje się lepszy.
0: Ma on swoje wady i zalety. Równocześnie może to być to samo, czyli ukrywa to, co jest niedoskonałe, a wyciąga to, co jest genialne.
1: Ten nośnik jest niezmierzony jednak, mimo tego, że próbuje się to robić od wielu lat.
0: Dokładnie. No, wydaje mi się, że cały czas nawet monterzy, powiedzmy, teledysków dążą do jakiegoś ziarna, zrobienia czegoś ciekawego z tym obrazem, który jest idealny, jakiegoś takiego zniekształcenia go, żeby był dla człowieka bardziej analogowy, przyswajalny.
1: Czyli co? Czyli lekki defekt potrafi nadać dziełu jeszcze większą wartość?
0: Zawsze, ale też istnieje muzyka oparta wyłącznie na technologii. Kompakt, który potrafi przyjąć wszystko, potrafi w wielu płytach oddać to, co zamierzał artysta i na winylu nie byłoby to możliwe na przykład.
1: Okay.
0: Także ja bym się tutaj nie obrażał na żaden nośnik, tak jak kiedyś myślałem, że nie będę słuchał muzyki ze streamingu, a teraz jest to dla mnie naturalne, także nigdy nie mów nigdy.
1: No tak, muzyka rzeczywiście nie lubi tych kategorycznych sformułowań. Usłyszeliśmy w każdym razie rozmowę z Marcinem Cichym, który solowo działa pod szyldem Meeting by Chance. Po pierwszej stronie czas na tę drugą. Całość prezentuję Państwu z płyty winylowej. Płyty, którą polecam również audiofilom.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.

0: Jej tytuł to Time Deception. Wysłuchaliśmy najnowszej płyty Meeting by Chance. Album w tej winylowej, fizycznej postaci polecam także audiofilom, ponieważ, jak się okazało, mamy tutaj również dźwiękową perełkę.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim kolejna tegoroczna płyta i to jeszcze z szyldem jakże znanej i szanowanej wytwórni Warp. W kwietniu na łamach tej oficyny ukazała się płyta Toma Jenkinsona, znanego bardziej ze swojego szyldu Square Pusher. Album nosi tytuł Kammer Concert i jest nietypowy dla dotychczasowej działalności artysty, wykorzystujący tutaj muzykę z jednej strony kameralną, a z drugiej orkiestrową. Nie jest to jednak koncert, a album studyjny. Album rozpoczynający się w ten sposób.

K1's Advance. To właśnie tym utworem rozpoczyna się najnowsza płyta Square Pushera. Album wypełniony w szerokim zakresie instrumentami smyczkowymi, dętymi, drewnianymi i perkusją graną na żywo. Pojawia się tutaj także rytm automatu perkusyjnego, gitara basowa i programowane aranżacje smyczkowe. Mamy tu zatem do czynienia z muzyką powstającą, no, podobnie zresztą jak u Marcina Cichego, jak u Meeting by Chance, w przestrzeni niż w czasie. Oczywiście słuchamy jej w czasie, natomiast całość jest przeciwieństwem nagrywania na setkę, ale mimo tego krytycy muzyczni na całym świecie wspominają i porównują to wydawnictwo do Jazz Fusion, czyli nurtu z lat 70. W periodykach pojawiły się również porównania do twórczości Ennio Morricone, Franka Zappy czy Briana Eno. Najnowsza muzyka Square Pushera została wydana zarówno na płytach winylowych, jak i kompaktowych. Pojawiły się też wraz z premierą ekskluzywne wydania z bardzo charakterystycznym nadrukiem. No dobrze, ale

przejdźmy do muzyki, do bardzo wyrafinowanej muzyki, jak najbardziej dla koneserów i melomanek. Przed nami kolejne fragmenty Kammerkoncert Square Pushera.

w trójce fragmenty albumu Kammer Concert Square Pushera. Muzyka brzmiąca trochę jak po transkrypcji, ale jednak powstała w studiu, które jak wiadomo w działalności Square Pushera jest bardzo ważnym elementem jego twórczości.

trójce Square Pusher i fragmenty jego najnowszego albumu Kammer Concert. Serdecznie polecam Państwu tę płytę, a słuchając jej warto mieć świadomość, że po pierwsze nie jest to koncert, a po drugie jest to muzyka jak najbardziej konceptualna, nie powstająca na setkę, a preparowana w studiu, z czego zresztą Square Pusher słynie.

ale miał też na swoim koncie tworzenie muzyki przez roboty. Coś nieprawdopodobnego. Tak czy owak, wspomniałem dziś również o transkrypcjach, a jeśli tak, to jednym z najbardziej lśniących szyldów właśnie w koncepcji transkrypcji muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium jest oczywiście Brand Brauer Freak, czyli berlińskie trio, które zaskarbiło sobie serca wielu melomanów, wydając płytę w składzie Ensemble. Przywołajmy zatem dwa, może trzy fragmenty wpisujące się w ten przepiękny album. Album zatytułowany Mr. Machine, wydany przez K7 w 2008 roku.

Teufel Slater, w ten sposób zatytułowano przedostatnią kompozycję z albumu Mr. Machine, wydanego pod szyldem Brandbrauer Freak, ale w składzie Ensemble. Skosztujmy może jeszcze początku tej płyty, przywołajmy ją, a będzie to utwór Mr. Machine, po nim z kolei Bob.

0: Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycja, w tym również wywiad z Marcinem Cichym, dostępna jest również na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl w dziale Audycje i potem trzeba odszukać oczywiście
1: Potrójne Pasmo Przenoszenia.
0: To było wydanie dla koneserów i melomanek. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: 5, 4, 3, 2, are you ready?
2: Strefa Dread.
3: Strefa Dread.
2: Pozytywna wibracja w twoim domu.
4: Narodowe Centrum Stabilizacji Wibracji Obywatelskich Strefa Dread prezentuje.